0: Na początku było słowo.
1: Zabicie wszystkich, Bóg rozpozna swoich, miał powiedzieć papieski legat Amalryk po zdobyciu Bezje, pierwszego dużego miasta Katarów w 1209 roku. Upłynęło kilka dekad, nim wszystkie twierdze Langwedocji upadły. Mordowanych heretyków liczono w dziesiątkach, być może nawet setkach tysięcy. Dlaczego katolikom tak bardzo zależało na unicestwieniu Katarów? Nazywam się Rafał Nowak-Bończa. Porozmawiam dziś o tym z profesorem Piotrem Czarneckim z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od tego, kim w ogóle ci Katarzy byli. Czym wiara Katarów, ta herezja, różniła się od tej prawowitej, katolickiej wiary wyznawanej w Watykanie?
2: A zatem, tak jak pan redaktor już wspomniał, byli heretykami faktycznie i była to poważna herezja, bo właściwie to łatwiej by było powiedzieć, w czym się nie różniła, niż w czym się różniła tak naprawdę. Więc nominalnie było to chrześcijaństwo i oni się uznawali za chrześcijan, co więcej za jedynych prawdziwych, ale to nic dziwnego, wszyscy heretycy się za takich uważali. Natomiast była to bardzo poważna herezja na tle nawet innych herezji średniowiecznych, które występowały na Zachodzie. No, zwłaszcza na tle konkurencyjnego waldyzmu, który okazało się, że był liczniejszy, przetrwał potem właściwie do czasów reformacji.
1: Bo Katarzy nie przetrwali. Potem nic
2: Katarzy nie przetrwali. Do XIV wieku i koniec. Właściwie jeszcze po krucjacie tam trochę było. Montsegur 1244 upadek i potem końcówka, no to są początki wieku XIV, ale to już niedobitki. Totalne. I jeżeli chodzi o powagę herezji, to już na synodzie w Weronie w 1184 roku, gdzie spotkał się papież Lucjusz III z Fryderykiem Barbarossą, cesarzem, ustalono taki podział herezji na te mniej groźne, czyli ruchy dobrowolnego ubóstwa, których najbardziej charakterystycznym reprezentantem był waldyzm, i na herezje doktrynalne, których twarzą byli Katarzy. I podkreślono już, że te drugie właśnie herezje doktrynalne są dużo, dużo bardziej niebezpieczne, bo nie ograniczają się tylko do jakichś małych tam drugorzędnych błędów, tylko jakby atakują samo sedno chrześcijaństwa.
1: No bo Katarzy uważali, że jest dwóch bogów. Jest dobry Bóg i zły Bóg i oni są równorzędni.
2: Dlatego byli nazwani manichejczykami, nie? Bo jedyna analogia, która się nasuwała wtedy duchownym, którzy o nich pisali, którzy z nimi mieli do czynienia, to był manicheizm, który oni z kolei znali z antymanichejskich pism świętego Augustyna, no bo każdy duchowny znał świętego Augustyna, więc bardzo często mówili to manichejczycy. To swoją drogą, że tak trochę taką dygresję zrobię, ale to jest ważne. To jest podstawą do negowania dzisiaj kataryzmu i jest taki modny trend wśród badaczy zachodnich, że no tak naprawdę cały kataryzm został wymyślony czy też skonstruowany przez polemistów katolickich złych, którzy naczytali się Augustyna i ten dualizm manichejski przypisali Katarom. Nie jest to prawda, bo dualizm manichejski, jeżeli popatrzymy na doktrynę manichejską, doktrynę katarską, to było co innego, ale tak jak pan powiedział słusznie, faktycznie byli oni dualistami. Co to znaczy? To znaczy, że wyraźnie rozgraniczali dwie dziedziny, dwa królestwa, prawda? Z jednej strony to królestwo ducha, świat duchowy, i z drugiej strony świat cielesny, materialny. I to były dwa światy nie do pogodzenia, dwa światy całkowicie sprzeczne ze sobą, z czego ten duchowy był dobry z założenia i został stworzony przez dobrego Boga, natomiast świat materialny był z założenia zły i w związku z tym został stworzony przez szatana. Tylko teraz różnice pojawiały się w kwestii tego, kim jest szatan. I dla opcji radykalnie dualistycznej.
1: A taka dominowała w XIV wieku we Francji, prawda?
2: Tak, i w XIII-XIV wieku we Włoszech też ich było sporo, ale według radykalnych Katarów właśnie szatan jest niezależnie istniejącym bogiem, równie odwiecznym i równie potężnym, co dobry Bóg, prawda? I dobry Bóg nie ma nic wspólnego z szatanem, w sensie takim, że on go nie stwarzał. Jest twórcą wszystkiego, co duchowe, ale nie jest twórcą szatana i nie ma nic wspólnego ze stworzeniem szatana, czyli z materią. No to jest opcja radykalna, natomiast jest jeszcze opcja umiarkowana, według której szatan jest stworzeniem Bożym. Najczęściej upadłym aniołem, no czasem się zdarza też, że pierworodnym synem Boga, a czasami młodszym synem Boga.
1: I obok Jezusa Chrystusa.
2: Dokładnie tak. I wtedy Jezus jest tym bratem właściwie, można powiedzieć, szatana.
1: Satanela, tak?
2: To Satanela, Bogomiłów. Mhm. I w tej wersji umiarkowanej szatan, czy też Satanael, jest twórcą materii, lecz nie jej stwórcą. Znaczy inaczej, twórcą świata, nie stwórcą. Gdzie jest różnica? Twórca to jest ktoś, kto tworzy z uprzednio istniejącej materii, natomiast nie jest Bogiem, ponieważ nie ma mocy tworzenia ex nihilo. Moc tworzenia ex nihilo jest cechą wyróżniającą Boga. I w tych wersjach umiarkowanych, gdzie jest jeden Bóg, który jest stwórcą świata duchowego, aniołów, w tym szatana, oraz czterech żywiołów, czyli tworzywa świata materialnego, prawda? To jest jedna strona, a z drugiej strony jest właśnie szatan, który z tych żywiołów, tworzywa świata materialnego, formuje ten świat widzialny, który widzimy dookoła siebie. Mm-hmm. To są te dwie opcje, zasadnicze różnice między nimi.
1: Czyli mamy ten dualizm, mamy dobry, zły świat, mamy dwóch bogów, ewentualnie Boga i szatana, który jest troszkę niżej, to w tej wersji umiarkowanej. No i co jeszcze? Mamy jeden sakrament, na przykład mamy ascezę, mamy reinkarnację, prawda?
2: Mamy, ale nie zawsze.
1: Nie zawsze.
2: W systemach radykalnie dualistycznych mamy reinkarnację. Reinkarnacja była nauką, która była... Znaczy, Katarzy zdawali sobie sprawę, że ona będzie szukować ludzi, ich wyznawców, więc była ona tajna. Ujawniali oni tę naukę o reinkarnacji tylko najbardziej zaufanym członkom. Zresztą tak samo było z innymi elementami doktryny. To nie było tak, jak ktoś zostawał Katarem, czy zostawał sympatykiem i od razu Katarzy mówili, o jak cudownie, to teraz chodź, weźmiemy ci na wykład i wyłożymy od początku wszystko. Nie. Oni zaczynali, właśnie to też była dość ciekawa taktyka właśnie, że oni zaczynali naukę swoją od podważania autorytetu Kościoła, podkreślania wad duchowieństwa.
1: A tych było dużo w XIII wieku.
2: Sporo, tak, było. Dlatego też powstały te zakony dominikanie, franciszkanie, zresztą dominikanie bezpośrednio do walki właśnie przecież z Katarami. Tak, więc początkowo zaczynali od takich niekontrowersyjnych rzeczy, od nauki Ewangelii. Bo mówili, weźcie sobie Ewangelię i porównajcie z tym, na przykład, jak żyją duchowni, prawda? I to nie tak być powinno i tak powoli, powoli, powoli. Jeżeli ktoś okazał się być odpowiednio rokującym słuchaczem, to wtedy mu przekazywali te nauki właśnie kontrowersyjne, do których bez wątpienia należał dualizm i to, że Bóg nie stworzył świata materialnego, to się ludziom nie podobało. I reinkarnacja też była czymś takim, co nie wiedzieli, że ludziom się to nie spodoba i dlatego tylko już na samym końcu, powiedzmy, tym najbardziej twardym, zaufanym, albo oczywiście tym, którzy przyjęli jedyny sakrament konsolamentum, chrzest Duchem Świętym, no to tak, no to oni już znali całą doktrynę.
1: Mm-hmm. I z tą reinkarnacją to chodziło o to, że skoro ten świat jest zły, cała materia jest zła, a świat duchowy jest dobry, no to wcielanie ponowne tej duszy to jest jakby kara za poprzednie grzechy. Natomiast w sytuacji już po tym konsolamentum, po przyjęciu tego sakramentu i w sytuacji jakiejś tam bezgrzeszności po tym przyjęciu, no to ta dusza była uwalniana, już więcej się nie wcielała.
2: Dobry? Nie za bardzo kara, bo to właśnie było trochę inaczej z tą reinkarnacją niż w hinduizmie. Nie było w ogóle pojęcia karmy, kary za grzechy i tak dalej. W doktrynach katarskich, radykalnie dualistycznych, dusze ludzkie były utożsamiane z aniołami upadłymi z nieba, a właściwie najczęściej strąconymi z nieba przez szatana.
1: Ogonem.
2: Ogonem, tak, bo on dokładnie, tak jak w Apokalipsie świętego Jana, on napada na niebo, strąca ogonem 1/3 gwiazd niebiańskich, czyli 1/3 aniołów nieba. I zamyka ich w ciałach potem, prawda? I zamknąwszy ich w ciałach, czy też jak mówili Katarzy, w ubraniach ze skór, jakby wymazywał im pamięć, można powiedzieć, tak, używając takiego, powiedzmy, języka science fiction prawie, ale o to chodziło. Chodziło o to, że po prostu szatan sprawiał, że oni zapominali o tym, że są duchami, że są bytami niebiańskimi, że są aniołami i po tym zapomnieniu łatwiej im było się utożsamić z ciałem. Jak się utożsamili z ciałem, to już było po nich. Po śmierci jednego ciała wcielali się w następne, niekoniecznie w ludzkie. Były też opcje, że mogli w zwierzęce. Dlatego oni też nie spożywali pokarmów od zwierzęcych. Natomiast to nie była jakby kara. To był efekt właśnie tego upadku z nieba, bądź strącenia z nieba, bo to też w zależności od doktryny. Te doktryny się różniły w szczegółach w bardzo wielu miejscach. Niektóre były bardziej spójne logicznie i się trzymały kupy, mówiąc kolokwialnie, a niektóre nie. Bardziej
1: ale zakończenie tego cyklu, wracając jeszcze do tej reinkarnacji, no bo jak się kończy ten cykl, to rozumiem, te dusze wracały do nieba jako aniołowie, czy nie?
2: To znaczy, on się mógł skończyć tylko w jeden sposób. Jeżeli dana dusza została katarem i przyjęła tutaj sakrament konsolamentum, tak jak pan stwierdził słusznie, to wtedy faktycznie umierała i szła do nieba i się nie reinkarnowała.
1: Mhm. A co z Jezusem Chrystusem? Bo nie wiem, czy wszyscy, ale niektórzy Katarzy przynajmniej uważali, że on był na ziemi tylko pozornie. Nie cierpiał, to było takie trochę wyobrażenie.
2: Prawie wszyscy. To była cecha charakterystyczna w ogóle wszelkich chrześcijańskich dualistów. Zanegowanie znaczenia ofiary krzyżowej Chrystusa. Bo jak odrzucamy w ogóle cielesność, odrzucamy ciało, no to kurczę, po pierwsze, jak Chrystus mógł mieć ciało, skoro ciało jest złe, bo jest dziełem szatana? Logiczne, prawda? I dwa, skoro de facto celem misji Chrystusa było przekazanie prawdy, w sensie takiej, że popatrzcie, nie jesteście tymi ciałami, jesteście duchami bądź aniołami, prawda? To po co on miał umierać na krzyżu, nie? To wtedy cierpienie na krzyżu było zawsze negowane. I to nie tylko przez Katarów. Tak było w bogomilizmie, tak było w paulicjanizmie, tak było w starożytnych systemach dualistycznych, chrześcijańskich, nie? Agnostyckich. Tam śmierć Chrystusa na krzyżu nie miała nigdy znaczenia i doketyzm, czyli to przekonanie o tym, że Chrystus miał ciało pozorne, była cechą wyróżniającą wszelkich dualistów chrześcijańskich. Nie inaczej było tutaj. Tutaj też Chrystus przyszedł po to, żeby właśnie obudzić te dusze, żeby przypomniały one sobie, że nie są tymi ciałami, że są właśnie aniołami, że są duchami, a ciało jest jakby taką zewnętrzną naroślą, takim rakiem. Ciało jest złe zawsze. Tam jest nienawiść do materii ogromna. To jest odpowiedź na odwieczne pytanie unde malum, skąd zło, nie? Materia jest tym, co ściąga w dół, co powoduje, że ten duch grzeszy, mimo że jego natura nie jest zła. On sam, gdyby nie miał ciała, by nie grzeszył, bo jego natura była oryginalnie dobra, bo Bóg jest dobry i stworzył duchy jako oryginalnie dobre. I gdyby szatan ich nie zamknął w ciałach, to by nie było w ogóle mowy o grzechu właściwie.
1: Mhm. No i stąd ta skrajna momentami asceza i ta wielka niechęć do cielesności,
2: pewnie,
1: do płciowości,
2: do grzechu cielesnego. Grzech cielesny najgorszy ze wszystkich.
1: Może to jest logiczne, że najgorszy ze wszystkich, dlatego że, no, że jakby powiela tą materię, tak?
2: Tak, bo prowadzi dokładnie do powstania ciał, w których kolejne dusze są zamykane, prawda? To jest jedna rzecz, a poza tym jakby grzech cielesny, przez to, że jest związany z silną przyjemnością, bardzo wiąże te duchy z ciałem i sprawia, że całkowicie, no, zatracają one jeszcze szybciej, jeszcze łatwiej tą swoją, już w 100% można powiedzieć, tą swoją duchową tożsamość. Świadomość tego, że są duchami.
1: Czyli nie tylko grzech cielesny, ale i też bogactwo, nie wiem, smaczne jedzenie, cokolwiek.
2: Bogactwo nie.
1: Bogactwo nie?
2: Kurczę, właśnie, to jest trochę nielogiczne. A czy nie spójne, deczko, bo Katarzy nie mieli nic przeciwko bogactwu. Wielu doskonałych było bogatych, jak na owe czasy. Tylko, że to nie było tak, że oni gromadzili te bogactwa, żeby się w nich taplać, powiedzmy, i żeby czerpać z tego przyjemność. Tylko raczej dla dobra wspólnoty je przeznaczali. Natomiast jakby nie było takiego zakazu, ale co do jedzenia było. To było też związane właśnie z tą niechęcią do cielesności, bo odrzucenie pokarmów od zwierzęcych, czyli mięsa, mleka, jaj, było związane z tym, że mięso, mleko, jaja powstają w procesie rozmnażania, czyli są efektem grzechu cielesnego. To była główna przyczyna tego.
1: A ryby?
2: Według ich ówczesnej wiedzy się nie rozmnażały płciowo, więc były dozwolone. To był największy przysmak doskonałych katarskich, czyli tych, którzy przyjęli chrzest Duchem Świętym, bo trzeba zaznaczyć, że były dwie kategorie w kataryzmie. Byli doskonali, czyli ci, którzy przyjęli chrzest Duchem Świętym, oni mogli...
1: Czyli to konsolamentum.
2: Konsolamentum, mogli udzielać tego sakramentu innym, mogli nauczać. No i oni oczywiście po śmierci szli do nieba. I byli prości wierni, którzy nie przyjęli tego sakramentu i ich związki z kataryzmem były bardzo, bardzo luźne. To było coś, co ich odróżniało też od Kościoła katolickiego, bo w przypadku, no, Kościoła katolickiego człowiek stawał się katolikiem w momencie chrztu, czyli najczęściej już będąc niemowlęciem, prawda? Tutaj nie było takiego rytuału jakby wstąpienia do kościoła. Albo się brało wszystko i wtedy się dostawało doskonałym, czyli de facto członkiem kościoła i duchownym w jednym momencie, bo tak to trzeba odczytywać, nie? Albo się było tak, powiedzmy, luźno związanym z kataryzmem, na zasadzie takiej, że no w sumie to oni dobrze mówią. Najczęściej właśnie to widać w tych protokołach inkwizycyjnych, co ci zwykli wierni, czyli credentes, jakie mieli motywy przystępowania do kataryzmu, bo doskonali katarscy prowadzą święte życie, no nie wszystko mi się podoba z tego, co mówią, najczęściej były takie relacje, no nie podoba mi się to, że mówią, że Bóg stworzył tylko świat duchowy, a świat materialny stworzył szatan, ja w to nie wierzę, ale i tak ich popieram, bo prowadzą święte życie. A najlepsze były modyfikacje prostych wiernych, jakie dokonywali oni na swoją własną modłę, według własnego upodobania w doktrynie katarskiej. To widać najlepiej w protokołach Jakuba Fourniera, tych najbardziej już późnych protokołach inkwizycyjnych z początku XIV wieku. Jakub Fournier, który potem został papieżem, bardzo lubił chyba słuchać. Nie działał tak sztampowo, nie działał według schematu, jak inni inkwizytorzy, że brali interrogatorium i trzaskamy. Pytanie jeden, drugie, trzecie, dobra, następny, nie? Nie, on pozwalał, jak ktoś widział, że ktoś zaczyna mówić, to mu pozwalał mówić. I mamy cudowne naprawdę źródła, trzytomowe, 3 razy chyba 500 stron, jak to wydrukowano. I tam są właśnie relacje tych prostych wiernych. To jest najfajniejsze, bo w co wierzyli doskonali, to my wiemy, nie? Bo to oni znali tę doktrynę 100%, a prości wierni albo znali ją po części, części, albo nawet jak znali w 100%, to nie w 100% ją akceptowali. I piękne są opisy o tym, jak właśnie mówią, że, bo to ich najbardziej bolało, że szatan stworzył świat widzialny w całości. Mówię, przecież to nie jest możliwe. Przecież kurczę, rośliny, pożyteczne zwierzęta, zwierzęta gospodarskie, człowiek, no to są dobre rzeczy, to Bóg ich nie mógł nie stworzyć. Ale na przykład wilki, myszy, węże, jaszczurki, skorpiony, trujące rośliny, grad, inne tam katastrofy, takie zjawiska pogodowe niszczące, to szatan, tak, to my się z tym zgadzamy. Tam w ogóle wszystko jest opisane, jak wyglądały ich relacje, jak wyglądały ich, powiedzmy, jakieś tam słabości, grzechy i tak dalej. I to, no widać, no chyba Francuzi tak zawsze mieli, że tą słabość do kobiet to mieli i do współżycia cielesnego, bo najlepsze jest, jak opacznie rozumieli nauczanie doskonałych katarskich. Mówiliśmy już wcześniej, że grzech cielesny najgorszy ze wszystkich grzechów. Doskonali katarscy nauczali tych prostych wiernych, że nie, no nie współżyjcie cieleśnie, nawet z żoną, bo współżycie cielesne z żoną jest tak samo złe, jak współżycie cielesne z kochanką, czy z jakąkolwiek przypadkową kobietą. I oni to mówili po to, ci doskonali, żeby podkreślić, że grzech cielesny jest tak samo zły wszędzie i zawsze, nie? Bo po prostu grzech cielesny jest zły. Jak rozumieli to prości wierni? Dwóch prostych wiernych, jak mówią protokoły, wzięło po tym, i a czy jeden z nich poszedł od razu współżyć cieleśnie ze swoją kuzynką, a drugi z siostrą swojej żony. Bo stwierdził, kurczę, no jak grzech cielesny jest zawsze tak samo zły, to jak będę współżył cieleśnie z kuzynką, to nie będzie nic gorszego niż współżycie z moją żoną.
1: Endura. Co to była endura?
2: A, no to była śmierć przez zagłodzenie się, która była praktykowana przez Katarów, zwłaszcza w okresie już prześladowań, nie? Już w trakcie krucjaty, po krucjacie, bo to było tak, że właśnie ci prości wierni kredentes, o których wspomniałem, oni byli luźno związani z kataryzmem, ale wszyscy oni mieli jedną wspólną cechę też, że oni wszyscy chcieli przyjąć konsolamentum przed śmiercią, bo wierzyli,
1: że pójdą do nieba.
2: Dokładnie, że to jest jedyny sakrament, który gwarantuje im zbawienie. I że ponieważ udzielany jest przez tych doskonałych katarskich, którzy prowadzą życie świętsze niż duchowni katolicy, więc i ich sakrament jest skuteczniejszy niż sakramenty oferowane przez katolików. Takie było myślenie tamtych ludzi. I oni już właśnie często na łożu śmierci jak zwlekali do samego końca, bo chcieli sobie poużywać życia, bo po konsolamentum już nie można było.
1: To nie do końca tak, bo można było potem odbyć jakąś pokutę jeszcze raz konsolamentum.
2: Oj, ale to już był ciężki temat strasznie.
1: To nie takie proste.
2: Nie, to było uważane za mega ciężki grzech i zdarzali się doskonali, którzy na przykład zostali, jak to mówią źródła, znalezieni z kobietą już po konsolamentum. Ale to był naprawdę bardzo, bardzo ciężki grzech. Pokuta była bardzo surowa i no, raczej tego unikano. Nie? Jak już przyjmowano konsolamentum, to traktowano to bardzo, bardzo poważnie. No, więc wierni zwlekali do samego końca, najpierw używając życia na tyle, na ile mogli. I to widać też z protokołów inkwizycyjnych, nie? Tak, uważali kataryzm okej, konsolamentum okej, ale to pod koniec, jak już będziemy umierać. I jak umierali, wzywali doskonałych na łożu śmierci, doskonali przychodzili, udzielali konsolamentum i potem właśnie jak komuś się na przykład polepszało...
1: Problem był.
2: To problem się pojawiał, no i wtedy stosowano, ale to nie było masowe, nie? To nie było masowe z tą endurą, że zagładzano się na śmierć. Czasami niektórzy pili, to było straszne, czytałem to w protokołach Bernarda de Coy i Jeana z Saint-Pierre z połowy XIII wieku, pili wodę z potłuczonym szkłem. To musiała być bolesna śmierć, strasznie.
1: Czyli jednym słowem, Katarzy nie potępiali samobójstwa, no bo...
2: Samobójstwa nie, ale odbierania życia, mordowania tak.
1: Mhm. Tak, to jest ważna rzecz, że oni byli pacyfistami. Ale byli, jak się bronili w takim razie w tych twierdzach Langwedocji, jak byli pacyfistami?
2: Bronili się za pomocą tych rycerzy, którzy nie przyjęli konsolamentum. I najczęściej było tak w Montsegur na przykład, no nie? Że oni jak już umierali, ci rycerze byli ciężko ranni, to wtedy przychodzili doskonali i udzielali im konsolamentum. Ktoś, kto przyjął konsolamentum, już nie mógł zabijać, nie mógł walczyć.
1: Mówiliśmy o tym, że Katarzy to jest XII, XIII, jeszcze XIV wiek, powiedzmy. Tak. Ale to nie jest tak, że oni się wzięli znikąd. Na samym początku był ten manicheizm, o którym pan wspomniał. Później byli paulicjanie i ci paulicjanie już jakiś wpływ na kataryzm mieli, prawda?
2: Tak, pośredni, bo to było tak, że paulicjanie mieli wpływ na bogomilizm, a bogomili mieli no, kluczowy wpływ na kataryzm. Do tego stopnia, że powiem, i to z całą świadomością, w oparciu o informacje źródłowe, że kataryzm jest zachodnią wersją bogomilizmu. I teraz wszyscy, którzy się z tym nie zgadzają, mogą na mnie napaść. Niech napadają. Ja mogę obronić tę tezę.
1: Nawet nazywano ich Bułgarami w swoim czasie.
2: Dokładnie, nazywano ich Bułgarami. Nie?
1: Ale wróćmy do tych paulicjan. Krótko, co to był ten paulicjanizm? O co to chodzi? Herezja Pawła, tak?
2: Pawła i Jana, ale zacznijmy od tego, że była to herezja dualistyczna, najwcześniejsza herezja dualistyczna średniowieczna, która powstała w Armenii w połowie VII wieku. Skąd się wziął paulicjanizm? Bo tak jak już wspomnieliśmy na początku, dla duchownych katolickich, czy też ortodoksyjnych tam w Bizancjum, to była rzecz oczywista, że oni są manichejczykami, bo ich doktryna tak bardzo przypominała im, znany im manicheizm, że ich po prostu tak nazywano. Nie?
1: Czyli dobry, zły Bóg, tak? Dobry, zły świat.
2: Tak, tak. Nawet nie było wtedy takiego słowa jak dualista, dualizm, nie? Po prostu spotykali kogoś, kto mówi o dwóch bogach, o tym, że materia jest zła, a duch jest dobry, no to kim jest? No manichejczykiem. I to słowo manichejczyk było używane nie w znaczeniu stricte jako wyznawca Maniego. Doktryny Maniego, tak, tylko po prostu dualista, nie? A nazwa paulicjanie, o której wspomniał pan redaktor, pochodzi od imion Paweł i Jan. Paulicjanie mówią, że z listów Pawła i z Ewangelii Jana dowiedzieliśmy się, że jest inny Bóg tego świata, który zaślepił umysły niewiernych. To jest nawiązanie i parafraza do drugiego listu świętego Pawła do Koryntian 4:4, który stał się podstawą ich dogmatu teologicznego. Bo tam pojawia się sformułowanie właśnie Bóg tego świata. Znaczy w polskim tłumaczeniu jest Bóg tego świata, u Hieronima w Wulgacie było Deus Huius Seculi, ale Seculum to niekoniecznie jest świat. To oryginalnie jest przecież wiek. I w greckim oryginale to Aionos to też jest wiek, Bóg tego wieku. I teraz najlepsze jest, że właśnie dogmat teologiczny, dualistyczny, najbardziej charakterystyczna cecha, jak mówi Piotr, doktryny paulicjańskiej jest taka, że istnieje dwóch bogów, z których dobry jest władcą przyszłości, a zły jest władcą teraźniejszości. Taki dualizm czasowy, bardzo ciekawy i widać jego ślady potem w kataryzmie, oj widać, bardzo.
1: Czy paulicjanizm to było to wyznanie, ta herezja, która mówiła, że Bóg Starego Testamentu jest zły, a Nowego jest dobry?
2: Oni wszyscy tak mówili.
1: Wszyscy katarzy też?
2: Tak, do tego stopnia, że nawet właśnie starożytni gnostycy już odróżniali Stary Testament jako dzieło złego Boga i Nowy Testament jako dzieło dobrego Boga. To jest tak samo charakterystyczny wspólny mianownik dla wszelkich dualistów, nie tylko średniowiecznych, jak ten doketyzm, o którym żeśmy mówili, czyli stwierdzenie, że Chrystus nie ma realnego ciała, nie umarł na krzyżu.
1: Przechodząc do Bogomiłów, część z paulicjan zostało przesiedlonych na tereny dzisiejszej Bułgarii, prawda? Mm. I oni zapoczątkowali bogomilizm.
2: Tego nie wiemy, bo nie wiemy, jak dokładnie doszło do powstania bogomilizmu, ale badacze, hipotezy takie najbardziej przekonujące, wysuwają, że bogomilizm powstał pod dużym wpływem paulicjanizmu, ale nie tylko paulicjanizmu. Bo jednak był trochę inny, bo paulicjanie byli radykalnymi dualistami. To jest dwóch bogów odwiecznych, równie potężnych, z czego jeden nie stwarza drugiego. Nie? A u bogomiłów mamy umiarkowany dualizm, w ogromnej większości przynajmniej. Czyli jest Bóg i w wersji jednej jest Satanael, jego pierworodny syn, który zasiada po jego prawicy, a w wersji drugiej szatan jako zarządca zastępów niebieskich i zbuntowany anioł.
1: Mhm. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym bogomilizmie?
2: No co? No to, że gdyby nie było bogomilizmu, nie byłoby też kataryzmu, bo kataryzm jest zachodnim bogomilizmem, po prostu. W traktacie przypisywanym takiemu inkwizytorowi włoskiemu Anselmowi z Alessandrii, który powstał w latach 60. na 70. XIII wieku. Tam jest taka krótka właśnie na jedno akapitowa historia kataryzmu, że ta herezja z Bułgarii przyniosła się do Konstantynopola i co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia kataryzmu. I potem, i to rzeczywiście nie ma żadnych dat, żadnych wskazówek czasowych, Francuzi, którzy szli podbić ziemię, spotkali się z heretykami w Konstantynopolu i przyjęli tę herezję właśnie bułgarską i z racji tego są nazywani we Francji heretykami Bułgarami. Kto to są Francuzi, którzy szli podbić ziemię? Rozwiązanie, które się tutaj nasuwa, no to jest czwarta krucjata, no bo wtedy krzyżowcy poszli faktycznie podbić Konstantynopol.
1: A to za późno.
2: Za późno, pewnie. 1202-4 już kataryzm był w pełni rozkwitu, więc moim zdaniem i nie tylko moim, wielu też innych badaczy wcześniejszych, chodziło o pierwszą krucjatę, ewidentnie. Krzyżowcy się wtedy zatrzymali na półroczny chyba postój w Konstantynopolu. Nie mieli okazji się spotkać z heretykami bogomiłami, którzy wtedy sobie tam istnieli, jak najbardziej. A wiemy, że istnieli z tego względu, że mówią nam o tym inne źródła, a zwłaszcza Aleksiada Anny Komneny, która opisuje dokonanie jej tatusia Aleksego i Aleksy Komnen, cesarz Bizancjum, zasłynął między innymi tym, że rozprawił się z bogomiłami w Konstantynopolu w bardzo chytry i przebiegły sposób. Najpierw schwytano takiego pionka bogomiła, niejakiego Diblatiusa, wziętego na tortury. On na torturach powiedział, kto jest głową tej herezji bogomilskiej w Konstantynopolu. Okazało się, że jest nim niejaki Bazyli, lekarz z zawodu. Aleksy Komnen nakazał go odszukać i zaprosić do Pałacu Cesarskiego, bo udawał, że on się chce zapoznać z tą herezją i nawrócić na herezję. I ten naiwny Bazyli przyszedł do tego pałacu i wyjawił mu całą herezję bogomilską, całą doktrynę bogomilską ku swojej zgubie, jak się okazało.
1: Dlaczego tak dużą popularność w tej Francji, północnych Włoszech czy na Półwyspie Iberyjskim zyskał ten kataryzm?
2: Dobre pytanie. Myślę, że dlatego, że dla ludzi było ważne parę kwestii. Przede wszystkim dla ogromnej większości kwestia zbawienia. Każdy chciał sobie zapewnić jednak życie wieczne, chciał mieć pewność, no to jest dość logiczne w sumie i całkiem zrozumiałe, że jeżeli przyjmie właśnie jakiś sakrament, no to będzie potem na pewno w niebie. Katarzy, doskonali katarscy, którzy żyli właśnie w absolutnej czystości cielesnej, nie stosowali przemocy i tak dalej. Świętość ich życia była gwarantem, tak jak powiedziałem, skuteczności ich sakramentu. To była pierwsza rzecz. No i druga rzecz, myślę, że dla pewnej części ludzi też ważną kwestią było poznanie odpowiedzi na dręczące wielu pytanie, skąd zło. Dzisiaj to pytanie, mam wrażenie, nie dręczy ludzi w ogóle, ale w średniowieczu jednak mentalność była inna.
1: O krucjatach na koniec musimy porozmawiać. 1209 rok to jest początek, tak. I ten najbardziej chyba krwawy rok w historii rozprawy z katarami, prawda? Tam mordowano całe miasta. Dlaczego krzyżowcy byli aż tak okrutni?
2: To byli ludzie, którzy niespecjalnie moim zdaniem kierowali się motywami religijnymi. Przecież to była zbieranina tych rycerzy z północnej Francji, no, która jak wiadomo powszechnie stała na trochę jednak niższym, delikatnie rzecz ujmując, poziomie rozwoju cywilizacyjnego niż ta południowa i była dużo biedniejsza. I jakby te motywy takie najbardziej przyziemne. Chęć ograbienia właśnie tych południowców i zdobycia sławy, zdobycia ziem też. To były główne motywy.
1: Ale jednak kierował tym jakoś Kościół. Papież wydał polecenie.
2: Innocenty
1: był legat papieski,
2: trzeci. Pewnie, no to Innocenty nakłaniał już przecież Filipa II Augusta do tego, króla Francji, prawda? I to wielokrotnie go upominał. Filipowi II to nie leżało przez długi czas, bo on miał inne problemy wtedy, natury militarnej, nie? Anglii przede wszystkim. Ale Innocenty dlaczego by tak bardzo się właśnie zawziął, można powiedzieć, na Katarów? Bo to było poważne zagrożenie dla Kościoła, faktycznie.
1: No właśnie, dlaczego to było poważne zagrożenie?
2: Bo całkowicie wywracało doktrynę. Jak nawet z dzisiejszego punktu widzenia porównamy to do wszelkich innych doktryn, do powiedzmy całego mainstreamu chrześcijańskiego, jak ja to zwykle mówię, czyli do katolicyzmu, do kościołów wschodnich i do protestantyzmu, to jest herezja z punktu widzenia ich trzech. Totalna. Wszystko jest podważone. Boskość Chrystusa, śmierć na krzyżu, grzech pierworodny. No tam nic nie zostaje. Tam zostają nazwy tylko. Kompletnie zredefiniowane.
1: Profesor Piotr Czarnecki, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Na początku było słowo.
1: Tego i kilkudziesięciu innych odcinków magazynu Na początku było słowo mogą Państwo wysłuchać na stronie radiokrakow.pl w zakładce podcasty. Polecam też podstronę programu w serwisie YouTube. Tam znajdą Państwo rozmowy w formie wideo. Rafał Nowak-Bończa, Na początku było słowo. Do usłyszenia.

0: Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Ziemowit Szczerek, a to jest audycja Rurytania. Dzisiaj opowiemy o tym, jak Ukraina ciśnie Rosję. Rosyjski atak, który miał trwać 3 dni i skończyć się defiladą rosyjskich wojsk na Chreszczatyku, głównej arterii, głównej ulicy Kijowa, stolicy Ukrainy, okazał się czymś, co, ja wiem, właściwie może Rosję kosztować przyszłość jej mocarstwowości, a na pewno kosztuje już teraz bardzo dużo i już teraz można to doskonale widzieć. Z powodu ukraińskich ataków Rosja posiada problemy w swoich zakładach naftowych z wydobyciem ropy. Dlatego, że to wydobycie spadło o około od 300 do 400 tysięcy baryłek, jak podają ukraińskie media, a konkretnie gazeta Espresso. Ukraina bardzo mocno uderzyła w rosyjską infrastrukturę eksportową ropy. To właściwie mówi się, że jest to coś w rodzaju ukraińskich sankcji nałożonych na Rosję, dlatego że ostatnie ataki faktycznie bardzo mocno Rosję tutaj w tę słabiznę, można powiedzieć, ugodziły. Szczególnie efektowne są naloty na miasto Tułapse, w którym mieści się rafineria ropy naftowej i którą Ukraińcy atakują właściwie już teraz regularnie dronami. Kilka dni po poprzednim ataku, kiedy gigantyczny pożar wybuchł w Tułapse i było go widać z bardzo daleka, Ukraińcy zaatakowali znowu chwilę tylko po tym, jak ten pożar został ugaszony. I atak ten spowodował wyciek ropy, pożar trwający 4 dni, no i opady deszczu, które były zanieczyszczone ropą naftową. Więc no tutaj cena za ten rosyjski atak jest płacona również przez obywateli, no ale też przede wszystkim przez rosyjski przemysł wydobywczy, przez rosyjski budżet i przez rosyjską gospodarkę, dlatego że to ma gigantyczny wpływ na to, co się dzieje. Jest to oczywiście dramat ekologiczny. Do rosyjskich mediów dzwonią przerażeni ludzie, którzy mówią, że ludzie wracający z pracy do domu, którzy mają jakikolwiek kontakt z ziemią czy z roślinami, z drzewami, mają ręce pokryte czarną mazią. Są też problemy dla ptaków, które tam latają. No ale słuszno. To jest niestety prawo wojny i prawo Ukrainy do obrony. W Tułapce mieści się rafineria należąca do Rosnieftu, która przetwarza rocznie około 12 milionów ton ropy naftowej. No i stanowi bardzo istotny, kluczowy wręcz punkt eksportowy nafty, również oleju opałowego i napędowego, dlatego że leży nad Morzem Czarnym, a przez Morze Czarne może się rosyjski eksport wydobywać na Morze Śródziemne i dalej w świat. No więc tak, rozległe czarne deszcze, zapach spalenizny, masowe umieranie ptaków, czarne krople, czarne plamy na ubraniu, na dłoniach, na ciele. Władze wzywają ludzi do zamykania okien i właściwie nie wychodzenia na zewnątrz. Dlatego, że przez te okna, jeżeli będą otwarte, będzie się ten zanieczyszczony dym z płonącej elektrowni wydobywał. Zwierzęta domowe są pokryte olejem, czarną mazią. No tak, to wszystko jest tragedia. No ale znów prawo do obrony. Trzeba było nie atakować, siedzieć w domu. To wtedy nie miałoby się problemów z czarną mazią na rękach. W samym marcu zresztą Ukraina przeprowadziła ponad 7300 ataków rakietowych, i to udanych ataków rakietowych i dronowych, być może przede wszystkim dronowych, na cele w Rosji. To jest naprawdę duża liczba. To jest liczba przekraczająca liczbę rosyjskich ataków na Ukrainę. Dlatego właśnie, najprawdopodobniej dlatego, parada z okazji Dnia Zwycięstwa, tradycyjna moskiewska parada, na którą Putin zaprasza swoich sojuszników i na którą latali między innymi tutaj jako tak, tradycyjni sojusznicy ze wspólnoty państw niepodległych, czy z Chin, no ale także niektórzy europejscy politycy, jak na przykład słowacki premier Robert Fico, który próbuje zachować dobre relacje z Putinem, który zżyma się na Ukrainę, że ta się broni, podobnie zresztą jak robił to nadal premier Węgier Viktor Orban, ale już taki premier odchodzący, dlatego że wybory w tamtym państwie wygrał Péter Modzior, jak wiemy. No, ale w tym roku Robert Fico będzie miał duży problem, żeby dostać się do tej Moskwy, albowiem kraje leżące pomiędzy Słowacją a Moskwą, a Rosją, odmawiają mu prawa przelotu. Więc odmówiła mu prawa przelotu Polska, odmówiły mu prawa przelotu kraje bałtyckie. Szef estońskiego MSZ powiedział, że żaden kraj nie może wykorzystywać naszej przestrzeni powietrznej do zacieśniania więzi z Rosją w czasie, gdy Moskwa łamie normy międzynarodowe i dopuszcza się agresji wobec Ukrainy i działa przeciw bezpieczeństwu całej Europy. Zresztą taka sprawa była już rok temu, ale wtedy Fico leciał nad Węgrami, Rumunią i Morzem Czarnym. Zresztą podobnie jak prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Bardzo możliwe, że będzie musiał skorzystać z podobnej trasy i teraz. W każdym razie Rosja boi się organizacji tej parady, boi się dużej parady. Raczej nie będą w niej uczestniczyły pojazdy, dlatego że Rosja boi się ataku ukraińskiego na tę paradę i boi się również, że Ukraińcy w ten sposób zniszczą część rosyjskich pojazdów, a być może nawet uderzą w trybunę honorową, na której będzie siedział Władimir Putin. O ile będzie siedział. Również już kiedy ostatni raz byłem na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy, w wojskowych instalacjach niedaleko frontu, to mówili mi żołnierze, że dzisiaj, w dniu dzisiejszym, to nasycenie dronami pola walki, to nie tylko dronami latającymi, ale też jeżdżącymi, pływającymi, jest tak duże, że właściwie można mówić o takiej rewolucji, która doprowadziła do sytuacji, w której coraz mniej ludzi jest potrzebnych do prowadzenia walki. Ostatnio nawet, jak chwalił się Wołodymyr Zełenski, doprowadzono do sytuacji, w której cały oddział atakujących Rosjan został unieszkodliwiony za pomocą tylko i wyłącznie dronów i bez użycia ludzi. Kiedyś w sytuacji, w której na tym punkcie nul, punkcie zero w killzone, w strefie śmierci, czyli jakby na tym terenie, o który toczą się walki, tym terenie ziemi niczyjej pomiędzy pozycjami ukraińskimi i rosyjskimi, pozycje trzymali, nadal oczywiście trzymają w większości przypadków żołnierze, ale teraz zdarza się, że tam po prostu umocowuje się wieżyczkę strzelającą i ona sama odpiera ataki Rosjan. Więc te nowe wynalazki ukraińskie z warsztatów, zresztą tak naprawdę, no to tam jest w Ukrainie nastąpił

Udało się uratować starszą panią, który był takim dronem ewakuacyjnym, który podjeżdża na miejsce, w którym padł żołnierz. Jednak najczęściej ukraiński dowozi się go do pozycji, gdzie może go zbadać i opatrzyć lekarz. No w ten sposób właśnie udało się ze strefy ostrzeliwanej ewakuować starszą kobietę i ją uratować. Ukraina inwestuje w to gigantyczne pieniądze. To już jest na polskie przeliczenie już tylko od stycznia tego roku ponad miliard złotych, więc naprawdę można tutaj mówić o zmianie pola walki. Oczywiście Rosjanie też mają drony, oczywiście też rozwijają ten dronowy przemysł, czego zresztą efektem jest na przykład to, że nad ulicami wschodnioukraińskich miast, jak na przykład Izium czy Charków, rozpinane są siatki antydronowe i wtedy jakby te mniejsze drony MAF, te plastikowe, takie charakterystyczne z kilkoma śmigłami, no nie przelecą przez nie, dlatego że się przez te siatki nie przebiją raczej, po prostu zatrzymają się na tych siatkach, nawet jeżeli wybuchną, to wystarczająco wysoko nad głowami ludzi, żeby nic się im nie stało. No oczywiście te większe drony przelecą, tylko że te większe drony są kierowane raczej na takie rzeczy jak infrastruktura energetyczna, czy jakieś właśnie jednostki wojskowe, czy tego typu sprawy. A te mniejsze, no po prostu się zaplączą w siatkę i nie będzie z nimi problemu. Poza tym, że trzeba będzie naprawić siatkę. Bo wcześniej już zdarzało się, że Rosjanie tymi dronami polowali po prostu na ludzi chodzących po ulicach. Również coraz częściej zdarzają się samochody, które jakby wyjeżdżają spod tych siatek i są w tak zwanych grillownicach. Całe są pokryte takimi właśnie siatkami, które mają doprowadzić do tego, że dron uderzając w samochód rozbije się właśnie na tej siatce, która jest oddalona od kierowcy, od silnika, wystarczająco daleko, żeby ten dron wybuchający nie zrobił jakiejś wielkiej krzywdy ani kierowcy, ani silnikowi, chociaż wiadomo, że szyba może poranić, no ale to jednak nie jest bezpośredni wybuch. No i cóż, no, wygląda to trochę jak samochody z Mad Maxa, no ale tak wyglądają realia tej wojny, która jest naprawdę już taką zupełnie innej generacji wojną niż te, o których czytaliśmy, które oglądaliśmy do tej pory. Rosjanie muszą bronić nie tylko niedaleko swojej granicy, ale też daleko, na 1500 kilometrów, na przykład od granicy ukraińskiej na Uralu w miejscowości Perm. Również została zaatakowana rosyjska instalacja naftowa, która doprowadziła tam do pożaru. Czyli cóż, ukraińskie drony przelatują już za granicę Azji. A te rosyjskie kłopoty mogą być jeszcze większe, bo niedługo pojawi się nowy ukraiński pocisk balistyczny, który ma zasięg 850 kilometrów. Więc tutaj no, Rosja będzie jeszcze mniej bezpieczna w tym swoim ataku, albo raczej jako efekt swojego ataku dostanie po łapach jeszcze bardziej. Rosja ma też problemy gospodarcze. Otóż mierzy się obecnie z gigantycznym niedoborem rąk do pracy. No cóż, jest wysyłanych bardzo wielu ludzi na wojnę. Są to młodzi ludzie. Bardzo często giną, dlatego że Rosja w tych słynnych mięsnych szturmach specjalnie nie oszczędza tak zwanych mobików. Jakby tutaj no, powtarza się ta słynna strategia Rosji nakrywania wroga czapkami, czyli właściwie no wszystko jedno, ilu zginie ludzi, to najważniejsze jest to, żeby był osiągnięty cel. No i to faktycznie w tym rosyjskim podejściu widać. Zresztą no, cały czas pojawiają się doniesienia o tym, w jaki sposób rosyjscy oficerowie traktują swoich podwładnych, że wysyłają ich na pewną śmierć. Co jakiś czas pojawiają się nagrania żołnierzy rosyjskich, którzy buntują się przeciwko temu, w jaki sposób ich tam się traktuje. Znaczy pojawiały się, bo jak do tej pory to na tych nagraniach te nagrania niewiele dawały, a tylko można było być z ich powodu skazanymi, czy mieć w Rosji problemy, no ale w każdym razie sytuacja ta, w której no, ten brak rąk do pracy naprawdę jest coraz istotniejszy, ten niedobór kadrowy, jest bez precedensu w rosyjskiej historii najnowszej. No i staje się to powodem bardzo mocnego przyhamowania gospodarczego rozwoju Rosji.
No a Rosja ma, jak wiemy, też problem z naborem pracowników w

że nie są w stanie sobie radzić z wyznaczonymi zadaniami, które mieliby wdrażać na terenach okupowanych. Więc Rosjanie też, prawda, przygotowują się do rozszerzenia mobilizacji prawdopodobnie. Co Ukraińcy chcą skontrować zwiększeniem dronów na froncie, dlatego że, jak mówimy, no mają problem z własnymi dobrami kadrowymi, więc próbują tutaj w sposób taki walczyć z Rosją, co zresztą przekłada się na rozwój technologiczny i na rozwój tego całego dronowego biznesu, który zresztą, no, z tego, z którego zresztą Ukraińcy są już znani, no i zaczynają też po prostu być potęgą dronową. Kto by się spodziewał po kraju, który miał upaść po 3 dniach, że będzie teraz uczył nie tylko Europejczyków, ale i Amerykanów, w jaki sposób korzystać z dronów. Mówi się także o tym, że Rosjanie naciskają na Białoruś, by wzmogła swoje zaangażowanie na Ukrainie. No ale to jest też kolejny już temat i o tym porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc Państwu. Audycja Rury Tania. Ziemowit Szczerek.

0: przed horyzontem.
1: Jedna wieś, a w niej cały świat. Dziś w Przed Horyzontem zapraszam Państwa do Wierzosławic, rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa, jednego z najważniejszych polityków Ruchu Ludowego, ale też uważnego obserwatora życia codziennego galicyjskiej wsi. Punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy Przed Horyzontem jest książka pod tytułem Jedna wieś, w której Witos opisuje swoją małą ojczyznę. To jednak nie tylko zapis lokalnej historii, bo jest to także przenikliwa opowieść o tym, jak kształtowała się świadomość społeczna chłopów pod zaborem austriackim i jak rodziły się postawy, które później współtworzyły odrodzoną Polskę. I do tego właśnie będzie nas dziś przekonywał dzisiejszy gość, którym jest Janusz Skicki, kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzosławicach. Za moment powitamy naszego gościa. Najpierw przedstawię się ja, Magdalena Zbyluk-Wiśniewska, i zaproszę do słuchania Przed Horyzontem do godziny 9:00.

0: Przed Horyzontem gościmy dziś Janusza Skickiego, kierownika Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. To jeden z oddziałów Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się.
0: A rozmawiamy o książce Jedna wieś Wincentego Witosa. Książka, która wróciła na rynek wydawniczy za sprawą Fundacji Kwartalnika Wyklęci, ale zdaje się, bo pan dobrze zna historię Witosa, a także jego spuściznę, ta książka już wcześniej była na rynku wydawniczym, ale zniknęła.
1: To prawda. Losy tej książeczki są dość ciekawe, warte opowiedzenia. A mianowicie w zasadzie ona jest częścią dorobku literackiego Wincentego Witosa, na którą składają się jego wspomnienia. Witos, będąc na emigracji politycznej w Czechosłowacji, przypomnijmy, w latach 1933-1939, napisał obszerną część wspomnień. One dotyczą jego, to jest trzytomowe dzieło, monumentalne, dotyczą całego jego życia politycznego, jego młodości, dzieciństwa. I w latach 50., a dokładnie w 1955 roku, a były to czasy niełatwe w historii naszego kraju, okres stalinizmu, no, o Witosie nie pamiętano, nie mówiono o nim. Ruch ludowy był rozbity. Grupa ludowców, przyjaciół, którzy znali, pamiętali Witosa, ale ze względów politycznych musieli opuścić Polskę, emigrowali do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, postanowili wydać część wspomnień Wincentego Witosa.
0: Czyli wyodrębnić jego, te wspomnienia wyodrębnić, z dużego, tak, monumentalnego dzieła, jak pan powiedział.
1: Dokładnie z pierwszego tomu jego wspomnień, wyodrębnić wszystko to, co dotyczyło jego dzieciństwa, młodości, przede wszystkim Wierzchosławic, jako wsi, w której wyrastał, w której kształtował przede wszystkim swoje poglądy polityczne i społeczne. I ta książka ukazała się w Chicago w 1955 roku. Do Polski była kolportowana, ale bardzo takimi drogami trudnymi. No, tutaj nie można było, była cenzura, nie można było jej oficjalnie wydać, więc co niektórzy ją mieli w różnych sposób i ona przez ten okres nie zapełniła rynku wydawniczego, pozostała takim białym krukiem, można powiedzieć, aż do tego roku, gdzie została właśnie wznowione, jej wydanie zostało.
0: A no właśnie, i teraz może się pojawić na naszych półkach, w naszych biblioteczkach, bo rzeczywiście ta książka jest tego warta. Nie jest to duża książka, to jest, zdaje się, 180 stron. I to, co warte podkreślenia, to naprawdę nie jest tylko opis samych Wierzchosławic, to nie jest wyłącznie historia lokalna, ale my dzięki temu poznajemy realia życia codziennego galicyjskiej wsi. I o tych realiach bym chciała teraz przez moment porozmawiać. Bo jedna wieś to także opowieść o gospodarowaniu, o przetrwaniu i o bardzo konkretnych realiach ekonomicznych owego czasu, czyli przełomu XIX i XX wieku. Jak to gospodarowanie wyglądało? Otóż chciałabym zacząć od tego, co wydaje mi się ciągle być bardzo ciekawe, co znamy z literatury także pięknej. No, jaki to gospodarz był zaradny? No, gospodarz był zaradny, kiedy nie odczuwała jego rodzina przednówka. Przednówek, czyli to jest ten moment, kiedy w spiżarni kończą się zapasy, a ziemia jeszcze nie daje plonów. Czy tak to rzeczywiście wyglądało także i w Wierzchosławicach?
1: No to tutaj Raymond przedstawia bardzo uproszczony, więc sielankowy obraz i my jesteśmy przyzwyczajeni do tych obrazów wsi, czy Kochanowskiego, wsi spokojnej, wsi wesołej, czy Raymonta, ale biorąc się z lektury jednej wsi, my musimy odrzucić te lektury i zupełnie spojrzeć od nowa na to, co Witos nam przedstawia. Oprócz tego, że oczywiście ta publikacja ma charakter taki ogólny, poznawczy, może być fascynującą lekturą dla historyków, etnografów, czy antropologów, badaczy kultury, to przede wszystkim ona ukazuje pewne zjawiska, mechanizmy społeczne, które tą wsią władały. I o tyle tutaj jest autentyczny Witos w swoim opisie tego życia społecznego na tych Wierzchosławicach, w tej galicyjskiej wsi, że on patrzy na to wszystko ze swojej perspektywy, tego mieszkańca tej wsi, jaką by ona nie była. Ostatnie czasy, można powiedzieć ostatnie lata, mamy taką małą troszkę istną chłopomanię. Pojawiają się publikacje, opracowania, które opisują tą wieś galicyjską. Natomiast to wszystko jest widziane z perspektywy wspomnień.
0: Tak, różnych, nawet czy to byli nie misjonarze, tylko galicyjskiej czy... wsi, ale w ogóle wsi jako takiej. Rzeczywiście mamy do czynienia z wzmożonym zainteresowaniem tymi tematami. Chcemy poznawać, jak żyli nasi dziadkowie i pradziadkowie. I wydaje mi się, że właśnie ta książka Jedna wieś Wincentego Witosa wpisuje się w ten nurt, z którym mamy do czynienia obecnie.
1: Doskonale się wpisuje. Chciałem tutaj dodać, że jej wartością dodatnią jest przede wszystkim to, że ona pokazuje tą wieś już z chyłku XIX wieku. A to nie jest ta wieś, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, tej popańszczyźnianej wsi, bo koniec XIX wieku, początek XX wieku, na wsi galicyjskie to są jednak przemiany, wieś się zmienia. I Witos jest świadkiem tych zmian i doskonale to wychwytuje i opisuje właśnie z perspektywy uczestnika i przede wszystkim chłopa, czyli człowieka z tej najniższej warstwy. To on nie opisywał tego, jak do tej pory wspomnienia mieliśmy dziedziców, szlachciców, to były jakiś poseł zagraniczny, które akurat przejeżdżały przez Galicję, czy plebanów. To jest autentyczny przykład człowieka, który doświadczył tego wszystkiego.
0: Dobry gospodarz to ten, który ma dużo morgów?
1: Dobry gospodarz to przede wszystkim ten, który potrafił zapewnić byt swojej rodzinie w warunkach, gdzie wszystko wskazywało na to, że tego bytu nie można było osiągnąć. Bo to gospodarowanie na dawnej wsi nie było łatwe. Przede wszystkim było bardzo nierówne. No, ono zależało od wielkości majątku, w którego w skład chodziła oczywiście ziemia. Zaradność gospodarza zależała nieraz od przede wszystkim wielkości tego majątku, liczby rąk do pracy w tym gospodarstwie, a nieraz po prostu od szczęścia.
0: Czy nie odwiedziła danego roku konkretnej wsi, a może i regionu, jakaś klęska żywiołowa?
1: Zgadza się. Czy to głód, klęski żywiołowe, czy choroby, świerzb, febra, odra, to wszystko dotykało tych nieszczęsnych mieszkańców i wieś była bardzo podzielona społecznie. Musimy o tym pamiętać. Byli gospodarze posiadający ziemię oraz komornicy, którzy gdzieś nie mieli własnego gruntu i mieszkali za niewielką opłatą bądź pracowali dla cudzym.
0: Portret mieszkańców Wierzchosławic, który popełnia Wincenty Witos w swoich wspomnieniach, a potem była taka okazja, żeby przeczytać o tych mieszkańcach, sąsiadach Wincentego Witosa w książce Jedna wieś, ta książka do nas teraz wraca, jest naprawdę bardzo ciekawy i o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Radiu Kraków.
1: Wincenty Witos nie idealizuje swojej wsi. W książce Jedna wieś wyraźnie widać napięcia, konflikty i ludzkie słabości. Teraz porozmawiamy z Januszem Skickim, który jest kierownikiem Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Przypomnę, że to jest oddział Muzeum Ziemi Tarnowskiej. O tym, jak Wincenty Witos portretuje swoich sąsiadów, tych bliższych i dalszych. To, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, to jest pewna wrażliwość, którą on się posługuje, ale z drugiej strony, bo i taka jest, Wincenty Witos nie szczędzi słów krytyki dla swoich sąsiadów. No, przyznam szczerze, że dla mnie to było jakiegoś rodzaju odkrycie, bo ja wyczytuję z tych wspomnień Wincentego Witosa także i dużą frustrację. Czy pan podziela mój pogląd?
2: Tak, panie redaktor, no, zgodzę się tu, bo Witos pisze o sąsiadach bardzo szczerze, no, bez upiększania i często bardzo krytycznie. On nie tworzy tej sielanki, o której mówiliśmy, tego obrazu dawnej wsi, więc pokazuje ludzi z ich zaletami i wadami. On faktycznie idealizuje tej wsi, pisze o niej co prawda z przywiązaniem i sentymentem, no bo to jest jego rodzinne miejsce, ale jednocześnie no, bardzo realistycznie oddaje obraz tych Wierzchosławic wpisanych w cząstkę tej galicyjskiej wsi. Często surowo. On też nie opisuje jakiegoś swojego raju dzieciństwa, tylko pokazuje taką wieś, jaka była. Biedna, ciężko pracująca, pełna sprzeczności, tych kontrastów. I warto pamiętać, że on właśnie na tym obrazie tej wsi, w której on żył, on po prostu rozumiał problemy społeczne, które potem w swojej pracy wykorzystywał parlamentarnej. Te relacje międzyludzkie, no jakież one mogły być, były bardzo złożone. Była solidarność, istniała pomoc też, ale przede wszystkim bardzo wiele konfliktów, zazdrości, jakichś twardych zależności istniało. Ludzie generalnie żyli dla siebie, nie chcieli nikogo nic prosić, nie chcieli od nikogo nic potrzebować. Dla nich świat zaczynał się i kończył w Wierzchosławicach. Oczywiście do Tarnowa również chodzono, jak wspomina Witos, załatwić sprawy urzędowe, ale to już była wędrówka tak jakby na drugi koniec świata. No, trzeba było wybrać się, nie było butów. No, do miasta nie wypada bez butów, jeszcze do urzędu, twarda droga, konie niepodkute. Nie wiedzieli, czy wrócą żywi, no bo przecież w mieście ludzi
1: to
2: oszukują,
1: daleko,
2: mordują. Dominowała bliskość oczywiście na wsi, ale to też nie zawsze była taka życzliwość. A pamiętajmy, że to była pewna forma zbiorowego życia blisko siebie. Ludzie byli od siebie zależni, spotykali się codziennie, pomagali sobie oczywiście w sprawach takich jak tam jakieś były klęski, sąsiad doznał przy budowie domu, przy jakichś nieszczęściach, ale to wszystko było bardzo napięte, bo ludzie wszystko o sobie wiedzieli. I powszechna tutaj rodzi się zazdrość, rywalizacja nieraz nawet sąsiedzka. Ludzie zazdrościli sobie na przykład, ktoś miał lepszego konia, ktoś miał nowy dom, sukcesu, dzieci, powodzenia, jakiegoś awansu, czy nawet pieniędzy z Ameryki, bo tutaj też warto to podkreślić, pieniądze przede wszystkim spływały na polską wieś w końcu XIX wieku z tak zwanych Saksów. A jeśli powstała ta zazdrość, to ona powodowała plotki, obmowy, donosicielstwa. Życie prywatne mieszkańców było stale oceniane przez innych. Wszystko obgadywano. Od ubioru, przez rodzinę, dzieci, nawet moralność, a potem donoszono. Więc tutaj możemy zobaczyć taka właśnie wielowymiarowość tych stosunków międzyludzkich, a Witos doskonale to obrazuje, bo daje przykłady imion, nazwiska ludzi, mieszkańców, którzy się takich właśnie rzeczy dopuszczali w konfliktach rodzinnych.
1: Tak, no, tutaj są konkretne imiona i nazwiska. Zastanawiam się, czy gdyby Wincenty Witos, znaczy właściwie jestem pewna, że gdyby Wincenty Witos wydał swoje wspomnienia tu i teraz, to na pewno by złożono wiele pozwów, ale w tym wypadku, no właśnie, było trochę inaczej. Pomyślałam sobie też, czy tak bardzo inaczej te relacje międzyludzkie teraz wyglądamy, no bo przecież i zazdrość, a nawet i to donoszenie, o którym pan powiedział, jest przecież ciągle obecne, choć może trochę inaczej wygląda. Chciałabym się odwołać do konkretnych przykładów. Wincenty Witos pisał między innymi o tym, bo Wierzchosławice miały problem z tym, że były zalewane. Padł taki pomysł, żeby wybudować kanał ulgi. Dzięki czemu oczywiście problemu można było się, jeżeli nie pozbyć, to znacząco go zniwelować. W tym wypadku opisuje, że nie spotkało się to z powszechnym uznaniem wśród mieszkańców, właściwie kiedy już poznali sekret tego, jak można sobie w łatwy sposób pomóc, to jakoś tak wielu chętnych do tego, żeby złapać za łopatę, no nie było.
2: Nie było, dlatego że na wsi pokutowały dawne przywiązania. Chłopi, i Witos tutaj doskonały przykład, woleli tę wodę z własnych pól, która powstała przy nagromadzających się roztopach czy deszczach, woleli łopatami prymitywnymi, drewnianymi przerzucać na sąsiednie pole gospodarza.
1: Do sąsiada.
2: Do sąsiada, dokładnie tak to opisuje, niż wybudować, wykopać jakiś rów i ta woda by spłynęła. Bo to były takie przywiązania i chłopi nie potrafili przez wiele lat wykrzesać z siebie czegoś więcej. Aż tu nagle Wito zostaje wójtem, on widzi te problemy. Dlaczego nie zbudować kanału melioracyjnego? No mamy, przecież tutaj wchodzimy już w lata 20. XX wieku. Wierzchosławice, jak i każda wieś polska, zmienia się, nie do poznania. Przyczyn tego jest wiele, ale dobry gospodarz. Jaka praca, taka płaca, mawiał Witos, a jaka uprawa takiej plony? I te grunta zostają odwadniane. Kanał melioracyjny Ulga, on do tej pory spełnia swoją funkcję. On biegnie od rzeczki Kisieliny tutaj przez Wierzchosławice. To była poważna inwestycja jak na owe czasy. I rzeczywiście nagle na wiosnę chłopi wychodzą do pól, które są odwodnione. Te konie nie grzęzną w tym błocie, nie padają przysłowiowo na pysk, tylko ta orka się dokonuje. I to jest właśnie to dobre gospodarowanie. Trzeba obserwować, widzieć i wyczuć dobry moment, ale faktycznie przez wiele, wiele lat oni po prostu nie mogli się wyrwać z tego swojego kręgu. A po co mi to? A może nie potrzeba, to jest zbędne, bo przecież mój ojciec tak robił, dziadek tak robił, no to ja też tak będę robił, bo tak musi być, bo deszcz tak, no, bo tak było 10-20 lat temu i te grunta zawsze będą mokre.
1: A jak pisał autor, kiedy już zmiany się dokonały, to i tak nie było komu za te zmiany podziękować. Żeby nie było, że my też jakoś tutaj wchodzimy w taką narrację witosową, podam inny przykład. To opis jednego z sąsiadów, w tym wypadku pan nazywał się Stefan Gdowski i Witos opisuje go jako pastucha specjalnego. No, mam wrażenie, że akurat tutaj jest trochę czułości, może trochę ironii, ale jednak więcej czułości w tym opisie. Pisze Witos o tym, że Gdowski wypędzał raniutko bydło, gdy wieś jeszcze spała, pasł na swoim, ale najczęściej na czyimś, przy czym śpiewał na głos godzinki, odmawiał litanie, różne modlitwy i klął na rozbiegające się krowy. Kiedy umarł, we wsi mówiono, że najbardziej żałowały go krowy przez jego śmierć osierocone.
2: Na pewno była ta czułość, ale pamiętajmy, że Witos to człowiek, który też z niesłychanej biedy wyszedł i tutaj było chyba bardziej tego zdrowego rozsądku niż jakichś emocji.
1: Oczywiście.
2: Natomiast jeśli chodzi o te grunta, gdzie te krowy sobie chodziły, to chodziły dosłownie wszędzie, bo nie było regulacji tych gruntów, czy chodziły po swoim, czy po sąsiada, czy po pańskim tak zwanym, czy po drodze publicznej. No, po prostu nikt na to przez wiele lat nie zwraca uwagi, bo nikt tego nie unormował. Dopiero tak naprawdę Witos zabrał się za uporządkowanie tego stanu posiadania w Wierzchosławicach.
1: Jedna wieś Wincentego Witosa, o tej książce dziś rozmawiamy w programie Przed Horyzontem w Radiu Kraków. Przed nami jeszcze jedna odsłona naszej rozmowy z Januszem Skickim, a porozmawiamy o tym, jak wyglądało rządzenie Witosa w Wierzchosławicach, kiedy został wójtem, no i co się zmieniło podówczas.

0: Wierzch Osławice koło Tarnowa. Ta miejscowość to dzisiejszy bohater programu Przed Horyzontem za sprawą książki Jedna wieś Wincentego Witosa. Książki, która została wydana przez Fundację Kwartalnika Wyklęci. Rozmawiam z Januszem Skickim, kierownikiem Muzeum Wincentego Witosa w Wierzch Osławicach. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Witam, kłaniam się serdecznie.
0: Teraz chciałabym porozmawiać o tym, jakim to Witos był organizatorem wsi i co się zmieniło, kiedy objął rządy. Witos, który nigdy nie odcinał się od swoich korzeni, ale miał ogromną chęć i ogromną determinację do tego, żeby te Wierzch Osławice zmieniać, żeby w ogóle zmieniać polską wieś, ale wiadomo, że zawsze to koszula bliższa ciału. Co było jego priorytetem? Co było na początku?
1: Na początku przede wszystkim podnieść świadomość obywatelską chłopów. Pamiętajmy, że po uwłaszczeniu chłopi galicyjscy stali się obywatelami. Natomiast pojęcia nie mieli, co to znaczy być obywatelem, oprócz tego, że co kilka lat chodzili do urn wyborczych za tak zwaną kiełbasę wyborczą.
0: Ale to w zasadzie niechętnie, tak, bardzo niechętnie chodzili do urn wyborczych i w ogóle obawiali się złożyć gdziekolwiek swój podpis. Chociaż byli niepiśmienni, to także i ten krzyżyk ich jakoś tak przerażał w wielu wypadkach. Ale to oczywiście uogólnienie, za które przepraszam.
1: Tak, tak, tak było. W większości takich przypadków tak było. Natomiast trzeba było rozbudzić tę świadomość narodową. Ale to nie jest tylko zasługa Witosa, ale wielu, którzy byli przed nim również, a także i razem z nim szli tą drogą. Witos zostaje wójtem dopiero w 1908 roku. I to jest początek XX wieku i wieś się zmienia. Czy byśmy tego chcieli, czy nie, ten promyk oświaty już jednak na tej wsi jest. Szkoła ludowa to już nie jest ta sama szkoła, co była 50 lat temu. To już szkoła, która potrafi edukować pisarzy gminnych, potrafi edukować wójtów gminnych na całkiem dobrym poziomie. Witos jest, można powiedzieć, tym pierwszym pokoleniem popańszczyźnianym, którego jeszcze nikt nie edukował. On do tego dochodził sam. I można powiedzieć, że te Wierzch Osławice to był dla niego eksperyment społeczny w pewnym sensie, ponieważ on tam widział i uczył się tego wszystkiego, co później przeniósł w swojej pracy dla Wierzch Osławic, bo on zaczynał swoją pracę, tak wielu zdaniem, każdy dobry polityk czy samorządowiec powinien zaczynać od tych najniższych stopniów i wspinać się coraz wyżej w swojej karierze. I Witos tak zaczynał. Od pracy w samorządzie, później w powiecie, później w parlamencie wiedeńskim, sejmie krajowym we Lwowie. No i kiedy Polska wyrwała się na tę niepodległość, on już był w pełni przygotowany, żeby być odpowiedzialny za państwo polskie. A wszystko wyuczył się po prostu w Wierzch Osławicach. Czy to na błędach, bo też je popełniał, jak każdy człowiek, na własnych błędach, czy na doświadczeniu. No i przede wszystkim rozbudzenie tej świadomości. Ale żeby rozbudzić tą świadomość narodową, trzeba było mieć pewne narzędzia, które musiały się zapisać na wsi i to na długo i w pamięci kolejnych pokoleń. Więc trzeba było przede wszystkim sprowadzić kulturę na wsi, której oczywiście absolutnie nie było, bo na co była potrzebna? Nauka pisania, kultura, spotkania towarzyskie. Przecież one nie wyżywią rodziny, nie dadzą pracy. To było zbędne, jakieś pańskie zabawy, czytanie gazet, zupełnie niepotrzebne.
0: Pan zdąża
1: buduje do domu ludowego,
0: który był przez mieszkańców pojmowany jako miejsce demoralizacji, ale szczęśliwie szybko się to zmieniło i to, myślę, że to był sukces Witosa, choć z tego, co wiem, to ten dom ludowy jednak nie funkcjonował później tak, jak powinien, prawda? Bo były zakusy na ten dom.
1: To była generalnie ostatni etap działalności Witosa jako wójta, bo on przestał nim być w 1928 roku, ale wcześniej, jak ta świadomość została już rozbudzona w różny sposób, to trzeba było chłopom zapewnić byt. No, jeśli się ma w miarę poukładane w głowie i ma się pieniądze, no to już można planować, można myśleć. Człowiek się nie staje przywiązany do ziemi, nie jest jej niewolnikiem, jest panem siebie, panem swojego czasu. I trzeba było tym chłopom pokazać, że oni muszą inwestować w ziemię. Mechanizacja rolnictwa. Przecież my mamy początek XX wieku, a Galicja dalej nic. Nie ma industrializacji. Galicja przespała tę epokę. Jakieś tutaj stosunki folwarczno-pańszczyźniane i lichwa przede wszystkim wykorzystywanie tego chłopa. I tutaj kasa Stefczyka się pojawia. Pojawia się kółko rolnicze, które Witos stworzy w swojej wsi.
0: Straż Ogniowa także.
1: I Straż Ogniowa, powodność najlepsza w powiecie. Nie wiem jak teraz, ale wtedy jedna z najlepszych. I Witos tutaj składki organizuje podczas jarmarków, zbiórki na odzież dla tych strażaków, na mundury dla nich. Kasa Stefczyka, wielkie dobrodziejstwo. Na wsi chłopi w dogodny sposób biorą kredyty, już nie są oparci na lichwie. Mogą inwestować w ziemię, sprowadza agronomów, którzy pokazują, jak uprawiać te ziemię. I to z odległych zakątków nawet tutaj Europy. Oni przybywają do Wierzchosławic i sklep kółka rolniczego, nawozy, maszyny, narzędzia pracy. Witos rozwija niesłychanie tę wieś, drogi, utwardza. Te grunta, o których mówiliśmy, te własności wszystkie, które były zatargi, on stara się to wszystko wyprostować. No i kanał melioracyjny na końcu zwieńczeniem jego sukcesów jest oczywiście ten dom ludowy, o którym mówiliśmy, gdzie powstaje z prawdziwego zdarzenia urząd gminy i Witos tam jest wójtem. A kiedyś urząd gminy był bardzo prosty. Składał się tylko z wójta i z pisarza. I w zasadzie to był cały urząd gminy i ze skarbony, która tam trzymała jakieś pieniądze i dokumenty. I to wszystko Witos po prostu rozwija. No, jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.
0: Chciałabym pana zapytać, jako historyka, jako znawcę historii Wincentego Witosa, to już poza książką, kiedy zabrakło go, jak wyglądało życie Wierzchosławic? Czy to dzieło, które on rozpoczął, zmian w Wierzchosławicach, czy ono przetrwało?
1: Dotykamy tutaj niestety bardzo wątku takiego intensywnego hamowania tego wszystkiego, co Witos stworzył dla Wierzchosławic po 1928 roku, bo niestety polityka wkradła się brutalnie. Mamy 1926 rok, maj, 12 maja teraz w tym roku obchodzimy setną rocznicę zamachu majowego. Po tej dacie wszystko się zmienia, nie tylko w życiu Witosa, nie tylko w ruchu ludowym, ale u niego również zostaje wyrzucony z funkcji wójta, traci poparcie, przegrywa kolejne wybory, emigracja, jego partia przegrywa kolejne wybory. Do głosu na wsi w Polsce dochodzą siły bardzo radykalne, związane z sanacją, związane z grupą Piłsudczyków i faktycznie Wierzchosławice hamują, bardzo mocno hamują. Lata 30. chłopi wierni, mamy jedność, siłę tego ruchu ludowego, chłopi bardzo wierni Witosowi, też nie mają powodów, żeby coś robić, nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Mamy strajki chłopskie, wielkie niepokoje na wsi polskiej lat 30. I to wszystko jest efekt tego, że nie tylko zabrakło dobrego wójta jako gospodarza, ale zabrakło chyba na jakimś etapie ta Polska, II Rzeczpospolita nie była gotowa na taki fenomen chłopa premiera.
0: Powiedział pan o tym, że do Wierzchosławic, także do Wierzchosławic wkradła się polityka. Ta polityka jest ciągle obecna w Wierzchosławicach, bowiem ludowcy przyjeżdżają na zaduszki witosowe, więc jakoś ciągle w tej niewielkiej miejscowości to jest. Na zakończenie, no bo przecież rozmawialiśmy dziś o książce Jedna wieś Wincentego Witosa, powiem tyle, że jak się okazuje, historia jednej wsi jest tak naprawdę znacznie większą opowieścią o tym, jak rodziła się wspólnota, jak trudno ją zbudować, no i też jak łatwo jest wszystko roztrwonić.
1: Uczy nas o odpowiedzialności przede wszystkim za tą wspólnotę.
0: Witos pokazuje nam, że zmiana nie przychodzi sama, tylko trzeba ją wypracować, a czasem mimo wysiłku ludzie i tak wybierają własne drogi. Zapraszamy Państwa do tego, żeby sięgnąć po tę książkę, bo jest to rzeczywiście lektura warta uwagi, a rozmawiałam dziś z Januszem Skickim z Muzeum Wincentego Witosa. Na koniec jeszcze zapytam, czy jakieś zmiany w muzeum?
1: Jak to w instytucji kultury zwanej muzea? My jakoś lubimy po staremu.
0: Lubimy natomiast, po starym. Bardzo mi się to podoba.
1: Nie, natomiast muzeum oczywiście otwarte dla wszystkich gości. Szereg lekcji muzealnych, które my proponujemy dla młodzieży. Zbliża się ten okres półkolonii, także mamy też oferty. Proszę do nas dzwonić, umawiać się. Także zapraszamy. Wiem, że niedługo będzie otwarcie też starego domu Wincentego, do domu urodzenia Witosa. On przez 2 lata był poddany remontowi. Gmina Wierzchosławice wyremontowała go i w czerwcu ma być jego otwarcie, ma być pokaz dawnych rzemiosł wiejskich, występy muzyczne. No, chcielibyśmy, żeby to było z takim przytupem. Tutaj organizatorem tego wydarzenia jest i muzeum, i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, stowarzyszenie, które od wielu lat działa, współpracuje z nami. Także mam nadzieję, że ten remont tego domu, no 2 lata był remontowany dom rodzinny Witosa, to teraz z powrotem włączy się w całość, będzie można go odwiedzać.
0: Byłam przed remontem i zapewniam, że naprawdę warto. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dodam jeszcze, że Wierzchosławice to też bardzo ciekawe miejsce do na przykład wycieczki rowerowej, więc jeżeli ktoś szuka sposobu na spędzenie tej niedzieli, to myślę, że i taka propozycja być może spotka się z państwa uznaniem. Magdalena Zbrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę. To była audycja Przed Horyzontem. A za moment w Radiu Kraków magazyn familijny. Do usłyszenia.

chleba. Robiłem co chciałem, a nie to co było trzeba. Wiesz co czuję, widząc owocowe drzewa, stojące samotnie.

0: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.
1: Andrzej Kintek-Płosiński, behawiorysta KOŁP obok mnie, i on jest dziś specjalnym gościem specjalnej audycji Klinika Zdrowego Chomika. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry.
1: Szeleścisz nie bez powodu, bo właściwie ty jesteś głównym tematem, a głównym podmiotem i przyczynkiem do wszelkich rozmów jest książka Poznaj swojego psa, w oryginale Meet Your Dog, czyli dzieło też behawiorystki Kim Brophy.
2: Tak, Kim Brophy. Behawiorystki Kim Brophy. Łączy nas to, że obydwoje jesteśmy, można powiedzieć, uczniami i przyjaciółmi nieżyjącego już profesora Raymonda Coppingera, twórcy nowoczesnej teorii udomowienia psów i kształtowania się typów behawioralnych psów. I ta książka właśnie traktuje o typach behawioralnych psów.
1: Ale to nie książka naukowa, absolutnie dla każdego posiadacza, miłośnika, obserwatora psiego rodu.
2: Tak, to jest taki, można powiedzieć, popularno-naukowy poradnik, napisany z myślą przede wszystkim o opiekunach psów, ale także o osobach, które dzielą życie z psami i które pracują z psami i które chcą dzielić życie z psami, chcą wybrać psa odpowiedniego do ich warunku, temperamentu, możliwości czasowych, aktywności, trybu życia generalnie.
1: Doskonały poradnik także w sytuacjach, o których w audycji często mówimy, kiedy ktoś sięga po wybór pierwszego albo kolejnego psa w swoim życiu. No, zawsze zachęcamy, żeby odwiedzić przy okazji schronisko, bo prawdziwa miłość jest za darmo. Ale dobrze jest posiłkować się wiedzą, by nie zdawać się na przypadek, choć miło jest wybrać instynktem. Ale jakiego psa szukamy, zastanawiamy się, i czy takie cechy odnajdziemy? No i po czym to wnioskować? Po zachowaniu, po środowisku, po tym, co wiemy o takim psie, o którym niewiele wiemy. Co jest najważniejsze? Patrzymy mu w oczy? No,
2: przede wszystkim przez tysiące lat myśmy selekcjonowali te psy ze względu na zachowanie. Psy nie były tak jak teraz luksusem, który rozmnażamy dla własnej przyjemności i jako takie narzędzie psychologiczne do tego, żeby udzielić nam wsparcia.
1: Nic w tym złego.
2: Nic w tym złego, oczywiście. Ale te cechy, które mają w genach, z którymi przychodzą na świat, są bardzo różne w zależności od typu behawioralnego czy rasy psów. I nawet te psy, które są w schroniskach, które są psami nienależącymi do żadnej rasy, często one są mieszańcami ras i posiadają te cechy. Także osoby, które mają właśnie takie kundelki, mogą skorzystać, czytając tą książkę, bo będą widziały, które z tych cech są obecne w zachowaniu psów. Czy to jest pies, który potrzebuje na przykład towarzystwa człowieka, który jest ufny lub nieufny wobec obcych osób, który łatwiej funkcjonuje w jakimś obcym środowisku, na przykład w ogródku kawiarnianym, albo gorzej funkcjonuje, który ma silną potrzebę na przykład podążania za zapachem i będzie trudno go przywoływać, który potrzebuje dziennie na przykład 2 do 3 godzin ruchu, który jest duży albo mały. Te wrodzone zachowania, one w dużej mierze decydują o tym, jak pies będzie funkcjonował w naszym domu.

0: tym trudnym przywołaniem uśmiechasz się do mnie, wiem, bo to moja historia. Drugiego psa, którego mam i który jest zupełnie inny od pierwszego, może i dobrze. Powiedz, jak spoglądasz na takiego psa, którego widzisz pierwszy raz, oczyma behawiorysty, a nie zwyczajnego oglądacza? Bo pamiętam, przepraszam, że dygresja goni dygresję, ale będąc na spacerze z moją Aksą, spotkałem wraz z grupą spacerowiczów, jednak pod wodzą właśnie specjalisty, behawiorysty i instruktora psiego, trenera. Poprosiłem go o uwagę na zachowanie tej mojej suki i on mówił o niej bardzo ciepło. O, bardzo się fajnie komunikuje z innymi. Czyli co zrobiła?
1: Tak, komunikacja to jest jeden z aspektów funkcjonowania i to, czy psy są bardziej nastawione właśnie na komunikację, czy raczej są związane na przykład z człowiekiem i z jego grupą rodzinną, takie jak na przykład stróże stad. Nie, powiedzmy, owczarek kaukaski na przykład jest takim psem, który raczej będzie inne psy traktował z dużym dystansem i czasami z wrogością, z tego sobie musimy zdawać sprawę. Nie będzie też przytulakiem dla każdego, kto przychodzi do domu. Więc komunikacja jest jednym z takich aspektów.
0: To co zobaczyłbyś u psa, mówiąc... komunikuje się bardzo ciekawie, bardzo fajnie.
1: No, na pewno chciałbym widzieć, czy też widziałbym to, jak pies radzi sobie w takim kontakcie z innymi psami.
0: Pierwszy raz widzianymi, obwąchanymi.
1: Tak. Czy jest w stanie funkcjonować na niskim stopniu pobudzenia, czy jest w stanie wymieniać, tak powiem, uprzejmości psie, na przykład odwracać głowę, zwiększać dystans, później z powrotem podchodzić do
0: takiego psa. A nie agresja, tylko właśnie takie...
1: Tak, poziom pobudzenia, spokojne zapoznawanie się, przyjazne, też sygnały przyjazne, które świadczą o tym, że pies nie ma złych zamiarów, a w odpowiedzi na ewentualnie sygnały zagrożenia ze strony innego psa będzie starał się łagodzić to napięcie, będzie starał się na przykład wycofać, odwrócić, zatrzymać taką sytuację.
0: Pomóc temu drugiemu zapoznaniu się, że tak powiem, ze mną.
1: Tak. To są bardzo ważne kompetencje, one się kształtują, oczywiście one mają swoje podłoże dziedziczne, ale wszystko, co jest dziedziczne, podlega procesom uczenia się. Jeśli pies dziedziczy te predyspozycje, a nie ćwiczy ich, to po prostu ich nie ma. Tak jak my, jeśli mamy ośrodki mowy w mózgu, ale jeśli one nie podlegają treningowi, nie są wyuczone, ukształtowane przez środowisko, no to nie będziemy po prostu mówili.
0: W książce Miecio Dog... Duży nacisk jest położony oczywiście na taki paranaukowy, raczej popularno-naukowy wywód o genetyce psiej. Skąd one, skąd te rasy, ale co to dla nas, zwyczajnych opiekunów psa, oznacza? Czy to jest dla nas ważne?
1: A to jest dla nas bardzo ważne. Weźmy na przykład takiego teriera, to jest, mamy tutaj nasz whisky, mój
0: ściele
1: whisky.
0: Ściele się terier. Pod stopami.
1: Jest tutaj sobie, leży na podłodze i patrzy akurat na mnie, jak mówię o nim.
0: Jak w tęczę.
1: Tak, jak patrzy. Pęczek. No to są psy, które zostały ukształtowane gdzieś w XIII wieku. W zasadzie w XV i XVI wieku tych psów było znacznie więcej, dlatego że dzięki tak zwanemu ruchowi ogrodzeniowemu w Wielkiej Brytanii, właściwie w Anglii, część ludności wiejskiej, duża, spora część ludności wiejskiej zaczęła mieszkać w miastach. Problemem stały się szczury. Tych szczurów było bardzo dużo i w związku z tym zaczęto selekcjonować, zupełnie nieświadomie można powiedzieć. Wybierano do rozmnażania, dzielono się takimi psami, które mają predyspozycje do łapania szczurów. W związku z tym ukształtowano genetyczne predyspozycje do takich zachowań jak właśnie pogoń i gryzienie, zagryzanie małych zwierząt. W związku z tym będziemy mieli takiego psa, który jest bardzo szybki, który najpierw coś robi i najpierw reaguje, a później myśli. To taka mała dygresja, że to jest też taka moja trochę cecha, którą miałem, że byłem bardzo, bardzo taki porywczy w swoich działaniach. Miałem 100 pomysłów na minutę, dlatego właśnie teriery mi się niezwykle podobają. No i w związku z tym musimy uważać na pewne cechy. Ta przeszłość w genach, która zapisała się w genach, ma znaczenie dla funkcjonowania z nami. Ten pies nie będzie się nas tak słuchał na przykład jak labrador. Będzie często gonił za czymś, co ucieka. Musimy uważać na przykład na małe zwierzęta czy na koty i odpowiednio wcześnie zaznajomić tego naszego szczeniaka, tego naszego młodego psa teriera właśnie z takimi małymi zwierzętami po to, żeby później ich nie gonił. Ale też taki Whisky potrafi spać z kotem w jednym łóżku, a potem jeśli ten kot gdzieś tam biegnie po podwórku, no to go po prostu pogoni.

0: Whisky pojawił się jako podmiot i bardzo wdzięczny wątek naszej rozmowy, to mam wrażenie, obserwując was od lat w duecie, że Whisky po pierwsze jest zapatrzony w ciebie, no to wspaniale, ale po wtóre chyba jest dosyć karnym psem, jak na teriera, nawet bardzo. Dlatego... To twoja zasługa behawiorysto, czy to właśnie indywidualne cechy Whiskiego także pomogły?
1: To indywidualne cechy Whiskiego tak, ale moje działania również. Ten pies zawsze miał swobodę. Smycz traktuję jako takie narzędzie asekuracyjne wtedy, kiedy idę z Whiskiem po jakiejś ruchliwej ulicy,
0: ale
1: albo
0: ja
1: jestem w centrum handlowym. Natomiast on zawsze chodził bez smyczy. Zresztą wszystkie moje psy chodzą bez smyczy i uważam, że trzymanie psów wyłącznie na smyczach jest rodzajem pewnej takiej opresji.
0: To choć czasem jest opresji. To w jakimś przynajmniej etapie, będę się upierał, nieodzowne.
1: Nieodzowne jest, natomiast pies musi mieć codziennie swobodę eksplorowania. Eksplorowanie jest naprawdę instynktownym zachowaniem, które jest psu po prostu potrzebne.
0: No tak, ale zaraz ktoś powie, no dobrze, ale trzeba mieć najpierw zdyscyplinowanego psa, który da się odwołać, a potem dopiero może sobie eksplorować. Jak wyglądały wasze początki? Bo przecież...
1: Ja miałem to szczęście, że mieszkałem...
0: O jednym z wątku tej książki, o uczeniu się.
1: Tak. Ja miałem to szczęście, że mieszkałem na wsi. W związku z tym, idąc na łąkę, czy idąc nawet gdzieś tam do lasu, tam są lasy też prywatne, zawsze trzymałem go bez smyczy. On się trzymał. Na początku oczywiście było to trudniejsze, ale później zaczął podążać za mną, a ja też mu w tym pomagałem. W tym sensie, że jak on szedł w jakąś stronę, w którą ja nie chciałem, to ja szedłem w przeciwną stronę i go wołałem.
0: A kiedy zawrócił za tobą,
1: nagradzałem.
0: Proste niby bardzo,
1: tak, proste.
0: Ale to bez końca ćwiczenie przynosi efekt.
1: Podobnie też komunikacja z innymi psami. Ja z racji mojego zawodu ciągle mam do czynienia z innymi psami albo na jakichś spotkaniach, albo na jakichś spacerach tak zwanych socjalizacyjnych, albo w innych okolicznościach. I Whisky zawsze mi towarzyszył i po prostu nauczył się być takim kompetentnym psem.
0: W tej książce Kim Brody kilka razy zwraca uwagę, ale pamiętajcie państwo, nie ma dwóch identycznych organizmów i nie ma dwóch identycznych recept. Jeden nauczy się czegoś szybciej, inny będzie potrzebował nieskończonej długości powtórzeń, a jeszcze inny czegoś się tam może w ogóle nie nauczyć. Nic w tym złego. Na tym polega różnorodność gatunkowa tych wszystkich cech, które gdzieś tam w tym organizmie się kłębią.
1: Na tym polega różnorodność, ale nie ma dwóch recept, ale są te same zasady. Musimy przestrzegać tych samych zasad.
0: I o nich teraz proszę.
1: I na przykład w przypadku terierów Kim Brophy pisze o zasadzie premaka. A zasada premaka to jest zasada, która mówi o tym, że zachowanie mniej lubiane przez psa mogą być nagradzane zachowaniami bardziej lubianymi. I takim prostym przykładem jest to, że jeżeli na przykład ja przychodzę z Whiskiem na jakąś łąkę i tam są psy i on chce natychmiast pobiec, czyli to jest zachowanie dla niego bardziej atrakcyjne, to najpierw musi się zaangażować w zachowanie mniej atrakcyjne, które polega na tym, żeby stanął, popatrzył na mnie i poczekał, aż ja odepnę smycz. I w ten sposób...
0: I ma stać, a nie wyrywać.
1: Ma stać, a nie wyrywać. Jeśli się wyrywa,
0: to nie będzie odpięty
1: po prostu.
0: Dobra.
1: I to zachowanie, czyli to zachowanie mniej lubiane, czyli stać, patrzeć i czekać, aż ja odepnę smycz, jest wzmacniane za chwilę przez zachowanie bardziej lubiane.
0: Oraz powtórzeniem tej sytuacji z wczoraj i przedwczoraj, że po tym dłuższym odpinaniu w końcu jest nagroda, bo pobiegnę.
1: Tak. I w związku z tym warto szybciej stanąć, szybciej popatrzeć i szybciej być zwolnionym. I to jest taka zasada, którą właśnie my też przestrzegamy wychowując dzieci na przykład. Jak pościelisz łóżko, czy jak sprzątasz zabawki, to możesz sobie na przykład pójść na zewnątrz albo obejrzeć sobie jakiś ciekawy film.

0: Andrzej Pintek-Łosiński, jesteś gościem audycji Klinika Zdrowego Chomika. Podmiotem programu książka Meet Your Dog, czyli Poznaj swojego psa, bo w takim polskim tłumaczeniu ten tytuł jest wydany. Kim Brophy, behawiorystka, autorką. A w tej książce jest wątek, o którym chciałem, byśmy teraz nieco porozmawiali, o właśnie tym uczeniu się czegoś, co jest pożądane przez właściciela, czasem nowego. I pewnie wiele razy w tej audycji pojawiało się hasło: o wiele trudniej nauczyć się psu, który ma za sobą jakiś tam bagaż historii, czasem niełatwy, czasem wręcz dramatyczny. Ale nie zawsze tak jest, jak z kolei opowieści w tym studiu snute pokazują. Czasem coś kliknie między tą parą człowiek-pies, choć nie znali się wcześniej, choć i on mógł mieć trudne za sobą przeżycia, ludzko-psie, i nagle coś działa. To jest magia prawie.
1: No
0: a może
1: tak.
0: Nie, to nauka.
1: Powiesz. No tak, to jest, pies uczy się, tak jak my zresztą, uczy się cały czas. Nie tylko w takich zaplanowanych sesjach szkoleniowych, formalnych, gdzieś tam w jakiejś szkole, czy po obejrzeniu jakiegoś wideo z jak się uczy psa, na przykład przywołania. My uczymy psa i pies się uczy w takich zwykłych, życiowych sytuacjach.
0: Bo on patrzy bez przerwy.
1: Tak, i my mamy potężne narzędzia do tego, żeby uczyć psa. Mamy takie narzędzia, które polegają na okazywaniu psu emocji. Pies jest zwierzęciem hipersocjalnym, jest taką istotą, która po prostu uwielbia te pozytywne emocje. Zresztą po to mamy psy, żeby doznawać z ich strony pozytywnych emocji i żeby móc wyrażać, prawda? My do psów mówimy. Mówimy też takim głosem, takim, jakim nie mówimy do naszych ludzi, no chyba, że mamy dzieci. Do innych ludzi, chyba, że mamy małe dzieci. Ale to mówienie jest czymś dla nas bardzo przyjemnym. I w związku z tym my możemy nagradzać wiele zachowań, które się nam podobają. My mówimy, można powiedzieć, gramy trochę w ciepło-zimno. Stara zabawa, która polega na tym, że się chowa gdzieś jakiś przedmiot i osoba, która zgaduje i nie wie, gdzie ten przedmiot jest, jest kierowana słowami albo ciepło, albo zimno. Ciepło, kiedy się zbliża do tego przedmiotu, a zimno, kiedy się oddala.
0: Dobrze, tak.
1: Nie ma aplikacji.
0: Albo krótkie nie, tak, kiedy chcemy jakiemuś zachowaniu psa położyć kres.
1: Tak, kiedy zauważamy i cieszymy się, okazujemy radość, kiedy pies robi dobrze, kiedy się na przykład położył, no to wtedy pies będzie to zachowanie bardziej powtarzał. Musimy zauważać takie zachowanie. Ja na przykład lubię, kiedy pies jest ze mną, kiedy ja jem. I wtedy, kiedy ja jem, daję mu czasami jakiś kąsek, bo to jest po prostu przyjemne i dla mnie, i dla niego. I po to jesteśmy razem, żeby też dzielić się, można powiedzieć, jedzeniem. Ale to zawsze odbywa się pod warunkiem. To znaczy pod warunkiem, że cztery łapy są na podłodze, a najlepiej, kiedy on sobie po prostu leży. Więc mam psa, który sobie po prostu leży.
0: W oczekiwaniu na tę cudowną chwilę, która pewnie nastąpi, bo zazwyczaj na koniec gdzieś tam następuje.
1: Na koniec, w środku, to... Czasami
0: różnie bywa,
1: ale generalnie zasada jest taka, że jeżeli pies chodzi i próbuje wymusić na mnie to jedzenie, no to ja go absolutnie z żelazną konsekwencją ignoruję. Ale kiedy cztery łapki są na ziemi i kiedy pies sobie leży koło mnie, no to wtedy niezawodnie szybko daję mu coś do jedzenia i go chwalę.

0: książce Miecie od Ok, Poznaj swojego psa, jest wątek psów gończych, psów myśliwskich.
1: Psy gończe to są takie, które miały być daleko od człowieka, a człowiek za nimi podążał. Prawda? Więc jest to taki pies przyczepiony do nosa. Bloodhound, gończy polski, posokowiec bawarski, to są tego typu psy.
0: Natomiast, jeśli mówimy o rasach, bo przecież czasem mieszańce posiadają cechy
1: te cechy. Natomiast psy myśliwskie to były psy, które ściśle współpracowały z człowiekiem, z myśliwym. To są retrievery, to są setery, które wystawiały, które musiały patrzeć na sygnały ze strony człowieka. Dlatego też te rasy właśnie, mówię o psach myśliwskich, są szczególnie lubiane teraz przez człowieka, jeszcze to mówię o labradorach, retrieverach właśnie, są lubiane przez człowieka właśnie dlatego, że one są nastawione na komunikację z człowiekiem i na to, żeby być blisko człowieka, żeby reagować, można powiedzieć, na jego sygnały. Drugą taką grupą to są psy pasterskie zaganiające. Też musiały przecież być zawsze w kontakcie z człowiekiem i człowiek...
0: Nauczyć się tego, czego człowiek polecenia. Oczekuje, choć wydaje się tak, to czasem tak, wbrew... Ale
1: to są genetyczne cechy, które mają te psy po prostu we krwi. Jeśli je napotkają na dobre bodźce ze strony środowiska, czyli z naszej strony, no to wtedy będziemy mieli psa, który rzeczywiście nie widzi świata poza mną, jest zawsze na moje zawołanie i jest psem, który świetnie radzi sobie w otoczeniu człowieka i w kontakcie z nim. I szybko się uczy różnych rzeczy, w tym przystosowanie do różnych miejsc i różnych środowisk.
0: Powiedziałem już kilkakrotnie i ciągle chcecie naprowadzić na ten wątek bagażu emocji i zdarzeń, które czasem w psiej głowie, w psim mentalu, że tak powiem, pozostaje. Nie zawsze wiemy, bo właściwie nigdy nie wiemy, co tam na dnie jest. I czasem to ułatwia, a czasem bardzo utrudnia dalsze etapy harmonii życia i uczenia się. I co z tym zrobić? Bo jeśli na przykład jesteś jako behawiorysta zaproszony do tak zwanego trudnego przypadku, przecież nie czytasz jak w otwartej
1: oczywiście,
0: księdze.
1: Oczywiście, że nie. Dlatego zawsze zachowujemy się bardzo powściągliwie. Bo ja nie wiem, który mój gest, czy pochylenie się nad psem, czy spojrzenie na psa, czy wyciągnięcie ręki może być uwarunkowane jako sygnał wyzwalający strach czy złość. I wtedy ten kontakt z psem jest trudny.
0: I to mimo, że jesteś behawiorystą. Mimo, że cóż ma zrobić zwykły, szary Kowalski czy Nowak, który przychodzi i chce poznać nowego psa, który być może będzie jego towarzyszem na najbliższe lata. Jak się zachować?
1: Musi bardzo obserwować. Przede wszystkim zwracamy uwagę, teraz mówiliśmy o komunikacji. Te sygnały komunikacji, bogaty język komunikacji, który mają psy.
0: Ze strony psa.
1: Musimy się nauczyć tego języka.
0: Na przykład.
1: To tak jak na przykład
0: takie
1: odwracanie
0: ABC.
1: Głowy. Na przykład...
0: Odwracanie psiej głowy.
1: Odwracanie psiej głowy.
0: Od tej ręki, od naszej
1: submisji,
0: postaci.
1: Kulenie się, podkulanie ogona.
0: Pies demonstruje pewną obawę. Tego nie chce.
1: Demonstruje swój dyskomfort, swoją obawę, przeżywane napięcie, prawda? Usztywnienie ciała albo taki wzrok, który jest wzrokiem można
0: badawczym.
1: Powiedzieć takim, czy twardym wzrokiem, prawda? To wszystko sygnalizuje mi, że...
0: Nie od razu,
1: no i teraz
0: miły, nie od razu.
1: Muszę wiedzieć, co ja zrobiłem. Muszę powiedzieć w odpowiedzi, na co to jest.
0: No to
1: na
0: jak?
1: Zbliżanie się na przykład na wprost. Są pewne też reguły kontaktu z obcym psem, że stajemy lekko bokiem, nie tracąc kontaktu wzrokowego z psem. Ręce trzymamy przy sobie, pozwalamy psu podejść, dajemy się powąchać, wyciągając rękę bardzo delikatnie, ale na wysokości nosa psa, nie nad głową psa. Jeśli głaszczemy psa, no to wtedy...
0: W jakim miejscu? W przedszkolu się tego dzieci uczą. Pamiętam, moja wnuczka przyszła
1: tak.
0: I mówiła, dziadku Gogo, nie tak się głaszcze psa.
1: Tak. Psy zwykle, to jest podbródek, to jest szyja, prawda? To są łopatki, to są pierwsze takie sfery kontaktu dotykowego. I tutaj warto też powiedzieć, że podobnie jak u ludzi, dotyk jest bardzo intymną taką formą kontaktu. My nie dotykamy się z obcymi ludźmi i też pozwólmy psu na to, żeby pies miał dystans. Dotyk jest czymś, co jest między zaufanymi sobie istotami, jednostkami. Dlatego też nie dążmy do dotyku psów, zwłaszcza psów obcych. Na ten dotyk trzeba sobie w przypadku psa zasłużyć.

0: książce Poznaj swojego psa.
1: Taki rozdział dotyczący, bo cały czas mówimy o, właściwie wyobrażam sobie, o działaniach w terenie, dotyczący psów w domu. Bo przecież są psy, które spędzają 90% czasu w domu i te spacery, stety czy niestety, niestety głównie, to jest taka atrakcja dzienna. Są takie, które cały czas biegają swobodnie po podwórku, właściwie robią co chcą. I to pies, i to pies, i to pod opieką, i to pod opieką, ale to kompletnie inne rozdziały właśnie tej książki, prawda?
2: Tak, tutaj każda, w zasadzie każdy rozdział poświęcony konkretnemu typowi psów, no składa się z takich części jak styl życia, życie z psem poza domem, życie z psem w domu, relacje z psem, kluczowa koncepcja, również takie trudności, które możemy napotkać ze strony psa danej rasy czy danej grupy, do której należy. Trudności związane właśnie z zachowaniem. Ale właśnie, jeśli spędzamy większość czasu w domu, jesteśmy domatorami i nasz rytm życia jest właśnie taki, no to też możemy sobie wybrać takiego psa, na przykład psa tak zwanego toy dog, czyli psy do towarzystwa. Były selekcjonowane psy również pod tym kątem. To są psy, które właśnie potrzebują bliskiego kontaktu, które potrzebują niewielkiej ilości czy też niewielkiej odległości, jeśli chodzi o spacery. Są świetnie sobie radzą właśnie w kontakcie z opiekunem. Są bardzo przywiązane do tego opiekuna. W tym sensie one przypominają na przykład psy stróże stad, na przykład owczarka podhalańskiego, który chodzi za grupą owiec, który jest przywiązany i nie potrzebuje specjalnie jakiegoś ruchu i przemierzania kilometrów. Więc można powiedzieć, że to są bardzo podobne cechy u psów tak różnych, jak owczarek podhalański, czy na przykład maltańczyk, czy shih tzu. Więc możemy sobie również wybrać takiego psa, który nie będzie potrzebował tyle ruchu, ale też nieufność wobec obcych, na przykład tych toy dogów, jest też ich taką immanentną cechą. Więc nie możemy wymagać, żeby shih tzu dawał się pogłaskać i był taką maskotką, którą przekazujemy sobie z rąk do rąk, jeśli jesteśmy w jakimś towarzystwie. No, to jest kwestia właśnie znajomości psychiki psa, jego predyspozycji takich emocjonalnych i właśnie takich, które dotyczą zachowania, które powinniśmy również respektować.
1: Na zakończenie tej audycji chciałbym, byś odpowiedział na takie może nie wprost, nieoczywiste pytanie, ale kiedy czytasz taką książkę, niekoniecznie tę, kogo widzisz oczyma duszy jako czytelnika tego wydawnictwa? Kto powinien coś takiego przeczytać? Dla kogo takie książki są wydawane? Bo są przecież całe rzesze opiekunów psich, którzy nigdy w życiu żadnej książki na temat stosunków psio-ludzkich nie przeczytali, a są świetnymi opiekunami, instynktownie działając. Więc komu taka książka może być przydatna? Powiesz każdemu, ale...
2: Tak, chciałem powiedzieć właśnie każdemu, dlatego że to jest książka, która naprawdę jest taką książką dotyczącą psiego materiałoznawstwa, można powiedzieć. Jest jedną z kilku najlepszych książek na temat psów ostatnich lat, dlatego też zdecydowaliśmy się ją rekomendować, bo to jest książka, która na pewno powinna zainteresować szkoleniowców, dlatego że te predyspozycje związane z rasami czy typami psów, one w dużej mierze wyznaczają to, jak się pies uczy i czego możemy wymagać od takiego psa, czego możemy go nauczyć, na jakich instynktownych mechanizmach możemy bazować, ucząc psa. Już mówiliśmy o tym bardzo dużo, że ta książka pomoże wybrać psa i dostosować go do własnych potrzeb i do własnych możliwości.
1: Jak również na tej okładce, kiedy widzimy zarysy różnych ras.
2: Tak, zarysy różnych ras są na okładce. Dla behawiorystów oczywiście to jest absolutna podstawa. My w Kołpu uczymy behawiorystów od prawie 20 lat i bazujemy na tej koncepcji na początku Coppingera czterech typów behawioralnych psu, a później teraz mamy Kim Brophy, która rozwinęła tą koncepcję i wyróżnia 10 typów behawioralnych. Książka jest napisana bardzo naprawdę prostym językiem, takim lifestyle'owym, wręcz dowcipnym. I te wszystkie podrozdziały są dosyć, można powiedzieć, krótkie, ale też bardzo, bardzo treściwe, dotyczące właśnie, jak wspomniałem, życia w domu, poza domem, ewentualnych problemów, tego, czego możemy oczekiwać w kontaktach na przykład z obcymi osobami, jakie ten pies będzie miał zainteresowania i pasje, ile czasu będziemy musieli mu poświęcić, czy jest łatwy, czy jest trudny, na przykład jako towarzysz życia.
1: Wiedza Coppingera, na której od 20 lat opieramy kształcenie polskich behawiorystów zwierząt w COOP, rozwinęła w sposób genialny autorka tej książki. Czytamy w posłowie. Książkę chcemy Państwu zarekomendować niekoniecznie jako podręcznik obowiązkowy, ale być może jako rodzaj dużo lepszego niż tłumacz Google, tłumacza języka psiego i ludzkiego. Ludzkiego i psiego i tych kontaktów. O nich to opowiadał dzisiaj Andrzej Kintek-Łosiński, behawiorysta COOP. Słuchał Whisky u stóp. Też nam bardzo pomógł swoją terierową naturą. No a my Państwa zachęcamy do Kliniki Zdrowego Chomika już w kolejnym wydaniu w przyszłym tygodniu. Andrzeju, bardzo dziękuję za dziś.
2: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
3: www.radiokraków.pl

przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Jest 6, jest 2 maja i jest 1 maja.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: I oto Maja Dutkiewicz zaprasza na wiadomości w Radiu Kraków. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak jest, wszystko się zgadza. USA nakładają większe cła na auta z Unii Europejskiej. Rozpędzona Puszcza Niepołomice nadal w grze o ekstra klasę pokonała Znicz 1-0. Dziś 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Donald Trump poinformował, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Zdaniem amerykańskiego prezydenta to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. New York Times poinformował, że ekonomiści z Białego Domu skarżyli się, że wspólnota nie podejmuje wystarczająco szybkich działań w celu wdrożenia amerykańsko-europejskich ustaleń. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił: podnosimy cła dla Unii Europejskiej, ponieważ nasi partnerzy z oceanu nie rozumieją, na czym polega nasza uzgodniona wcześniej umowa, dlatego podniosłem stawki celne do 25%. To przyniesie miliardowe dochody dla naszego kraju, mówił prezydent. Nie jest jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Parlament Europejski zdecydowanie skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 25% cła na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska reaguje nieco ostrożniej, ale zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy.
1: Radio Kraków, wiadomości.
2: A teraz sport. 31. kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi otworzył wczoraj mecz Puszczy Niepołomice ze Zniczem Pruszków. O przebiegu tego spotkania Gabriela Koziara z redakcji sportowej Radia Kraków.
4: Mecz, który wydawał się łatwą przeprawą dla Puszczy Niepołomice, w rzeczywistości napsuł Żubrom sporo krwi. Spotkanie od początku było wyrównane i obie drużyny miały swoje okazje, ale żadna nie potrafiła na dłużej przejąć piłki i narzucić własnego stylu gry. Decydujący moment nastąpił dopiero po godzinie gry, kiedy Adrian Piekarski zdobył jedyną, jak się okazało, później bramkę w tym meczu. Nieco więcej emocji przyniosła końcówka pierwszej połowy, gdy padł gol, ale sędzia odgwizdał spalonego. Oprócz chaosu w środkowej części boiska i częstych kontaktów zawodników, które skutkowały kontuzjami i chwilowymi przerwami w grze, więcej ciekawych sytuacji w tym meczu nie obejrzeliśmy. Ale dla Puszczy to zwycięstwo, przynajmniej na razie, daje miejsce premiowane grą w barażach o ekstraklasę. Gabriela Koziara, Radio Kraków.
2: A dziś dla fanów małopolskiej piłki mecz wieczystej Kraków z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To będzie wieczorem o 19:30, początek. W kalendarzu 2 maja, a to Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto jest wyrazem szacunku dla barw narodowych. Zostało ustanowione w 2004 roku, a jego data została wybrana, by upamiętnić zawieszenie przez polskich żołnierzy biało-czerwonej flagi na kolumnie zwycięstwa w Berlinie 2 maja 1945 roku. Historyk Muzeum Historii Polski Michał Bąk przypomina, że barwy naszej flagi narodowej towarzyszyły Polakom od wieków.
5: Są to barwy herbowe po pierwsze dynastii Piastów, które następnie stały się barwami herbowymi Królestwa Polskiego, czyli biały orzeł na czerwonym tle. Natomiast tak naprawdę pierwszy raz ustanowiono dwie barwy, białą i czerwoną, w powstaniu listopadowym i Sejm Powstańczy definiuje to jako barwy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I te kolory biel i czerwień były symbolem porozumienia pomiędzy konserwatystami i rewolucjonistami.
2: Kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi reguluje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z tą ustawą każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Towarzyszy temu jeden warunek: flaga ma być otoczona należną czcią i szacunkiem.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze.
0: Z szacunkiem podchodzi do nas nasza ulubiona gwiazda, czyli słońce, które pięknie rozlało się nad Małopolską już teraz, 5 minut po 6. Zakopane mamy w tej chwili plus 5 stopni, 8 w Nowym Sączu, w Rabce, 9 w Gorlicach i Suchej Beskidzkiej, a im dalej na północ, tym cieplej. Już powyżej 10 od Bochni, Tarnowa, Krakowa, aż po Miechów. A po południu będzie bardzo, bardzo ładnie i tak będzie też jutro. Temperatury nawet do 22 stopni Celsjusza, a w poniedziałek to nawet plus 26.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze.
0: Jak mawiali starożytni Czesi, majówka rozkręciła nam się jak Magda w tańcu Alphaville, Forever Young. No to jest właśnie piękne otwarcie. Dziś możemy sobie powiedzieć Forever Young. Po staropolsku oczywiście, tak jest. Alan Korepta za sterami, Robert Konatowicz przy mikrofonie. Niech ta majówka trwa, bo tak jak pisał Goethe, pamiętamy, w Faustie tak było. Trwaj majówko, jesteś piękna. Dzień dobry.

No i tak pięknie zaśpiewaliśmy sobie o poranku z Radiem Kraków. Forever Young to oczywiście grupa, która wzięła swoją nazwę od słynnego filmu francuskiego Alphaville właśnie. A teraz pojawi się prosto z Australii, Tame Impala, no i też trochę z filmem kojarząca się piosenka Dracula, ale to tak, trochę do filmu będzie nawiązanie. To piękny film, kino, wehikuł magiczny, ale radio to też wehikuł magiczny. Tame Impala prosto z Perth, jedna z ostatnich piosenek tego australijskiego zespołu, właściwie zespołu jednego człowieka, który nie tak dawno skończył 40 lat, czyli w momencie, kiedy Alphaville nagrywali tę piosenkę, która właśnie wybrzmiała w Radiu Kraków, miał minus 2 lata. A ta piosenka, która teraz objawi się w Radiu Kraków, może niektórych zaintrygować o tej porze, czy 10 minut po 6:00, poranne światło przemienia się w błękit, to dziwaczne uczucie. Noc prawie już się kończy, a ja wciąż nie wiem, gdzie jestem. Cienie tak sprawiają, że wyglądam jak gwiazda filmowa. Światło dnia sprawia, że czuję się jak Dracula. Trzeba uważać.

Mam nadzieję, że nikt nie czuje się tak jak bohater tej piosenki, że poranne światło nie sprawia, że czuje się jak Dracula. A tak a propos Drakuli, cudowny film pana Coppoli ze znakomitą, wybitną muzyką Wojciecha Kilara. Od pewnego czasu jest w streamingu, więc może to jest taki dzień, żeby ten film obejrzeć albo przypomnieć sobie. No i zjawiskowa Monika Bellucci, także tam się objawia Tom Waits. No nie, po prostu triada gwiazd, no, ale wiadomo, że nasza ulubiona gwiazda to Słońce, a Słońce pięknie pracuje, jak już mówiliśmy dziś w Radiu Kraków, na małopolskim niebem, a wstało godzinę temu dokładnie, o 5.15, zejdzie o 20.00 i to powoduje, że będzie dzień dziś trwał 14 godzin 45 minut. Wydłużył się od wczoraj już o 3 minuty, tak codziennie, 3-4 minuty się wydłuża, to bardzo, bardzo pięknie jest. Tak myślę, że gdyby to był taki bank, to w nim można by inwestować, bo taki codziennie taki procent rosnący to byłoby coś, prawda? No ale tak to jest, że wschody i zachody słońca są za darmo. I to jest taki bank właśnie. Zero zysku, niby zysk ogromny, więc pamiętajmy o tym. Pieniądze szczęścia nie dają, mawiał Pinokio, zakopując je do ziemi, bo spotkał takich dwoje oszustów. No, ale tak bywa też w życiu. Proszę Państwa, nie będzie nam rósł nos jak bohaterowi słynnej opowieści Karla Kolodiego, który się nazywał właśnie Pinokio. Jeżeli powiemy, że wokalista, lider zespołu Tame Impala, który przed chwilą o tym Drakuli śpiewał, pochodzący z Perth, czułby się tak samo w Krakowie, jak właśnie w swoim mieście w Australii, bo mamy dokładnie takie same warunki pogodowe, jak w tym jednym z najpiękniejszych miast Australii. I temperatury też będą podobne dziś i jutro jak w Perth, czyli około 22-23 stopni. No to właściwie czujemy się jak na antypodach, a z antypodów w stosunku do Tame Impala, czyli z Warszawy. Kwiat jabłoni. Mogło być nic w Radiu Kraków.

20 minut po szóstej, a nazwa duetu, czyli Kwiat Jabłoni, przypomniała mi dobre hasło i słynne widowisko, które stworzyła ponad 60 lat temu Agnieszka Osiecka, czyli Niech no tylko zakwitną jabłonie. No i mamy przecież okres, który można nazwać polską sakurą, nie kwitnienie wiśnie, tylko kwitnienie naszych ulubionych jabłek. Polskie jabłka są wspaniałe, ale oczywiście są takie regiony, a propos Japonii, że tam też można powiedzieć, obserwuje się kwitnienie jabłek, bo wiele wspaniałych odmian jabłek, które bardzo lubimy, pochodzą właśnie z tego kraju. Często o tym nie wiemy, więc pozdrawiamy Japończyków i dziękujemy za wspaniałe jabłka czasem. Oczywiście nasze polskie odmiany też są znakomite i możemy mieszać sobie dowolnie. No i tak, proszę Państwa, to hasło z tej piosenki jest dobre, bo z tego widowiska najsłynniejsza piosenka brzmiała bardzo pozytywnym refrenem. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki zły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Pięknie kwitną, kiedy dotyka i spojrzenie miłości, tak przy okazji. No właśnie teraz, w tym miesiącu, obchodzi swoje 44. urodziny. Jedna z najlepszych piosenek początku lat 80., czyli The Look of Love zespołu ABC z Sheffield.

0: Jest w 6:30. To dobra pora na pierwsze wiadomości sportowe. W studiu Radia Kraków Wojciech Słon, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a rozpoczynamy od futbolu. To był taki dobrych wspomnień czar, czyli klasyk piłkarskiej Ekstraklasy Legia Widzew. Tym razem jednak poziom nie ten i piłkarze też nie ci. Za to cieszą się tylko jedni, czyli kibice Legii Warszawa. Legia wygrała z Widzewem w klasyku naszej Ekstraklasy 1-0 po golu zdobytym w 7 minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy. Bramkę zdobył Rafał Adamski, a to oznacza, że Legia awansowała na 10 miejsce w tabeli. Widzew okupuje jedno z ostatnich miejsc, no i wciąż sytuacja klubu, w którego zainwestowano kilka milionów euro, jest fatalna. W innym wczorajszym spotkaniu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Liderem tabeli Lech Poznań 52, przed Górnikiem Zabrzeż 49 i Jagiellonią Białystok 46 punktów. I właśnie dzisiaj spotkanie wicelidera Ekstraklasy, ale w innych rozgrywkach, bo przed nami wielki finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze zagra z Rakowem Częstochowa. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 16:00 i rozpocznie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. A w piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj tylko jedno spotkanie. Wspomniany lider rozgrywek Lech Poznań zagra z Motorem w Lublinie. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 20:15. Krakowia swoje spotkanie rozegra jutro. To będzie mecz wyjazdowy. Pasy zagrają z Zagłębiem w Lublinie. Początek w niedzielę o 14:45. Dzisiaj gra piłkarska pierwsza liga i tutaj mecz z udziałem zespołu z naszego regionu. Wieczysta rozegra wyjazdowe spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz o godzinie 19:30. W innych spotkaniach zagrają Łódzki Klub Sportowy z Pogonią Siedlce i Miedź Legnica ze Stalą Mielec. Jutro lider pierwszoligowych rozgrywek Wisła Kraków zmierzy się z kolei ze Stalą Rzeszów. Reprezentacja Polski pod wodzą Pekki Tirkonena rozpoczyna dzisiaj w Sosnowcu walkę o powrót do hokejowej elity podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni do turnieju przystąpią po serii 7 meczów sparingowych. Wszystkie spotkania biało-czerwonych będą rozpoczynać się o godzinie 19:30. Rywalizacja o 2 miejsca premiowana awansem rozpocznie się dla Polaków dzisiaj starciem z Ukrainą. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają z Francją 3 maja, Kazachstanem 5, Japonią 7 i Litwą 8 maja. Dla naszej reprezentacji to szansa na rehabilitację po 5 miejscu w Dywizji 1A w 2025 roku oraz spadku z elity, który miał miejsce rok wcześniej podczas turnieju w Ostrawie. Nasze tenisistki stołowe awansowały do 1/16 finału rozgrywanych w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata. W barażu biało-czerwone pokonały Tajlandię 3-2. Dzisiaj i w niedzielę 8 czołowych drużyn rankingu zagra o rozstawienie w 1/16 finału. W niedzielę Polki poznają rywalki w meczu awans do czołowej szesnastki turnieju. Męska reprezentacja w czwartek awansowała do 1/16 i także w niedzielę pozna rywali w tej fazie rozgrywek. Włoch Jannik Sinner i reprezentant Niemiec Alexander Zwieriew zagrają w finale tenisowego turnieju w Madrycie. W półfinale Sinner wygrał z Francuzem Arturem Filsem 6-2, 6-4, a Zwieriew pokonał Belga Aleksandra Bloka 6-2, 7-5. Spotkanie finałowe zaplanowano na niedzielę.
2: Radio Kraków w Gorlicach 97,4 FM.

Słynna piosenka pod tytułem Quando, Quando, Quando, czyli po włosku kiedy, kiedy, kiedy, to był oczywiście Humbling. No i kiedy odpowiedź brzmi 2 maja 1519 roku, wtedy odszedł jeden z największych geniuszy wszechczasów. Tak swoją drogą, 2 tygodnie temu obchodziliśmy rocznicę jego urodzin i to jest taki dzień, w którym obchodzi się święto sztuki, Światowy Dzień Sztuki, w dniu urodzin Leonarda da Vinci. A 2 maja 1519 roku właśnie pożegnał się ze światem ten niezwykły człowiek. Miał to miejsce w Amboise we Francji. No i cóż powiedzieć, wspaniały artysta, malarz, rzeźbiarz, architekt, ale doskonały też inżynier, konstruktor, no i człowiek, któremu przypisuje się autorstwo takich wynalazków jak śmigłowiec, łódź podwodna, karabin maszynowy, skafander do nurkowania i wiele, wiele innych wynalazków. On sam siebie uważał przede wszystkim właśnie za takiego genialnego twórcę różnych niezwykłych przyrządów. No i też człowiek, który dał skrzydła ludzkości poniekąd. Pytanie słynne, kto mi dał skrzydła? Można odpowiedzieć Leonardo da Vinci. No ale też przy okazji namalował trochę obrazów. Nie tak dużo, nie jest ich wiele na świecie, więc każdy obraz Leonarda to jest rzecz zupełnie bezcenna. I tak się akurat składa, że my w Krakowie mamy jeden z tych największych. Właściwie 2 najwspanialsze obrazy Leonarda, 2 najpiękniejsze portrety to jest Mona Lisa w Paryżu, ale ja śmiem twierdzić, że mieszkająca w Paryżu dziewczyna, przepraszam, nie w Paryżu, tylko w Krakowie, dziewczyna z Mediolanu, czyli Cecilia Gallerani, na słynnym portrecie Dama z Gronostajem, jest dużo piękniejszym portretem i dlatego musimy się tym szczycić, tak? No więc proszę dziś odwiedzić z tej okazji Cecilia Gallerani, wiadomo gdzie, wiadomo w jakim miejscu Krakowa, prawda? Wiemy? No to bardzo dobrze. Za 18 minut 7.

Wspominaliśmy o tym, że dziś mamy rocznicę śmierci Leonarda da Vinci. Stało się to we Francji. No i wspominaliśmy też oczywiście naszą damę z Gronostajem, mieszkającą w Krakowie, i słynną Giocondę, mieszkającą w Paryżu, w Louvre. No i tak przy okazji, miałem taki dzisiaj przypadek, że wychodząc z domu do radia o poranku, spotkałem moich przyjaciół, którzy właśnie jechali na lotnisku, bo wybierali się do Paryża. Tak sobie pomyślałem, no do Paryża to jest tak niedaleko właściwie. A potem sobie uświadomiłem, że znam na przykład Paryż lepiej od Zakopanego. I pomyślałem sobie, że trzeba to zmienić, a znakomitą mamy okoliczność taką, że cały ten weekend, ta majówka przepiękna, to jest spotkanie właśnie z Zakopanem i z Zakopanem, czyli hasło Zakopane da się lubić. Wędrówka naszych reporterów z nami po tym mieście i okolicy. To jest znakomity pomysł też dla tych, którzy jak ja nie znają specjalnie Zakopanego. Więc czas to naprawić. Wielka Zakopiańska Majówka dziś powróci oczywiście do radia po 11:00. No ale jeżeli Państwo wybierają się do Zakopanego, to proszę może znaleźć też naszą ekipę. Ale przy okazji dobrą zabawą może być też zdobywanie różnych prezentów podczas słuchania Wielkiej Zakopiańskiej Majówki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej, ale też o poranku można zdobyć wspaniały zestaw wsparcia. Wczoraj już taki rozdałem i teraz mam kolejny zakopiański zestaw wsparcia. Są tam różne miłe przedmioty, na przykład zakopiański kubek na taką góralską kawę, a do tego mamy też jeszcze inne rzeczy. Nawet mamy coś, co nam zaśpiewa i zagra po góralsku. Nie będę zdradzał wszystkiego, bo to niech będzie trochę taka zakopiańska niespodzianka. Więc proszę do mnie pisać w tej sprawie otrzymania takiego zakopiańskiego zestawu porannego wsparcia. Teraz za 12 prawie minut 7. Przypomnę, że od wczoraj mamy hasło o poranku i to hasło rozwijamy właściwie to słuchacze, czyli ty drogi słuchaczu, ty droga słuchaczko, rozwijacie takie właśnie hasło związane z tym, że maj jest podobno najpiękniejszym miesiącem. Czy to jest prawda? Piszemy o tym, jak piękny jest ten miesiąc, lub może oczywiście możemy do tego podejść też z innej strony, bo przecież nie wszyscy kochają maj, prawda? No to dobrze, to proszę pisać poranek@radiokrakow.pl. Wczoraj naprawdę były piękne wypowiedzi. Ja sobie przypominam na przykład hasło, które przysłał słuchacz. To było hasło mówiące tak, że maj to moment, kiedy świat jest w najlepszej formie. Ani jeszcze nie zmęczony, ani już nie uśpiony. Dlatego uwielbiajmy maj. No i bardzo dobrze. Kochamy maj, zwłaszcza, że w maju możemy się umaić. A słowo umaić ma wiele znaczeń. Raczej te radosne i raczej te, które powodują, że i człowiek, i świat, i inne stworzenia wyglądają piękniej.

0: Radio Kraków.
1: Reklama.
2: Kiedyś rycerze przemierzali tę ziemię na koniach. Dziś ty możesz ruszyć ich śladem na dwóch kółkach. Już w najbliższą sobotę, 2 maja, funduszowy rajd rowerowy na trasach Veloczorsztyn. Odkryj piękno regionu dzięki funduszom europejskim. Start 10 przy zamku w Niedzicy. Meta: ulica Zamkowa w Czorsztynie. A tam rodzinny piknik rycerski pełen atrakcji. Majujże z funduszami. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
3: Kampania społeczna.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Kampania społeczna.
1: Reklama.
5: Zakopane da się lubić. Udowodnimy to podczas długiego majowego weekendu. Wielka zakopiańska majówka z Radiem Kraków. Bez paragonów grozy, bez tłumów, bez pośpiechu. W miejscach, które Was zaskoczą i zachwycą, niezależnie od pogody. Słuchajcie, odkrywajcie i wygrywajcie. Czeka na Was moc atrakcyjnych nagród. Na żywo ze stolicy polskich Tatr Marcin Koczywa, Ola Sobczak i Filip Droszcz. Od piątku do niedzieli odkrywamy Zakopane na nowo. Szczegóły radiokraków.pl. Zapraszają Radio Kraków, Zakopiańskie Centrum Kultury i Miasto Zakopane.
1: Reklama.
6: I oto mija 7.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
6: Zapraszam, Maja Dudkiewicz.
8: Balony z podejrzanymi pakunkami w powiecie brzeskim interweniowały w służby. Parkowanie w długi weekend z morą kierowców. W Krakowie dziś jest płatne, a w Zakopanem trzeba wiedzieć, gdzie parkować, by nie przepłacić. Kto jest nadawcą podniebnej kontrabandy i do kogo ostatecznie miały trafić balony z papierosami? To główne pytania, na które szukają odpowiedzi policjanci z powiatu brzeskiego. Wczoraj rano mieszkańcy Iwkowej przecierali oczy ze zdziwienia, gdy w samym centrum miejscowości, tuż za gminną biblioteką, wylądowały 3 balony z podwieszonym sporym pakunkiem. Jak potwierdzili policjanci, nietypowa przesyłka z nieba była po brzegi wypełniona nielegalnymi papierosami. Mieszkańcy nie kryli zaskoczenia całą sytuacją.
9: Zdziwienie delikatne, no bo niecodziennie jest coś takiego tutaj. No widziałem, te balony były tutaj. Jak? Duże były, z 10 metrów. Pewnie ktoś chciał przemycić coś, nie?
10: Niepokój był. Wiadomo, jak się ogląda w telewizji czy czyta w internecie, to człowiek tak nie bierze tego na poważnie, ale jak się zobaczy na żywo, no to już jednak troszkę emocji jest.
8: Zabezpieczony towar trafił już do policyjnego depozytu. A jak wyglądają balony, które poruszyły mieszkańców Iwkowej, można zobaczyć na naszej radiowej stronie.
7: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
8: Trwa długi weekend i teraz ważna informacja dla kierowców w Krakowie. Dziś znów obowiązują opłaty za parkowanie. Wczoraj kierowcy byli zwolnieni z tego obowiązku, co jest efektem nowych zasad w obszarze płatnego parkowania. Zgodnie z tymi zmianami za postój auta nie płacimy w święta ustawowo wolne od pracy, a więc wczoraj, w piątek, 1 maja oraz w niedzielę, 3 maja. Dziś opłaty będą natomiast pobierane tak jak w każdy nieświąteczny dzień. A jak poruszać się po Zakopanem w czasie turystycznego oblężenia? No najlepiej bez samochodu. Policjanci oraz strażnicy miejscy apelują do mieszkańców i turystów, aby w miarę możliwości unikać wjeżdżania autem do centrum. Trwa wiosna jazzowa, dziś po południu odbędzie się redyk, a przede wszystkim sporo ludzi zjechało pod Tatry na wypoczynek. To wszystko powoduje, że w Zakopanem lepiej przesiąść się na komunikację miejską lub na rower albo no, własne nogi.
11: Centrum znalezienia miejsca parkingowego w takim wyjątkowym weekendzie, jak jest teraz, jest ciężkie. A oprócz tego ceny są bardzo wysokie na prywatnych parkingach. Działa i świetnie funkcjonuje wielopoziomowy parking na 100 kilkadziesiąt samochodów zaraz przy dworcu kolejowym. To jest odległość raptem 600 metrów od Krupówek, więc taki spacerek na pewno każdemu z nas dobrze zrobi, a za 12 zł można zostawić samochód na całą dobę.
8: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Co więcej, bilet kupiony na parkingu Park and Ride przy dworcu kolejowym Kolejowym Zakopanem upoważnia do darmowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Zakopanem. A jeżeli chodzi o brak tłoku i problemy z parkowaniem, to w eterze można poczuć się naprawdę komfortowo. Dlatego od godziny 11 zapraszamy do Radia Kraków na audycję z Zakopanego. Nasi dziennikarze i ich goście opowiedzą o mieście w innym niż zwykle sposób, odkryją miejsca klimatyczne i niekoniecznie oblegane. Flaga łączy Kraków. Takim wydarzeniem miasto rozpoczęło wczoraj długi świąteczny weekend majowy. Sprzed bramy floriańskiej wyruszył uroczysty pochód ze 100-metrową flagą Polski przygotowaną przez pracownię krawiecką Teatru Groteska. Uczestnicy marszu wspólnie niosąc flagę przeszli traktem królewskim na Wawel.
0: Do góry! Do góry! Do tyłu tam trzymać mocno!
12: Bardzo ładnie.
13: Trochę ucieka z rąk ta flaga.
14: Śliska?
13: Nie, po prostu ludzie ciągną do przodu.
14: Ludzie chętnie chwycili tą bardzo długą i ciężką flagę.
15: Tak, z pomocą przyszli właśnie mieszkańcy i turyści.
16: Miło, że są takie momenty, kiedy wspólnie możemy chwycić tą flagę i cieszyć się, że jest.
8: Akcja Flaga Łączy Kraków zakończyła się na dziedzińcu Wawelu wspólnym odśpiewaniem hymnu. To jeszcze sprawdźmy ekoprognozę. Na zachodzie Małopolski przekroczona jest norma stężenia pyłów zawieszonych dwu, a miejscami nawet trzykrotnie. Za dużo zanieczyszczeń jest również w Tarnowie i okolicach. Pozostała część regionu oddycha czystym powietrzem.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
6: A dziś cieplej niż wczoraj, w Zakopanem najchłodniej, ale tam właśnie gorąco zapraszamy. W Zakopanem plus 7, w Rabce 10, w Sączu, w Gorlicach 11, w Oświęcimiu, w Krakowie, w Bochni, w Tarnowie, w Miechowie plus 12, a będzie oczywiście jeszcze cieplej do plus 10 stopni, czyli dziś, jutro będziemy widzieli na termometrach nawet po 22 stopnia, w Oświęcimiu nawet 23, a w poniedziałek to może się nawet na naszych termometrach objawić 26 stopni. To co, przedłużamy majówkę o poniedziałek, prawda?
7: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
6: Pięć minut po siódmej. Najsłynniejsza trąbka to oczywiście Hejno Mariackie w Radiu Kraków po 12, ale już teraz sześć minut po siódmej. Najsłynniejsza amerykańska trąbka, czyli Satchmo Louis Armstrong. I po takiej prognozie pogody, jaka przed chwilą objawiła się na antenie Radia Kraków, może zaśpiewać What a Wonderful World.

0: dole.
1: Tak, no to prawda, że można, użyję teraz swojego neologizmu, można wolić i woleć to miasto, zwłaszcza, że są takie języki słowiańskie, w których słowo wolim, to znaczy po prostu kocham cię. 11 minut po 7, mamy specjalny, tak poranny zestaw wsparcia, tym razem zakopiański, zawartość bardzo ciekawa i śpiewana, i grana, i pisana, i taka kubkowo-kawowa też. Kubki smakowe bardzo lubią, kiedy z dobrego kubka pije się kawę, ale herbatę też oczywiście. Nie będziemy teraz rozstrzygać, czy kawa, czy herbata, bo obydwie nasze przyjaciółki są lubiane. No i państwo piszą od wczoraj różne ciekawe rzeczy dotyczące tego maja, bo maj to nie jest zwykły miesiąc. Maj to jest po prostu wydarzenie. To nie jest taki zwykły miesiąc, który jest takim październikiem. To jest miesiąc, w którym wybucha przyroda. To jest miesiąc, w którym wybuchają uczucia. To jest miesiąc, oczywiście mogą to być też negatywne uczucia, które znajdziemy na przykład w słynnej piosence Manamu, wyjątkowo zimny maj. No ale na razie jest nieźle. Wczoraj było dosyć zimno rano, ale dzisiaj jest coraz cieplej. No i państwo też piszą na temat maja różne ciekawe rzeczy. Na przykład maj był i jest, będzie najpiękniejszym miesiącem, ponieważ w styczniu słonie, w lutym konie, w marcu koty, w kwietniu psy, w maju my ludzie lubimy coś robić. No, pozdrawiamy też, pan Remik już pozdrawia. No, a przy okazji, proszę państwa, można dołączyć do tych tekstów związanych z majem. Czy on rzeczywiście jest tym tak wspaniałym miesiącem? Czy majówka jest tym momentem w roku, który tak bardzo lubimy? A może nie, właśnie nie. Wolimy inne miesiące i na przekór majowi powiemy, że wolimy na przykład lut, bo lut to jest taki piękny, czasem przymrozi i to przymrożenie traktujemy jako darmową krioterapię. Przecież krioterapia może dobrze wpłynąć na naszą cerę. Więc proszę pisać w tej sprawie poranek@radiokrakow.pl.

0: Słoneczny dzień.
1: No tak, proszę Państwa, 16 minut po 7 majówka z Radiem Kraków Zakopanem. Dziś zaczynamy na antenie po 11, wczoraj po 9 zaczynaliśmy. Alan Korepta, dziś program realizujący, znakomity podróżnik, no i on wie, jak to się podróżuje i co się dzieje. Aktualnie mówi, że po prostu no, po polski usłyszało, że tak wspaniale jest w Zakopanem Radiu Kraków. No i zmierza w stronę Zakopanego i podobno teraz to już tak z Krakowa to mniej więcej 4 godziny, prawda? Trzeba jechać. Okej, okay, no ale jest, tak, było tak niedawno, teraz już wszyscy przyjechali, ale w takim razie być może będzie coś takiego, jak mamy informacje o korkach, na przykład w różnych miejscach, to teraz będą informacje z Zakopanego o korkach, ale nie samochodowych, tylko o korkach pieszych, tak? No właśnie. Ale w takim razie może właśnie wszystkie pojazdy trzeba zostawić, trzeba pomyśleć o tym, że my jesteśmy stworzeni do tego, żeby chodzić, biegać, więc na przykład pamiętajmy o tym, by majówkowy ten czas wolny, czas tego dolce farnięte, spożytkować na to, by zadbać o zdrowie i zdrowy ruch, a spacer, trucht, bieganie to hasła, które polecają wszyscy i zawsze. Ekspertem Radia Kraków dzisiaj będzie lekarz Rafał Mikusek, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, z którym na biegu Ruch z ruch umówił się Grzegorz Bernasi w ramach naszego cyklu Rusz się z Radiem Kraków.
2: Rusz się.
3: Bieganie. Cóż bardziej naturalnego. To jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Można usłyszeć nawet od tych, którzy podobną formę ruchu stosują regularnie. I prawda, podkreśla nasz ekspert, ale z zastrzeżeniami.
4: Najczęstsze błędy przy bieganiu to po pierwsze za dużo i za szybko, brak regularności, czyli najczęściej ci początkowi biegacze starają się przygotować do jakiegoś biegu ulicznego czy biegu długodystansowego w zbyt krótkim czasie, ze zbyt dużą intensywnością treningu.
3: Pewnie nie ma jednej recepty na objętość treningu i jego częstotliwość, tak jak nie ma dwóch identycznych organizmów. A gdybym mógł poprosić o jakąś poradę uniwersalną?
4: Przy bieganiu musimy pamiętać o tym, że musi być czas na regenerację. Najlepiej, gdybyśmy te treningi biegowe przeplatali innymi treningami. I to, co najczęściej się zdarza, to jest zbyt duża intensywność treningu i brak regeneracji.
3: A co najczęściej my, amatorzy, biegacze, robimy źle?
4: To jest brak rozgrzewki i brak rozciągania. Jeżeli chodzi o takich biegaczy, którzy biegają od lat, to najczęstszym u nich problemem jest to, że mają bardzo silne mięśnie, ale bardzo słabo elastyczne i to może prowadzić do różnych zespołów przeciążeniowych, do naciągnięć, do bóli związanych z przeciążeniem mięśni.
3: Jeśli biegaliśmy, potem nastąpiła kontuzja lub z innych powodów mieliśmy przerwę, zaczynamy od zera, od połowy?
4: Uwaga jest taka do osób, które kiedyś biegały, a teraz chcą wrócić do biegania. Bardzo często one próbują wrócić od razu na poziom biegowy ten, który miały wcześniej. To jest niemożliwe. Nie chcą te osoby pogodzić się z tym, że po pierwsze upłynęło trochę czasu od momentu, kiedy one biegały, czyli ta ich wydolność spadła, a poza tym są starsze.
3: Z tym akurat jeszcze nikt chyba sobie nie poradził.
4: Ja oczywiście wszystkich zachęcam do biegania. Uważam, że nie ma lepszego treningu cardio. Jest to najbardziej naturalny trening cardio, jaki możemy sobie zafundować. Jeżeli myślimy o tym, żeby zdrowo żyć, to na pewno musi to być jeden z elementów, który musimy wpleść w swój cykl treningowy.
3: Naszym ekspertem był lekarz Rafał Mikusek, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
2: Rusz się! www.radiokraków.pl

Taka jest prawda, że nie ma dobrej majówki bez piosenek Abby. Ja sobie przypomniałem o jednym utworze, którego dawno nie słyszeliśmy, czasem o nim zapominamy w natłoku ogromnej liczby przebojów stworzonej przez grupę właśnie Abba. Z początku kariery piosenka Hany, Hany, Hany, czyli kochanie, kochanie, kochanie, ale to przypomniało mi z kolei wspaniałe gry językowe Stanisława Barańczaka, udawane błędy w tłumaczeniu. I jednym z najsłynniejszych było, kiedy mąż mówi Hany, I'm home, i to przetłumaczone zostało jako miodzie, jestem domem.

0: Za nami w pół do ósmej. A przed nami wiadomości w studiu Radia Kraków, wiadomości sportowe, Wojciech Słoń.
1: Dzień dobry, klasyk piłkarskiej ekstraklasy dla gospodarzy. Legia Warszawa wygrała z łódzkim Widzewem 1-0. Spotkanie było na słabym poziomie, ale tą jedyną, kto wie, być może decydującą o pozostaniu w ekstraklasie przez Legię bramkę. W 7 minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy zdobył Rafał Adamski. Sytuacja łodzian, jeżeli chodzi o walkę o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, coraz trudniejsza. W innym wczorajszym spotkaniu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Liderem tabeli Lech Poznań 52, przed Górnikiem Zabrze 49 i Jagiellonią 46 punktów. Lider dzisiaj zagra kolejne spotkanie o ligowe punkty z Motorem w Lublinie. Początek meczu Motor Lech o godzinie 20:15. Wicelider natomiast Górnik Zabrze zmierzy się w wielkim finale rozgrywek o Puchar Polski na Stadionie Narodowym w meczu z GKS-em Katowice. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 16:00. W piłkarskiej ekstraklasie jutro Krakowia zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Początek tego meczu o 14:45. Wczoraj grała pierwsza liga. Śląsk Wrocław pewnie pokonał w Łęcznej Górnika 4-0, ale oczywiście kibiców w Małopolsce najbardziej interesowało to, co zdarzy się i zdarzyło się w Niepołomicach. Tam Puszcza Niepołomice w najskromniejszych rozmiarach, ale wygrała z niżej notowanym Zniczem Pruszków 1-0. Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice, zdaje się, że na pomeczowej konferencji prasowej chciał wypowiedzieć tylko jedno zdanie. Zwycięzców się nie sądzi.
2: Ciężko się ogląda poczynania własnej drużyny i chyba to był ten moment dzisiaj. Ja gratuluję chłopakom wygranej oczywiście, ale myślę, że mogliśmy zagrać lepiej, a na pewno powinniśmy zagrać lepiej. Ale to jest sztuka też, zagrać słabiej, a wygrać mecz. Chcę pochwalić rywala, bo naprawdę dzisiaj tak do przerwy to ten mecz był taki no nijaki. Po przerwie rywal stworzył trochę z tych szybkich przejść. Kilka sytuacji, duże słowa uznania dla Michała Perchela.
1: Złotego gola dającego 3 punkty piłkarzom Puszczy zdobył Piekarski po strzale w 58 minucie spotkania. To był strzał z 30 metrów. Jeszcze piłka po drodze odbiła się od niego zawodników i padła do bramki. Ta wygrana oznacza, że Puszcza Niepołomice awansowała na 6 miejsce, premiowane na razie grą w barażach o ekstraklasę. Ale oczywiście inne zespoły w tej kolejce będą jeszcze rozgrywały swoje spotkania. Między innymi dzisiaj zagrają Wieczysta z rywalem na wyjeździe. Kolejne dwa spotkania to mecze ŁKS-u z Pogonią Siedlce i Miedzi Legnica ze Stalą Mielec, a Wieczysta zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 19:30. Lider pierwszej ligi, czyli Krakowska Wisła, swoje spotkanie rozegra jutro. Biała Gwiazda zmierzy się w Rzeszowie z tamtejszą Stalą. Reprezentacja Polski pod wodzą Pekki Tirkonena rozpocznie dzisiaj w Sosnowcu walkę o powrót do hokejowej elity podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni do turnieju przystępują po serii 7 meczów sparingowych. Rywalizacja o 2 miejsca premiowana awansem rozpocznie się dla Polaków dzisiaj starciem z Ukrainą. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają z Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. Wszystkie mecze biało-czerwonych rozpoczną się o godzinie 19:30. Dla naszej kadry to szansa na rehabilitację po 5 miejscu w dywizji 1A w 2025 roku oraz spadku z elity, który miał miejsce rok wcześniej podczas turnieju w Ostrawie. Nasze tenisistki stołowe awansowały do 1/16 finału rozgrywanych w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata. W barażu biało-czerwone pokonały Tajlandię 3-2. Dzisiaj w niedzielę 8 czołowych drużyn rankingu zagra o rozstawienie w 1/16 finału. W niedzielę Polki poznają rywalki w meczu o awans do czołowej 16 turnieju. Włoch Jannik Sinner i reprezentant Niemiec Aleksander Zwieriew zagrają wielki finale tenisowego turnieju w Madrycie. W półfinałach Sinner wygrał z Francuzem Arturem Filsem 6-2, 6-4, a Zwieriew pokonał Belga Aleksandra Bloka 6-2, 7-5. Spotkanie finałowe zaplanowano na niedzielę.
3: Muzyka, którą lubisz. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

Za 18 minut będzie 8. Oczywiście mamy dla Państwa specjalny zestaw wsparcia poranny, tym razem zakopiański. Rozwijamy wątki związane z majem, tym niezwykłym miesiącem. Trochę też możemy nawiązywać do słynnego cyklu wierszy i utworów też Roberta Schumana, czy poety Heinricha Heinego, czyli Dichter Liebe, miłość poety. Tam pojawia się ten piękny tekst Im wunderschönen Monat Maj, czyli w pięknym miesiącu maju, gdy pąki wszystkie pękały, w moim sercu wtedy miłość się zrodziła. No i pisze pani Elżbieta, chociaż maj to piąty miesiąc w kalendarzu, jest miesiącem na szóstkę. Dzień coraz dłuższy, słońce coraz wyżej, przyroda budzi się do życia. Zawsze w nowy rok oczekujemy, że będzie lepszy, jednak dopiero maj sprawia, że budzimy się z zimowego letargu i dochodzimy do wniosku, że pomimo wszystko życie piękne jest. Pozdrawiamy i życzę wszystkim, aby w ich sercach zawsze gościł maj. No to jest trochę tak, jak w tej piosence, o której dziś już mówiliśmy, w tym słynnym spektaklu, który stworzyła w latach 60. Agnieszka Osiecka, czyli świat nie jest taki zły, świat nie jest taki zły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Oczywiście, w maju.

Za 10 minut ósma, za 10 minut kolejne wiadomości w Radiu Kraków, a ja tymczasem podaję do wiadomości wszystkim, że jutro Filharmonia Krakowska zaprasza nas na koncert w ramach kameralnej sceny patriotycznej, ale nie do swojej siedziby, tylko na ulicę Wita Stwosza 12. Tam mieści się, przypominam, Muzeum Armii Krajowej. Kameralna scena patriotyczna jutro o 18. Bardzo ciekawy koncert. Śpiewać będą pani Magdalena Drost, sopran, i pan Patryk Wyborski, baryton. Zagra Iris String Quartet. Pani Monika Płachta zagra na fortepianie, a pan Piotr Urbaniak, znakomity aktor, głos Radia Kraków, będzie recytował poezję. Usłyszymy Czemu płaczesz ty powstańcze, pieśni powstańców śląskich, ale także wiersze. Między innymi trzeciomajowy wiersz słynnego Orota, ale będzie też poezja Jacka Kaczmarskiego i innych twórców, także tych nieznanych. To będzie takie wzruszające spotkanie muzyczno-poetyckie. Jutro o 18 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zaprasza Filharmonia Krakowska i Radio Kraków. Oczywiście mamy podwójne zaproszenia, więc proszę pisać czym prędzej. Poczta, oczywiście, co ja mówię, poranek @radiokrakow.pl. To jest dobra poczta.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18:00 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21:10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Festiwal czterech tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do filmu.

0: i na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
1: Edukacja domowa to wolność wyboru. Szkoła podstawowa i akademickie liceum Emanuel organizują dla uczniów i rodzin wycieczki, warsztaty, spotkania integracyjne, konsultacje z nauczycielami. Szkoły Emanuel są przyjazne dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wspierają ich w nauce i zajęciach specjalistycznych. W szkole podstawowej Emanuel nie ma czesnego.
2: Ze szkołami Emanuel nie będziesz się bał egzaminu ósmoklasisty i matury.
3: Czekamy na ciebie!
4: Kiedyś rycerze przemierzali tę ziemię na koniach. Dziś ty możesz ruszyć ich śladem na dwóch kółkach.
5: Już w najbliższą sobotę, 2 maja, funduszowy rajd rowerowy na trasach Veloczorsztyn. Odkryj piękno regionu dzięki funduszom europejskim. Start 10 przy zamku w Niedzicy. Meta, ulica Zamkowa w Czorsztynie. A tam rodzinny piknik rycerski pełen atrakcji. Majujże z funduszami.
6: Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: To już 8.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: I Maja Dudkiewicz.
4: Pożar tartaków Iwkowej w powiecie brzeskim. Stany Zjednoczone wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosiły amerykańskie władze. Bacowie i owce ruszają na hale. Zaczyna się czas wiosennych redyków. Ponad 30 strażaków walczy z pożarem tartaków Iwkowej w powiecie brzeskim. Ogień najprawdopodobniej pojawił się w pomieszczeniu kotłowni ogrzewającej budynek. Spalił się budynek o wymiarach 6 na 10 metrów. Strażacy przekazują, że sytuacja jest już opanowana, a pożar zlokalizowany. Obecnie trwa dogaszanie i częściowa rozbiórka dachu budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. W akcji bierze udział 9 zastępów straży, 3 samochody z PSP Brzesko, a reszta to zastępy OSP z powiatu brzeskiego. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem. O szczegółach Jan Pachlowski.
5: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: I kolejna niepokojąca wiadomość. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że muszą się liczyć z długimi opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. Jako powód podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować również uzbrojenie wykorzystywane w Ukrainie.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Do Krakowa dotarła opinia szwajcarskich ekspertów w sprawie ojca Zbigniewa Ziobry. Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynęła elektroniczna wersja opinii biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie, dotycząca leczenia Jerzego Ziobry w 2006 roku. Sąd w Krakowie oczekuje teraz na oryginał dokumentu i jego tłumaczenie. Niewykluczone, że kolejny termin rozprawy w procesie lekarzy zostanie wyznaczony na czerwiec. Jerzy Ziobro zmarł w lipcu 2006 roku po leczeniu w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. Postępowanie apelacyjne trwa od 2018 roku i dotyczy zarzutu błędów medycznych. Rok wcześniej sąd uniewinnił lekarzy, uznając, że nie ma związku między ich działaniami a śmiercią pacjenta. Równolegle prokuratura bada, czy w późniejszych latach nie doszło do nadużyć w związku z wprowadzeniem tej sprawy przez byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS, czyli Zbigniewa Ziobrę. Owce, bacowie i juchasi wracają na hale. Koniec kwietnia i początek maja to czas wiosennych redyków, czyli symbolicznego momentu wyprowadzenia owiec na górskie pastwiska i rozpoczęcia sezonu pasterskiego. Zgodnie z tradycją, bacowie święcą i okadzają stada, a następnie mieszają owce w kosorze, czyli w zagrodzie. Prace w bacówkach rozpoczyna się od rozpalenia watry, czyli ogniska, które nie gaśnie aż do jesieni, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
6: Owce się zgania do kosora, resztę się chodzi 3 razy dookoła, modli się i owce się święci święconą wodą. Wtedy się darzy i wszystko takie. No.
7: Ile tych owiec?
6: I tak może będzie do 500.
7: Piękne stado.
6: Piękne, duże.
7: Serki tutaj się już robią, watra rozpalona.
6: Tak jest, tak. Watra się rozpalała i tak nie wygasła ta watra do jesieni.
4: Dziś wiosenne redyki odbędą się m.in. w Zakopanem i w Jaworkach koło Szczawnicy. Będą im towarzyszyć koncerty góralskich zespołów oraz promocja oscypków. A ja przypomnę, rok 2026 ONZ ogłosił Międzynarodowym Rokiem Pasterzy i Pastwisk.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Tak gorąco polecaliśmy majówkę z Radiem Kraków w Zakopanem, że znacznie podniosła się temperatura w tym pięknym mieście, bo już jest plus 11 w Zakopanem. W Rabce to nawet plus 15, w Sączu 15, w Gorlicach 15, a w Krakowie i w Oświęcimiu to nawet 17, a będzie powyżej 20 stopni. Jutro jeszcze cieplej, a w poniedziałek to nawet może 26 stopni.
8: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: A skoro w poniedziałek ma być tak ciepło, no to jest taki pomysł, żeby jeszcze przedłużyć tę majówkę, ten weekend właśnie do poniedziałku. Dobrze? 5 minut po 8:00.

0: 12 minut po 8, czas na kino wyprawy, czas by oddać głos Urszuli Wolak-Dudek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam dziś dla Państwa film muzyczny. Dokument fabularyzowany, w zasadzie fabuła mieszająca elementy filmu dokumentalnego. Film zatytułowany po prostu Michael. Film opowiadający o królu, gwieździe popu, oczywiście Michaelu Jacksonie. I w przypadku takich propozycji można zastanawiać się, czy też często myślimy, czy będziemy mieć do czynienia z jakimś zderzeniem różnych faktów, opowieści zmierzających do przedstawienia nam na ekranie legendy, postawienia jej przy okazji na pomniku, czy też będziemy tą ikonę z tego pomnika po prostu strącać. No, odpowiedź na to pytanie w przypadku filmu Michael nie jest zbyt trudna, ponieważ jeżeli za scenariuszem i za zmianami w filmie, których było bardzo dużo, stoi rodzina i spadkobiercy, no to z pewnością nie będzie to opowieść, która obiektywizuje nam portret, obraz czy życie Michaela Jacksona. Niewątpliwie niezwykle mocną stroną tego filmu jest jego warstwa muzyczna, ponieważ nie ulega wątpliwości, że Michael Jackson wielkim artystą był. Kto nie zna jego hitów, jego piosenek, które tak bardzo zapadają w pamięć i wpadają w nasze uszy, trudno się z nich później wyzwolić. Film Michael stawia na jeden schemat fabularny, który ukazuje nam tego znanego artystę przede wszystkim w relacji ze swoim ojcem. Ojcem, który nie był łatwym rodzicem. Mamy tutaj opowieść o przemocy, o wykorzystywaniu psychicznym, o agresji, o despotyzmie, który wkradał się w tą relację. Przechodzimy do momenty, w którym Michael Jackson stawiał swoje pierwsze kroki jako artysta, muzyk, wykonawca w zespole Jackson's Five. Przenosimy się na samym początku do jego ciasnego domu, gdzie odbywały się próby z braćmi. I już widzimy, już czujemy, że Michael wyłania się tutaj na pierwszy plan, jest tym najlepszym z braci. Jednocześnie poznajemy tego młodego chłopaka w latach 60. ubiegłego wieku, jako chłopca już wtedy bardzo mocno spragnionego, po prostu zwykłego życia z kolegami, którego nie miał. Jest surowy ojciec, jest i oczywiście tutaj w kontraście sportretowana czuła matka. Jest wreszcie myśl przewodnia, którą w umysł Michaela Jacksona wlał w jego też serce właśnie ten ojciec, który wmawiał mu, że w życiu możesz być albo przegranym, albo wygranym. I do realizacji tego drugiego celu namawiał swojego syna nieustannie. Widzimy więc Michaela Jacksona w tych takich kluczowych momentach, które wpisały się w jego ścieżkę zawodową, karierę. Odejście ze słynnej agencji Motown, podpisanie kontraktu z Epic, początek genialnej współpracy z Quincy Jonesem. Widzimy też, jak Michael Jackson zaczyna budować swoją tożsamość artystyczną. Obserwujemy go w fantastycznych scenach, kiedy występuje do Beat It, które przyprawia wręcz o ciarki i w tym momencie pozwala też poczuć skalę talentu tego artysty, czy też genialne wykonanie piosenki Billie Jean, bo to przecież w niej po raz pierwszy pojawia się słynny moonwalk, czyli chód, taniec, który stworzył Michael Jackson. W roli artysty Jafar Jackson, czyli bratanek króla popu, w zasadzie jest nie do odróżnienia. Ogromna tutaj zasługa tych podobieństw genetycznych, ale też oczywiście charakteryzacji. Jest też moment przełomu, w którym to ojciec nie może się pogodzić z tym, że syn zaczyna gdzieś wychodzić na ścieżkę niezależności i próbuje doświadczyć jakiejś takiej artystycznej, ale też osobistej autonomii. Czego brakuje w tym filmie? Przede wszystkim jakiegoś rozliczenia się z takim obrazem Michaela Jacksona, o którym wszyscy wiemy, idzie przecież o molestowanie nieletnich, z którymi mierzył się ten artysta za życia. Sprawy w części wyjaśnione, w dużej części niewyjaśnione. No, film tutaj tego wątku w ogóle nie porusza. Kończy się w 1988 roku, dokładnie w Londynie, gdzie ma miejsce słynna trasa Michaela Jacksona, zatytułowana Bad. I w zasadzie jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taki finał, bo chyba jest to jedyny moment, w którym możemy mówić o happy endzie. Później już było znacznie gorzej. Michael Jackson jako ikona z baśni, to myśl, która mi towarzyszyła podczas seansu tego filmu. Nie chcę zdradzać Państwu szczegółów, które tworzą tę bajkową opowieść. To jest też dosyć ciekawe, jak w filmie ukazany jest taki zwrot Michaela Jacksona w stronę choćby świata zwierząt, dziecięcej zabawy. Gdzieś są pewne wątki czy drzwi lekko uchylone, dlaczego tak się stało i co może stać za późniejszymi wyborami tego artysty, o których w filmie się nie dowiemy. Ale warto na to spojrzeć właśnie w ten sposób. Zobaczyć ten film przede wszystkim z miłości do muzyki, bo sceny koncertowe są niezwykle dynamiczne i trudno jest usiedzieć w kinowym fotelu na seansie. I przede wszystkim z tego powodu, by przypomnieć sobie, jak wielkim artystą po prostu Michael Jackson był. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu właśnie z takim podejściem.
0: No i trudno usiedzieć przy takich utworach jak ten.

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Jest 8:30. Wojciech Słoń, Sport w Radiu Kraków.
3: Dzień dobry. Piłkarze w Puszczynie Połomice chcą baraży o Ekstraklasę. Za nimi kolejne spotkanie, może, a raczej na pewno nie najwyższych lotów, ale ważne, że zwycięskie. Puszcza Niepołomice wygrała ze Zniczem Pruszków 1-0. Trener Puszczy, Tomasz Tułacz.
4: Pierwszy raz, jak otworzymy tabelę, jesteśmy w strefie barażowej, przynajmniej do jutra. Wiemy, że będzie ciężko, bardzo ciężko, a tym bardziej jak będziemy mieli takie momenty jak dzisiaj. Ale nieraz takie mecze bywały, szczególnie po takich meczach jak z Wisłą, gdzie przychodzą kibice, przychodzi, jest to taki derbowy i ten mental trochę spada. Nie wiem, szukam jakichś wytłumaczeń sprawiedliwie, nie za bardzo tego chcę, ale się zastanawiam głośno, z czego wynika dzisiaj dyspozycja naszego zespołu, ale to nie zmienia faktu, że gratuluję chłopakom wygranej, bo to jest sztuka. Trochę zagrać słabiej, mieć ten słabszy dzień i wygrać mecz.
3: Puszcza na razie na 6 pozycji w tabeli. W drugim spotkaniu Górnik Łęczna przegrał ze Śląskiem Wrocław 0-4 w meczu 31 kolejki. Liderem tabeli Wisła 59, przed Śląskiem 57 i Wieczystą 50 punktów. Biała Gwiazda jednak swoje spotkanie rozegra jutro w Rzeszowie z tamtejszą Stalą, a dzisiaj Wieczysta zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz rozpocznie się o 19:30. W Ekstraklasie Legia Warszawa wygrała z Łódzkim Widzewem 1-0 w meczu 31 kolejki po golu w 7 minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy. Tę złotą bramkę, kto wie, być może na wagę pozostania Legii w Ekstraklasie zdobył Rafał Adamski. W innym piątkowym spotkaniu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Dzisiaj lider Lech Poznań zagra na wyjeździe z Motorem Lublin. Dzisiaj też, a może i przede wszystkim, finałowe spotkanie piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Dla Górnika to może być 7 triumf w tych rozgrywkach w historii. W przypadku Rakowa to może być 3 Puchar Polski w dorobku klubu. Finał Pucharu Polski, Górnik Raków na Stadionie Narodowym. Początek o 16. Na tenisowym korcie Włoch Jannik Sinner i reprezentant Niemiec Alexander Zverev zagrają w wielkim finale tenisowego turnieju w Madrycie. Spotkanie finałowe w niedzielę. Hubert Hurkacz awansował do półfinału Challengera ATP na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Hurkacz pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 4-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał blisko 2 godziny. Dzisiaj też wielkie oby emocje w wielkim finale Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn. Tutaj po 2 meczach finałowych mamy remis 1-1. Dzisiaj kolejne starcie. Początek w Sosnowcu o 14:45. Grają oczywiście Warta Zawiercie i Bogdanka Lublin. Czwarty mecz w Lublinie w środę 6 maja. Reprezentacja Polski pod wodzą Pekki Tirkonena rozpoczyna dzisiaj w Sosnowcu walkę o powrót do hokejowej elity. A wszystko to podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni do turnieju przystąpią po serii 7 meczów sparingowych. Rywalizacja, przypomnę, o 2 miejsca premiowana awansem rozpocznie się dla Polaków dzisiaj starciem z Ukrainą. W kolejnych meczach zagramy z Francją, Kazachstanem, Japonią oraz Litwą. Z kim zagramy i jacy to rywale, o tym były znakomity reprezentacyjny bramkarz Przemysław Odrobny.
5: Pamiętajmy o tym, że Francja i Kazachstan to są 2 reprezentacje, które w zeszłym roku rywalizowały właśnie na tym najwyższym poziomie, a Francja to jest 14. drużyna na świecie, uważana w rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Francuzi grali nie tak dawno na Olimpiadzie i 11 zawodników aż właśnie z tego składu będzie w Sosnowcu na Mistrzostwa Świata pierwszej dywizji A, a nie powiedziane, że więcej, bo w tej chwili właśnie ich trener desygnował tą 11, która rywalizowała na Olimpiadzie, no a wiemy, że oni tam się mierzyli z najlepszym hokejem na świecie.
3: Wszystkie spotkania biało-czerwonych rozpoczną się o godzinie 19. Dzisiaj, przypominam, gramy z Ukrainą. Dla naszej drużyny to szansa na rehabilitację po 5. miejscu w dywizji 1A w 2025 roku oraz spadku z elity, które miało miejsce rok wcześniej podczas turnieju w Ostrawie.
0: www.radiokraków.pl

Pół roku minęło od czasu, kiedy nazwisko wielkiego węgierskiego pisarza, który nazywa się Laszlo Krasznohorko, stało się znane wszystkim na całym świecie, bo przecież dostał Nagrodę Nobla, literacką Nagrodę Nobla. Nie mówię, że wcześniej nie był znany, ale to pozwoliło na całym świecie spowodować, że ludzie usłyszeli o tym znakomitym, wybitnym pisarzu. Bo rzeczywiście nie jest tak, że za każdym wyborem noblowskim stoi tak naprawdę wielki pisarz. W tym przypadku nie mam wątpliwości, że jest to potężny talent. A jedna z najważniejszych jego książek to Melancholia sprzeciwu. Melancholia sprzeciwu, która to książka, proszę państwa, ukaże się za kilka miesięcy w wydawnictwie Czarne. To będzie wznowienie, bo dawno tej książki po prostu nie było. Ale zanim to wznowienie się pojawi, to już niebawem, bo w najbliższy wtorek, 5 maja o 21:10 w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura usłyszymy premierowo słuchowisko na podstawie tej książki w gwiazdorskiej obsadzie, można powiedzieć, Starego Teatru od Ewy Kaim przez Romana Gancarczyka, Radosława Krzyżowskiego, Błażeja Peszkę po Dorotę Ignatiew. No i to jest spektakl, który przygotowaliśmy razem z Narodowym Starym Teatrem. To jest początek wielkiej współpracy. To jest, proszę państwa, niezwykłe wydarzenie. Zapraszamy serdecznie na tę premierę do odbiorników. Dodam jeszcze, że bardzo ciekawą muzykę stworzył, bo zawsze tworzy bardzo ciekawą, młody kompozytor Karol Nepelski. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo 5 maja we wtorek najbliższy odbędą się dwie premiery tego słuchowiska, bo to premiera o 21:10 to będzie premiera, bo prapremiera odbędzie się kilka godzin wcześniej, o 18:00 na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. Przy okazji będzie można poznać twórców z bliska, może z nimi porozmawiać, proszę państwa. Więc teraz mam taką propozycję. Jeżeli ktoś z państwa chce się wybrać do Narodowego Starego Teatru na tę premierę w najbliższy wtorek o 18:00, to proszę szybko napisać poranek@radiokraków.pl.

0: trwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
1: na razie tu.

I oto czas, by rozdać ostatecznie dzisiejszy zestaw poranny wsparcia, zestaw zakopiański. No i to zestaw wędruje do pani Magdy, która pięknie połączyła kwestię majową z Zakopanem, pisząc, że kocha to miasto od lat. Tato zaczął chodzić dużo po Tatrach, jak byłam większa, chodziłam z nim, a jak już dorosła, zabierałam swoje dziecko. Co do Maja, Maj nie pyta, czy jesteś gotowy na szczęście, on po prostu je przynosi. To miesiąc, w którym świat zaczyna mówić ciszej, ale wyraźniej. Zieleń nie jest już obietnicą, tylko faktem. Powietrze pachnie jak początek czegoś dobrego, a słońce nie razi, ono przytula. Maj to chwila, w której nawet zwykły spacer może stać się małym świętem, a my nagle przypominamy sobie, że potrafimy się cieszyć bez powodu. Kocham Maj, bo daje nadzieję, ale taką spokojną, nienachalną. Taką, która nie krzyczy, wszystko będzie idealne, tylko szepcze, może być dobrze i to już wystarczy. Lubię Maj może dlatego, że w maju łatwo wierzyć, że coś w nas może zakwitnąć, nawet jeżeli długo było uśpione. Niech zatem zakwita, sobie pomyślałem. Pozdrawiamy. Zestaw wędruje do pani. No i tak po takim diktum mogę tylko powiedzieć, nie pytaj, co Maj może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla Maja, skoro jest taki

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl.

0: Stolica Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
1: Kiedyś rycerze przemierzali tę ziemię na koniach. Dziś ty możesz ruszyć ich śladem na dwóch kółkach.
2: Już w najbliższą sobotę, 2 maja, funduszowy rajd rowerowy na trasach Veloczorsztyn. Odkryj piękno regionu dzięki funduszom europejskim. Start 10 przy zamku w Niedzicy. Meta ulica Zamkowa w Czorsztynie. A tam rodzinny piknik rycerski pełen atrakcji. Majujże z funduszami.
3: Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: 29,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama. Tu Radio Kraków, jest 9.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Maja Dutkiewicz, zapraszam. Awanse generalskie w przeddzień Święta Konstytucji. Andrzej Poczobut opublikował pierwszy od lat wpis na platformie X. W górach piękna pogoda.
5: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
3: Zachwyconych tłumów turystów nie brakuje. 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Nominacje otrzymają dziś w Dniu Flagi. Większość z awansowanych w tym roku żołnierzy to oficerowie z linii, głównie dowódcy ważnych dla armii jednostek i struktur dowódczych. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
6: Na te awanse kierownictwo MON czekało z dużymi emocjami. Wszystko za sprawą wielomiesięcznych napięć na linii BBN Resort Obrony. Do momentu, gdy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był Sławomir Cęckiewicz, współpraca do łatwych nie należała. Teraz, jak przyznaje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, relacje z dużym pałacem wrócą do normy.
7: Nie było załamania, nie musi być przełomu. Bardzo źle zrobił pan prezydent pod wpływem pana Cęckiewicza, że zawetował sejf. No ale pana Cęckiewicza już nie ma, może będzie łatwiej.
6: W dniu flagi awans i drugą gwiazdę. Na pagonie naszyją sobie dwaj oficerowie, dowódca żelaznej dywizji, generał Dariusz Lewandowski, a także dowódca komponentu wojsk specjalnych, Michał Strzelecki. Do generalskiego korpusu dołączy też 9 pułkowników. Połowa z nich to dowódcy znanych brygad, w tym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Andrzej Poczobut, uwolniony 4 dni temu przez reżim Łukaszenki, opublikował pierwszy od lat wpis na platformie X. Zamieścił swoje zdjęcie prawdopodobnie ze szpitala i opatrzył tagiem hashtag nowe profilowe. Andrzej Poczobut przechodzi obecnie w Warszawie badania lekarskie. Opozycjonista i dziennikarz za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. W 2023 roku został skazany przez sąd w Grodnie na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Łukaszenki i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w naszym regionie.
4: Radio Kraków, wiadomości.
3: Dziś 2 maja, dzień flagi, i to jedyny taki dzień w roku, kiedy można zobaczyć unikatowy eksponat, oryginalną flagę Rzeczpospolitej z czasów II wojny światowej. Flaga służyła w polskich siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii. Została odnaleziona przypadkiem 30 lat temu na poddaszu domu w Londynie.
8: Były na tym strychu także tajemnicze drzwi do dalszej części strychu i były one niezamknięte. Żeśmy tam zajrzeli, postanowiliśmy trochę tam pobuszować na tym strychu.
3: No i odnalezioną w rupieciach flagę przywieźliśmy do Polski, dodaje podpułkownik Szczepan Kurpisz ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Unikatową flagę będzie można podziwiać, już można, właśnie od teraz, aż do godziny 17 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. A jak ta flaga wygląda? Zdjęcia publikujemy na radiokraków.pl. Redeki, krokusy, wędrówki i możliwość jazdy na nartach. Tłumy turystów spędzają ją długi weekend w górach. Do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego wielu turystów przyciągnął wiosenny redek, czyli symboliczny moment wyprowadzania owiec na hale. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym. Wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską mogą natomiast podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
9: pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
10: Stryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
11: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
10: Ciepło. Bardzo fajnie.
12: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
3: W wyższych partiach Tatry panują natomiast trudne zimowe warunki. Ratownicy przypominają, że na szlakach powyżej schronisk zalega gruba warstwa śniegu. No i zalecają wędrówki w niższych partiach gór. W Tatrach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje natomiast nadal pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Sprawdzamy jeszcze ekoprognozę. I po porannych zanieczyszczeniach na zachodzie Małopolski i w Tarnowie nie ma już śladu. W całym regionie oddychamy czystym powietrzem.
2: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
3: Nie tylko w górach, ale w całej Małopolsce dziś piękna, przepiękna pogoda. Przez cały dzień będzie słonecznie i ciepło. Temperatura od 20 do 22 stopni, a w rejonach podgórskich do 20.
2: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
4: Radio Kraków.

0: opisaną rozproszonym światłem, wilgocią mchu, zapachem igliwia i cierpliwością. Starszą niż ślady ludzkich stóp.
1: Witam Państwa. Szepty lasu dziś w audycji Klinika Zdrowego Chomika będą głównym głosem. Szepty lasu to tytuł najnowszej filmowej produkcji dwóch przyjaciół. Przyjaciół filmowców i przyjaciół Radia Kraków, która to stacja zresztą jest medialnym patronem całego projektu. Dumnym patronem, mogę powiedzieć, bo film, który zresztą miałem szczęście zobaczyć w czasie niedawnej premierowej projekcji, jest po prostu piękny. Piękny przyrodniczo, niezwykły malarsko i wyjątkowy, tak już po ludzku go opisując. A ci dwaj, którzy po 7 latach działań, z czego 5 spędzili na notorycznych wędrówkach po Babiogórskim Parku Narodowym, w miejscach, gdzie jeszcze chyba nikogo nie było, dziś w naszym studium. Tomasz Kotaś, Krzysztof Sarapata. I to ich szepty i wrażenia wypełnią to wyjątkowe wydanie naszej audycji. Grzegorz Bernasik, zapraszam do innej niż zwykle Kliniki Zdrowego Chomika.
2: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: umawialiśmy się na to spotkanie, obiecywałem państwu, że będą. Terminy mają zapisane gęsto w kalendarzu, ale są Tomasz Kotaś, Krzysztof Sarapata, witajcie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie słuchaczy.
0: Twórcy filmu Z nurtem życia, teraz już, dużymi literami można to powiedzieć, twórcy mającego kilkanaście dni temu premierę obrazu Szepty lasu. Pod tytuł Wilk, ryś i niedźwiedź to od początku był?
1: Tak, od samego początku, odkąd weszliśmy, że tak powiem, w działanie, w myśl tworzenia nowej realizacji, to nasze marzenie było stworzenie właśnie filmu w oparciu o te trzy gatunki. Są one trudne, ale też kluczowe dla naszego miejsca.
0: No i taka przepustka do Kliniki Zdrowego Chomika to jest przepustka. Wilk, ryś i niedźwiedź to od zwierząt zacznijmy.
2: Naszym założeniem było pierwotnie, aby pokazywać się te zwierzęta, które są najbardziej skryte, tak, w porównaniu do naszego filmu Z nurtem życia. Tutaj właśnie chcieliśmy się zagłębić w te karpackie lasy.
0: Zuchwalcy, bo mogło się nie udać.
2: I chcieliśmy jakby przybliżyć, oczywiście tutaj widzą to, co skrywają te lasy tak naprawdę najbardziej i te najbardziej skryte zwierzęta. Ale to nie tylko oczywiście zwierzęta, natomiast jednak one tutaj główną rolę grają w tym naszym filmie.
0: No z tych trzech to chyba ryś najbardziej jest wybrednym aktorem. Zapisać mu można rolę, nawet scenariusz nakreślić, a ryś swoje.
1: Swoje, ale kłaniał się nam pięknie, także.
0: Jakże to było? Dzięki ludziom.
1: Dzięki ludziom, tak. Naprawdę zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, wszystkie nasze założenia, ale takim kluczowym dla nas gatunkiem, którego nie przewidzieliśmy nawet w swoich scenariuszach ani myślach, to był żbik, który pojawił się po 40 latach nieobecności w parku.
0: I jako... Był piękny jesienny dzień.
1: To był piękny zimowy dzień. Także tutaj aura była przecudowna i skryty żbik za gałęzią, dosłownie świerka.
0: Jechaliście nagrywać coś zupełnie innego, czy
1: zawsze
0: mieliście
1: tak
0: w tyle
1: zawsze
0: głowy, może to dziś ten żbik?
1: Nie. Nawet nie przewidywaliśmy, że on na tamtym terenie jest. Wiedzieliśmy o tym, że on jest całkowicie od strony północnej Babigórskiego Parku, a myśmy byli na stronie południowej i z tego, co się tam dzieje, to są wilki, rysie i niedźwiedzie, ale o żbiku nikt tam nie słyszał. I my w sumie chyba jako pierwsi domu dokumentowaliśmy właśnie na nagraniach, że w tamtym regionie też jest.
0: I nagrywaliśmy coś zupełnie innego, choć oczywiście i tak było pięknie. I jak? Nagle się pojawił? Czy ktoś wam powiedział, słuchajcie, są ślady? Czy wy sami czytacie ślady?
2: To znaczy, że mamy też swoje fotopłapki faktycznie. W ogóle pierwszą obserwację jakby udało nam się tam, znaczy pierwszą jakby obserwację właśnie tego żbika.
0: Słuchacze Kliniki Zdrowego Chomika
2: dokładnie
0: z tym terminem są obeznani. Nic to złego, to taka kamera, która robi zdjęcie.
2: Dokładnie taka kamera, która jest aktywna tak naprawdę. Ona rejestruje tam powiedzmy te zwierzęta, które się pojawiają w jej obszarze, więc z tego, co wiemy, znaczy nie z tego, co wiemy, tylko po prostu udało nam się właśnie tam go pierwsze zaobserwować. No to też jest bardzo ciekawa historia, że na fotopłapce obok, która była niedaleko dalej tych pracowników parku, on się już nie nagrał, więc faktycznie one
0: ma... Was wybrał.
1: Tak, i tak samo wybrał nas niedźwiedź, tak? Który tak samo w tej samej fotopułapce, tylko kilka dni wcześniej lub tydzień wcześniej nagrał się nam, ale parkowym się nie nagrał. Ja pamiętam do dziś, jaką mieli minę, jaką mieli twarz, jak pani Barbara, która tak często z nami chodzi i tak bardzo, no...
2: Pomaga,
1: powiązana z tym parkiem, tak? Bo jej bardzo też zależy, ona zobaczy, ty patrzcie, oni mają niedźwiedzia, a tydzień później, ty patrz, oni mają żbika. Także to było dla nas niesamowite, ale też przez to daje też i pokazuje, że w tym terenie naprawdę dzieje się mnóstwo rzeczy.

Radio Kraków. Radio Kraków.

0: 5'9" brown eyes.
1: Jestem opowieścią pisaną rozproszonym światłem. Daję schronienie tym, którzy pełzają, skradają się, wędrują i zapuszczają korzenie głębiej niż sięgają myśli.
2: Park jest relatywnie w sumie niewielki, tak naprawdę już na jego terenie dość sporo tych fotopułapek jakby też jest rozmieszczonych, ponieważ tutaj pracownicy parku też swoim tutaj sumptem obserwują te zwierzęta, podglądają i z roku na rok ich naprawdę przybywa, to daje dość spory obraz tego, powiedzmy ewentualnie, jak te zwierzęta migrują, jak się przemieszczają. No na pewno w dużych terenach, gdzieś, nie wiem, za granicą jest to zdecydowanie trudniejsze, tak? Tutaj jednak te zwierzęta mają też na przykład swoje szlaki, czasami ulubione. I nam też było dużo łatwiej, bo one dosłownie, jakby można powiedzieć, poruszały się po swoich torach. Jakby ulubionych torach. I dlatego też z tego tytułu jest zdecydowanie prościej no, po prostu niektóre zwierzęta sfilmować.
3: Ale żeby tam dotrzeć, musimy mieć informację. Tak. I ta informacja wypłynęła tutaj do nas ze strony parku, także jesteśmy im ogromnie wdzięczni za tą pomoc, za to, że pokazali nam te naprawdę unikatowe skrawki naszej przestrzeni tutaj Parku Białogórskiego.
4: No to ryś i żbik w dodatku, mniej więcej i ich spotkanie z wami opisane. A wilk i niedźwiedź, wydawałoby się, rzecz będzie prostsza. Czasem prostsze rzeczy okazują się w tym przypadku filmowo. Niekoniecznie takie odpyknięcia, od enter.
3: Troszeczkę bym też tak powiedział, że faktycznie nie było to takie proste. Zresztą te trzy gatunki, o których wspomnieliśmy na samym początku, to są gatunki, na które pracowaliśmy przez 3 lata, czyli 3 lata chodzenia po terenie, sprawdzania, analizowania, szukania szlaków, szukania odchodów, kości, czegokolwiek, futra, sierści. To wszystko było dla nas bardzo istotne, bo to pokazywało miejsca, w których one bytują. I sam wilk, w którym już wiedzieliśmy, że jest to przestrzeń w zasadzie tam kilku kilometrów kwadratowych, w której one się tam mogą pojawić, tak? Mają tam babrzyska, wodę, wodopoje i wiemy, że one tam bytują, tak? Bo mieliśmy też nagrania na fotopułapkach, widzieliśmy też mnóstwo tropów. No to dla nas już sprawa stawała się bardzo prosta. I nie byliśmy tam fizycznie po to, żeby je straszyć, płoszyć, żeby nasz zapach zostawiać, ale tworzyliśmy fotopułapki specjalnie przygotowane w oparciu o naszą konstrukcję, w oparciu o solidne lustrzanki, które były umiejscowione w środku i je zostawialiśmy w tamtym terenie. I to na nich tak naprawdę nagrały się wilki.
5: Radio Kraków.

0: Radio Kraków.
1: Czy otworzymy się na głos, który drzemie w ziemi od wieków?
2: Też jest taka ciekawa historia, mi się wydaje, dlatego że trochę więcej, jak najwięcej czasu jakby nam zajęło zbadanie tego terenu i potem taka pewna intensyfikacja, załóżmy, pracy związanej z samym próbą wyłapania tych ujęć, zrealizowania ich, gdzie w zasadzie taki jeden rok był dość mocny, intensywny, prawda, gdzie filmowaliśmy, gdzie już mówimy, na przykład tutaj też z panią Basią mówimy, teraz wchodzimy w tamten teren dość intensywnie, dlatego że oni też jako pracownicy parku no, jakby chronią też te zwierzęta, prawda? Nie chcą zbyt mocnej ingerencji. Gdy już naprawdę wiemy, gdzie one są, bo te wilki tam dosłownie jakby po jednej ścieżce też biegały, to staraliśmy się częściej sfilmować, jak najwięcej ich sfilmować, powiedzmy, w pewnym jakimś krótkim okresie i to wszystko. Bo już na przykład w kolejnym roku też mieliśmy obserwację, że one trochę już jakby zmieniły swój rytm, prawda? I gdzieś z tego miejsca się trochę oddaliły.
3: Bo one migrują.
4: Uczyły, także.
2: Trochę nas chyba jakby już więcej zapachu, sam zaczęliśmy się człowiek za mocno się pojawiać, prawda? Za często. I już one gdzieś odeszły i już w kolejny rok już nam było dużo trudniej jakby je gdzieś wypaść.
3: Ale to prawda, bo one czują te zapachy i to nie jest tak. Często się mówi tak w takiej taktyce naszej leśnej, w zabawie w Indian, to jest tak, że zostawiamy powiedzmy urządzenie rejestrujące typu fotopułapka, próbujemy ją zakamuflować jakimiś zapachami, czy spryskujemy sokiem jabłkowym, czy też no, czymkolwiek innym, co zmienia po prostu zapach człowieka, ale po dwóch, trzech tygodniach, czasami miesiącu ten zapach całkowicie wietrze jest w fotopułapce. Ja uważam, że chyba, okej, jeżeli zapachu nie ma, to przynajmniej te wilki czy niedźwiedzie, a przede wszystkim wilki i rysie, mają jeszcze oczy i one widzą, że coś w ich otoczeniu się zmieniło, że ta konstrukcja, która jest przyczepiona do drzewa, wcale nie jest naturalną konstrukcją. I proszę zwrócić, jeżeli ktoś będzie miał okazję obejrzeć ten film, zwróćcie, kochani, uwagę na to, jak wilki czy rysie patrzą bezpośrednio w obiektyw. I to jest właśnie znak, że one dobrze wiedziały, żeby tam jesteśmy, że ta fotopułapka tam istnieje, że to nie jest nic, co wyrosło na drzewie, tylko zostało przełączone.
2: Mamy takich sporo w ogóle, na przykład, gdzie faktycznie te zwierzęta widać gdzieś czasami rozpędzone, jak zwierzę ma też swoje zmysły, czasami się potrafi zagapić. Mam na przykład takich ciekawych kilka ludzi, które nie są w ogóle wykorzystane w filmie, na przykład wilki przebiegają i nagle się orientuje, o, tu jest faktycznie fotopułapka, tu jest coś, czego nie powinno być.
3: Tak, zamrażają się, momentalnie się zatrzymują.
2: I cała przykład nagle wataha, załóżmy, robi z tyłu zwrot i ona mój odbiega, no, więc to też...
4: Wódz analizuje, czy to tak, jest coś, tak, to też... co można puścić mimo oczu, uszu, tak. Czy też raczej lepiej zmienić, jak to nazwaliście, swoje tory.
2: To też jest właśnie ciekawe, że one te zachowania mają czasami też niejednoznaczne. No wszystkie zwierzęta, tak, dokładnie. Wszystkie zwierzęta oczywiście od nas mają przeważnie lepsze zmysły, ale potrafią się zagapić, potrafią koło nas przejść czasami nieświadomie, więc no to też jest naprawdę bardzo fajna, na przykład na rykowisku są takie często
3: z jeleniami, to jest bardzo częste.
2: Byk w ogóle w czasie rykowiska potrafi przejść totalnie koło nas, załóżmy zajęty, powiedzmy...
4: Zupełnie jak moja suka. Kiedy zwietrzy, to no, jest tak, 3 metry, no, ale on jest zafokusowany.
2: Dokładnie
4: jak to
2: tak to wygląda.
4: Mówi.
2: On już ma co innego, mu po głowie chodzi, więc...
3: Buszuje po terenie, a my za nimi.

czasie odkrywa warstwy zapomnianych historii. www.radiokraków.pl

0: ścieżki i szlaki nie wiodą do celu. Prowadzą do zrozumienia, że siła nie zawsze sieje zniszczenie. Że można współistnieć bez dominacji. Być częścią świata, nie zagarniając niczego dla siebie.
1: To będzie pytanie banalne. Opowiedzcie o najmilszych ujęciach, na które trzeba, waszym zdaniem, w tym filmie zwrócić uwagę. Filmowo, autorsko, dumni. Premiera kilkanaście dni temu się odbyła i teraz jedni widzieli, inni w większości dopiero zobaczą. No więc na co mają nastawić oko, jak te wilki, które zobaczyły fotopułapkę? Zwróćcie uwagę, kochani.
2: Ja myślę, że jest mnóstwo ujęć w tym filmie, ale ja, do którego ja przykuwam taką dużą uwagę i sentyment, to jest chyba ujęcie z Rysiem na samym początku, gdzie delikatnie ten duch lasu wychodzi z tego lasu, wchodzi na ścieżkę, bo to jest zimowe ujęcie, gdzie delikatnie sypie śnieg z góry i ten Ryś zatrzymuje się dosłownie w centrum kadru, obraca się w stronę kamery, obiektu rejestrującego, pozuje, po czym odchodzi dalej. Dla mnie fenomenalne ujęcie. Ja takiego ujęcia się nie spodziewałem, ono powstało całkowicie przypadkowo.
1: Chciałbym mieć kamerę, fotopułapkę na wasze miny, kiedy zobaczyliście okiem i okiem kamery taką scenę.
3: Ja jestem w ogóle pejzażystą tak naprawdę. Ja powiem szczerze, mnie się na przykład w ogóle podoba scena, gdzie tak naprawdę, ale to może nie tyle jakby samo ujęcie zwierząt, ale generalnie chodzi też o pewien montaż, pewną historię, którą opowiadamy też tym filmem, tak? I ja mówię też, patrzę czasami na pewien całokształt już bardziej tej historii, bo to też nie jest żadna tajemnica tak naprawdę, że my tworzymy pewien zbiór ujęć, a potem w umiejętny sposób staramy się budować tę historię. I w kontekście, powiedzmy, tej historii bardzo mi się podobają niektóre sceny, załóżmy, jak są już wplecione w filmie, tak? I to są czasami naprawdę prozaiczne sceny, ale według mnie bardzo chwytające za serce. I na przykład taką sceną, w ogóle takimi ujęciami jest na przykład dla mnie w czasie rykowiska byk, który traci właśnie swoje poroże, tak, tykę, jedną łamie w tym zwarciu. Ja sam dosłownie, jak to filmowałem, zorientowałem się dopiero będąc później w domu, że ta tyka tam odpadła, bo jednak po całym masteringu ten obraz jest zdecydowanie lepszy niż na żywo, troszeczkę to wyglądało, było ciemniej po prostu. I potem ten byk jeszcze jest filmowany później, jak on chodzi taki smutny właśnie.
2: No właśnie, to chciałem zaznaczyć smutny, tutaj, tak, dosłownie, że tak. Tomasz zrobił wieczorem ujęcia byka, który walczył na rykowisku mocno, silnie wieczorem, tak, gdzie złamał tą tykę, ta tyka mu odpadła i dzwoni do mnie później, czy w samochodzie, już nie pamiętam, że słuchaj, ma takie sceny, ta tyka mu odpadła na drugi dzień, tak, że ten jeleń złamał tego roga. Ja mówię, Tomek, ty wiesz, bo ja później siedziałem całkowicie w pororze, całkowicie innej przestrzeni, w innym miejscu w lesie i mówię, ty wiesz, ale ja widziałem takiego pyka właśnie ze złamaną tyką i prawdopodobnie to jest twój. Także z tej sytuacji, gdzie Tomasz był w jednej przestrzeni, a w drugiej, stworzyliśmy historię i ta historia jest też w filmie.
3: Tak.
1: Nie są szczęśliwy ten, kto zobaczy ów film, wcześniej wysłuchawszy tej opowieści, powiem wam.
2: Dokładnie.

0: Radio Kraków.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie.

0: Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: Radio Kraków.

0: Tu Radio Kraków, zbliża się 10:00.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Maja Dutkiewicz, zapraszam. W Iwkowej trwa dogaszenie pożaru tartaku. Premier Donald Tusk o zamiarze prezydenta napisania nowej konstytucji. Proponuje, by zacząć od przestrzegania aktualnej. W Jaworkach koło Szczawnicy dziś mieszanie owiec, czyli wiosenny redek. Od ponad 3 godzin strażacy gaszą pożar tartaku w Iwkowej w powiecie brzeskim. Ogień pojawił się dziś rano.
2: Pożarem objęta była kotłownia tartaku. Brak zagrożenia dla obiektów otaczających tartak. Na chwilę obecną trwa dogaszanie obiektu. Na miejscu również jest grupa dronowa w celu dokładnego przeanalizowania terenu pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji tego obiektu. Spaleniu uległa część kotłowni połączona z suszarnią drewna, także straty na chwilę obecną są trudne do oszacowania. Brak osób poszkodowanych, nikt nie ucierpiał podczas pożaru.
0: Relacjonował Daniel Słobodzian z Brzeskiej Straży Pożarnej. Jak dodaje, prace związane z dogaszaniem tartaku mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać brzeska policja. A zdjęcia z akcji gaśniczej są już na naszej radiowej stronie.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Premier Donald Tusk odpowiada na zapowiedź powołania przez prezydenta Rady do spraw nowej konstytucji. Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuje zacząć od przestrzegania aktualnej, napisał na portalu X premier. Szefowi rządu sekunduje marszałkini Senatu, która przebywa w Chicago w związku z przypadającym dziś Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Dniem Polonii i Polaków za granicą. Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała o konieczności przestrzegania zapisów obowiązującej obecnie konstytucji.
3: Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby można było pracować nad nową konstytucją, jeżeli nie wypełnia się zapisów tej stare. Oczywiście zawsze można rozmawiać.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce jutro, w święto Konstytucji 3 maja, powołać Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. Według rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w jej skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i, jak się wyraził, przedstawiciele różnych światopoglądów. Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po swoim zaprzysiężeniu. Wówczas szef gabinetu prezydenta przekazał, że nowa konstytucja miała aby wzmocnić rolę prezydenta. Projekt ma zostać przedstawiony do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 roku.
1: Radio Kraków Wiadomości.
0: Dziś w Jaworkach koło Szczawnicy będzie można zobaczyć mieszanie owiec. Ten pasterski zwyczaj poprzedza powrót stad na hale po zimowej przerwie. Wiosenny redyk jako zorganizowane wydarzenie kulturalne odbywa się w Jaworkach po raz drugi. Burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk podkreśla, że celowo różni się on programem od znanego jesiennego redyku.
4: To się odbywa całkiem inaczej. To są dwa różne redyki. Te owce już mamy w Jaworkach, gdzie mają bardzo blisko, żeby się udały na halę. Jest krótkie przejście ulicą, około tam, nie wiem, 500 metrów i cała ceremonia, to mieszanie tych owiec, to robi to niesamowite wrażenie. One się tak kręcą właśnie w kółko, mieszają się i naprawdę jest to bardzo widowiskowe zjawisko.
0: Redyk wiosenny w Jaworkach rozpocznie się za godzinę od mszy. Po niej będzie można zobaczyć właśnie to mieszanie owiec, zapoznać się też z pasterskimi zwyczajami, spróbować regionalnego jedzenia i posłuchać muzyki. Wszystko to przy scenie plenerowej pod Homolami. A teraz wystrzały artylerii, kłęby dymu nad płonącymi zabudowaniami i warkot stuletniego samolotu nad głowami widzów. W Sękowej po raz 15 odbyła się rekonstrukcja Bitwy Gorlickiej z I wojny światowej. Wzięło w niej udział prawie 500 rekonstruktorów wspieranych przez zabytkowe pojazdy i konną kawalerię. Choć wiernie odtwarzamy fakty historyczne, to co roku scenariusz jest nieco inny, zaznacza Tomasz Wolnik z grupy rekonstrukcji historycznej Gorlice 1915.
5: Staraliśmy się wiernie pokazać ten dualizm historyczny. Zarówno widzowie mogli zobaczyć linię frontu, dynamiczną walkę, coś zupełnie naturalnego dla Bitwy Gorlickiej. Natomiast pojawiły się bardzo mocne akcenty na życie wsi. Tu wieś, która zostaje zniszczona, spacyfikowana przez wojska, ale jest też tam, czyli ruchy wojsk i odrodzenie, powrót życia.
6: Fajne źródło informacji.
7: Dowiadujemy się, jak wyglądała nasza historia, jak powstawała Polska.
0: Bitwa Gorlicka była jedną z najważniejszych I wojny światowej. Zwycięstwo wojsk niemieckich i austro-węgierskich zmusiło armię carską do wycofania się i pozwoliło na wyzwolenie terenów dawnej Galicji.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: To będzie bardzo piękny, słoneczny i bardzo ciepły też dzień, i to w całej Małopolsce. Temperatura wyniesie od 20 do 22 stopni, w rejonach podgórskich do 20.
8: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Radio Kraków. W Gorlicach 97,4 FM.

0: Trudno jest się połapać, co jest rzeczywistością, a co nie. Czy świat, w którym żyjemy, który widzimy, nas oszukuje, a nawet powoli rozpada się na naszych oczach. Czas nie biegnie naprzód, lecz cofa się, a rzeczywistość poddana jest manipulacji. W dodatku granica między życiem a śmiercią zaciera się, bo być może wszyscy albo niektórzy są w stanie pół życia nowej formy istnienia, gdzie bliscy mają kontakt ze świadomością tych, którzy odeszli. W państwie filozofów pytania o naturę rzeczywistości, czasu i świadomości. Przed nami Ubik, powieść science fiction Philipa K. Dicka, wydana w 1969 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od cytatu. Ja jestem Ubik. Zanim świat był, jam jest. Stworzyłem słońca, stworzyłem światy, stworzyłem istoty żywe i miejsca przez nie zamieszkiwane. Nazywają mnie Ubik, ale nie to jest moje imię. Ja jestem. Ja będę zawsze.
1: Byt jest, a nie byt nie.
0: Czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości?
1: Byt jest, nie bytu nie ma. To jest podstawowe stwierdzenie Parmenidesa. I wedle Parmenidesa, po pierwsze, nie należy zajmować się niebytem, ponieważ analizując niebyt popadamy w sprzeczności logiczne, bo jak można mówić o czymś, co nie istnieje. A gdy zaczniemy analizować byt, okaże się, że byt jest jeden, niezmienny, wieczny. Nie ma niczego innego poza bytem. No bo jeżeli by było coś innego, to by ograniczało byt, czyli byt byłby niedoskonały, czyli by istnieć nie mógł. Więc jako nieskończony, jedyny jest też myślą, jest też formą bytowania idealnego, to byt Parmenidesa.
0: Czyli Ubik.
1: Taki filozoficzny Ubik.
0: Dostajemy w tej powieści Dicka najróżniejsze opisy tego, czym Ubik jest.
1: No i tutaj właśnie też dochodzimy do ciekawej sprawy, bo na przykład u Spinozy mamy takie dwa poziomy rozumienia substancji. Jeden poziom to jest ten poziom, który wypływa z ograniczenia naszej ludzkiej percepcji. Czyli człowiek już jest taką nieszczęsną istotą, że gdy zaczyna posługiwać się zmysłami, widzi wielość, różnorodność, wtedy też widzi upływ czasu, wtedy ten Ubik może być na porost włosów albo może być zrobiony ze złota, w związku z tym będzie bezcenny, chociaż na niewiele może pomóc, ale może mieć też bardzo nowoczesną formę, która przy rozpryskiwaniu pobudzi nas do życia, czy wręcz przywróci nam życie. Ale to jest cały czas ten poziom rozumienia substancji albo natury, albo Boga. I od tej naszej indywidualnej, egzystencjalnej percepcji. Ale jest jeszcze ten poziom natury, natura naturans, który jest takim poziomem meta, który nam pokazuje, że substancja jest czymś jednym, jest czymś nieskończonym, zawiera w sobie nieskończoną ilość atrybutów, czy jest czymś doskonałym, niezmiennym. Ta substancja jest naturą, ta natura jest Bogiem. Ten świat Spinozy tutaj, on jest monistyczny. Natomiast ten dualizm postrzegania wynika z naszej niedoskonałości. I filozofowie od starożytności przez nowożytność chyba...
0: Czyli wychodzi na to, że i my jesteśmy Ubikiem w tej wizji Spinozy.
1: Tak. Tak, tak.
0: I wszystko dookoła.
1: Tak, bo jesteśmy pewnego rodzaju takim akcydensem, czymś, co składa się z rozciągłości, ze świadomości, wyraża się na różne sposoby, ale tak naprawdę jesteśmy częścią substancji, czegoś, co nas przekracza, czegoś, co jest doskonałe. I teraz jak przyjrzeć się, to filozofowie właśnie zawsze poszukiwali jakby klucza do zrozumienia natury. Już pierwsi filozofowie przyrody zapytali, skąd jest świat, co sprawia, że rzeczywistość jest taka, a nie inna. I filozofia starożytna, średniowiecze, nowożytność różnymi metodologiami różnymi pytaniami, powiedziałabym tak, grzebała w rzeczywistości.
0: Próbując przejść za zasłonę rzeczy, rzeczy widzialnych czy podlegających zmysłom. Tak.
1: I często było tak, że to, co niewidzialne, z jednej strony jest taką esencją, jest tą substancją, jest tym, co tym arche, tym, co generuje świat, a z drugiej strony to jest też taka podszewka rzeczywistości, na której osadza się wszystko to, co zjawiskowe. Czyli ta warstwa noumenalna, czyli takiej rzeczy same w sobie, tej istoty rzeczy, tego, co generuje byt, jak choćby chciał Kant, będzie podstawą, na której wyłoni się to, co zjawiskowe i to, co my możemy już poprzez zmysły obserwować, i wtedy ta sfera zjawiskowa, ona będzie miała już spluralizowany charakter, zindywidualizowany i dający się ująć zmysłami. Natomiast, żeby dotrzeć do ubika, czyli do tego bytu samego w sobie.
0: To dla Kanta nie jest to możliwe. Bytu.
1: My w przypadku jednym docieramy do rzeczy samej w sobie, to jesteśmy my sami. No bo rozumowo my rozpoznajemy naszą strukturę, naszego bytu. I to jest taki, też powiedziałabym, częsty motyw, gdzie rozum odsłania nam coś, co jest ponad zmysłami. Zmysły są niewystarczające. Dlatego jak zaczniemy od Parmenidesa, jego poematu o bycie, on wyraźnie pokazuje, że należy odrzucić zmysły. Zmysły należą do ciemności, do nocy. I zmysły nam pokażą tylko jakiś chaos rzeczywistości związany z pluralizmem, zmianą, temporalnością. Natomiast rozum idzie od razu do tego, co jest przede wszystkim dane w logice, w strukturach o takich, powiedziałabym, jakościach, które dają się przeniknąć, wyliczyć, przeanalizować, ale tą pracą czysto rozumową, czyli logiczną analizą do istoty rzeczy. I ona nie jest namacalna, ale ona jest do zrozumienia, albo inaczej do wyrozumowania. I wszystko teraz zależy od naszych kompetencji, na ile potrafimy też odciąć się od zmysłowości. I myślę, że Ubik to jest właśnie książka, która nam oferuje taką filozoficzną podróż, oduczającą nas naszego doświadczenia. Bo filozofia zaczyna się nie tyle od zdziwienia nad światem, jakby chciał Arystoteles, ale od nauczenia się podważania naszego zdrowego rozsądku. Bo gdybyśmy zostali tylko na linii zdrowego rozsądku, to myślę, że wielu problemów byśmy nie dostrzegli, czy też wielu koncepcji byśmy nie rozwinęli, bo zdrowy rozsądek, on nas osadza w rzeczywistości i wcale nie potrzebuje niczego dyskutować. Bo zdrowy rozsądek potrzebuje założeń, że skoro widzę stół, to pewnie ten stół jest stabilny, więc mogę na nim rozłożyć moje książki. Skoro widzę krzesło, ono służy określonym funkcjom, mogę na nim usiąść. I zdrowy rozsądek pozwala nam na z jednej strony praktyczne zachowania, z drugiej strony na rozpoznawanie rzeczywistości, ale jak pokazuje nam Dick w swojej książce, zdrowy rozsądek może okazać się niebezpieczny, bo pewnego dnia, gdy pojedziemy na akcję i nasz szef zginie podczas wykonywania akcji, może się okazać, że to nie nasz szef zginął.
0: Podstawowe pytanie, które w Ubiku przewija się właściwie przez całą tę książkę, to jest próba odpowiedzi na pytanie, kto właściwie żyje, a kto jest martwy.
1: I tego do końca nie wiemy, bo ta struktura żywych, tych, którzy są
0: półżywi, bo istnieje również taka forma istnienia, gdzie tak właściwie jesteśmy między życiem a śmiercią, bowiem istnieją specjalne instytucje, specjalne zakłady, gdzie można umieścić tego, kto odszedł w stan półżycia, by się z nim kontaktować.
1: Ja się tak zawahałam, bo Robert Ettinger właśnie mówił o chwilowo spoczywających. W XX wieku pojawiły się koncepcje, które mówiły o tym, że śmierć jest bardzo nieeleganckim wydarzeniem. Robert Ettinger założył nawet stowarzyszenie kryoniczne i napisał taką książkę, esej, Prospekt nieśmiertelności. I tam Ettinger proponował, żeby nie używać słowa śmierć, tylko mówić o chwilowo spoczywających. Dlatego ci półżywi trochę mi się zderzyli z ettingerowskimi chwilowo spoczywającymi. Natomiast założenie Ettingera było takie, że należy zachować ludzi, którzy zmarli, czyli prawda, nie zmarli, tylko są spoczywający, a więc zakonserwować ich ciała, przechować je, Ettinger proponował, w ciekłym azocie, po to, żeby mogli oni powrócić do życia, jak ludzkość wreszcie wynajdzie lekarstwo na śmierć. Bo dla Ettingera śmierć dlatego jest nieelegancka, bo to jest po prostu paskudny finał choroby zwanej starością. Stąd najlepiej walczyć z oznakami starości, a potem właśnie poddać się temu chwilowemu spoczywaniu. Tu u Dicka jest trochę inna sytuacja, bo zmarli tak naprawdę też czekają na przejście w następne życie, ale to już ma raczej formę pewnego wejścia w nowe ciało, więc to będzie raczej...
0: Jakaś forma reinkarnacji coś tutaj w tym się
1: stylu,
0: pojawia.
1: Prawda? Natomiast mamy to półżycie i to półżycie właśnie polega na tym, że ciało jest utrzymywane też w specjalnej komorze, czyli nie ulega normalnym biologicznym procesom rozkładu, tylko trwa. Wszystko po to, żeby zachować świadomość i można się właśnie z tymi ludźmi komunikować. Problem tylko polega na tym, że w pewnym momencie nie wiemy, kto jest żywy, a kto jest w tym półżyciu i konsekwentnie możemy się zastanawiać w zasadzie do końca, co się dzieje.
0: My Państwu nie będziemy oczywiście zdradzać, jak to się kończy, bo to trzeba przeczytać, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo i kilka zwrotów akcji Państwo przeżyją z Ubikiem. To ja jeszcze powtórzę to pytanie, czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości, biorąc pod uwagę Ubika?
1: No chyba nie, bo nawet dla żywych ta świadomość jest konstytutywna. Stąd bohaterowie tej książki czym się zajmują? No walką z różnymi zjawiskami, takimi byśmy dzisiaj powiedzieli...
0: Psionicznymi, tak to się nazywa.
1: Tak, psionicznymi. Tam dużo pada nazw, które są iście transhumanistyczne, bym powiedziała.
0: Są telepaci, którzy funkcjonują w tej rzeczywistości.
1: Generalnie chodzi o to, że są ludzie,
0: są którzy... inercjaliści, którzy jakby próbują przewidzieć, co telepaci, czy zablokować ludzkie zdolności właśnie psioniczne.
1: O. Pan redaktor nas pięknie wprowadza w całą terminologię, natomiast ja uproszczę. Chodzi o to, że są ludzie, którzy mogą na przykład włamać się do naszej świadomości, wykraść nasze idee, zamrozić naszą świadomość, spowodować, że będziemy zapominać, nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, wymarzą naszą tożsamość, albo zrobią jakieś inne straszne rzeczy z naszym myśleniem.
0: Poznajemy też osobę, która potrafi cofnąć czas, by trochę pozmieniać...
1: Jeszcze bardziej namieszać.
0: Tak.
1: W związku z tym cała tutaj walka, jaką podejmują nasi bohaterowie, to jest walka z tymi, którzy włamują nam się do świadomości i tam rozrabiają. To jest oddział specjalny, no i też nie będziemy zdradzać fabuły, bo dużo rzeczy dramatycznych się dzieje. Natomiast główną osią i fabuły, i problemu jest właśnie, kto jest martwy, kto jest żywy. No bo w pewnym momencie mamy zamach i teraz kto przeżył? Czy cała ekipa, a tylko szef zmarł, czy na odwrót? Szef żyje, a oni zmarli.
0: Bo wszyscy mają świadomość istnienia. Tak. Takie przynajmniej mamy wrażenia. Część z tej grupy, która przeżyła ten zamach, zaczyna doświadczać bardzo nietypowej zmiany przedmiotów. To znaczy wszystko się zaczyna cofać w czasie.
1: I to jak pięknie otwierają się drzwi do windy i nagle zamiast jakiejś super nowoczesnej windy mamy starą XIX-wieczną jeszcze z bojem, który będzie nas wiódł na określone piętro.
0: Albo modele samochodów zmieniają się o dekady wstecz.
1: Czy samoloty.
0: Natomiast produkty spożywcze psują się natychmiast.
1: Tak. Natomiast swoją drogą to jest ciekawe, że człowiek, który żyje w tym nowoczesnym świecie, gdy cofnie się technologicznie o 100 lat, potrafi i tak jechać samochodem, w którym trzeba zmieniać biegi. Ja myślę, że to jest pewna kolejna zagadka Ubika. Dlaczego ktoś, kto jeździł takim technologicznym cudem, które w zasadzie połączone z ludzką myślą, od razu sterowało gdzie trzeba, gdy wsiadł do samochodu z lat 40.
0: Tak, bo my się cofamy ostatecznie do 1939 roku.
1: Tak, to radzi sobie ze skrzynią biegów. To jest niezwykła, że tak powiem, koncepcja Dicka.
0: I to też jest Ubik.
1: I to też Ubik.
0: Wracamy do powieści Ubik za kilka chwil.

0: Państwie filozofów ubik Dicka. Próbujemy ustalić, czym ten ubik jest. Na razie wiemy, że jest właściwie wszystkim. Nazywają mnie ubik, ale nie jest to moje imię. Ja jestem, ja będę zawsze. Brzmi to wszystko bardzo mistycznie, jeśli chodzi o ubika. To nie tylko, że mamy do czynienia z tym, że wszystko tym ubikiem jest, ale odnoszę wrażenie, że jedynie pewna forma ekstazy, czy też takiego wspomagania świadomości nam pozwala się do tego ubika zbliżyć.
1: W sensie?
0: Nie?
1: Nie. Jakie ekstazy, panie redaktorze?
0: To mistycznego wejrzenia, o.
1: Mistycznego.
0: Tak, takiego, jakie mieli możliwość kontaktu z Bogiem mistycy. Tak samo, by poznać ubika, potrzebny jest pewnego rodzaju wgląd. Mistyczne uniesienie.
1: Jakie mistyczne uniesienie?
0: Ekstaza.
1: Przecież przez całą książkę mamy zwyczajne, ordynalne reklamy, które nam pokazują, że ten ubik jest na wszystko. Na rzęsy, na włosy, na szczęście, na wybielenie
0: zębów.
1: Prania zębów.
0: Ale jest też tostem albo innym produktem spożywczym.
1: Tak, smakowitym smarowidłem. Więc gdzie tu mistyka?
0: Dobrze, to chcę wprowadzić ten element, by poznać ubika, potrzebujemy doświadczenia religijnego.
1: Ależ skąd?
0: Czy nie możemy poznać ubika?
1: Możemy.
0: Tylko w jaki sposób możemy poznać ubika?
1: Po prostu, żeby poznać ubika, my musimy mieć pewne nastrojenie egzystencjalne. Bo nasi bohaterowie wtedy poznają ubika, kiedy zaczynają analizować, co im się przydarza, wchodzić w swoją jakby strukturę, wtedy, kiedy zaczynają rozumieć na przykład samą czasowość. Czyli to są takie głębokie egzystencjalne pytania. Nawet ten fakt, że odkrywają to cofanie się czasowe, jest odsłanianiem ich struktury egzystencjalnej, bo to jest taka ich podróż wewnętrzna do przeszłości ich rodzin. Gdzieś, prawda, już nie jest to rzeczywistość w tym cofaniu się czasem ich dzieciństwa, tylko na przykład ich rodziców. Więc to ma taki głęboki egzystencjalny charakter. Stąd to jest zrozumienie siebie. On jest, im bliżej ubika, tym lepiej rozumie siebie. Nawet to pogodzenie się z własną śmiercią. No kiedy ubik się najbardziej manifestuje, kiedy zostaje wręcz dany jako swoistego dar życia. No wtedy, kiedy...
0: Dar życia czy zatrzymania czasu, który się cofa?
1: To jest tu jednoznaczne. No bo zatrzymanie czasu jest równocześnie podarowaniem tegoż czasu, czyli życia temu, kto to uzyskał.
0: Ciekawe, natomiast... czy państwo już rozumieją cokolwiek z tego, o czym mówimy.
1: No, my się zaczynamy gubić, więc jak państwo.
0: Ale to ubik jest.
1: Ale walczymy z ubikiem. Skończę moją myśl na ubika. Więc fakt, że pogodzimy się z naszą śmiercią, śmiertelnością, bo to jest ta niesamowita też droga, pomimo zmęczenia, do miejsca, w którym możemy się położyć, usnąć, zasnąć na wieki, przestać istnieć. Pogodzenie się ze swoją śmiercią wtedy dopiero daje nam w ręce to, co staje się antidotum na tą naszą śmierć, czyli ubika.
0: U Dicka rzeczywistość jest mało stabilna.
1: Dlatego nasza opowieść
0: to po pierwsze,
1: chaotyczna.
0: Tak, może być produktem umysłu i może się rozpadać. Czy istnieje koncepcja filozoficzna, która by te wszystkie trzy dickowskie opisy rzeczywistości opisywała? Ja cały czas wracam do tego pytania, czy istnieje rzeczywistość niezależnie od świadomości, i tak mi się to z Berkeleyem kojarzy wszystko trochę.
1: Też o nim pomyślałam, chociaż pierwsza intuicja, jak pan redaktor zadał pytanie, to był Hume, bo on zwraca uwagę na to, że może percepcja z zewnątrz pochodzi z czegoś konkretnego, ale tak naprawdę jest nieznanym poruszeniem duszy, czyli my nie wiemy, skąd jest nasza percepcja i mamy tylko naszą percepcję. Więc są oczywiście jakieś impresje, jakieś wrażenia, to do mnie dociera, ale skąd dokładnie dociera, nie wiem. Ja jestem zamknięta w obrębie mojej percepcji. Natomiast u Berkeleya to jego sławetne istnienie połączone z widzeniem oznacza jedno, że to, co jest i istnieje, jest tak naprawdę aktem percepcji. Przy czym u Berkeleya mamy Boga, który jest tym takim wielkim, powiedziałabym, okiem, które wszystko widzi, dzięki temu świat istnieje.
0: Czyli u Dicka mamy ubika.
1: Ach, znowuż ta metafizyka. Coś pan redaktor ma ciągoty. U Huma nie ma Boga. Czyli jestem
0: ale
1: ja Uberkleja i moja
0: jest.
1: Percepcja.
0: Czyli Uberkleja
1: ale
0: jest.
1: Nie ma.
0: Uberkleja jest i Bóg Uberkleja trzyma to wszystko jakoś tam.
1: W spojrzeniu. Zdaje się, będą musieli państwo rozstrzygnąć, czy Bóg jest, czy go nie ma, czyli czy to ja moją percepcją wszystko konstytuuję, czy może to Bóg wszystko spaja i konstytuuje. Natomiast ważne jest co? Sam akt widzenia, czy sam akt percepcji, który ma taki konstytutywny charakter. I to jest właśnie ta struktura, którą znajdziemy w Ubiku Dicka. Czyli bohaterowie, niezależnie od tego, czy oni są żywi, czy martwi, to tak naprawdę swoją świadomością wytwarzają przestrzeń, która dookoła się ich dzieje. Czyli ona co najwyżej ma taki intersubiektywny charakter, natomiast nigdy nie będzie zobiektywizowana. Te relacje przez to też są bardzo intersubiektywne, bo mogą być równocześnie parą czy kochanków, czy małżeństwem i równocześnie nie być. To wszystko teraz zależy od tego, w jakiej przestrzeni czasowej będą się znajdować i jak ustosunkują się do tej sytuacji. Tam jest taki niesamowity moment, kiedy cofają się w czasie i mężczyzna, chociaż dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie coś jest nie tak, że przed chwilą był w innej czasoprzestrzeni, inaczej się toczyło jego życie i był singlem, to teraz jest mężem kobiety, która koło niego siedzi i która tak naprawdę jest dla niego obcą kobietą, ale ta nowa czasoprzestrzeń już inaczej funkcjonuje. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawe, prawda, że nawet w tych relacjach między nimi ta intersubiektywność jest też konstytuowana, że zgadzamy się na to, żeby tu i teraz jakby przyjąć czyjąś narrację, czyjeś wyobrażenie, albo to odrzucamy.
0: Czyli wieloświaty właściwie
1: ale takie
0: nam towarzyszą.
1: Zazębiające się, czy współistniejące wieloświaty. Każdy z nas jest takim wieloświatem.
0: Czyli nie koncepcja fizyczna raczej, a psychiczna.
1: Tak.
0: Jednak,
1: no pewnie. No bo jeżeli nie mamy tej pewności, kto jest martwy, kto jest żywy i wszystko się rozgrywa w naszej świadomości, to my nie wiemy, co jest tak naprawdę poza nią. Może tak naprawdę czytelnik jest właśnie tym, kto żyje, albo jest półmartwy i ma szumy i szmery, które dochodzą przez Ubika do niego z innego świata.
0: Sprawa jest bardzo poważna, bo nadal nie ustaliliśmy, kto właściwie żyje, a kto już jest martwy. Mamy tutaj grono ludzi, którym towarzysza właściwie, którzy są w stanie pół życia. Jak Dick opisuje ten stan?
1: Bardzo ciekawe, bo na początku wydaje się, że ten stan pół życia polega na tym, że ten człowiek półżyjący, on tak naprawdę ma już ciało martwe, świadomość jest budzona co jakiś czas do tego, by komunikowała z jeszcze żyjącą osobą. Natomiast im bardziej rozwija nam się fabuła książki, to się dowiadujemy, że w zasadzie ci półżywi cały czas są w takim stanie pobudzonej świadomości, że ich
0: czyli
1: ciało...
0: mają jakiś inny swój świat. Tak,
1: tak, tak. I ten świat jest pełen interakcji, ten świat jest pełen komunikacji takiej wzajemnej między półżywymi. Tam są nawet pewne walki, animozje, pewne próby współpracy. W związku z tym z perspektywy żyjących półżywi na czas komunikacji tylko przejawiają życie. A z perspektywy półżyjących oni cały czas tak naprawdę są w jakiejś aktywności ich mózgu, ich świadomości. No bo to jest jeszcze ciekawe, jak przyjrzymy się współczesnej czy filozofii, czy takim próbom pogodzenia biologii, biotechnologii i filozofii, mam tu na myśli Obreya de Grey'a, no to Obreya de Grey ewidentnie jednak lokuje człowieka z jednej strony i naszą świadomość w mózgu, ale z drugiej strony O'Brady the Grey twierdzi, że starzenie się jest takim procesem, w którym następuje uszkodzenie komórek, przez to degradacja poszczególnych naszych elementów naszego ciała. I O'Brady the Grey, który jest wielkim fanem nieśmiertelności, uważa, że ludzkość powinna sobie ze śmiercią poradzić tak jak z wcześniejszymi chorobami, które były nieuleczalne, a dzisiaj sobie z nimi radzimy. To samo powinno być ze śmiercią. I jak to zrobić? No oczywiście przez takie cykliczne naprawianie, odnawianie naszych komórek, wymienianie elementów w organizmie, które już ostatecznie się zużyły. On to nazywa taką prędkością ucieczki przed starością, czyli im sprawniej będziemy wymieniać nasze komórki, im sprawniej będziemy wymieniać, czy tak nawet powiedziałabym brutalnie, recyklingować nasze ciało, tym szybciej będziemy przed tą starością uciekać, więc będziemy mogli pozostać młodzi, więc będziemy nieśmiertelni. To jest to założenie, to jest ta siła. No i z tej perspektywy O'Brady the Grey'a, jak się przyjrzymy, no to ubik będzie takim trochę sposobem, czy będzie tym mechanizmem ucieczki przed, i takiej przyspieszonej ucieczki przed śmiercią, a z drugiej strony ten stan pół życia, to jest taka, można powiedzieć, walka o zachowanie tego, kim się jest z tej perspektywy i teraz właśnie dla O'Brady the Grey'a przede wszystkim biologicznej, bo biologia, nasza fizjologia, w ogóle cała neurobiologia to jest ta struktura, która daje nam świadomość, więc jak ona przestaje funkcjonować, no to świadomości już nie będzie. Bez tego nośnika biologicznego nie możemy być sobą, stąd trzeba zachować ten nośnik biologiczny. Oczywiście mamy też inne propozycje, bo na przykład Ray Kurzweil mówi...
0: Pani profesor, krótka przerwa. I do Ubika, i do państwa filozofów.
1: Ja tu o nieśmiertelności.
0: I do nieśmiertelności wracamy za moment.
1: Redaktor, o przerwę.

0: trzecia część Państwa Filozofów. Filip K. Dick, Ubik nas dzisiaj prowadzi. To wróćmy do tej nieśmiertelności.
1: No ja myślę.
0: Profesor Joanna Heinderek nieco obrażona na tę przerwę, ale wróćmy. Wróćmy do nieśmiertelności, do Ubika i do Kurzweila.
1: No właśnie, no bo jak O'Bray de Grey świadomość nam lokował w tej sferze biologii i opisywał całą strukturę odnowy i komórek, prawda, i przez to naszego ciała, to Ray Kurzweil...
0: To w takim dużym skrócie musimy dbać o swoje ciało, będziemy mieć za kilka lat możliwość wymiany komórek, tak, które nam się
1: starzeją. Tak, biotechnologicznie.
0: Tak, biotechnologicznie. Mm-hmm. W związku z tym zachowujemy ciało jako nośnik świadomości. Tak.
1: I pozostajemy
0: niezbędne.
1: Wiecznie młodzi. To jest ta ucieczka taka przyspieszona od starości i śmierci, bo dla O'Braya de Greya starość nie jest niczym innym jak objawem chorobowym. Więc jej zwalczanie daje właśnie nam szansę na pozostawanie tak naprawdę sobą. I teraz Ray Kurzweil podchodzi do sprawy trochę inaczej, bo on zwraca uwagę na to, że można naszą świadomość tak naprawdę przepisać na, ujmijmy to metaforycznie, dysk twardy, czyli Ray Kurzweil sobie założył, że do lat 40. XXI wieku będzie można tak naprawdę przekopiować naszą świadomość, czy ją zdigitalizować. I teraz nie białko, nie ciało będzie tym nośnikiem, ale będzie to rzeczywistość cyfrowa. Czyli w momencie, kiedy przepiszemy naszą świadomość na rzeczywistość cyfrową, to ten nośnik naszej świadomości, on odpowiednio oczywiście uploadowany, jak ujmuje to Kurzweil, będzie teraz przedłużeniem naszej egzystencji. Więc tu nie jest ważne ciało. Ważny jest tak naprawdę dobry system informatyczny, który jak przekopiemy na niego naszą świadomość, da nam wieczność.
0: Prąd i energia też są niezbędne, zakładam.
1: Oczywiście.
0: Do tego. Pytanie pewnie wszyscy je zadają, czy to jeszcze ciągle będę ja w momencie, kiedy samą mą świadomość przeniosę w strefę krzemowo-cyfrową.
1: Tak, no i naprawdę to jest najlepsze, bo dla O'Braya de Greya i dla Raya Kurzweila, chociaż dają nam odmienne rozwiązania, to będziemy ciągle my. Czyli tak naprawdę świadomość u O'Braya de Greya opierająca się właśnie na tym naszym takim niestarzejącym się ciele, będzie nieustannie, przepracowując ciało, sama siebie rozbijała. Czyli ciało biologiczne, ciało jest tylko takim nośnikiem dla naszej świadomości. Natomiast u Raya Kurzweila ciało w ogóle nie jest istotne. Oczywiście on sam niezwykle o siebie dba, podobno je całą masę suplementów. Ja kiedyś słyszałam, że chwalił się, że je około setki jakichś suplementów, pigułek i tak dalej, i twierdzi, że ciągle ma umysł 40-latka i fizjologię 40-latka. Natomiast pomimo tej dbałości o swoją tą cielesną powłokę, on tak naprawdę zakłada właśnie tą możliwość przekopiowania naszej świadomości na system elektroniczny. I tak naprawdę ten system elektroniczny, trochę analogicznie do neuronów, ma być takim nośnikiem. Czyli założenie jest tutaj, że świadomość to nie jest cała psychofizyczna struktura, to nie jest ta świadomość ucieleśniona, jakby to Merleau-Ponty powiedział. My nie jesteśmy naszym ciałem, tylko w zasadzie mam takie wrażenie, że i O'Bray de Grey, i Ray Kurzweil podchodzą do tego paradoksalnie kartezjańsko. Czyli mam tą res cogitans, tą sferę świadomości, która jest umieszczona na takim nośniku res extensa, tej rozciągłości, tej cielesności, która może być ciałem, czy może być właśnie tym zapisem cyfrowym. Natomiast ten sam nośnik jest wtórny wobec świadomości. No i tu możemy postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście to będę jeszcze ja? Czy zachowana zostanie moja tożsamość? No bo co z tego, że będą myśli, czy będzie możliwość aktywnego myślenia, czy takiego intelektualnego bycia w świecie, jeżeli wszystko tak radykalnie się zmieni?
0: A w jakim ja świecie będę funkcjonować w takim razie? Czy zostanie mi stworzony świat taki, w którym żyłem do tej pory? Znaczy, czyli zostanie dla mojego umysłu stworzony, patrząc na transhumanistów czy na Kurzweila, że będę żył dalej w Krakowie, czy będę mógł sobie wybrać symulację, w której żyć będę chciał?
1: Myślę, że Ray Kurzweil, który w ogóle zapowiada, niezwykłe rzeczy, bo nawet zapowiada taki podbój inteligencją świata, wszechświata, to chyba zakłada,
0: Czy ja będę miał poczucie, że jeżdżę samochodem do pracy na przykład?
1: To inaczej, pan redaktor będzie chciał? To już pana zapis cyfrowy. Będzie pan na nośniku, przepisze się, kopiuj, wklej, prawda? Piotr Jędrzejewski na dysku i teraz...
0: Przekąs, wyczuwam jakiś przekąs w tym, bo to blisko do Dicka jest i do Ubika trochę, panie profesor, to co Kurzweil proponuje, choć wydaje mi się, że...
1: Znaczy, ironia polega na tym, jak pan redaktor sam zauważył, że wystarczy, że zabraknie prądu i już może być maleńki problem. Zresztą Robert Ettinger, ten od prospektu nieśmiertelności. On założył w Kalifornii pierwsze towarzystwo kryoniczne. To były jakieś lata 50. XX wieku, które skończyło się totalnym fiaskiem, no bo właśnie rodziny chwilowo spoczywających przestały wpłacać regularnie na to stowarzyszenie, odcięto prąd, no i trzeba było chwilowo spoczywających złożyć do grobu. A więc stąd mój przekąs, bo oczywiście możemy opowiadać o odnawialnej energii, ale cała ta struktura po pierwsze radośnie zakłada, że nasza świadomość może trwać niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy i czy jesteśmy w ciele, czy nie. Jednak wydaje mi się, że człowiek jest bardziej skomplikowaną istotą, bo my nie tylko jesteśmy, jak Plessner pisał, taką hybrydalną postacią, czyli jesteśmy cały czas jesteśmy i ciałem ze świadomością, świadomością, która posiada ciało, ale mało tego, my jesteśmy przecież istotą i biologiczną, i kulturową, i egzystencjalną, i społeczną, no więc takie kopiowanie świadomości pomija na przykład fakt, że my jesteśmy w relacjach, w interakcjach społecznych. To już Dick lepiej to nam pokazuje, bo w historii Ubika jednak społeczność jest szalenie ważna. Nasi bohaterowie nie umierają wtedy, kiedy trzymają się razem, kiedy współpracują. Zaczynają umierać, jak się od siebie oddalają. I te interakcje społeczne, nawet między żywymi, a już w tym półżyciu istniejącymi, są dalej duże, bo jednak żywi chcą komunikować z tymi, którzy są w współżyciu. Więc Dick ma tą świadomość, że te relacje społeczne, one mnie współkonstytuują. To nie jest jedyny oczywiście czynnik, ale jeden z wielu. I my nie możemy na świadomość człowieka patrzeć właśnie w ten kartezjański, taki odcięty sposób, gdzie powiemy, to jest tylko sfera świadomości. Bo to jest aż sfera świadomości, która jest wplątana w całą ogromną strukturę biologiczno-społeczno-kulturowo-historyczną. Więc nawet takie myślenie o tym, że my możemy przedłużyć nasze życie, załóżmy o te kolejne 100 lat, może się okazać dla nas przez chwilę może i rajcująca, no bo umówmy się, nie każdy marzy o śmierci, tak jak Sokrates, który uważał, że tylko głupiec boi się umrzeć. Natomiast ta dalsza perspektywa od razu rodzi ten niepokój, no dobrze, ale kim ja będę? I czy rzeczywiście będę sobą, jeżeli zabraknie dookoła mnie tego właśnie świata, czy tych ludzi, których znam? I takie wyrzucenie człowieka poza obręb społeczny, co możemy obserwować po dramacie choćby uchodźców, osób, które gdzieś zostały wyrwane ze swojej społeczności, jest ogromne. I od depresji po jakieś załamanie, czy różnego rodzaju konflikty takie wewnętrzne, możemy obserwować, jak bardzo potrzebne jest to zakorzenienie właśnie społeczno-kulturowe.
0: A może, pani profesor, to wszystko już jest symulacją, to znaczy może my już jesteśmy wytworem jakiegoś umysłu, zmierzam w kierunku Ubika powoli i nam się wydaje, że my żyjemy, a tak naprawdę mamy tylko poczucie istnienia, bo tak naprawdę jesteśmy świadomością czegoś wyższego.
1: No.
0: Albo zwykłego, przepraszam za słowo, zwykłego informatyka, który stworzył sobie taki świat.
1: No to było takie opowiadanie Lema, który właśnie opisywał szalonego naukowca, który hoduje mózgi i każdemu tam właśnie stymuluje inny rodzaj życia. Natomiast to jest też takie pytanie w duchu Leibnica, który nam opisał rzeczywistość jako składającą się

0: projektował. W związku z tym to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co zrobimy, to wszystko jest już obliczone, zaprojektowane.
1: Zderzając Leibnica z Kurzweilem, w takim razie Kurzweil proponuje symulację symulacji.
0: Tak, czy proponuje, byśmy trochę weszli w rolę monady monad, czyli zaczęli sami siebie projektować. Bo u Leibnica jest ta najwyższa monada, czyli ten programista, który programuje cały świat i my mu podlegamy, a u Kurzweila tak naprawdę to przepisanie naszej świadomości na inny nośnik, cyfrowy nośnik, może nam dać takie możliwości właśnie projektowania potem całej rzeczywistości, która będzie nas otaczała. Dlatego wszechświat się nasyci naszą świadomością, bo my będziemy na tyle już mocni obliczeniowo.
1: Pani profesor, czy tak na koniec musimy kończyć, więc bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy pani profesor odpowiedziała już sobie na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
0: Minuta milczenia. A dlaczego? Nie, to znaczy...
1: No bo mi się to z kolei z Leibnicem skojarzyło.
0: Tak, ale z drugiej strony...
1: I z Ubikiem też trochę.
0: Tak, ale dlaczego istnieje coś niż nic? No bo jest absurd. Bo jest Ubik.
1: Kończymy Państwu filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Edukacja domowa to wolność wyboru. Szkoła podstawowa i akademickie liceum Emanuel organizują dla uczniów i rodzin wycieczki, warsztaty, spotkania integracyjne, konsultacje z nauczycielami. Szkoły Emanuel są przyjazne dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wspierają ich w nauce i zajęciach specjalistycznych. W szkole podstawowej Emanuel nie ma czesnego.
3: Ze szkołami Emanuel nie będziesz się bał egzaminu ósmoklasisty i matury.
4: Czekamy na ciebie!

działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama. Tu Radio Kraków, jest punktualnie 11.
2: Radio Kraków. Wiadomości.
1: Maja Dutkiewicz, zapraszam. Ta liczba przeraża. 395 pijanych kierowców zatrzymała wczoraj policja. Za chwilę też wielka zakopiańska majówka Radia Kraków, a w wiadomościach kulturalnych atrakcje kończącego się festiwalu Off Camera w Krakowie. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, 75 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że patrole policji podczas kontroli drogowych zawsze rozpoczynają od sprawdzenia trzeźwości prowadzącego pojazd.
3: Przypominamy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Apelujemy również o rozwagę i koncentrację, bo nawet chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii.
1: Komisarz Rzeczkowski apeluje też do kierowców o szczególną uwagę, jeżeli chodzi o właścicieli jednośladów. Długi majowy weekend z piękną pogodą sprzyja spędzaniu czasu na motorze, rowerze czy hulajnodze. Takich pojazdów jest na ulicach czy też drogach bardzo dużo.
2: Radio Kraków Wiadomości.
1: A teraz wielka zakopiańska majówka z Radiem Kraków. Dziś pod Tatrami ponad 15 stopni, przynajmniej na razie, może będzie więcej. Pogoda sprzyja zwiedzaniu i spacerom. A my pokazujemy, że Zakopane to nie tylko tłumy, chaos i rozczarowanie. Przez cały weekend nasi dziennikarze proponują alternatywy dla klasycznego odhaczania atrakcji. Wskazują mniej oczywiście oczywiste miejsca z autentyczną kulturą i żywą tradycją. To połączmy się teraz z nimi, z Marcinem Koczybą, Filipem Drożdżem i Olą Sobczak, którzy dziś są w Zakopanem. Dzień dobry, co u was słychać, a przede wszystkim czym nas dzisiaj zaskoczycie?
4: Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Zanim zaskoczymy, to najpierw taka uwaga dotycząca trochę tego, o czym mówiłaś w wiadomościach przed chwilą. Sporo wypadków. Na Podhalu ruch ogromny. Apelujemy do państwa o ostrożność i nie uleganiu temu, że piękna pogoda i można wszystko. Przed chwilą tragiczny wypadek miał miejsce w Jabłonce. To jest droga 960-962 do przejścia granicznego i znowu zginął motocyklista. Tym razem 60-letni. Na miejscu policja, droga jest całkowicie zablokowana. Przypominam, to jest droga 962 w Jabłonce, kierunek przejście graniczne. Uważajcie, motocykliści są wszędzie i pojawiają się nagle, także noga z gazu, pamiętajmy o motocyklistach.
6: Gdy na drogach taki ruch wzmożony, to może jest ten moment, w którym warto wybrać alternatywę do transportu samochodowego. Postaramy się dzisiaj państwu opowiedzieć troszeczkę o rowerach i o rowerowym Podhalu i Zakopanem, gdzie tutaj można się dostać, zobaczyć, no niekoniecznie tuzinkowe miejsca.
4: Powiemy też o tej żywej tradycji, o której, Maju, wspomniałaś, czyli o Redyku, który dzisiaj po południu przejdzie ulicami Zakopanego. Poinformujemy o tym, jakie będą utrudnienia, no i oczywiście zapytamy turystów, mieszkańców, jak im się podoba. Prosimy zostać z nami.
1: Dziękuję wam za relację. Ola, Marcin, Filip będą na Placu Niepodległości w Zakopanem nie tylko dziś, ale również jutro. A ja zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajduje się plan audycji spod Tatr, zdjęcia, filmy z wielkiej zakopiańskiej majówki z Radiem Kraków oraz szczegóły konkursów. Konkursów z nagrodami.
2: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
1: To sprawdzamy jeszcze ekoprognozę i jest ona bardzo dobra po porannych zawirowaniach na zachodzie Małopolski, gdzie była mocno przekroczona norma pyłów PM10. Teraz już wszędzie oddychamy czystym powietrzem.
2: Wiadomości kulturalne.
1: Zapraszam, Tadeusz Marek, dzień dobry.
7: Dzień dobry. W Krakowie trwa festiwal kina niezależnego Mastercard Off Camera. Obok pokazywanych w sekcjach konkursowych filmów ze wszystkich zakątków świata na publiczność czekają także plenerowe seanse na Placu Szczepańskim, przed Galerią Krakowską i w Ogrodzie Botanicznym. Zaprasza rzeczniczka prasowa festiwalu Patrycja Wanat.
8: To są takie filmy, którymi zachwycaliśmy się w ostatnich sezonach i na pewno będzie dobrze je zobaczyć, jeśli nie pierwszy raz, to nawet któryś raz z kolei. To są pokazy otwarte, zapraszamy bardzo gorąco, tylko ja już nawet dostawałam takie maile z pytaniami, czy można po prostu przyjść i usiąść, czy trzeba wziąć krzesełko, więc można wziąć krzesełko rybackie, ale zachęcam, tak, jeśli jakiś kocyk, to na pewno może się wieczorami przydać.
7: W repertuarze między innymi filmy Małe Miłości i Jak rozmawiać z psem, czy The Last Showgirl. Zwycięzcy dwóch konkursów festiwalu polskiego i międzynarodowego zostaną wyłonieni w trakcie dzisiejszej gali zamknięcia festiwalu, która rozpocznie się o 20:00 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Festiwalowe pokazy potrwają do jutra. W kinach oglądać można Wpatrując się w słońce, najnowszy film niemieckiej reżyserki Maszy Szyliński. To film, który łączy ulotność i melancholię Przekleństw niewinności Sofii Coppoli z nowatorskim charakterem Strefy interesów Jonathana Glazera. Zdaniem polskich recenzentów film mógłby być ekranizacją bestsellerowej książki Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak.
9: Jest to film wyjątkowy. Może nie o duchach, ale o naszym wyobrażeniu, co się dzieje z nami w chwili, kiedy albo umieramy, albo nie ma nas przy jakiejś sytuacji. Świetnie zarysowane tło społeczne. Idzie przez 4 epoki. Tam jest okres I wojny światowej, końcówki II wojny światowej, NRD i są współczesne Niemcy. Przez wszystkie te historie prowadzą nas bohaterki.
7: O filmie mówiła filmoznawczyni Ewa Fiuk. Na jednej farmie w północnych Niemczech w różnych momentach XX i XXI wieku dorastają 4 dziewczyny: Alma, Erika, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji, pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu. Wpatrując się w słońce w kinach.
0: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze.
1: Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie i ciepło. Termometry pokażą od 20 do 22 stopni. Na taką pogodę czekaliśmy.
0: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze. Radio Kraków.
5: Radio Kraków, witamy Państwa z Zakopanego. Nasza wielka majówka Dobrze, już będzie mnie słychać. Witamy Państwa z Zakopanego. Lekki falstart nam się przytrafił. Jak to mówią, dane urządzenie elektryczne podłączone do sieci działa lepiej.
6: Złośliwość rzeczy martwych.
5: Nie, moja głupota.
4: Z Zakopanego witają się z Państwem Marcin Koczyba.
6: Ola Sobczak.
4: I Filip Drog.
5: To Filipa na dwa głosy by wypadało. Chyba i Tadeusz Spyksy, który jest z nami, a w studiu w Krakowie Alan Korepta. Będziemy z Państwem dzisiaj i będziemy Państwu opowiadać o tym, jak pięknie jest w Zakopanem, jak Zakopane nieoczywiste jest, ciekawe, atrakcyjne i dość łatwe do zdobycia, tylko trzeba trochę zejść z głównych szlaków i nagle zobaczyć coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy. Ale zanim Państwo do Zakopanego dojadą, to ja jeszcze tylko powiem o śmiertelnym wypadku. W wiadomościach mówiliśmy, ale na przykład mamy trochę korków. Dojazd do Zakopanego w tej chwili w kilku miejscach niestety oznacza jazdę w korkach. Tu od szaflar w sznurku aut i sam przejazd przez Zakopane to też już jest spory kłopot.
6: Nie bym optował jednak, żeby ten rower wybrać. Może dzisiaj taka piękna pogoda, a przyznam, że jak będziemy o tych rowerach dzisiaj rozmawiać, to ja chyba wytężę słuch, ponieważ odebrałem ostatnio samochód od mechanika i mówi mi mechanik jeździć, obserwować. Tylko problem jest taki, że nie jeździ, nie? I teraz zastanawiam się, czy...
5: Ale obserwacja pozostała.
6: Obserwacja pozostaje.
5: Jasne. Czyli będziesz jeździł rowerem, obserwując swój samochód. Dobra.
4: A my przypominamy jeszcze Państwu nasz konkurs. O naszym konkursie przypominamy, o pytaniu, które zadaliśmy już wczoraj. Rozstrzygnięcie konkursu dzisiaj po 12.30, między 12.30 a 13.00. Prosimy zostać z nami. Przypomnę pytanie. To jest takie pytanie na słuch i na pamięć, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy w programie. Dziś po południu ulicami Zakopanego przejdzie redyk, czyli pochód owiec na hale. No i pytanie brzmi, ile owiec w tym Redyku przejdzie? Mówiliśmy o tym wczoraj i zastanawiamy się, czy państwo nas słuchają.
6: Można się pomylić o 50 sztuk.
4: Tak, dokładnie tak. Można się pomylić o 50.
5: Ale to z góry liczymy, czy z dołu?
6: Nie, żeby jakiś wilk nas nie usłyszał, to tak, wtedy tak. Może być poprawka.
5: Znaczy, my wiemy, ile wczoraj było planowane, a dzisiaj będziemy robili inwentaryzację. Policzymy i zobaczymy, czy coś ubyło.
4: No i sprawdzimy, kto z państwa trafił dobrze po tej inwentaryzacji. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@radiokrakow.pl. Powtórzę, konkurs@radiokrakow.pl. Pytanie, ile owiec przejdzie dziś Redykiem Zakopanem? Rozstrzygnięcie między 12.30 a 13.00.
6: No my wracamy do państwa za kilka minut.

0: 17 minut po godzinie 11. Tutaj Wielka Majówka z Radiem Kraków. Wracamy do Państwa spod Placu Niepodległości. A z nami teraz są na ramieniu Obwód Tatrzański, a przy piersi nóż. Czy ja wiem?
1: Przy pasie, weź przystań.
0: Przy pasie.
1: Pasa nóż się nosi. Co? Nurkowie noszą tak wysoko. Natomiast tu jest też parzenica. Dobrze. My tu jesteśmy przyzwyczajeni, że przychodzą do nas goście w strojach regionalnych, a wy jesteście w mundurach. Cztery dziewczyny i chłopak. Nie, tak, dobrze mówię. Cztery dziewczyny i chłopak. I macie wszyscy mundury. Ty masz to jeszcze. Co to jest?
2: To jest przypinka od kapelusza.
1: No dobra, ale co? Szarotka.
2: Szarotka, tak.
1: Dobra, nie mylisz z Szarlotką. Jak macie na imię?
3: Mateusz.
4: Martyna.
5: Ania.
6: Wiktoria.
7: Karolina.
0: Z jakimś pytaniem tutaj przyszłyście do nas?
2: Co dla Państwa symbolizuje flaga? Oraz co oznaczają kolory na fladze?
1: I to jest sonda uliczna, którą tutaj robicie w Zakopanem, tak?
2: Tak.
1: No to ja mam prośbę do Państwa, do naszych słuchaczy. Proszę odpowiedzieć na te pytania. Możesz powtórzyć?
2: Co dla Państwa symbolizuje flaga oraz co oznaczają kolory na fladze?
1: No i te odpowiedzi możemy też przesyłać na adres konkurs@radiokraków.pl. To nie jest żaden konkurs, to jest po prostu takie pytanie, gdzie mogą Państwo wyrazić swoje uczucia patriotyczne wobec flagi.
0: Choć kto wie, może jakaś nagroda się znajdzie.
1: A kto wie. No dobrze, powiedzcie, jak spędzacie ten długi weekend? Tylko robiąc te sondy, czy coś jeszcze?
2: Uczestnicząc w świętach narodowych, reprezentując nasz obwód.
1: No, Obwód Tatrzański to tak naprawdę, to jest powiat tatrzański, czy tak, gdzieś dalej?
2: To jest powiat tatrzański.
1: Mhm. Ilu tutaj macie harcerzy i harcerek?
2: Sporo.
1: ZHR to jest organizacja harcerska, która w Polsce pojawiła się po 89 roku. Wcześniej było tylko ZHP. Wy wybrałyście ZHR i mówi się o tym, że ZHR jest bardziej związany z tradycjami, z historią. Tak to jest?
2: Tak, to prawda.
1: A ty dlaczego do ZHR-u?
3: My byli kiedyś w szkole namawiali, no to posłek.
1: W sumie racja. Też nieraz poszedłem, jak mnie w szkole namawiali. Te wasze mundury trochę różnią się od tego, co ma ZHP barwą. Ten męski chłopięcy to jest bardziej jak te zagraniczne scoutingu mundury.
3: Tak.
1: No i co, podoba ci się ten mundur?
3: Bardzo.
1: No a wam?
0: Taki kapelusz charakterystyczny, można powiedzieć.
1: No właśnie, ten kapelusz jest fajny.
3: Bardzo fajny jest.
1: No, rzeczywiście, że fajny. Dobra, a co wy tu jeszcze macie z ozdób? Bo już wymieniliśmy tą szarotkę, która, jak powiedziałaś, jest od czego? Od kapelusza?
2: Od kapelusza.
1: Okej, okay. I macie pomarańczowe chusty. To coś znaczy?
2: Tak, że przynależnictwo do drużyny. My jesteśmy akurat z 12. Zakopiańskiej drużyny harcerek, herbaciarnia.
1: Herbaciarnia.
2: O, to jest od takiego miejsca, którego nasza patronka Olga Małkowska stworzyła podczas wojny, w której przekazywali tajne informacje.
1: I widzicie, młodzi, zdolni, inteligentni i jeszcze z dużą wiedzą.
0: Jak słyszę o tajnych informacjach, to przypominają mi się historie związane z kurierami tatrzańskimi chociażby. Nie wiem, czy macie coś do czynienia?
1: Ta historia pewnie ma.
2: Tak, ma, bo Olga też służyła jako kurier. Była bardzo związana z Zakopanem, nawet tutaj wzięła ślub. A do ślubu poszła w mundurze harcerskim właśnie i w koralach.
1: No i pięknie. Słuchajcie, kto tu jest szefem w tej grupie?
5: Ja.
1: Patrz, jaka nieśmiała stoi z boku, tutaj ten parzy. Powiedz jeszcze o tej parzenicy, co to jest, co masz na ramieniu tutaj? No to już wygląda jak parzenica, ale to jest jakiś wasz symbol, bo tylko ty to masz.
5: Tak.
1: A nie tylko ty, rzeczywiście, no.
2: To jest symbol naszego obwodu tatrzańskiego. Każdy w obwodzie ma taką parzenicę, od Zakopanego aż do Rabki. I to jest właśnie taki symbol, że jak jedziemy sobie gdzieś w świat na jakieś inne, nie wiem, pielgrzymki do Częstochowy, to możemy się pochwalić, że właśnie jesteśmy z obwodu.
1: No i możecie to z dumą robić, bo jesteście naprawdę świetnymi ludźmi i świetną robotę robicie. Bardzo wam dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Same do nas przyszły, nie musieliśmy nawoływać. Przypominamy pytania. Mogą państwo do nas pisać, co symbolizuje flaga i jakie państwo mają uczucia z tą flagą związane, tak? Tak to było? Tak to było. No to co, czuwaj, czy jak u was się mówi?
5: Czuwaj!
1: Jeszcze raz!
5: Czuwaj!
1: No i wszystko jasne. A my do Państwa wrócimy już za chwilę.
2: Dziękuję wam.

0: Za dwie minuty będzie w 11:30. Radio Kraków z Zakopanem. Wracamy do Państwa, a teraz przejdziemy do zwiedzania nieoczywistych miejsc, ale bardziej pod kątem zabytków. Rewitalizacja zabytkowych willi, przywracanie ich funkcjonalności. A naszym gościem jest Małgorzata Jabłońska, właścicielka willi Elżbiecina, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Przyznam, że kiedy spaceruję ulicami Zakopanego, to z jednej strony widzę często odrestaurowane te zabytki w stylu witkiewiczowskim, zakopiańskim, ale też są te nieco bardziej podniszczone. Zastanawiam się, ile, czy właściwie utrzymanie takiego budynku dużo kosztuje, czy odrestaurowanie takiego budynku, bo to z jednej strony widzimy piękny widok z ulicy spacerując z perspektywy turysty, ale z drugiej strony stoi ktoś za tym, kto no, musi za ten budynek odpowiadać.
1: Dzień dobry Państwu. Powiem tak, pytanie jest trudne, oczywiście bardzo, bardzo podchwytliwe. Jest potrzebny wagon pieniędzy. Od tego zacznę, ale jak już ma ktoś taki wagon pieniędzy, to potem taki zabytek cieszy oczy nie tylko właściciela, ale też mieszkańców, gości. Musi taki zabytek mieć swoje funkcje użytkowe, czyli musi być w jakimś celu odrestaurowany. Może być to dom prywatny, może być to hotel, pensjonat, nie wiem, sala koncertowa, muzeum. To już zależy od właściciela, ile ma pieniędzy i jaki ma na to pomysł.
3: Ale jeżeli nie ma worka pieniędzy, a ma taki budynek jakiś piękny, tak, to co wtedy?
1: Wtedy też są jakieś możliwości.
3: No właśnie, wtedy może z nich skorzystać niż zostawić coś, co niszcze jest każdym rokiem bardziej, nie?
1: Wtedy tak? Trzeba mieć dużo, dużo więcej samozaparcia. Warto jest, żeby budynek był wpisany do rejestru zabytków, czyli do tego takiego głównego rejestru, gdzie są obiekty zabytkowe. I wtedy, działając pod okiem konserwatora, można pozyskać też środki. Natomiast nie jest to takie łatwe i można pozyskać środki na przykład nie w tej kolejności, w której byśmy chcieli taki zabytek remontować.
3: Czyli na początek dach, tak? Zamiast fundamenty. Dobra, no żartuję.
1: Najczęściej, trochę, ale to wcale nie jest żart.
3: Tak?
1: Nie. To nie jest żart. Bywa tak, że czasami trzeba zrobić instalację elektryczną, a potem dopiero wyremontować na przykład fundament. No różnie, bardzo różnie.
3: Ale jest to raczej losowa kwestia.
0: Ale z jednej strony pozyskanie pieniędzy przez konserwatora może być w jakiś sposób łatwiejsze, ale z drugiej strony ta konserwatorska ochrona też wprowadza pewne ograniczenia, prawda? Też wtedy nie wszystko da się tam zrobić.
1: Tak, to są bardzo duże ograniczenia z jednej strony, ale z drugiej strony taki świadomy właściciel i tak będzie czuł te ograniczenia, że one
0: sam
1: są
0: siebie,
1: po prostu, tak.
3: No dobrze, to teraz trochę o tej Elżbiecinie i o tej całej kampanii, że tak to nazwę, czyli odzyskiwania pięknych zakopiańskich zabytków i przywrócenia ich funkcjonalności, tak, w takiej turystycznej formie. Tu w tym przypadku mówimy o willi Elżbiecina,
1: tak.
3: I ona będzie dostępna 9 czy 8 jakoś?
1: 8, tak, 8. Zapraszam, 8 maja w ramach Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, tutaj naszego oddziału podhalańskiego. Jest taki cykl zapoczątkowany w zeszłym miesiącu. Cykl, w którym pokazujemy zabytki, tutaj nasze lokalne, naszym mieszkańcom, przyjaciołom, ale też gościom. Poprzednie spotkanie było w willi Konradówka, następne będzie w Elżbiecinie. Ja opowiem, kiedy Elżbiecina powstała, jaka jest jej historia, ale też opowiem o tych trudnych czasach powojennych, o procesie odbudowy, czyli o tym, co tak naprawdę interesuje najbardziej Zakopiańczyków.
2: Zastanawiam się, jaką funkcję pełni Elżbiecina, ponieważ w niektórych willach można dosłownie spać.
1: Tutaj też można spać, ale ponieważ to jest taki zabytek dosyć spektakularny, jak Państwo przyjdą, zapraszam, to Państwo zobaczą. Tutaj odbudowując Elżbiecinę postanowiliśmy, że owszem, to będzie dom na wynajem, ale nie założyliśmy, że to będzie pensjonat, tylko po prostu dom, więc Elżbiecinę można wynająć, ponieważ zabytek musi na siebie zarobić, więc taki był po prostu pomysł. Natomiast nie jest to pensjonat, nie jest to dom, do którego można przyjść albo przyjechać na jedną noc.
3: To jest taka surowy budynek, utrzymany w konwencji z tamtych lat, bez jakichś fajerwerków, saun, odnowy biologicznej i nie wiem czego jeszcze?
1: Nie przesadzajmy, jesteśmy w XXI wieku.
3: Nie, powie
1: więc
3: pani,
1: takie rzeczy jak sauna, ale rzeczywiście.
3: Proszę bardzo, czyli można połączyć nowoczesność, znaczy inaczej, historię z nowoczesnością w tej takiej komfortowym wydaniu.
1: Elżbiecina zaskakuje nie tylko sauną, Elżbiecina zaskakuje też tym, że to jest dom, który ma ponad 100 lat, jest z roku 1912, natomiast jest domem inteligentnym. Nie wiem, czy Państwo to wiedzą, co to jest dom inteligentny.
3: No wiem, ale tego się nie spodziewałem.
2: No właśnie. Z XX wieku.
1: A no właśnie. W ramach takiej...
4: To znaczy, że można zdalnie sterować wszystkim w domu?
1: Nie tylko. To znaczy, że dom się potrafi sam obronić, że jak się woda wyleje w jednej z kilku łazienek, to potrafi tą wodę zamknąć.
4: To jest w takim razie takiego... twierdza Elżbiecina chyba.
1: Być może, być może.
3: Ale to, że sam się broni, to brzmi nieźle. Rzeczywiście działka przeciwpancerne na dachu, tak?
1: Na dachu są zakopiańskie króle.
4: No i to wszystko pomimo wpisu do rejestru zabytków dało się zrobić, tak?
1: Elżbiecina jest wpisana do gminnej ewidencji.
3: Okay. Troszkę inaczej jeszcze, ale też rozumiem, że nie było takich dotacji z na przykład Unii Europejskiej, tylko trzeba było trochę jednak podciągnąć własnym sumptem finansowo.
1: Zdecydowanie tak.
4: To w takim razie chyba nie zostaje nam nic innego, jak zaprosić państwa na 8 maja na zwiedzanie.
3: Siebie zaprośmy. Oczywiście. Ja już się zaprosiłem.
4: Wszystkich zapraszamy.
1: Ja zapraszam państwa, ale zapraszam nie tylko na 8 maja, ponieważ tych zabytków jest więcej. W czerwcu mamy opowieść o pięknej willi Cicha. Rzadko kto ma szansę być. To jest piękny, zabytkowy dom, jak idziecie ulicą Kościeliską. To jest ten dom z pięknymi wycinankami. Natomiast potem we wrześniu, w sierpniu są kolejne domy, aż do listopada.
3: Bardzo pani dziękujemy za wizytę w studiu. Państwa zachęcamy do tego, żeby odwiedzać Zakopane i poznawać właśnie takie Zakopane, jak to, o którym mówimy.
4: Naszym gościem była Małgorzata Jabłońska, właścicielka willi Elżbiecina. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Bardzo dziękujemy.
1: Zapraszam.
4: Dziękuję. A my wracamy do państwa za kilka chwil.

0: Radio Kraków.
1: Radio Kraków Zakopanem. Jak Państwo słyszą, Zakopane to również zabytki, bo my, myśląc o zabytkach, myślimy zawsze, mamy takie krakocentryczne myślenie, że tak jak w Krakowie, to nie ma nigdzie. Tymczasem jest wiele innych pięknych miejsc, gdzie są zabytki, nie ubliżając Krakowowi. Takim jednym z takich miejsc jest Zakopane i co jest ciekawe, mamy tutaj jakby dwa rodzaje tych zabytków. Jedne to te związane z Góralszczyzną, a drugie to te, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym i są po prostu perełkami architektonicznymi. Na jeden z nich właśnie patrzymy.
2: Patrząc też właściwie na to bezchmurne, praktycznie bezchmurne niebo, no to taka pogoda, która aż zachęca nas do tych wędrówek.
3: Może do nawet zwiedzania, do obserwowania, ale też do wybrania się na szlaki, prawda?
2: A na szlakach, no sytuacja, jak wiadomo, majówka, taka pogoda, chociażby gdzieś tam w kierunku Rusinowej Polany widziałem się, nam generują kolejki do wejścia, ale to chyba normalne.
3: A do wejścia do TPN-u też,
2: tak,
3: kolejeczki?
2: Tak, należy będzie chyba trzeba będzie troszeczkę poczekać.
3: To jeżeli już jesteśmy przy Tatrzańskim Parku Narodowym, to podam Państwu ważną informację. Jeden z elektrycznych busów, jeden z czterech, który kursuje na trasie do Morskiego Oka, utknął na noc właśnie przed Morskim Okiem z powodu awarii. To pierwsze po zimowej przerwie kursy tych elektrycznych busów. Przypomnę, te busy dzielą tam te trasy z fasiągami konnymi.
2: No i przecinają się w połowie.
3: Przecinają się, tak, w połowie, więc mają Państwo do wyboru oczywiście.
1: Koń go ugryzł, no.
3: Dopiero dzisiaj ma zostać ten zepsuty bus przetransportowany na lawecie, więc do dyspozycji są trzy, a nie cztery busy elektryczne na trasie do Morskiego Oka, więc to o tyle ważna informacja dla tych, którzy się tam dzisiaj wybierają i być może planowali przejechać się busem.
1: O, jeszcze jedno, czy Państwo już te owce policzyli, które w Redyku idą dzisiaj?
3: No mamy kilkadziesiąt odpowiedzi znowu.
1: No czekamy. Jeszcze mają Państwo szansę, proszę powiedzieć, ile tych owiec. No tam mogą się Państwo kilka pomylić. Mniej więcej będzie w tym Redyku dzisiaj. No i proszę pisać na adres
3: konkurs@radiokraków.pl. Powtórzę, konkurs@radiokraków.pl.
2: A my wracamy do Państwa już za chwilę.
0: Radio Kraków w Zakopanem 100 FM.

0: Za 14 minut godzina 12. Wielka majówka z Radiem Kraków. A tutaj państwo mają okazję usłyszeć niedźwiedzia, który
1: postawił. Chciałeś, zaprosiłem.
0: O, no to mamy kolejnego gościa. Akurat o rowerach będziemy z nim rozmawiać.
2: Czy rowerem da się łatwiej uciec przed niedźwiedziem?
1: Jeśli to jest dobre pytanie. Jeśli taki odgłos na szlaku, to znaczy, że nie jest dobrze.
0: A myślę, że nie jeden amator
2: Radio Kraków na szlaku.
1: No, to nie jeden. Tak, ale niedźwiedzia nie.
0: Nie jeden amator rowerowy zadaje sobie pytanie, tak podejrzewam, czy da radę wyjechać chociażby do Murowańca na rowerze, czy elektrycznym, czy nieelektrycznym. Na takie pytania między innymi postaramy się państwu odpowiedzieć, bo naszym gościem jest Paulina Bobak, zapalona rowerzystka, przewodnik tatrzański, wypożyczalnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Tu pani rykszę też słyszałem, że zachwala bardzo.
2: Tak, jak najbardziej. Czy rowerem da się wyjechać do Murowańca? Oczywiście. U nas w Tatrach mamy kilka szlaków, po których można się poruszać na rowerach. Nie jest ich za wiele, bo to jest, są szlaki do Doliny Chochołowskiej, do Doliny Lejowej, ścieżka pod Reglami, oczywiście na Kalatówki oraz do tego naszego Murowańca, czyli na Halę Gąsienicową. I w te miejsca u nas w Tatrach Polskich można wyjechać na rowerach. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, dlatego że różnica wzniesień, szczególnie że do Murowańca, jest konkretna. I tam na zwykłym rowerze trzeba mieć troszeczkę pary w nogach, żeby tam wyjechać.
1: Wydaje się, że nie tak to troszeczkę, no.
3: Ale można wybrać wersję ze wspomaganiem elektrycznym.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: To niedźwiedź wtedy biegnie za tobą, ale i nie ma góry nie do pokonania.
0: Niedźwiedzie chyba nawet do 60 km na godzinę potrafią.
2: Dokładnie.
1: No taki rowerzysta musi 80.
2: Tak, więc wtedy wspomaganie mamy adrenalinowe.
0: Wskazane.
2: Jak najbardziej, ale wracając do tych naszych rowerów elektrycznych, do których tutaj zmierzamy, jak najbardziej, one są coraz bardziej powszechne i po Zakopanem bardzo dużo osób właśnie już na tak zwanych elektrykach się przemieszcza. Jest to duże ułatwienie i można oczywiście pokonać większe odległości, bo na zwykłej kolarce jak najbardziej, którą polecam, mamy przepiękne trasy, chociażby trasa dookoła Tatr, no jest to ponad 250 km, także...
1: Bardzo, bardzo strome, czy to takie dla amatorów?
2: Zróżnicowane.
1: Czyli strome.
2: Przepiękna trasa, ścieżka rowerowa z Nowego Targu w stronę Trzciany. Jorawskiego Jeziora, jak najbardziej dla amatorów, to możemy polecić na kolarki.
1: Ile to kilometrów mniej więcej?
2: W zależności całość, to jak wspomniałam, jest to tak zwana właśnie szlak rowerowy dookoła Tatr i odcinkowo można sobie przejechać 30 km, można przejechać mniej więcej, ale jest to dla takich właśnie amatorów, którzy chcą spróbować właśnie jazdy na rowerach tutaj u nas.
3: A ta cały szlak wokół Tatr to o wiele dłuższa trasa, tak? To
2: ponad 250 km, to jak
3: no to już taka wyprawa na tydzień chyba.
2: Na parę dni, tak, ale są zapaleńcy, którzy w ciągu jednego dnia też są w stanie przejechać taką odległość.
0: Jak już się decydujemy na taki rower ze wspomaganiem elektrycznym, to jednak chyba też trzeba się za to zabrać z głowy, czy należy pamiętać, że to nie jest jazda po równym, tylko jednak to jest teren, no, górski, pod górę, z góry. Mówię to dlatego, bo sam osobiście kiedyś byłbym na szlaku do Murowańca potrącony rowerem przez kogoś, kto ten rower wypożyczył. No, trzeba to chyba też z głową robić.
2: Tak, jak najbardziej, szczególnie przy tych zjazdach musimy uważać też na turystów, którzy poruszają się albo w górę, albo w dół. Pamiętamy, że chociażby do Murowańca mamy ruch prawostronny, co jest bardzo ważne, żeby właśnie ten ruch był płynny, aczkolwiek bezpieczny. Dlatego między innymi nie ma udostępnionych rowerów na trasie na szlaku do Morskiego Oka, ponieważ taka rzesza turystów i taka ilość turystów, którzy tam przebywają, praktycznie codziennie przy ładnej pogodzie, to jest kilka, nawet kilkanaście tysięcy osób dziennie.
3: Plus jeszcze rowery, fasiągi i elektryczne
2: tak,
3: busy, prawda?
2: Dokładnie, które nam niedawno weszły. I taka ilość osób, no, wyklucza tutaj rowerzystów. Od lat 90. już tam nie można przemieszczać się.
1: My mamy dla państwa niespodziankę, ja to jeszcze powiem, póki rozmawiamy. Trzy takie lampki rowerowe, które mogą być przednią lub tylną lampą, bo świecą czerwonym lub białym, i one są ładowane przez ładowarkę telefoniczną.
0: To mam w takim razie pomysł. Ktoś, kto może do nas przyjedzie, pierwsze trzy osoby, taki sprzęcik.
3: Ale koniecznie rowerem.
0: Koniecznie rowerem.
1: O, ostatecznie rykszą.
3: Jesteśmy na Placu Niepodległości do godziny 13. Zapraszamy tych, którzy chcieliby dostać światło rowerowe. Kto pierwszy, ten lepszy. Trzy światełka rowerowe mamy do rozdania. Plac Niepodległości Zakopane, Radio Kraków będzie tutaj do godziny 13. A wracając jeszcze do naszego gościa, chciałabym zapytać jeszcze o takie polecenie, może jakieś trasy dla rodziny z dziećmi, czy na rowerach tutaj, czy może właśnie ta riksza. Co tutaj byłoby według pani takim dobrym wyborem dla rodziny, która przyjeżdża z dziećmi, szuka jakiegoś takiego sposobu na spędzenie czasu, no i właśnie rower.
2: No właśnie, tak jak wspomniałam, do Doliny Chochołowskiej można spokojnie wybrać się z dzieciaczkami właśnie na rowerach, ale ja tutaj też prowadząc wypożyczalnię, już wiele lat wypożyczalnię sprzętu górskiego, którą prowadzę mobilnie, można u mnie doposażyć się w różne terenowe wózki dziecięce, riksze, takie podwójne, dwuosobowe, które można zapiąć do roweru, ale też z dużą łatwością można pchać. I taką rikszą właśnie z dzieciaczkami siedzącymi sobie w środku można dojechać do tego Murowańca, na Halę Gąsienicową, do Doliny Kościeliskiej, Chochołowskiej, na Rusinową Polanę. Jest wiele alternatyw. Osoby, które się do mnie zgłaszają jako przewodnik tatrzański, mogę udzielić wszelakich informacji właśnie na temat... Na temat tych szlaków.
1: Kaski rowerowe?
2: Czy kaski rowerowe? Kaski rowerowe w wypożyczalniach sprzętu rowerowego, tam gdzie wypożyczamy bezpośrednio rower, ale do takiej rikszy, którą prowadzimy, nie ma potrzeby.
1: Ale już rower elektryczny, który potrafi pojechać,
2: jak najbardziej.
1: To koniecznie trzeba mieć. Jeśli wypożyczalnia nie ma, trzeba mieć swoje i koniec, kropka.
3: Czyli nie trzeba się obawiać, że idąc w góry z dziećmi to będzie po prostu festiwal marudzenia, płakania, że mamo, już nie mogę i mamo, ile jeszcze, tylko można właśnie
2: wrócić
3: się do takiej wypożyczalni,
2: tak, oczywiście.
3: I ułatwić sobie taką trasę.
2: Jak najbardziej, polecamy. Czy właśnie wózek, czy na dany szlak nosidełko turystyczne. Z racji właśnie mojej pracy głównej, czyli właśnie przewodnictwa, znam bardzo dobrze wszelakie szlaki i przede wszystkim powierzchnię na tych szlakach i mogę polecić czy wózek, czy nosidełko.
3: To w takim razie już wiedzą Państwo, do kogo się zwrócić w razie wybrania się pod Tatry i zastanawiania się, gdzie może wypożyczyć rower czy sprzęt górski.
0: My oczywiście zachęcamy, żeby jednak zdecydować się na taką formę transportu.
3: Naszym gościem była Paulina Bobak, rowerzystka, przewodniczka tatrzańska i właścicielka wypożyczalni sprzętu górskiego. Bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję.
3: My wrócimy do Państwa kilka minut po godzinie 12 i przypominamy, że kto pierwszy, ten lepszy. Trzy pierwsze osoby, które przyjadą na Plac Niepodległości w Zakopanem do naszego mobilnego studia Radia Kraków. Rowerem oczywiście dostaną lampki rowerowe. Mamy do rozdania trzy sztuki.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Tu Radio Kraków, prawie 2:02.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Maja Dutkiewicz, zapraszam. Droga wojewódzka w Jabłonce zablokowana, to po śmiertelnym wypadku z udziałem motocyklisty. Minister obrony Niemiec o wycofaniu części wojsk USA z jego kraju. To uderzenie w interesy obu krajów. W Zakopanem dziś tłum ludzi i owiec. Za 3 godziny w stolicy polskich Tatr rozpoczyna się wiosenny redek. Śmiertelny wypadek w Jabłonce. Jak już informowaliśmy, nie żyje 60-letni motocyklista. Zginął po zderzeniu z samochodem osobowym. Droga wojewódzka 962 jest całkowicie zablokowana. Na razie nie są znane okoliczności tego wypadku. Natomiast limanowska policja ustaliła wstępne przyczyny wczorajszego też tragicznego wypadku w miejscowości Laskowa. Ze śledztwa wynika, że 71-letni kierowca Harley'a na łuku drogi najprawdopodobniej najechał na rozsypany przy krawędzi jezdni żwir. Mężczyzna stracił panowanie nad maszyną i upadł. Niestety jadący tuż za nim 72-latek na innym motocyklu nie zdążył wyhamować i uderzył w poprzedzającego go kolegę. Ten zmarł na miejscu. Drugi z motocyklistów z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Badanie potwierdziło, że był trzeźwy. Obaj uczestnicy wypadku to mieszkańcy powiatu bocheńskiego.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: NATO reaguje na zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące możliwego wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Rzeczniczka sojuszu Alison Hart podkreśliła w mediach społecznościowych, że taka decyzja tylko wzmacnia potrzebę zacieśniania współpracy obronnej przez państwa europejskie. 5000 żołnierzy amerykańskich ma zostać wycofanych z Niemiec, tak zapowiedział minister wojny USA Pete Hegseth. To uderzenie w interesy obu krajów, mówi minister obrony Niemiec i podkreśla rosnącą w tej sytuacji rolę współpracy z europejskimi partnerami, w tym z Polską. O szczegółach Adam Górczewski.
2: Szef niemieckiego resortu obrony twierdzi, że ogłoszona przez Pentagon decyzja nie jest zaskakująca wobec wcześniejszych wypowiedzi przede wszystkim Donalda Trumpa, ale zaszkodzi obu krajom. Współpraca Niemiec z USA w ramach NATO pozostanie jednak na wysokim poziomie, stwierdził Boris Pistorius. Polityk SPD dodał, że wzmocnione zostaną działania w grupie E5, czyli z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Pentagon ogłosił, że w ciągu maksymalnie roku o 5 tysięcy spadnie liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech, gdzie obecnie stacjonuje ich 39 tysięcy, co stanowi blisko połowę sił USA w Europie. Ściśle współpracujemy z Amerykanami w Ramstein, Grafenwöhr czy Frankfurcie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie, na rzecz Ukrainy oraz wspólnego odstraszania, podkreślił Boris Pistorius. Wymienione przez polityka SPD miejsca to baza lotnicza, z której Amerykanie koordynują akcje również w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także poligon i szpital wojskowy, największe tego typu z amerykańskich obiektów poza USA. Decyzję Amerykanów skrytykował również poseł kanclerski CDU Jürgen Hart, którego zdaniem to cios USA przeciwko sobie, a Donald Trump chce pokazać, że wszystko co złe jest efektem działań zagranicznych partnerów. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Jeśli propozycja amerykańskiej administracji rzeczywiście zostanie w pełni wdrożona, to liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech może spaść do około 30 tysięcy.
1: Radio Kraków, wiadomości.
0: Za 3 godziny w Zakopanem rozpocznie się wiosenny wypas owiec. Po południu ulicami miasta przejdzie redek, czyli pasterski pochód na hale w kierunku Doliny Białego. Owce poprowadzi Baca Kluś i jego Juchasi. Redek rozpocznie się o 15 na ulicy Smrek, przejdzie ulicą Kościuszki na Górną Rówień Krupową i tam odbędą się tradycyjne obrzędy pasterskie. Okadzanie stada, modlitwa, poświęcenie zwierząt i ludzi. Będzie to wielka atrakcja dla turystów i mieszkańców, ale trzeba się liczyć również z chwilowymi zamknięciami ulic na trasie pochodu.
3: Od godziny 15 do 18 należy spodziewać się sporych utrudnień w ruchu drogowym właśnie w centrum miasta z racji tego, że ten redyk będzie tamtędy przechodził. W tym rejonie na pewno będzie można zobaczyć tą wyjątkową atrakcję turystyczną, ale też trzeba mieć świadomość tego, że nie będzie można swobodnie poruszać się po mieście. Będziemy starali się właśnie odpowiednio zorganizować tak ruch, aby było bezpiecznie.
0: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Redyk będzie połączony z akcją charytatywną. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na budowę Domu Marzeń dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Muzea z Tarnowa i regionu polecają się na majówkę i czekają na zwiedzających. Przez cały długi weekend wszystkie oddziały Muzeum Ziemi Tarnowskiej są otwarte. Dyrektor placówki Kazimierz Kurczap zachęca, aby zajrzeć m.in. do tarnowskich oddziałów, ale też do Malowanej Wsi, czyli Zalipia na Powiślu Dąbrowskim, Zagrody Wincentego Witosa w Wierzchosławicach czy Dworu w Dołędze niedaleko Brzeska.
4: Jest bardzo często określany małopolskim Soplicowem, także tutaj warto przyjechać. To jest miejsce, które takie charakterystyczne jest dla Małopolski XIX wieku, gdzie a szczególnie teraz w okresie wiosennym, kiedy przyroda budzi się do życia, to można to wszystko zobaczyć właśnie w parku otaczającym dwór Dołędze. Także na pewno oprócz zwiedzania, oglądania eksponatów, można będzie bardzo miło spędzić czas właśnie w otoczeniu przyrody.
0: Dwór w Dołędze dziś czynny jest do 16:00, Muzeum Wincentego Witosa zaprasza do 15:00, a Zagrodę Felicji Curyłowej w Zalipiu można zwiedzać do 18:00.
1: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Słonecznie w całej Małopolsce, ciepło, temperatura od 20 do 22 stopni, tak będzie do końca dnia. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższą noc, to oczywiście chłodniej, bo od 2 do 7 stopni pokażą termometry. Nadal też mogą wystąpić przymrozki. Lokalnie temperatura może spaść do minus 2.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze. Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.
5: Kilka minut po godzinie 12, dokładnie ile?
6: 8.
5: 8 minut po godzinie 12.
6: Synchronizacja zegarków.
7: Tak jak wczorajszym z Mustangiem.
5: 8 minut po godzinie 12, Zakopane wciąż nadaje w Radiu Kraków, chyba właściwie Radio Kraków wciąż nadaje Zakopane. Straszne.
6: Nie straszne, bardzo miłe.
5: Straszne moje przejeżdżanie.
6: Jakie? Straszne, znam straszniejsze potem ciągle.
7: Tak, to słonko przecież
6: nie nadają na antenę.
7: Świeci, tak odbija
5: właśnie,
7: się tutaj od asfaltu.
5: Właśnie, świeciło, proszę wybaczyć.
6: Jest pięknie, do tego jest piękny słoneczny dzień, a tu świecą gwiazdy.
5: Ale
6: stoi obok nas gwiazda.
5: I to światłem własnym.
6: Za chwilę będzie u nas na antenie.
5: Zgadza się. Za kilka minut gościem Radia Kraków będzie Grażyna Łobaszewska, z którą porozmawia nasz dziennikarz muzyczny Rafał Zbrzeskiej. Grażyna Łobaszewska
6: trochę mu poprzeszkadzamy w tej rozmowie.
5: Jest jedną z gwiazd trwającej wiosny jazzowej tutaj w Zakopanem przez cały majowy weekend. No i my przypominamy jeszcze o naszym konkursie. Wciąż jeszcze można przesyłać odpowiedzi na pytanie, ile owiec przejdzie w dzisiejszym Redyku ulicami Zakopanego. Przed chwilą słyszeli Państwo o tym Redyku w wiadomościach Radia Kraków. Odpowiedzi, ile owiec przejdzie w dzisiejszym pochodzie. Prosimy przesyłać na adres konkurs@radiokrakow.pl. Rozstrzygnięcie konkursu tuż przed godziną 13. Przypomnę, do wygrania jest wjazd na Gubałówkę dla 4 osób oraz podwójne całodzienne karnety do Term Zakopiańskich.
7: I oczywiście tych słuchaczy obecnych w Zakopanem zapraszamy na Rówień Krupowo i na Krupówki. No, takiego wydarzenia nie było właściwie od wielu lat.
6: No i zapraszamy do naszego
5: Plac
6: studia. Mamy jeszcze dwa zestawy światełek, znaczy dwie lampki rowerowe. Więc jak ktoś do nas na rowerze jeszcze podjedzie, to taką lampkę może od nas dostać.
5: Wracamy.
6: Rowerze, hulajnodze.
5: Wracamy za kilka minut już z naszym gościem.

0: 17, właściwie to już 18 minut po 12. Radio Kraków w Zakopanem. Tak jak już mówiliśmy, czas nas uczy pogody. Pogoda jest przepiękna, ale też i sporo gwiazd w Zakopanem, a jedna szczególna jest w naszym studiu. Czas nas uczy pogody. Jedna z piękniejszych piosenek, jakie w życiu słyszałem. Rozpłynąłem się właśnie w zachwytach.
1: Zrobiło się nam tutaj muzycznie.
0: I teraz wielka niespodzianka dla Państwa, no bo mamy gościa w studiu. A razem z gościem Rafał Zbrzeski.
2: Dzień dobry, a tym gościem naszym przewspaniałym jest jedna z gwiazd zakopiańskiej wiosny jazzowej, pani Grażyna Łobaszewska, autorka tego cudownego utworu, który przed momentem na antenie Radia Kraków.
0: Jesteśmy zachwyceni pani wizytą w naszym studiu i w ogóle tą piosenką. Cieszymy się, że przyjęła pani zaproszenie.
3: Również dziękuję za nie.
2: Tu przed wejściem na antenę rozmawialiśmy trochę z panią Grażyną. 10 lat minęło od pani ostatniej wizyty w Zakopanem pod Tatrami. Jak ten powrót pani wygląda, jak pani odbiera teraz Zakopane po tych 10 latach?
3: No jest po prostu nawałnica mieszkań, domów. I właściwie nie wiem, gdzie jestem, bo to były jeszcze te 10 lat temu było zupełnie prawie pusto. W tej sytuacji już właśnie nie ma gdzie chyba budynków sadzić, ale i tak będą sadzać.
2: No tak, budownictwo w Zakopanem to jest rzeczywiście temat odmienny, ale też wydaje mi się, że taki moment jak majówka, jak ten w końcu relaksujący bardzo czas odpoczynku jest dobrym momentem, żeby trochę o muzyce i o właśnie piosenkach porozmawiać. W takim razie może zacznijmy od tego, jak pani odpoczywa, przy jakiej muzyce pani odpoczywa?
3: No właśnie to jest nawet chyba nie dziwne, właśnie od niej odpoczywam. Ponieważ mamy bardzo dużo koncertów, no to ja się staram wyłączać wszystko, co...
0: Cisza?
3: Prawie tak. Mhm.
0: Przebodźcowanie, to już jest ten
3: cisza, ale za to jem, gotuję, myję okna, czyli to, co zawsze robiłam i odpoczywam właściwie.
0: I w ciszy.
2: A to góry są takim też miejscem, gdzie ciszę można dosyć łatwo znaleźć.
0: Tylko nie na Krupówkach.
3: Właśnie. Ja mam ciszę na swoim osiedlu, ponieważ mieszkam na największym wzniesieniu w Gdyni. To jest prawie 300 metrów ponad poziom morza. Widzę z balkonu morze, więc naprawdę tak się wyłączam. Z każdego boku, z trzech boków jest las. Więc ja naprawdę mieszkam w ciszy i w niej się zatapiam.
2: I trochę mimowolnie zrobiła nam się majówka od morza do Tatr w Zakopanem.
0: W końcu nie bez przyczyny jest tutaj morskie oko, więc jest jakieś
3: połączenie.
0: Tak,
3: prawda?
0: Jak, oczywiście.
2: Ale oprócz tego, że pani Grażyna dzisiaj w naszym studiu rozmawia z nami o wypoczynku w Zakopanem, o tym, jak Zakopane po tych 10 latach wygląda, to także przypominamy państwu, że pani Grażyna dzisiaj wieczorem podczas zakopiańskiej wiosny jazzowej wystąpi ze swoim recitalem. I ostatnio przypominałem sobie pani piosenki. Słuchaliśmy największego pani przeboju. Czas nas uczy pogody.
0: Właśnie, ale czy to pani zdaniem jest największy pani przebój, czy ma pani inne utwory, które darzy pani większą miłością?
3: Znaczy z miłością to jest różnie, wie pan, bo ona przechodzi, później jakby
0: tak
3: wraca,
0: mówią.
3: Później się przerzuca na inną piosenkę, ale właściwie kocha się te piosenki, które się ostatnio nagrało. No tak, z małym dzieckiem, trzeba nim się jeszcze opiekować i tak dalej.
2: Ale to ja uzupełnię tutaj pytanie kolegi Marcina, bo pani powiedziała o przechodzeniu tej miłości na te młodsze dzieci muzyczne, ale te starsze chyba też pani bardzo kocha, skoro po latach nagrała pani nowe aranżacje tych samych największych, najbardziej znanych, chyba ulubionych też piosenek.
3: To znaczy ja nagrałam te nowe wersje tylko dla państwa, czyli dla ludzi z radia, żeby włączali te nowe propozycje tych starych. No i to było, ta płyta też była ta płyta, na której znalazły się nowe aranżacje wszystkich utworów, to była próba wspomnienia albo te obrazy, które można, że tak powiem, zapakować w nowe obramowania, żeby one pasowały do nowocześniejszych miejsc.
2: Ale też mam wrażenie, że kwestia interpretacji tych piosenek, sama intonacja, sam inaczej zaśpiewany tekst po latach ma trochę inny wydźwięk.
3: Dokładnie, to u mnie też się działo, rozumiem. Mówię, o kurczę, Łobaszewska, jaki fajny numer śpiewasz. Teraz dopiero odkrywam, tak jak na film chodzi się po kilka razy. Raz dla samej akcji, drugi raz dla muzyki, a trzeci raz może, bo ja już tak chodziłam, dopatrywałam się fragmentów, których nigdy nie mam w stanie zauważyć.
2: Żeby odkryć to, czego za pierwszym razem się nie dostrzegło.
3: I za drugim też.
0: A ja to mam jeszcze takie pytanie, które mi się teraz nasunęło. Czy to jest tak, że śpiewa pani w Gdyni, to trochę inaczej niż w Zakopanem, bo nastrój, bo temperatura, bo okoliczności przyrody mają wpływ na tą interpretację? Wiem, że wiele nie można, bo jest, nie śpiewa się samemu a cappella, ale gdzieś ma to wpływ na to, jak to brzmi?
3: Tak, absolutnie. Znaczy, brzmi pewnie podobnie, bo mamy świetnego nagłaśniacza, że tak powiem.
0: Ale pani interpretacja.
3: Moja interpretacja się co chwilę zmienia i tego po prostu nikt nie powtórzy, nawet ja.
0: Bo i to jest piękne.
3: Dla mnie to jest normalne, bo człowiek nie można powtórzyć tej samej chwili tak samo, bo ta chwila już się zmienia. Pani w pierwszym rzędzie na przykład zakrywa sobie uszy, no to pierwszy raz takie coś, miałam takie coś, to zupełnie inaczej śpiewałam, więc jeszcze musiałam przerzucić wzroku, proszę pani, proszę odkryć, bo mi jest przykro, proszę odetkać uszy, bo jest mi przykro na przykład.
0: Ale takie naprawdę? To jest prawdziwa sytuacja?
3: Tak. Było za głośno po prostu. Ona dosiedziała do końca. Ale było za głośno i później powiedziała, no pani Grażynko, tak głośno pani śpiewa. Ja mówię, pani co, to nie jest moja wina.
0: Troszkę ciszej, proszę.
3: Troszeczkę.
0: Stasu,
3: to nie moja wina, bo pan nagłaśniacz jest po prostu. My nie mamy wpływu żadnego.
2: Jak sama nazwa wskazuje tej profesji, to jest nagłośnieniowiec, a nie oczywiście człowiek od tego, żeby było cicho.
3: Tak.
0: Dobrze powiedziane.
2: Natomiast też mam wrażenie, że te nowsze piosenki pani są nieco bardziej refleksyjne niż starsze utwory, chociaż tam też tej refleksji nie brakowało. I specjalnie dla państwa dzisiaj pani Grażyna także ma prezent, bo w Radiu Kraków premiera, najnowszy singiel pani Grażyny Łobaszewskiej. Posłuchajmy zatem.

facetów miałam może pięciu. Skąd mi się taka liczba wzięła, nie wiem. Czasem kłopoty mam z pamięcią.

0: Tegoroczny.
1: Ależ to pięknie wybrzmiało.
2: Pięknie i specjalnie dla Państwa po raz pierwszy na antenie Radia Kraków najnowszy singiel Grażyny Łobaszewskiej, która dzisiaj...
1: To w Zakopanem naszym... premiera. Tak. To jest to. Radio Kraków w Zakopanem i mieliśmy to szczęście, że pani Grażyna pozwoliła nam na to, żeby ta radiowa premiera odbyła się właśnie u nas tu. Dziękujemy bardzo, bo to fantastyczne.
2: Fantastyczna, refleksyjna piosenka. Trochę rozmawialiśmy tutaj o tym poza anteną, o tych refleksjach po latach, które zawierają się w tych tekstach i pogodzie.
1: Właśnie tu pani powiedziała coś takiego pięknego między tym, co państwo, nasi słuchacze na antenie słyszeli, że czas nas uczy pogody, mówi nie o pogodzie, że nie będzie padało, tylko o pogodzie tej naszej wewnątrz. I gdyby państwo spojrzeli, mówię teraz do naszych słuchaczy, tych młodszych, bo my już tu z wiekiem to nabieramy takiego zrozumienia tego tekstu. Gdyby na to spojrzeli, to myślę, że wiele spraw mogłoby być łatwiejszych. Że nie byłoby może tyle stresu, tyle niepotrzebnej walki i z wiatrakami kopania w ścianę, bo pewne rzeczy po prostu trzeba przyjąć i tyle. Jak to mówią, wziąć na klatę i żyć dalej. A pani tak pięknie o tym mówi i śpiewa.
3: Tak, ale ładnie pan powiedział, kopać w drzwi, ale również można kopać w drzwi, które są od dawno otwarte. Mhm. Jak człowiek się nie zastanawia, co robi, to nawet kopie w drzwi nieotwarte. Albo otwarte.
1: Tak, i to jest właśnie taka recepta na życie, żeby nie traktować wszystkiego zbyt dosłownie, zbyt dużo energii wkładać w takie proste rzeczy, bo one często same się załatwiają. Nie trzeba tak bardzo się tym martwić i tak bardzo przeżywać. Trochę luzu takiego miejsca, jak pani ma tą swoją... Ja pozwolę sobie powiedzieć, że to... mógłbym być pustelnikiem w takim miejscu. Mieszkać z widokiem na Bałtyk, dookoła las i ja nic więcej nie potrzebuję. Ja jestem też mocno przebodźcowany i też lubię ciszę. Nigdy w samochodzie staram się nie słuchać niczego więcej, bo chcę mieć ciszę po prostu.
3: Tak, ja też nie umiem się skupić w samochodzie, jak słucham muzyki, bo sobie jadę do Tczewa na próbę z Gdyni i proszę sobie wyobrazić, że za Malborkiem orientuję się, bo słuchałam gitarzysty jak gra basowy i tak go przemyśliwałam i myślałam, o Boże, ja jestem już za Malborkiem, a przecież w Tczewie miałam próbę. Także ja nie słucham, bo ja zajeżdżam nie w to miejsce.
2: Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj w Zakopanem mamy okazję porozmawiać. Bo rzeczywiście. Dobre. Ale miałem też taką refleksję, wracając jeszcze do piosenki i o tej nauce pogody ducha, że ta pierwsza wersja sprzed lat tak naprawdę była o tym... Właśnie to jest kwestia interpretacji. Ta pierwsza wersja była o tym, jak bardzo potrzebujemy się tego nauczyć, a dzisiaj trochę z perspektywy upływu czasu, już z perspektywy takiej mądrości, że już to wiemy, jak ta pogoda ducha powinna wyglądać, to pogodzenie się ze światem.
3: To prawda. Czas zmienia pogląd na różne sprawy. To nawet nie jest takie, że ja podnoszę ręce do góry i ja odpadam, czy zgadzam się absolutnie, bo muszę, tylko to są nasze świadome wybory wtedy i naprawdę dużo lepiej się żyje.
2: Kiedy świadomie się wybiera i to rzeczywiście jest jedna z tych recept, które na pewno życie ułatwiają, ale też zastanawiam się, kto wybiera pani koncerty, jak obecnie pani publiczność wygląda, bo wydaje mi się, że sporo młodych ludzi w pani otoczeniu się przewija, nie tylko na koncertach, ale
1: co
2: też
1: wcale nie dziwi.
2: W życiu codziennym.
3: To prawda, ale może dlatego, że ja naprawdę kocham młodzież, bo ona jest, tak jak często słyszałam, a ta młodzież teraz, to jest normalne, bo moi rodzice też o mnie tak mówili, że ta Grażynka nasza, to nie wiadomo, co z tego będzie w ogóle.
1: Starożytności, nawet na jakichś starych...
3: Tak, wszyscy narzekali.
1: Tak, bo na skorupach napisane, że o, ta młodzież dzisiaj to taka do niczego. Dokąd zmierza ten świat?
3: Tak, no jak to, no, świat idzie swoją drogą, a my po prostu biegniemy za nim. Bo też nie mamy za bardzo wyjścia. Chyba się odłączymy od pociągu i staniemy wtedy, to co już jest tragedią. Pracuję często z młodzieżą, prowadzę warsztaty i tego typu spotkania z nimi. I gdybym nie myślała, jak, podobnie jak oni, gdybym zagnuśniła swój mózg i nie była otwarta, to ja się z nimi nie dogadała i niczego bym nie nauczyła.
2: A przypomina sobie pani taką sytuację rzeczywiście, że młodzi ludzie czymś panią zaskoczyli, na przykład podczas warsztatów?
3: Oj tak, nie jeden raz. Na przykład ktoś śpiewał moją piosenkę i zaśpiewał tak, że nie wiedziałam, że taka wersja też istnieje. Że można z niej skorzystać.
1: W sensie pozytywnym czy negatywnym?
3: Pozytywnym, tak.
1: Okay. Dobrze. Ale tak sobie też myślę, rozmawiając tu z panią, że ma pani tyle w sobie właśnie pozytywnej energii, takiego światła, takiego słońca, że to, to jest cudowne.
3: No, słońce świeci.
1: Pani go przyćmiła! Naprawdę, nie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego właśnie, że potrafiła pani nauczyć się tego spokoju i teraz jeszcze takie pytanie trochę dotyczące wiosny jazzowej. Czy, no bo wielu artystów korzystało z inspiracji muzyką góralską, kulturą góralską. Czy pani gdzieś też kiedyś o to się otarła w swojej twórczości? Czy myślała pani, żeby zrobić jakiś utwór inspirowany góralską muzyką?
3: Nie wiem, czy panowie będziecie na koncercie, ale ja dawno już wstawiłam przed czasem góralską przyśpiewkę, kawałek, bo ona idealnie pasuje do tej piosenki. Hello, hello, Helenko, jak ci się pasie, a później czas znaczy pogody. Dla mnie to było idealne, jakby to razem było stworzone, albo jakby Helenka czekała na ten czas, który uczy pogody, bo to jest takie zapytanie do ludzi, no jak im się żyje, później jak im się pasie po prostu, prawda? Tutaj w tym miejscu na pewno to zrozumieją.
2: Mhm. Myślę, że tak, i że publiczność, która dziś wieczorem pojawi się na koncertach...
1: Są jeszcze bilety?
2: A to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do organizatorów, ale myślę,
1: dobra,
2: że...
1: Dobra, myślałem, że wiesz, no.
2: Nie wiem, wczoraj... Wiem,
1: najwyżej że postoję, od koników wezmę.
2: Wiem, że wczoraj był komplet.
1: No wiem.
2: Zapraszamy państwa, bo widziałem też, że w ostatniej chwili rzeczywiście słuchacze dokupywali bilety, wchodząc na wczorajsze koncerty. Zresztą świetna atmosfera, duża sala. Na pewno tych piosenek będzie słuchać się znakomicie. Też Marcinie, przyjdź. No.
1: Oczywiście, mówię, że wejdę na gapę, jak będzie trzeba, nie będzie biletów.
2: Powiesz, że znasz panią Grażynę.
1: Jasne.
3: Tak, ja zapraszam.
1: Dobrze, dzięki.
2: Zapraszamy też wszystkich słuchaczy Radia Kraków. I życzymy czego? Pogody ducha życzymy naszym.
3: Ja mam, a może coś następnego, czego jeszcze nie mam.
2: Bardzo, bardzo mi się to podoba. Przypominam się taka anegdota, jak Turek z Cypryjczykiem bodaj rozmawiali, o co walczycie. I Cypryjczycy mówią, że o pieniądze i sławę, a Turcy mówią, a my o honor.
1: Tak,
2: no Cypryjczycy mówią, my honor mamy, więc dlatego walczymy o pieniądze i sławę.
1: Taki jest właśnie świat dzisiaj, że tak naprawdę każdy sobie jakiś tam cel znajduje. Czy takie pytanie trochę, no nie wiem, zobaczymy, co pani powie. Jak pani ocenia współczesną muzykę, tą polską, która czasami moim zdaniem, no dobra, nie będę nic mówił, jak pani odnajduje się w tym świecie muzycznym tych ludzi, którzy mają dzisiaj po 20 parę lat? W tej twórczości.
3: Tak jak mówiłam, ponieważ często jestem z młodzieżą i wiem, co robią, i jak myślą, i w którą stronę biegną, bo im się spieszy, mimo że mają tyle czasu. Ale mi się też kiedyś spieszyło, więc ja to rozumiem. Niektórzy są wybitnie zdolni po prostu, wybitnie. Proponują coś zupełnie nowego, ale obawiam się, że w rozgłośniach radiowych to nie przejdzie, bo to jest tak odjazdowe, że to jeszcze jest dla radia za wcześnie. Znowu trzeba będzie czekać ileś lat. Ze mną było podobnie, przepraszam, że znowu o sobie, ale ze mną było podobnie, bo piosenka, którą nagrałam 40 lat temu, na tej nowej płycie wybrzmiała i zawsze są bisy po tej piosence. Czyli ludzie dorastają do tych tekstów jakoś po latach. I wydaje mi się, że to, co młodzież teraz robi, ta z tych warsztatów, ci, którzy nie są znani prawie zupełnie, oni muszą poczekać na ten moment, kiedy słuchacz dojrzeje.
1: Mhm. Czyli co, czas nas uczy pokory w tym przypadku, tak? Tej pokory czekania.
3: Oni mają pokory, bo to są ci, którzy nie jeżdżą Wygraj Sukces i te inne programy, że oni są, nie pokazują się, ja im proponuję, teraz można się nagrać, weźcie to żeby was rozpoznali gdzieś. A pani Grażyno, przejdzie i mój czas, to takie rozmowy są, to jest cudowne.
1: Tak.
3: Więc oni czekają na swój moment.
2: To tak się zastanawiam, czy takie myśli właśnie o czekaniu, że ten czas przyjdzie, towarzyszyły pani w tych pierwszych próbach jeszcze z zespołem Ergo Band albo z zespołem Crash. To są rzeczy, które stosunkowo mało są do dziś znane, a warte poznania. Pamięta pani te czasy, kiedy pani próbowała tych jazzowych, odjazdowych...
1: Patrzcie, co tu się dzieje, bo nie da się tego nie zauważyć.
3: Oczywiście.
1: Kapela góralska.
3: Z kapelą Crash na przykład graliśmy jazz po Europie. I muszę panu powiedzieć, że tutaj w ogóle nas nie było. Tam zdobywaliśmy nagrody. Zrobiliśmy tam 3 płyty, które pszły jak woda, więc to jest bardzo...
2: No, trochę w myśl zasady cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Nawet nie o to chodzi, po prostu ludzie tu, tutaj u nas nie byli przygotowani na tego typu muzykę, na tego typu teksty.
2: To prawda, bo i tu państwu polecam jako dziennikarz redakcji jazzowej, co podkreślę nieskromnie, polecam zapoznanie się z tymi pierwszymi naprawdę próbami pani Grażyny Łobaszewskiej, czyli nagraniami zespołu Ergo Band i nagraniami zespołu Crash, bo to są rzeczy znakomite. I tak jak pani Grażyna przed chwilą powiedziała, publiczność w tamtych czasach nie do końca była jeszcze w Polsce.
3: Nie, publiczność może nie, radiowcy po prostu, naprawdę.
2: Nasza wina.
3: Nasza wina.
2: Bierzemy to na siebie.
1: Ja wiem, że najlepiej...
2: Marcin, czemu tego nie puszczałeś w radiu?
1: No nie, ale to jest prawda, że jak to było, ja lubię utwory, które już znam, tak? I słucham tych tylko, które znam. Jak jest coś nowego, to nie wiadomo, czy nam w słupkach nie spadnie słuchalność.
3: Ja to wszystko rozumiem.
1: Ale ja to chcę, tylko jeszcze dokończę, że rola mediów publicznych, w których mamy przyjemność pracować, ja już 33 lata, jest taka, żeby właśnie to grać, o czym mówimy. Że my nie musimy gonić za milionami słuchaczy i być rozpoznawalni w kosmosie, tylko powinniśmy kształtować te gusty. I dlatego uważam, że to, co Rafał robi na naszej antenie, czyli to, że pokazuje muzykę, również ten sektor, który w mediach komercyjnych prawie nie istnieje, no to jest fantastyczne i wielkie ukłony dla ciebie, Rafał. Za
2: bardzo dziękuję.
1: Bo dzięki tobie też usłyszałem wiele fajnej muzyki.
2: Cieszę
1: kolokwialnie
2: się.
1: Powiedziałem, cieszę pięknej się, muzyki.
2: Cieszę się, staram się jak najlepiej robić to. No i sprawia mi to ogromną przyjemność, bo też nie ukrywam, że jakby trafiłem do tego z powodu pasji do tego zawodu, a nie z powodu jakiejś wielkiej konieczności innej niż pasja.
1: A my czekamy na kolejne pani single.
2: Czekamy przede wszystkim na koncert dzisiaj wieczorem. Tak. I zapraszamy państwa.
3: Ja też czekam sobie na ten koncert.
1: W sumie wszyscy czekamy.
2: Jak pani czeka na koncert, o czym pani myśli? Bo to jest też ciekawe.
3: Ja sobie myślę tak, teraz po spotkaniu pójdę sobie na kawkę, o tym myślę.
1: Znaczy,
3: mówię, to może coś słodkiego, a mówię, nie, słodkiego to już nie, ponieważ ja na śniadaniu jadłam przy kawie coś słodkiego, więc już nie.
1: No tu kawiarnia jest zaraz obok.
3: Ale pójdziemy sobie na spacer.
1: O, dobrze. To co, dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy
2: i zapraszamy wieczorem na koncert.
1: Ogromna przyjemność panią spotkać i móc z panią porozmawiać. A państwa zostawiamy z tymi... Mówiliśmy o muzyce, ale tak naprawdę opowiedzieliśmy o życiu. I żeby państwo trochę to...
2: Bo muzyka jest trochę o życiu, Marcinie.
1: Otóż to. Zwłaszcza ci, którzy są w Zakopanem. Jazz, górale, Tatry. To wszystko razem daje piękne połączenie i pani Grażyna jest tego dowodem.
3: Tak, bo to jest proste i to jest prawda, co mówicie panowie. Bo gdyby nie muzycy, to nie było muzyków, a muzyk musi żyć, żeby tworzyć muzykę.
1: No cóż to, a w takich okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych, jak to było w filmie, to jest szczególnie piękne. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę.
2: Grażyna Łobaszewska.
3: Dziękujemy. Dziękuję.

0: 12 minut do godziny 13. Radio Kraków w Zakopanem. Cały czas mówię Radio Kraków, bo to Radio Kraków, bo to jest nasz adres, tak? radiokraków.pl. Tam relacje z tego, co tu się dzieje, zdjęcia, ale także rolki, które przygotowujemy. Mogą Państwo zobaczyć, jak przebiega ten nasz pobyt tutaj właśnie pod Tatrami. No i przy okazji obejrzeć nagrody, które sfotografowaliśmy, zanim je Państwu wręczymy, żeby było wiadomo, o co gramy. A gramy o naprawdę przyjemne nagrody.
1: I właśnie teraz rozstrzygamy drugą część de facto naszego konkursu, w którym były, przypomnę, do wygrania jeden czteroosobowy karnet do wjazdu na Gubałówkę, oczywiście w tej i z powrotem. Powtarzamy, że nie trzeba się martwić, że zostaną Państwo wywiezieni na górę i trzeba będzie zejść samemu albo na odwrót.
2: My oczywiście robiliśmy sobie żarty tak, że to będzie tylko w jednym kierunku.
1: Nie, oczywiście to w obie strony i mieliśmy jeszcze do rozdania trzy dwuosobowe karnety całodzienne do Term Zakopiańskich. Przyszło od Państwa całkiem sporo tych odpowiedzi, ile owiec przejdzie w dzisiejszym Redyku przez Zakopane.
0: Odpowiedzi więcej niż owiec.
1: No,
0: znaczy,
1: tak,
0: że nie tylko
1: tak
0: owce
1: nie.
0: Do nas napisały.
1: Aż tak to nie, ale...
0: A to zawsze sprowadzi do parteru. No dobra, no.
1: No dobrze, to niech będzie. Przyszło tyle odpowiedzi, ile owiec, a owiec przejdzie, drodzy Państwo, 250.
0: Ale nie tysięcy, tak jak Państwo, tak, 250. Niektórzy podawali.
1: 250. Pani później sprostowała, że to była ta tysiące, to przez przypadek.
2: Choć jakby się zastanowić nad tym, to może 250 owiec i jeden baran też.
1: Może tak być.
0: Ja nie.
1: Natomiast te odpowiedzi w większości były prawidłowe. Oczywiście mieliśmy ponownie problem, żeby wybrać, więc daliśmy się na losowanie. I tak. Jeden czteroosobowy karnet do wjazdu na Gubałówkę w obie strony, właściwie to cztery jednoosobowe bilety, wygrywa pan Krzysztof Karaś. Powtarzam, Krzysztof Karaś wygrał cztery jednoosobowe karnety do wjazdu na Gubałówkę, a trzy dwuosobowe całodzienne karnety do Term Zakopiańskich wygrywają pani Anna Pączek, która pisała o tym, że bardzo chętnie z synem wybrałaby się znowu do Zakopanego. Pan Mateusz Gruszka i pani Jagoda Brandys. Serdecznie gratulujemy. Powtórzę jeszcze, bo żeby przypomnieć, Termy Zakopiańskie karnety całodzienne wygrywają Anna Pączek z synem i Mateusz Gruszka oraz pani Jagoda Brandys. Do zwycięzców oczywiście odezwiemy się mailowo i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie można te nagrody odebrać w recepcji Radia Kraków.
0: Już od wtorku? Tak? Zaraz, od czego? Czekajcie, poniedziałek jest święto? Nie.
1: Nie.
2: Niektórzy sobie podejrzewają.
0: Od wtorku, ustalmy od wtorku, bo musimy je przygotować. Tak. Od wtorku do odbioru w recepcji, jak to się kiedyś mówiło, w salonie recepcyjnym Radia Kraków.
1: Odezwiemy się oczywiście do Państwa mailowo z potwierdzeniem.
0: No dobrze, to my kończymy dzisiejsze spotkanie z Zakopanem. Wszystko, o czym mówimy, jak już mówiłem, znajdą Państwo na stronie radiokraków.pl. Zachęcam też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam też dużo z tego, co tu się dzieje, trochę relacji, trochę wspomnień, mnóstwo wspaniałych
1: nasz fotograf
0: Damiana Radziaka, który gdzieś tu
1: biega. Cały Zakopane zjeżdża, nagrywa dla Państwa widoki. Proszę zobaczyć, najnowsza rolka nasza na Facebooku, na Instagramie robi wrażenie, jakie tu są widoki.
2: Widać na niej praktycznie całą panoramę, możemy powiedzieć, Tatra. My do Państwa wrócimy już jutro. Troszeczkę opowiemy o wodach geotermalnych. Akurat temperatura może sięgać nawet 20 stopni, patrząc tutaj na prognozowane modele, także no...
0: To znaczy temperatura powietrza. Bo źródła termalne ciut cieplejsze chyba są.
2: Oczywiście.
0: Ewa.
1: Będziemy jutro z Państwem od godziny 9 do 11. To będzie ostatni dzień zakopiańskiej majówki z Radiem Kraków. No i co? Życzymy Państwu przyjemnego pobytu.
0: Oczywiście majówki, ale nie z Radiem Kraków, bo ja liczę, że Państwo z Radiem Kraków zostaną do końca świata.
1: Ale samej majówki to już będzie.
0: Tak, no bo się skończy majówka, ale maj jeszcze trwa. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy dzień. Przypominamy o tym, żeby być z nami cały czas, nie tylko w czasie majówki. No i jesteśmy razem.
1: Żegnają się z Państwem Filip Droszcz,
2: Marcin Koczyba
0: i Ola Sobczak.
1: Dziękujemy.
0: Tadeusz Smyks w wozie i Piotr Kołek w studiu w Krakowie. Dzięki i miłego popołudnia.
1: Do usłyszenia.
2: Spokojnego.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18:00 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21:10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Edukacja domowa to wolność wyboru. Szkoła podstawowa i akademickie liceum Emanuel organizują dla uczniów i rodzin wycieczki, warsztaty, spotkania integracyjne, konsultacje z nauczycielami. Szkoły Emanuel są przyjazne dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wspierają ich w nauce i zajęciach specjalistycznych. W szkole podstawowej Emanuel nie ma czesnego.
6: Ze szkołami Emanuel nie będziesz się bał egzaminu ósmoklasisty i matury.
7: Czekamy na ciebie.
3: Reklama.
8: Tu Radio Kraków, jest 13:00.
9: Radio Kraków. Wiadomości.
8: Maja Dotkiewicz, zapraszam. Apelujemy o ostrożność na drogach. Znów doszło do wypadku samochodu z motocyklem. Szefowa krakowskiego PiS-u Barbara Nowak wzywa do bojkotu oficjalnych obchodów

0: Święta Konstytucji 3 maja. Z okazji Dnia Flagi trwa pokaz unikatowej flagi w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wypadek w Szczawie w powiecie limanowskim. Na drodze wojewódzkiej 968 doszło do wypadku samochodu i motocykla. Dwie osoby z jednośladu, kierujący i pasażer, są już pod opieką ratowników medycznych. Trasa ta jest obecnie zablokowana. Natomiast zakończyły się utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Jabłonce. Jak już informowaliśmy, w tym wypadku zginął 60-letni motocyklista. Droga wojewódzka 962 była przez dłuższy czas zablokowana. Teraz już można tam przejechać swobodnie. Szefowa krakowskiego PiS-u Barbara Nowak wzywa do bojkotu oficjalnych obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Była kurator oświaty poinformowała, że nie weźmie udziału w mszy w katedrze na Wawelu ani w marszu organizowanym przez wojewodę. Zamiast tego zapowiada organizację własnych obchodów. Idziemy na mszę świętą o godzinie 12 do Ojców Bernardynów. Stamtąd przejdziemy pod Krzyż Kateński, złożymy kwiaty i znicze, pisze Barbara Nowak w wiadomości wysłanej do członków i sympatyków partii. Centrala PiS-u odcina się jednak od tych działań. To prywatna inicjatywa Barbary Nowak, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Pomysł nie był też konsultowany z krakowskimi Bernardynami, o czym zakon poinformował w opublikowanym oświadczeniu.
1: Radio Kraków Wiadomości.
0: To będzie powrót do tradycji po latach. Ulicami Zakopanego przejdzie dziś Redyk, czyli wiosenny pochód owiec na Halę. Redyk wyruszy już za godzinę z ulicy Smrekowej w kierunku Doliny Białego. Owce pojawią się też m.in. na Krupówkach. Mieszkańcy oraz turyści zobaczą obrzędy pasterskie. Będą mogli spróbować regionalnych serów. Wydarzenie ma podkreślać ogromne znaczenie wypasu owiec. Jak zaznacza Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Towarzystwa Produktu Górskiego, pasterstwo jest bardzo ważne częścią życia ludzi gór.
2: To jest spojrzenie w wieki. 500 lat przynajmniej tutaj były owce. I dzisiaj to przypominanie to jest z jednej strony, z drugiej strony jest pokazywanie wartości owczarstwa dla ziemi i dla kultury. Teraz jest wypas kulturowy. Kiedyś był bardziej gospodarczy, dużej ilości było owiec, no ale potem już zeszli na mniejsze i takie są redyki, 500 owiec.
0: W związku z owczym pochodem w Zakopanem dziś w godzinach od 15 do 18 trzeba spodziewać się utrudnień na ulicach, na drogach. Poszczególne ulice na trasie będą zamykane na czas przejścia redyku. W Dniu Flagi oryginalną flagę lotniskową Polskich Sił Powietrznych można oglądać dziś w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Bandera służyła na jednym z lotnisk alianckich w Wielkiej Brytanii. Na białej części znajdują się ręcznie namalowane symbole: szachownica lotnicza i godło Polski. Do dziś zachowało się zaledwie kilka takich egzemplarzy, mówi Maciej Bukartyk z Muzeum Lotnictwa Polskiego.
3: To jedna z największych, jeśli nie największa zachowana flaga, tego typu flaga lotniskowa Polskich Sił Lotniczych w Wielkiej Brytanii okresu II wojny światowej. Niezwykle cenny eksponat, no nie można tego zobaczyć nigdzie poza naszym muzeum, a jest tak naprawdę eksponowana tylko raz w roku.
0: Na co dzień flaga przechowywana jest w magazynie muzeum. Dzisiejsze Święto Flagi Polskiej to jedyny dzień w roku, kiedy można ją zobaczyć na żywo. I można to zrobić dziś jeszcze do godziny 17. Wieloryb Timi wypuszczony do Morza Północnego. Transportowany od wtorku humbak przez 2 miesiące krążył i utykał na płyciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku. Spędził tu 2 miesiące, 4 ostatnie dni. Natomiast spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany. Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że dziś wieloryb wpłynął już do Morza Północnego, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie. Zanurzył się, wypłynął na powierzchnię i fontannami wody pokazał, że oddycha. Te pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Zwierzę jest też wciąż obserwowane z drona. Prywatna akcja ratunkowa kosztowała 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych.
4: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych, właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia w Małopolsce słonecznie, ciepło od 20 do 22 stopni. Wieczór i noc będą bezchmurne, ale już chłodniejsze, będzie od 4 do 7 stopni. Natomiast lokalnie mogą pojawić się przymrozki do około minus 2 stopni przy gruncie. A jutro znów piękna pogoda i jeszcze cieplej, do 25 stopni.
4: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.

0: Jest. Ciasteczka? Są. No to radiowa kafejka. Zapraszam, Krystyna Święcicka-Wójcik.
1: Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Uśmiechnięta, no bo przecież właściwie wolne. No niektórzy nie mają wolne, bo pracują, ale po to właśnie, żeby Państwo mogli posłuchać fantastycznej muzyki. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciekawie. I możecie Państwo posłuchać sobie na przykład w komputerku, napisać www.radiokraków.pl i tam online jesteśmy. Można w telefonie, no można wszędzie. No a ponieważ można wszędzie, a to ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam do tańca. Nowy przebój miesiąca, Wynonna Judd i Susan Tedeschi.

Och, jak cudowny. Właśnie prawie, przepraszam, że tak powiem, zdychający bas. No ale takie rzeczy też się zdarzają. Drodzy Państwo, jeszcze mam do powiedzenia dwie rzeczy. Mianowicie taką, że można do nas napisać. kafejka@radiokraków.pl, a druga, że nie przedstawiłam mojego realizatora, kochanego Piotrusia Kołka. A teraz, drodzy Państwo, będzie ZAS. A dlaczego ZAS? Dlatego, że wczoraj weszła w 46. wiek swój. No, w kobiecie się nie liczy, no ale ta pamiętam, jak ona taka młodziuteńka, taką młodziutką przedstawialiśmy razem z Antonim Krupą w naszych radiowej kafejce. Antoni bardzo też lubił ZAS.

0: A teraz, drodzy Państwo, taki mały przerywnik będzie, bo jakby chciałabym zaprosić Państwa na koncert Jarząbek i Jurkiewicz. Panowie u nas byli już wiele razy, świetnie razem im to, ten duet się spełnia tak naprawdę. Wiem, że jakąś może będą płytki jakieś nawet, więc także warto pójść na koncert. Mamy jedno nagranie, zaraz Państwu przedstawimy, a koncert jest 6 maja w Biker Shop Pub o godzinie 19:30. 6 maja.
1: Nie czekaj na mnie.

0: i teraz.
1: Jurkiewicz i Jarząbek, takie nagranie nam przysłali i zapraszają na koncert 6 maja, a my, drodzy Państwo, wracamy do tej wspaniałej kobiety, Amerykanki, która gra taką żywą muzykę. Można powiedzieć, że to właśnie jest country rock, bo ona wyszła z muzyki country tak naprawdę, no bo właśnie na początku był przebój miesiąca, ale posłuchamy trochę więcej utworów z tejże płyty, bo naprawdę warto. No i przygotujcie się, że możecie trochę pofikać.

Wynona Judd. To artystka amerykańska, jak mówiłam, troszkę wyszła z muzyki country, ale świetnie się odnajduje jako taka rockmenka właściwie. To płyta z 2016 roku, a jej towarzyszy właściwie taki zatytułowany Wynona and the Big Noise.

No, było właściwie prawie rokowo. No to teraz, drodzy Państwo, żeby troszkę uspokoić się, będzie smooth jazz.

Smooth Jazz. No właśnie, pozostaniemy jeszcze, drodzy Państwo, w takim nastroju, dlatego że przysłała swoją muzyczkę również Agata Kuliś. Kiedyś też bywała u nas, jeszcze jak z Antonim pracowaliśmy, to bywała u nas, pamiętam jej ostatnią płytę, Heartbeat, HB, tak nazwana, była i teraz wydaje nową płytę. Płyta ukaże się 19 czerwca i przekażemy Państwu na antenie jeden z utworów, który znajdzie się na tej płycie. Nazywa się on Little Do You Know. Muzyka i słowa napisała Agata Kuliś, a zaaranżował je Adam Jarzmik. Ale to nie koniec, drodzy Państwo, jest zaproszenie. No niestety znowu na ten sam dzień. To tak wszyscy sobie umyślili pewnie, że 6 maja to tak fajnie będzie. O godzinie 19 w Piwnicy pod Baranami. I właśnie Agata i Adam Jarzmik razem wystąpią.

No i tu się wkradł mały chochlik, bo ja zapowiedziałam Little Do You Know, autorstwa Agaty Kuliś, ale również autorstwa Agaty Kuliś jest Czułość, Lekkość, Czar, jak Państwo słyszeli. To zaproszenie od Agaty do Piwnicy pod Baranami 6 maja. A teraz, drodzy Państwo, bardzo kulturalnie i tak pięknie przejdziemy do

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
1: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zakopane da się lubić. Udowodnimy to podczas długiego majowego weekendu. Wielka zakopiańska majówka za Radiem Kraków. Bez paragonów grozy, bez tłumów, bez pośpiechu. W miejscach, które Was zaskoczą i zachwycą, niezależnie od pogody. Słuchajcie, odkrywajcie i wygrywajcie. Czeka na Was moc atrakcyjnych nagród. Na żywo ze stolicy polskich Tatr Marcin Koczywa, Ola Sobczak i Filip Droszcz. Od piątku do niedzieli odkrywamy Zakopane na nowo. Szczegóły Radio Kraków. Zapraszają Radio Kraków, Zakopiańskie Centrum Kultury i Miasto Zakopane.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Reklama. Tu Radio Kraków, jest 14.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
6: Maja Dutkiewicz, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie. Ministerstwo Rolnictwa ma plan, jak pomóc rolnikom i sadownikom. Ostatnie przymrozki doprowadziły do ogromnych strat. Oblężenie nie tylko w Zakopanem.
8: Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
6: Tłumy turystów są dziś w Ojcowskim Parku Narodowym.

0: Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Mianowani zostali m.in. generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu Wojsk Specjalnych. I o tej uroczystości teraz opowie Sylwia Białek.
1: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
3: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
1: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Rolnicy i sadownicy nie pozostaną bez wsparcia. Minister Stefan Krajewski zapewnia, że poszkodowani na skutek przymrozków dostaną pomoc. Resort rolnictwa przygotowuje się do liczenia strat i sporządza wniosek do Komisji Europejskiej o pieniądze z Unii. Specjalnymi środkami na pomoc dla poszkodowanych dysponuje również samo ministerstwo. O szczegółach Daria Kania.
4: Minister Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami, ale jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. Jest już plan działania.
5: Ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
4: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
6: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej do Komisji Europejskiej złożyć, dlatego tak szalenie ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
4: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony. Daria Kania, Polskie Radio.
0: No i mimo, że temperatura dziś jest dość wysoka, to niestety na noc synoptycy znów zapowiadają przymrozki.
7: Radio Kraków, wiadomości.
0: Tłumy turystów spędzają długi weekend na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w Polsce parku narodowego w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy ludzi.
8: Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy.
9: Można pochodzić po prostym, po górkach. Była grota Łokietka, jaskinia ciemna. No i powrót do domu teraz.
10: Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce.
11: Dużo ludzi?
9: Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
0: Wapienne skały Jury przyciągają też wielu wspinaczy i to ratownicy grupy jurajskiej apelują o rozwagę, bo w długi majowy weekend najczęściej wyzywani są do urazów kończyn albo upadków z wysokości. Pierwsza taka na świecie księgarnia bez książek. Otwarto ją w Nowym Jorku. Sprzedawane są tam wyłącznie audiobooki, czyli książki w formie plików dźwiękowych. Księgarnia została otwarta na miesiąc w południowej części Manhattanu. W tym czasie zaplanowano dziesiątki różnych wydarzeń, w tym panele dyskusyjne i spotkania z autorami. Każdy może do niej wejść i posłuchać przez słuchawki za darmo kilkuminutowego fragmentu oferowanej książki. Według danych amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców Audio wartość książek w formacie audio sprzedanych w 2024 roku wyniosła 2 miliardy 220 milionów dolarów. To o 80% więcej niż jeszcze 5 lat wcześniej.
7: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Dziś pięknie i ciepło, do 22 stopni na termometrach. Na jutro synoptycy zapowiadają, że będzie jeszcze cieplej, bo do 25 stopni też będzie piękna pogoda. Natomiast noc co prawda pogodna, ale już chłodna od 4 do 7 stopni. No i mogą być przygruntowe przymrozki do minus 2.
7: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych.

0: gotowa?
1: Jest.
0: Ciasteczka? Są. No to radiowa kafejka. Zapraszam, Krystyna Święcicka-Wójcik. Druga godzina radiowej kafejki, czyli blues o 14. I drodzy Państwo, dzisiaj myślę będzie bardzo, bardzo ciekawie, dlatego że postaramy się odtworzyć, oczywiście z płyt, koncert Eryka Claptona, który odbył się 29, czyli w środę ostatnią, w naszej krakowskiej Teodon Arenie, na którym to koncercie ja byłam dzięki hojności mojego kochanego radia, które dołączyło dwa bilety do nagrody osobowości roku, którą miałam przyjemność odebrać 12 grudnia zeszłego roku, ale również mój realizator, Piotruś Kołek, również był na tym koncercie. No więc wymieniamy sobie od czasu do czasu różne ciekawostki. No i dla tych, drodzy Państwo, którzy nie mogli z jakichś powodów być, myślę, że to oczywiście nie to samo, co być na koncercie live. Zawsze mówię, że to jest przeżycie ogromne i tak już było oczywiście dla, no może nie większości, tylko dla wszystkich, którzy zebrali się w Teodon Arenie. Niektórzy tam troszkę narzekali, ale zawsze znajdą się ludzie, którzy narzekają, że albo czegoś nie było, albo czegoś było za dużo, albo czegoś było za mało. Tak, tak my to mamy. Ale koncert był fantastyczny. Setlista, którą mam przed sobą, opiewa na 16 utworów. Jak wiadomo, w naszej audycji przeważnie mieści się 12 utworów, więc postaramy się przynajmniej te 12 utworów zagrać. Troszkę opowiem, no bo nie wszyscy byli, więc żeby przybliżyć ich skład. Ale na początek oczywiście, no, musiał się znaleźć utwór, który jeszcze Eric Clapton grał, Scream Badge.

No i tak się zaczęło, drodzy Państwo. I na pewno słyszeliście te piękne dźwięki fortepianu. To jest człowiek, który grał, no gra właściwie z Claptonem od bardzo, bardzo dawna. Nazywa się Chris Staton. I ważne jest, że też jest człowiekiem wiekowym. Ponieważ jak wiadomo, Eric Clapton ma 81 lat, Staton jest od niego rok starszy, ma 82 lata. I właśnie na tej scenie trochę staruszków było, ale jakże fantastycznie. I w ogóle jeśli chodzi o kondycję, no to jeszcze o tym powiemy, ale na razie tylko tyle. Więc jednym z muzyków cudownych, klawiszowiec, to Chris Staton, właśnie na fortepianie. Następnie na set liście było to, co Państwo na pewno kochają. Key to a Highway.

To, drodzy Państwo, cały czas oczywiście była część elektryczna. Jeszcze usłyszymy, były jeszcze dwa inne utwory. Na razie je pominiemy. Będzie I Shot the Sheriff i to właśnie całość elektryczna. Co jeszcze by można było powiedzieć? Można by powiedzieć, że to bardzo ładnie ktoś napisał, bo to masę wpisów przecież jest bardzo pochwalnych, ale też się zdarzają takie mniej pochwalne. Na przykład to, bo ktoś napisał, że to jest bogiem gitary. No to jest napisane tak. Na pewno nie jest bogiem. Jest wyrobnikiem, który dzięki Majalowi zaistniał. Od wielu lat gra to samo i nie potrafi nic więcej. Ja bym tylko chciała dodać, że ja dziękuję Majalowi, że on zaistniał.

0: Radio Kraków.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Reklama.

0: jest. Ciasteczka? Są. No to radiowa kafejka. Zapraszam, Krystyna Święcicka-Wójcik.
1: Czyli blues o 14:00, drodzy Państwo. Dziś odtwarzamy prawie set listy koncert Eryka Claptona, który odbył się w środę. I teraz przechodzimy do części akustycznej. Ale jeszcze chciałam dodać, że Państwo usłyszeli takie ciekawe właściwie wykonanie I Shot the Sheriff, bo to było z koncertu, który odbył się w Royal Albert Hall w 2015 roku. I na pewno Państwo usłyszeli, że tam coś się dziwnego dzieje, no dziwnego. 20-osobowa orkiestra towarzyszyła temu koncertowi, no więc to właśnie te dźwięki. A do tego wszystkiego trzeba powiedzieć, że to był 200. obecność Eryka Claptona właśnie w Royal Albert Hall, który jest przepiękną salą, wyjątkową, naprawdę. Byłam na koncercie kiedyś. Drodzy Państwo, więc część akustyczna i zaczniemy od Nobody Knows You When You're Down and Out.

Słuchajcie Państwo, Radio Kraków, oczywiście nagrywa Kafejka Blues o 14 i odtwarzamy set listę koncertu Eryka Claptona, który odbył się w środę. I chciałam jeszcze Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, znaczy to dla mnie była ciekawostka, bo ja nawet nie wiedziałam o tym, że w tym zestawie muzyków, którzy przyjechali tutaj do Krakowa, no ale to jest cała ta europejska trasa, również gra gitarzysta, którego bardzo lubię, który zresztą zawsze też towarzyszy Claptonowi, jak organizuje festiwale Crossroads, a pan nazywa się Doyle Bramall II, który pisze masę różnych utworów i to śpiewają różni bardzo dobrzy artyści, a on jest drugi dlatego, że jego tatuś był pierwszy. Był Doyle Bramall I, to był perkusista, a jego syn jest gitarzystą. Świetnie zresztą, jeżeli państwo... on taki jeden z młodszych był, bo 57 lat, chociaż zdaje się Tim Carmon jest jeszcze młodszy, który grał na organach. Taki skręconymi troszeczkę włoskami to właśnie był Doyle Bramall II. No i teraz dalsza część tej części akustycznej, czyli Golden Ring.

Eric Clapton, część akustyczna koncertu. I teraz będzie Leila. Nie wolno mówić Leila, należy mówić Leila. Drodzy Państwo, co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że no, przypominamy, on ma 81 lat, grał prawie 2 godziny bez przerwy żadnej. Po prostu stanął i zaczął grać. Zero gadania i maksimum właściwie bluesa, tak naprawdę maksimum bluesa. W jasnym garniturze, jak zawsze, gitara wisząca, jak gra na akustyku, to sobie siedzi na krzesełku. Co można jeszcze powiedzieć, jak gra sola, to sobie czasem drepcze. No to takie typowe dla niektórych artystów rzeczy. Większość widzów i słuchaczy i tych, co tam na tych Facebookach piszą i tak dalej, no oczywiście wszyscy są zawiedzeni, że Leila była akustyczna, bo wszyscy ciągle czekają, bo on rzadko gra ją elektrycznie, ale no widocznie coś w tym jest. Może nie ma już takiego poweru ta piosenka. Wiadomo, że ona dotyczyła wielkiej miłości do Betty Boyd i to się wszystko pogmatwało, pokitwasiło. No i może dlatego właśnie gra ją akustycznie. See if you can spot this one.

0: Thank you. Thank you.
1: Radio Kraków.

Zanim przejdziemy do części elektrycznej, należy wspomnieć, drodzy Państwo, że jako support wystąpił Andy Fairweather Low, który też jest wielokrotnym gościem na wszystkich crossroads organizowanych przez Ricka Claptona. A teraz, drodzy Państwo, Old Love. Wszyscy jednogłośnie, wszędzie, we wszystkich mediach i gdziekolwiek można coś zobaczyć o tym koncercie i posłuchać, wszyscy zachwycają się tym przepięknym solo Ricka Claptona w Old Love.

No i drodzy Państwo, na koniec będzie Cocaine oczywiście. Też nagranie z tego koncertu, o którym dzisiaj mówiłam, czyli 2015 Royal Albert Hall. I to była 70. Erika Claptona. To było Birthday Celebration. No a teraz ma 81 lat. I szacunek dla tego człowieka, który przyszedł, stanął, zagrał. Żadnych wygibasów nie robił. Niczego. Po prostu pięknie grał. Żegnamy się z Państwem bardzo serdecznie. Piotruś Kołek zrealizował audycję. Krysia Święcicka.

Radio Kraków.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Jest 15.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Przed mikrofonem Kamil Wszołek. W dniu Polonii i Polaków za granicą w Pałacu Prezydenckim powołano Radę do Spraw Polonii. To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówią podróżnicy. Wieczysta Kraków zagra dziś w spotkaniu wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Wielkomazowiecki. Polska chce lepiej wykorzystać potencjał Polonii i zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. W dniu Polonii i Polaków za granicą w Pałacu Prezydenckim powołano

0: Radę do spraw Polonii i wręczono jej odznaczenia członkom.
1: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Polacy poza krajem to ważna część wspólnoty narodowej.
2: Fakt, że 1/3 polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski, nie jest faktem obciążającym. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy móc wykorzystać.
1: Nowa Rada ma być zapleczem eksperckim i pomagać w budowaniu polityki wobec Polonii. Jak zaznacza ministra w kancelarii prezydenta Agnieszka Jędrzak, jej celem będą konkretne działania.
3: Zamierzamy wypracowywać realne ustawodawcze inicjatywy i rozwiązania dla Polaków za granicą, ale również zamierzamy wspierać tych Polaków za granicą, żeby tworzyli mosty pomiędzy Polską, pomiędzy macierzą, a pomiędzy poszczególnymi krajami.
1: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Polonii i eksperci z różnych krajów i dziedzin. Gremium ma pracować w zespołach tematycznych i spotykać się kilka razy w roku, także zdalnie. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówi podróżnik Paweł Kucno z portalu Pan Podróżnik. Wyjaśnia, że czas od 8 do 10 tygodnia przed planowanym urlopem jest najlepszym momentem, by znaleźć tanie loty. Na antenie Polskiego Radia Paweł Kucno ocenił, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
4: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, Wizz Air, jedna z niskokosztowych linii lotniczych, blisko połowę swojego przychodu czerpie właśnie z usług pozalotniczych. W związku z tym bilet może będzie kosztować wtedy samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
0: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę lotniczą, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie. I czas na sport. W pierwszej lidze piłkarskiej dziś mecz Wieczysta Kraków zagra w spotkaniu wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz odbędzie się na stadionie w Pruszkowie, gdzie w roli gospodarza występują piłkarze Pogoni. Pierwszy gwizdek o 19:30. Lider tabeli Wisła Kraków może w niedzielę wywalczyć awans do ekstraklasy. Spotka się wówczas w Rzeszowie ze Stalą. Dla ewentualnej promocji Wisły już w tej kolejce najważniejsza będzie jej przewaga w tabeli nad trzecią lokatą. Jeśli po 31 kolejce dystans dzielący lidera od Wieczystej utrzyma się na poziomie 9 punktów, to kwestia awansu Białej Gwiazdy jeszcze nie zostanie przesądzona, ponieważ w bezpośrednich meczach tych zespołów dwukrotnie padł remis 1-1. I na koniec sprawdzamy ekoprognozę. W całym regionie powietrze jest czyste, prognozy są także dobre.
5: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Dzisiejsza noc w całej Małopolsce będzie bezchmurna, ale chłodna. Termometry wskażą od 4 do 7 stopni. Lokalnie w zagłębieniach terenu możliwe są przygruntowe przymrozki. A 3 maja zapowiada się fantastycznie. Na niebie królować będzie słońce. Na zachmurzenie, jeśli się pojawi, będzie znikome. Czeka nas też spory skok temperatury. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 22 do nawet 25 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
6: Radio Kraków.

0: Radio Kraków. Magazyn medyczny.
1: Katarzyna Pelc, dzień dobry, witam Państwa w magazynie medycznym. Dziś porozmawiamy o endometriozie. To choroba, która według szacunków może dotyczyć nawet co dziesiątej kobiety. Mimo to wiele pacjentek latami słyszy, że taka ich uroda, gdy skarżą się na silny ból podczas miesiączki. Czym naprawdę jest endometrioza, jakie daje objawy i kiedy warto zgłosić się do lekarza? O tym porozmawiam dziś z naszym gościem, panią dr Anną Horbaczewską, specjalistką ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej. Dzień dobry, witam panią.
2: Dzień dobry, bardzo miło mi się z państwem spotkać.
1: Pani doktor, zacznijmy od pytania, które zadaje sobie wiele kobiet. Skąd mam wiedzieć, że to nie jest po prostu bolesna miesiączka, tylko objaw endometriozy?
2: To jest bardzo zasadne pytanie. Na pewno każda pacjentka, która cierpi z powodu bolesnych miesiączek, warto, żeby skonsultowała ten problem ze swoim ginekologiem i tak naprawdę o czym każdy ginekolog powinien pomyśleć, słysząc, że z jedną z dolegliwości są bolesne miesiączki, to właśnie pytanie, czy pacjentka nie cierpi na endometriozę. Przyczyn może być oczywiście więcej. Natomiast tak jak pani redaktor wspomniała, jest to bardzo częsta choroba. Mówi się aktualnie, że jest to najczęstsza przewlekła choroba ginekologiczna.
1: Skąd wiemy, że mamy endometriozę? Czy na przykład tą endometriozę można zobaczyć w zwykłym badaniu USG?
2: Można. Tylko trzeba wiedzieć, czego szukać i na co patrzeć.
1: Czyli trzeba iść do właściwego specjalisty.
2: Tak, umówić się na właściwe badanie. Jeśli chodzi o rozpoznanie tej choroby, to opieramy się przede wszystkim na wywiadzie i na tych charakterystycznych dolegliwościach. Natomiast endometrioza jest chorobą niezwykle różnorodną. I tak naprawdę tyle, ile pacjentek z endometriozą, tyle może być różnych kompilacji objawów, stopni zaawansowania czy lokalizacji. Może się zdarzyć, że pacjentka ma endometriozę, a niespecjalnie ma z tego tytułu dolegliwości. A może się zdarzyć, że przy silnych dolegliwościach te oznaki w badaniu ultrasonograficznym czy w rezonansie są bardzo niewielkie. Według aktualnych rekomendacji medycznych takim standardem złota w diagnostyce są właśnie badania obrazowe. Przy czym, i to jest bardzo istotne, te badania muszą być wykonywane w odpowiednim algorytmie po przygotowaniu i właśnie oceniane przez osobę specjalizującą się w wykrywaniu tej choroby. Zarówno USG w algorytmie endometriozy, jak i rezonans magnetyczny są tak samo dobre, jak mówią rekomendacje. Wybór zależy już czy od indywidualnych preferencji pacjentki, czy od kwestii organizacyjnych. Natomiast bardzo istotne jest, ażeby było to badanie wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanego, doświadczonego specjalistę, dlatego że pewne oznaki w badaniu ultrasonograficznym są bardzo subtelne. Często już w takim badaniu przeglądowym, czyli podczas, nazwijmy to, corocznej kontroli ginekologicznej, jesteśmy w stanie stwierdzić, że faktycznie mamy cechy endometriozy.
1: Tak? Ale właśnie, może jeszcze powinnam tę rozmowę zacząć od pytania, co to jest ta endometrioza?
2: Ach, to prawda. Na całe szczęście endometrioza i temat z nią związany staje się coraz powszechniej obecny w świadomości kobiet, też w świadomości ginekologów, dlatego że przez lata była to choroba marginalizowana. Właśnie mówiło się, ten taki utarty slogan, że taka jest pani uroda, że miesiączki mogą boleć, no zbyt długo istniały w takiej przestrzeni i zbyt długo kobiety były dotykane tymi stwierdzeniami. Endometrioza to jest choroba o podłożu zapalnym. Polega na tym, że fragmenty endometrium, które zawsze w czasie miesiączkowania cofają się wstecznie wodami do jamy brzusznej, nie są w jamie brzusznej w miednicy eliminowane, ale ulegają tam wszczepieniu i rozrostowi. Ta tkanka endometrialna lokalizuje się poza macicą, czyli w nieprawidłowych miejscach, najczęściej właśnie miednicy, ale też może być w jamie brzusznej, rzadziej w innych dalszych lokalizacjach. Te ogniska rozrastając się mogą tworzyć wzrosty, mogą tworzyć naciki, guzy. Zmienia się środowisko biochemiczne w otrzewnej i w tym mechanizmie narastają dolegliwości. Najczęściej właśnie są to dolegliwości bólowe, bóle podczas miesiączek, mogą być bóle w innych fazach cyklu, dolegliwości przy czynnościach fizjologicznych i niestety endometrioza będzie też niekorzystnie wpływała na płodność. I to jest taki drugi aspekt,
1: tak,
2: w którym...
1: To jeszcze do tej

0: Tutaj znowuż zawsze bardzo indywidualnie podchodzimy do każdej sytuacji, natomiast warto, wiedząc, że mamy do czynienia z endometriozą, że cierpimy na endometriozę, po pierwsze, nie odraczać planów prokreacyjnych, a gdyby nie było przestrzeni życiowej, gdyby nie było możliwości, żeby albo chęci, żeby o ciążę się starać, to też warto mieć świadomość, jakie metody mogą przyjść z pomocą, żeby gdzieś z tymi marzeniami o macierzyństwie się wcale nie żegnać. Można rozważyć zamrożenie komórek jajowych, jest to metoda dostępna. Czasem panie się dziwią, czy legalne. Otóż tak, jak najbardziej, ze wskazań medycznych takie procedury prowadzimy. Można też w sytuacjach już bardziej poważnych, zaawansowanych, skorzystać z dawstwa komórki jajowej.
1: A czy endometrioza może powodować ból także poza miesiączką?
0: Tak, zdarza się. Takie najbardziej charakterystyczne są właśnie bóle podczas miesiączki, bóle podczas współżycia i problemy z płodnością. To jest taka triada objawów, po których najczęściej endometriozę rozpoznajemy, ale mogą to być dolegliwości bólowe występujące okołoowulacyjnie. Mogą to być bóle występujące tak naprawdę niezależnie od fazy cyklu, zwłaszcza jeśli przyczyną jest jakiś w konkretnym miejscu umiejscowiony wzrost. Mogą to być dolegliwości bólowe podczas czynności fizjologicznych czy współżycia. To spektrum jest bardzo szerokie. Częste też są objawy ze strony przewodu pokarmowego, objawy jelitowe. Wzdęcia, zwiększenie obwodu brzucha, mogą być zaparcia, mogą być biegunki, dlatego że właśnie ten stan zapalny, ta zmiana środowiska biochemicznego w jamie brzusznej będzie również wpływała na funkcję jelita. Nie zawsze to oznacza, że jest guz na jelicie, bo panie myślą, że to oznacza, że w jelicie, prawda, jest do nas zlokalizowana. Nie, natomiast niekoniecznie musi tak być, ażeby te objawy były obecne.
1: A kto najczęściej choruje na endometriozę?
0: Najczęściej panie miesiączkujące. Dlatego, że takim głównym czynnikiem ryzyka jest właśnie miesiączkowanie. Im wcześniej rozpoczniemy miesiączkę, im dłużej miesiączkujemy, jeśli tych miesiączek jest w życiu wiele, czyli kobieta nie była w ciąży, nie karmiła piersią, to ta tendencja jest niestety troszkę większa. Właśnie z uwagi na to, że więcej razy mamy do czynienia z obecnością krwi miesiączkowej cofającej się wstecznie do jamy brusznej i cały ten mechanizm może wystąpić z większym prawdopodobieństwem.
1: A pani doktor, jaki pierwszy krok powinna zrobić kobieta, która podejrzewa u siebie tę chorobę?
0: Zgłosić się do ginekologa na odpowiednie badanie. Nie obawiać się konsekwencji choroby, dlatego że ponieważ jednostkę tę coraz lepiej znamy, mamy coraz lepiej przebadane metody leczenia, jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie metody właśnie dla każdej osoby.
1: Sama kobieta nie jest w stanie opanować endometriozy? Poprzez na przykład dietę, czy jakiś odpowiedni styl życia?
0: Jasne. Ja zawsze tak doradzam pacjentkom, żeby opierać się na kilku filarach leczenia i wtedy efektywność jest dużo większa. Nie jest tak, że możemy jedynie operować albo jedynie leczyć hormonalnie, chociaż to są takie metody o dużej skuteczności. Natomiast warto pamiętać też o tych wszystkich sposobach, tak jak pani redaktor wspomniała, które będą nam sprzyjały na co dzień. I oprócz tego, że będą to metody łagodzenia dolegliwości, to są to sposoby na po prostu zdrowe życie. I my z nimi nie chcemy się rozstawać już tak naprawdę. Chcemy, żeby te zmiany w stylu życia weszły nam w krew. Szczególnie korzystna jest dieta o profilu przeciwzapalnym, ale to też nie oznacza, że trzeba od razu biec do dietetyka.
1: A co to za dieta?
0: To jest dieta bogata w antyoksydanty, czyli takie związki, które będą zmniejszały właśnie ten stan zapalny, na którym endometrioza się opiera. I chodzi tutaj głównie o nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie oliwa z oliwek jest fenomenalnym produktem, który ma doskonałą proporcję kwasów omega-3 do omega-6. Duża podaż warzyw, a z kolei rezygnujemy z cukrów prostych, rezygnujemy z żywności przetworzonej. Już sama dieta tak zwana zdrowa, czyli właśnie bogata dodatkowo w warzywa, w tłuste ryby, sprawi, że te dolegliwości będą nieco malały i to pokazują nam badania naukowe, że u 56% pań, bardzo fajne badanie niedawno się ukazało, które zmieniły swoją dietę po prostu na dietę zdrową, zauważyło wyraźną poprawę w zakresie dolegliwości. Można tutaj wspomóc się odpowiednimi suplementami. Bardzo przy endometriozie polecamy magnez w wyższych dawkach, właśnie wspomniane kwasy omega. Pamiętamy o witaminie D, to są takie najistotniejsze związki. Już indywidualnie zawsze możemy oczywiście to spektrum poszerzyć. Co bardzo istotne, dbamy o aktywność fizyczną. Szczególnie aktywności łączące oddychanie z rozciąganiem, takie jak joga i pilates, będą tutaj działały korzystnie i panie same to mówią, że po włączeniu regularnych treningów, regularnej aktywności, faktycznie te miesiączki stają się znośniejsze.
1: A czy jest dolna granica wiekowa, do której ta endometrioza już nie będzie dotyczyć?
0: Jeśli chodzi o najstarsze panie, to niestety tutaj menopauza nie jest gwarancją, czyli właśnie ten zanik czynności hormonalnej, dlatego że co karmi endometriozę? To są estrogeny, czyli właśnie te hormony, które w naszym cyklu

0: miesiączkowym co miesiąc wzrasta, ich poziom nieco opada i to jest właśnie mechanizm, który predysponuje do rozwoju endometriozy. Niestety nawet jeśli miesiączki już wygasną i te poziomy estradiolu spadają, nie jest to gwarancja, że endometrioza się wyciszy, chociaż tak faktycznie najczęściej jest. Natomiast bywa, że i po menopauzie mogą dalej utrzymywać się dolegliwości związane z endometriozą. Wówczas możemy rozważyć już takie bardziej radykalne kroki, dlatego że jeśli wtedy podejmiemy przykładowo leczenie chirurgiczne, to troszkę jest mniejsze ryzyko nawrotu endometriozy, aniżeli jeśli operujemy panie wciąż miesiączkujące. Zawsze z tym ryzykiem nawrotu musimy się liczyć.
1: Jak leczy się endometriozę?
0: Leczy się w zależności przede wszystkim od decyzji i preferencji pacjentki. To przynajmniej w mojej praktyce jest podstawa. Zawsze po przedłożeniu wszystkich opcji rozmawiam z pacjentką i pytam, jak ona by wolała, jak ona by chciała być leczona, dlatego że sposobów jest wiele. Właśnie począwszy od tych zmian w stylu życia już omówionych. Kolejnym sposobem leczenia, o jakim myślimy, jest farmakoterapia. Leczenie przeciwbólowe doraźnie, jeśli są objawy, albo równolegle prowadzenie terapii hormonalnej, która pozwala nam wyciszyć chorobę, to znaczy zablokować, zahamować jej rozwój i w mechanizmie najczęściej wyciszenia miesiączek również zniwelować dolegliwości. I to jest bardzo ważne, żeby pacjentki rozumiały, co my chcemy osiągnąć danym leczeniem. Niestety w ten sposób nie cofniemy endometriozy. Nie zlikwidujemy ognisk, które już są, chociaż czasami mogą one zmniejszać swoją objętość pod wpływem niektórych preparatów hormonalnych. Niestety zdarza się, że niektóre preparaty mogą być przez pacjentki gorzej tolerowane, więc wtedy, jeśli są działania niepożądane, no to odpowiednio reagujemy, wprowadzamy modyfikacje. Sposób podawania takich hormonów też zależy oczywiście od wskazań medycznych, a jeśli nie ma jakichś szczególnych preferencji albo przeciwwskazań, można rozważyć, czy drogę doustną, czy drogę przezskórną. Wkładki wewnątrzmaciczne, tutaj spektrum jest bardzo szerokie i faktycznie znamienita większość pań bardzo dobrze się w czasie takiego leczenia czuje. Natomiast jeśli mimo takiego leczenia objawy dalej będą występowały, można rozważyć leczenie chirurgiczne, szczególnie w zaawansowanych postaciach endometriozy. I aktualnie od zeszłego roku mamy 8 dedykowanych ośrodków w kraju, które właśnie specjalizują się w chirurgii endometriozy, bo to jest kolejna istotna sprawa. Tak jak powinniśmy wybrać doświadczonych specjalistów do diagnostyki, tak samo tym bardziej doświadczonych specjalistów do leczenia operacyjnego.
1: No ale skąd my mamy wiedzieć?
0: Jest dostępna lista, Ministerstwo Zdrowia te informacje udostępniło, więc wiadomo, gdzie można się kierować. Są to oczywiście operacje finansowane przez NFZ. No minusem może być czas oczekiwania, ale to też nie jest tak, że mówimy o dziesięcioleciach absolutnie. W każdym razie to są zabiegi często rozległe, często z możliwym ryzykiem powikłań, więc ta decyzja o leczeniu chirurgicznym no musi być świadoma i też najczęściej uzupełniona o hormonoterapię później, właśnie żeby zminimalizować ryzyko nawrotu. Niestety nie ma gwarancji, że takiego nawrotu nie będzie.
1: A czy endometriozę można całkowicie wyleczyć?
0: Jeśli usuniemy wszystkie ogniska chirurgicznie, można, ale tak jak właśnie wspomniałam, nie ma gwarancji, że taki stan się utrzyma. Jeśli mamy pewne predyspozycje do rozwoju choroby, czyli chociażby pewne zaburzenia w układzie immunologicznym, co sprawia, że te komórki endometrium nie są adekwatnie usuwane z jamy brzusznej. Jeśli mamy predyspozycje pewne genetyczne, dlatego że badania pokazują, że jeśli krewna pierwszego stopnia cierpi z powodu endometriozy, to u danej kobiety nawet trzykrotnie może wzrastać ryzyko endometriozy. To trzeba liczyć się z tym, że niestety choroba może nawrócić.
1: Dlaczego ostatnio tak się dużo mówi o endometriozie, a wcześniej się o tym nie słyszało?
0: Po pierwsze, mamy coraz doskonalsze metody i umiejętności w diagnozowaniu, więc na pewno jest to pewien bias z tym związany. Poza tym, niestety wzrasta liczba zachorowań na endometriozę i to jest też fakt udokumentowany w badaniach. Jesteśmy narażone po pierwsze na więcej miesiączek w ciągu życia, bo po pierwsze, wcześniej pojawia się miesiączka, kobiety często mają mniej dzieci, krócej karmią piersią, aniżeli w poprzednich pokoleniach, no bo to mówimy o takich zmianach pokoleniowych.
1: Liczba dzieci jakoś chroni?
0: Tak, dlatego że im więcej mamy dzieci, tym mniej miesiączkujemy w życiu. I ciąża jest też takim stanem, gdzie jesteśmy eksponowane przez długi czas na wysokie poziomy progesteronu, a progesteron jest tym hormonem, który leczy endometriozę. Dlatego w tym mechanizmie po ciąży często u pacjentek nie nawracają tak silne dolegliwości, jak miały miejsce przed ciążą. Dodatkowo jeszcze z czynników ryzyka wszechobecne zanieczyszczenia środowiska, ekspozycja na mikroplastik. Też badania pokazują, że właśnie te związki dodawane chociażby do opakowań na żywność mogą sprzyjać rozwojowi endometriozy, mogą promować te mechanizmy, przez które endometrioza się rozwija.
1: O endometriozie rozmawiałam z panią dr Anną Horbaczewską, specjalistką ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej z Intima Clinic w Krakowie. Bardzo pani doktor dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: W magazynie medycznym dziś to już wszystko. Do usłyszenia, mówi Katarzyna Pelc.
2: Radio Kraków. Nadajemy, domyślamy.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Radio Kraków. Nadajemy do myślenia. Pracują na Nobla.
3: Przed mikrofonem Ewa Szkurłat, a przed Państwem magazyn naukowy Pracują na Nobla. Nauka obywatelska to forma współpracy zawodowych naukowców z wolontariuszami przy realizacji projektów badawczych. Polega na zaangażowaniu entuzjastów w zbieranie danych, analizę czy wybór metod, co znacznie demokratyzuje naukę i zwiększa zaangażowanie społeczne. Słyszeliśmy o projektach naukowych, w których obywatele liczyli gatunki roślin, ptaków czy motyli. Dziś opowiem o projekcie, który włącza społeczeństwo w pomiary promieniowania jonizującego. Projekt CITISTRA realizuje Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

0: Dane zebrane przez obywateli mogą uzupełniać rządowe systemy monitorowania poziomu promieniowania jonizującego. Projekt CityStra nawiązuje do inicjatywy obywatelskiej powstałej w Japonii po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku. Przerodziła się ona w globalną organizację non-profit Safecast, powiedziała profesor Renata Kierepko z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
1: W całej nauce obywatele mogą pomagać. Jest specjalna dziedzina, która się nazywa nauki obywatelskie, która jest poświęcona temu, żeby nawiązać współpracę pomiędzy ekspertami a przedstawicielami społeczeństwa, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie.
2: Przyzwyczailiśmy się, że obywatele mogą na przykład pomagać liczyć ptaki, mogą pomagać przy inwentaryzacji gatunków, ale jak mogą pomóc podczas zmierzenia poziomu promieniowania?
1: Mogą pomóc tym, że będą współuczestniczyć w pewnych procedurach pomiarowych. A więc my im przekażemy informacje, nauczymy im, damy im pewne umiejętności, damy im sprzęt, a oni z tym sprzętem wyruszą w teren i będą według przekazanych przez nas informacji wykonywać pomiary promieniowania jonizującego. Ja się tu będę upierać, żeby mówić o promieniowaniu jonizującym, dlatego że dla ludzi, wielu ludzi promieniowanie może być podczerwone, promieniowanie świetlne. Chodzi o to, żeby uszczegółowić ten zakres, którym ja się zajmuję.
2: Czy możemy podać definicję tych wszystkich rodzajów promieniowań, żebyśmy uniknęli pomyłek?
1: Promieniowanie jonizujące to promieniowanie, które w wyniku oddziaływania może usunąć elektron z powłoki atomu. I takim promieniowaniem jest na przykład promieniowanie rentgenowskie. Jest promieniowanie, które wysyłają atomy, które ulegają przemianom naturalnie w środowisku lub są wytworzone sztucznie.
2: Skąd wziął się pomysł na uruchomienie takiego projektu naukowo-obywatelskiego?
1: To jest zdecydowanie program naukowy, chociaż łączy wiele aspektów. Pomysł na taki projekt, a nie inny, powstał w konsekwencji pewnych doświadczeń, które czerpaliśmy ze zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Tutaj chciałabym się odwołać do takiego zdarzenia, do awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Wtedy społeczeństwo japońskie wykazało nieufność do danych, które przekazywał rząd japoński. I w związku z tym powstała taka oddolna inicjatywa. Stwórzmy detektory, którymi może się posługiwać przedstawiciel społeczeństwa, niespecjalista, które będą nas informować o stanie faktycznym tego, co istnieje w środowisku, jak wygląda poziom promieniowania jonizującego. No i powstał ten pomysł, zaistniał w Japonii. On się później rozprzestrzenił na cały świat. Okres pandemii też pokazał, że ważne jest, żeby pewne elementy z takich projektów zaistniały w Europie, dlatego że niektórych komponentów, to okres pandemii pokazał, że niektórych rzeczy nie możemy w danym momencie ściągnąć natychmiast z innej części świata. Czesi naukowcy z Instytutu SURO zaproponowali budowę europejskiego detektora, bazując oczywiście na tym, co stworzyli Japończycy. I tak powstał detektor Czechrad. No i później, jak już powstał detektor, to pojawił się, to było, powiedziałabym, natychmiastowy pomysł o tym, żeby powstała CityStra, czyli żeby powstała taka sieć, która działa w trzech krajach, w Czechach, Słowacji, na Słowacji i w Polsce.
2: Skąd się wzięła ta nieufność do wyników badań oficjalnych państwowych urzędów?
1: Pomimo tego, że dzieli nas sporo tysięcy kilometrów, to wszystkie społeczeństwa reagują dokładnie tak samo. Polskie społeczeństwo zareagowałoby dokładnie tak samo, gdyby coś się zdarzyło i też pojawiłaby się nieufność. Myślę, że to jest taka naturalna cecha, może związana z tym, że te informacje spływają w konkretnym czasie. One nie są dostępne od tak, od już. One muszą być sprawdzone, zweryfikowane. Zresztą w naszej sieci też muszą być sprawdzone i zweryfikowane i dopiero wtedy podane. A więc to, że czekamy na te wyniki, prawda? I wtedy, kiedy się coś dzieje, ten czas płynie trochę szybciej. I chcielibyśmy już teraz, a nie za jakiś czas i w innym miejscu, nie w miejscu, w którym my się akurat znajdujemy. Ta potrzeba posiadania informacji, czy w ogóle informacji na temat tego, co się dzieje tu i teraz, jest, myślę, że była wtedy tam w Japonii szaloną wartością. Biorąc pod uwagę zachowania, jesteśmy bardzo podobni do tamtego społeczeństwa, albo ono jest do nas podobne i jesteśmy ludźmi i reagujemy dokładnie tak samo. Pomimo tego, że dzielą nas i różnice kulturowe, i tradycyjne, i postrzeganie świata, to jednak te instynkty w sytuacjach zagrożenia czy działania są dokładnie takie same.
2: Jak duży jest taki detektor i jak on działa?
1: Jest generalnie wielkości mojej dłoni, czyli ma jakieś kilkanaście, 12, 13 centymetrów długości, 8 centymetrów wysokości, szerokości około 10 centymetrów. Masa nie jest większa niż 0,5 kilograma. Jest to detektor, który jest odporny na wilgoć, na wodę, który możemy przenosić w plecaku, przypięty do spodni, w kurtce, przewozić w samochodach. Więc jest to detektor do pomiarów mobilnych.
2: Czy on automatycznie przesyła dane pomiarowe?
1: Nie. I to też nie jest przypadkowe. Założyliśmy, że nasz projekt, sieć, która powstanie, ma być wiarygodna, rzetelna i odporna na wszelkiego rodzaju ataki czy próbę wpłynięcia na dane pomiarowe. Dlatego użytkownicy detektorów przesyłają dane do Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
2: W jaki sposób te dane się zapisują?
1: Dane się zapisują na karcie SD, która się znajduje wewnątrz detektora. Oprócz danych pomiarowych zapisywane jest też koordynaty GPS, godzina oczywiście. Także później, ściągając te dane i wysyłając, przesyłając je nam, jesteśmy w stanie w Krakowie zanalizować je i stworzymy na tej podstawie mapy z terenu, który został zmapowany przez użytkowników detektorów.
2: Czy już ktoś używa tych detektorów?
1: Od maja zeszłego roku używanych jest w Polsce 200 detektorów, ponieważ na jeden detektor przypada od 1 do 10 użytkowników. Licząc, że średnio jest ich 5, mamy około, to jest szacunek, będziemy wiedzieć dokładnie w momencie zakończenia projektu, ale tych użytkowników jest około 1000 w Polsce. Przedstawiciele grup zawodowych, takie jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, stacje epidemiologiczno-sanitarne, nadleśnictwa, Wojska Obrony Terytorialnej, pracownicy urzędów gmin.
2: Chodzą gdzieś w konkretne miejsca z tymi detektorami?
1: Cała sieć została tak skonstruowana i ustaliliśmy pewne zasady współpracy. Użytkownicy powinni wykonywać nie mniej niż jeden pomiar miesięcznie, który trwa nie krócej niż 15 minut. Gdzie mogą z nimi się przemieszczać? W każde miejsce, w którym przebywają ludzie. Więc im więcej tego terenu zmapowanego, tym lepiej widzimy, jak wygląda Polska z punktu widzenia promieniowania jonizującego.
2: Jakich informacji Państwo oczekują od takich pomiarów? Co mogą obrazować?
1: Obrazują poziom promieniowania jonizującego na terenie Polski. W tej chwili na terenie Polski istnieją stacjonarne sieci pomiarów. One mają dość ograniczone zasięgi, dlatego że takich stacji, na przykład należących do Państwowej Agencji Atomistyki, jest 65 i one są głównie wybudowane czy zlokalizowane na granicy wschodniej, co nie dziwi. Za to cały zachód jest trochę mniej, powiedziałabym, mniej monitorowany. Dlatego też taka mobilna sieć, której uczestnicy są w stanie się przemieszczać i są w stanie na naszą prośbę pójść w konkretne miejsce i zobaczyć, jaki jest stan w danym miejscu, uważamy, że jest super sprawą i super pomysłem. Poza tym przy okazji uczymy naszych użytkowników, gdzie mogą sprawdzać, gdzie są zlokalizowane stacje stacjonarne i żeby porównywać swoje wyniki, które wyświetlają się na wyświetlaczu, z wynikami z najbliższej stacji, zobaczyć, jak wygląda najbliższa okolica, w której żyją ci ludzie.
2: Wskutek czego takie promieniowanie jonizujące może się pojawić?
1: Jest od początku istnienia naszego świata. To, które jest weryfikowane przez detektory w ramach projektu CITISTRA, jest promieniowaniem jądrowym, czyli wynikającym z tego, że jądra atomów naturalnie zmieniają się w jądra atomów innego rodzaju. Nie jest to nic nienaturalnego. Tak od zawsze jest. Natomiast ten poziom tego promieniowania jest na tyle niski, że nie wykształciliśmy żadnych dodatkowych zmysłów, żeby móc odbierać to promieniowanie. Dlatego musimy się posłużyć urządzeniami. No i ludzie wymyślili detektory promieniowania jonizującego, które są jak dodatkowy zmysł, jak oko, ręka, ucho, które są czułe na ten, a nie inny rodzaj fali elektromagnetycznej lub cząstki.
2: Mogą przynieść informacje na temat na przykład jakichś niezarejestrowanych awarii jądrowych?
1: W sytuacjach kryzysowych tak, dlatego w samym tytule naszego projektu jest zawarta ta ewentualność zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych lub zdarzeń. Te zdarzenia oczywiście to są zdarzenia wojenne, a wojnę mamy za granicą wschodnią. Gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia niewielkiej odległości, na przykład od granic Polski, i masy powietrza przetransportowałyby te izotopy na teren Polski, to jeśli tylko będzie ich odpowiednio dużo, to faktycznie te detektory to zarejestrują. One są na takie specjalne zdarzenia. Natomiast jeśli doszłoby do rozszczelnienia jakiegoś źródła promieniotwórczego, a jakiś nasz użytkownik znalazłby się blisko, to oczywiście, jeśli źródło tylko emituje odpowiedni rodzaj promieniowania, to oczywiście detektor to zarejestruje. To też ważne z punktu widzenia, to są centra szybkiego reagowania, odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczności na danym terenie, żeby wiedzieć, jacy ludzie zostali przeszkoleni i którzy ludzie mogą wykonywać zgodnie ze wszystkimi procedurami pomiary i wiedzą, jak je zrobić.
2: Projekt trwa już rok. Czy mają Państwo jakieś wstępne wyniki?
1: Projekt trwa od 2024 roku, natomiast w maju zeszłego roku zaczęliśmy dystrybucję detektorów. Mamy już wyniki, one są dostępne na stronie projektu www.citistra.iewj.edu.pl. Można zobaczyć mapy, jakie powstają dzięki danym przesyłanym przez użytkowników włączonych do sieci. Oprócz tego co miesiąc wysyłamy, staramy się teraz co miesiąc wysyłać naszym użytkownikom, czasami jest to więcej, czasami mniej, miesięczne mapy z ich pomiarów. Czyli każdy miesiąc kalendarzowy opatrzony jest mapą dla danego detektora. Ponieważ mamy kontakt ze wszystkimi użytkownikami naszych detektorów, na ich adresy mailowe wysyłamy zestawy map, czyli jak wygląda teren, którym użyli detektorów.
2: Czy przez ten czas wydarzyło się coś niepokojącego?
1: Mieliśmy możliwość zarejestrowania przypadków, w którym używane były źródła promieniotwórcze, zgodnie z regułami, z zasadami. Natomiast ten fakt został odkryty przez naszych użytkowników. Po kontakcie z instytucją, w której dochodziło do użycia tych źródeł, dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście istnieje tam taka praktyka i ona jest związana z prześwietlaniem spawów. Do tych celów używa się właśnie źródeł promieniotwórczych i nasi użytkownicy wykryli, że coś takiego ma miejsce. To znaczy zauważyliśmy różnicę pomiędzy tym, co było nieco dalej od tego miejsca, z tym, co było zarejestrowane przez detektor w danym miejscu.
2: Do kiedy ten projekt będzie trwał?
1: Projekt zakończy się w styczniu 2027 roku, natomiast współpracę z naszymi użytkownikami zakończymy w listopadzie tego roku. Projekt trochę przerósł nasze oczekiwania, to znaczy on się bardzo ładnie rozwija, bardzo ładnie funkcjonuje, wymaga od nas szalonej pracy, dlatego że przygotowanie całego materiału, który wysyłamy, zajmuje jednorazowo, oszacowałam to dzisiaj rano, 108 godzin i one muszą być bardzo mocno ze sobą skorelowane. Pracuje nad tym 5 osób, ale właśnie słabym punktem jest to, że nie została wymyślona jego przyszłość przed jego zaczęciem. Natomiast myśmy już w zeszłym roku, na samym początku, w lutym, zauważyli, że projekt byłby idealny dla miejsc, w których będą zlokalizowane przyszłe elektrownie jądrowe. Tak się dzieje, że jeśli powstają tego typu sieci, niezwiązane z promieniowaniem jonizującym, ale sieci obywatelskie w ramach jakichś projektów, one przestają istnieć wraz z końcem projektu. My byśmy chcieli uniknąć tego, mając już pewien zasób wyników, czym możemy się pochwalić. Przygotowujemy portfolio, które będziemy przedstawiać konkretnym instytucjom, mówiąc, jak projekt może zadziałać, co możemy zaoferować. Chodzi o to, żeby te umiejętności, które są, one nie zniknęły, żeby detektory nie wyjechały z powrotem do Czech, żebyśmy mogli skorzystać z tego. Przy okazji nauka zyska, będziemy mieć świetnie rozdzielczości mapy poziomu promieniowania jonizującego w Polsce. Natomiast jeśli nie zabezpieczymy teraz tej strony finansowej i nie znajdziemy źródeł finansowania na przyszłe lata, to Po projekcie zostaną oczywiście wyniki, ale szkoda jest nam umiejętności, które już posiadają ludzie, a detektory wrócą do Czech. Chcielibyśmy i próbujemy zadbać o to, żeby projekt miał przyszłość. Wiemy o podpisanej umowie pomiędzy Państwową Agencją Atomistyki a wojskiem. Pojawił się taki news w mediach. Myślę, że też moglibyśmy zaoferować nasze usługi właśnie w tej kwestii. Współpracujemy teraz z Wojskami Obrony Terytorialnej. Przyjeżdżamy i szkolimy dodatkowo ludzi, a więc jesteśmy też przydatni im, bo w ich rozpisce zajęć znajduje się taki szczegół, w którym jest promieniowanie jonizujące i jeśli nas tylko proszą o to, to oczywiście jedziemy i pomagamy. Projekt to sytuacja win-win, to znaczy my dostajemy dane, a za to przekazujemy też wiedzę, udostępniamy materiały, wyjaśniamy, konsultujemy, próbujemy zorganizować pracę tak, żeby żaden użytkownik nie czuł się osamotniony, czy moment, w którym coś się dzieje z detektorem, że będzie miał jakieś poczucie winy, dyskomfortu. Raczej staramy się być bardzo otwarci i prosić o wszelkie informacje, jeśli się coś dzieje. I my wtedy działamy, próbujemy naprawić sytuację.
0: Czy inne kraje również rozwijają takie sieci?
1: Tak, takie sieci są rozwijane również w innych krajach. Ostatnio prześledziliśmy sieci, w zasadzie prześledziliśmy. Ja mówię liśmy, a tak naprawdę zrobił to członek mojego zespołu, czyli dr Anna Mrozik, więc myśmy usiekli tego bohuna. Prześledziła, jak wyglądają te sieci. Tych sieci wcale nie ma dużo w Europie i tak jak mówię, one są bardzo często ograniczone czasowo. Taką najbardziej globalną siecią to jest sieć SafeCast, która powstała jako pokłosie awarii w Fukushimie i teraz działa na całym świecie. W ramach tej sieci powstała też taka interaktywna mapa. Można zajrzeć na stronę www.safecast.org i zobaczyć, że Polska jest białą plamą. I właśnie informacje i dane z naszego projektu wejdą na tę mapę. A więc każdy, kto wykonywał pomiar, będzie mógł prześledzić na tej mapie, znaleźć swoje nazwisko, że wykonał pomiar, że przeszedł tą drogą albo przejechał tą drogą, będzie mógł to sprawdzić i będzie mógł też zobaczyć, jak wygląda sytuacja na terenie objętym projektem Citistra w Polsce.
0: Mówiła profesor Renata Kierepko z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Projekt Citistra jest realizowany w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.

0: Dzisiejszy program poświęcony jest nauce obywatelskiej, a więc nie sposób nie przypomnieć, że powstaje nowa baza danych Atlasu Płazów i Gadów Polski. Każda osoba zainteresowana tymi zwierzętami może w łatwy sposób zgłaszać własne obserwacje za pomocą formularza internetowego. Można go znaleźć na stronie Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W akcję może się włączyć każdy. Przesyłane dane mogą dotyczyć skrzeku, kijanek oraz dorosłych osobników. Wszystkie potwierdzone informacje dotyczące obserwacji płazów i gadów będą na bieżąco przetwarzane i obrazowane w formie map rozmieszczenia poszczególnych gatunków. Dzięki nim naukowcy będą mogli przeanalizować przyczyny zanikania płazów oraz opracować plany ich ochrony.
1: Takie rechotanie jest, no. Ale to nie przeszkadza.
2: Mają taki zielony kolor, też taki jakby brązowy. I są takie malutkie.
3: Takie fajne, glutowe. Mają takie fajne oczka, są takie zielone, taką fajną formę.
2: I takie miłe.
3: Te języki mają takie szupedowe, takie długie.
4: Zbieramy dane na temat płazów i gadów z całej Polski. Interesują nas gatunki zarówno te takie ściśle chronione, jak i takie, które wydają się bardziej pospolite. I również martwe osobniki. Dane zbieramy bezterminowo.
5: Jakie informacje znajdują się w tym formularzu? Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
4: Formularz jest bardzo prosty. Najważniejsze dla nas jest podanie miejsca obserwacji. Można wpisać tam albo takie od razu koordynaty, jeśli się ma dane na ten temat, a jeśli się nie ma tych danych, można wybrać miejsce od razu z mapy, która tam jest zamieszczona.
6: A jedna już sucha. Niektóre są mokre. Suche to już na wymarciu. Na skaczą.
0: Jak powiedziała dr Małgorzata Łaciak z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, ważne są obserwacje wszystkich gatunków, nie tylko tych rzadkich i objętych ścisłą ochroną. Formularze zgłoszeń płazów i gadów znajdą Państwo na stronie Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Tą informacją kończę magazyn naukowy Pracują na Nobla. Za uwagę dziękuję. Ewa Szkurłat. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21.10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
5: Jest 16.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Politycy komentują zapowiedź prezydenta dotyczącą powołania Rady do spraw nowej konstytucji. Rozpoczyna się finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze gra o trofeum z Rakowem Częstochowa. A na początek wiadomości aktualne informacje z małopolskich dróg. Kierowcy w Krakowie muszą się liczyć z problemami w północnej części miasta. Na skrzyżowaniu ulic Bora Konrowskiego oraz Dobrego Pasterza doszło do kolizji. Zablokowany jest jeden z dwóch pasów ruchu, co powoduje tworzenie się zatorów w obu kierunkach. Służby są już na miejscu i pracują nad udrożnieniem przejazdu. Politycy komentują zapowiedź prezydenta dotyczącą powołania Rady do spraw nowej konstytucji. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że prezydent powinien przede wszystkim przestrzegać prawa, które obowiązuje obecnie.
7: Jeżeli w ogóle miałoby się dyskutować o zmianie konstytucji, to trzeba byłoby do tej konstytucji włożyć pewne zapisy w związku ze zmieniającym się światem. Natomiast patrząc, jakie ustawy pan prezydent wetuje, wydaje mi się, że to jest absolutnie niemożliwe.
5: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości obarcza rząd odpowiedzialnością za chaos prawny.
8: Przypominam tylko, że ton pełen agresji i nieprzestrzegania konstytucji narzucił premier Donald Tusk. Między innymi ile? 70 nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Prokurator, który wymieniony jest według widzimisię pana premiera, uchwałami i dekretami rządzenie państwem, gdzie jest konstytucja.
5: Prezydent Karol Nawrocki chce powołać Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej w święto Konstytucji 3 maja. Jak poinformował jego rzecznik, w skład tego gremium mają wejść politycy i eksperci prezentujący różny światopogląd.
6: Radio Kraków, wiadomości.
5: Piłkarskie drużyny

0: Rakowa, Częstochowa i Górnika Zabrze zmierzą się w meczu o Puchar Polski. Spotkanie rozpoczyna się właśnie na Stadionie Narodowym. Przed meczem kibice obu drużyn mieli nadzieję na wielkie piłkarskie widowisko.
1: Dobre będzie widowisko, godne uwagi. Jakby nie było duże wydarzenie, że będzie grubo.
2: Ja mam nadzieję, że gra będzie otwarta. Obie drużyny stworzą wiele sytuacji. No i oczywiście na koniec kto wygra? Górnik Zabrze.
3: Będzie 2-1 dla Górnika, będzie niesamowicie ekscytująca gra. Podejrzewam, że cały czas kibice na stojąco, szale w górę i do boju.
4: To jest jeden mecz, tu musi iść walka za walkę. Także myślę, że tutaj będzie dobre widowisko dla kibica, przyjemne do oglądania. 3-2 dla Rakowa.
0: A o losach tej rywalizacji więcej w wiadomościach za godzinę. To już ostatnie chwile sezonu narciarskiego w Polsce. Narciarze tylko dziś i jutro mogą jeździć na Kasprowym Wierchu. W kotle gąsienicowym dostępna jest ostatnia w Polsce czynna trasa i wyciąg, mówi Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
5: Trasa w Dolinie Gąsienicowej jest wciąż dostępna, warunki do szusowania są bardzo dobre i jest to też taka unikatowa okazja, by w majowym słońcu cieszyć się naturalnym śniegiem i to też w samym sercu Tatr. Czekamy na wszystkich z dawką czystej tatrzańskiej energii, z świetnie przygotowaną trasą w Dolinie Gąsienicowej i też z niezapomnianymi widokami.
0: Dla narciarzy zamknięta została już trasa w kotle goryczkowym, a od poniedziałku główna kolej z Kuźnic na Kasprowy Wierch będzie zamknięta. Planowany jest wiosenny przegląd techniczny kolei.
6: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Noc w Małopolsce bezchmurna, ale chłodna. Termometry wskażą od 4 do 7 stopni. Lokalnie możliwe są przymrozki. A jutro czeka nas spory skok temperatury. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 22 do nawet 25 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale wciąż bardzo przyjemnie będzie na terenach podgórskich.
6: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Paulina Bisztyga, to jest Gram Wam, oczywiście w Radiu Kraków, czyli słuchamy muzyki świata, muzyki etnicznej, różnych gatunków i w różnych odsłonach. Na początek Esa Williams, z którym dzisiaj jeszcze się spotkamy, a przed nami Pambele, grupa łącząca transowe rytmy afrokolumbijskie z psychodelicznymi brzmieniami lat 60. Tą miłosną piosenką zdobędę cię dwa razy. Zamierzam cię obrócić w koło i tak właśnie pokochasz mnie dwa razy. Zaśpiewają.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, przed nami Masa Dembele, czyli autor tekstów, muzyki, griot, perkusista i mistrz gry na wielbłądzie Ngoni. To jest taka harfa z Afryki Zachodniej. On wyprowadził się z Burkina Faso i poszedł w szeroki świat, żeby znaleźć publiczność dla swojej muzyki. Chyba mu się to udało. A po Masie Dembele David Walters w Radio Kraków.

0: Kule.
1: Słuchacie Państwo Radia Kraków, przed nami King Aisoba, król Kologo i żywa legenda, który ma naprawdę niepowtarzalne brzmienie i niezwykłą skalę głosu. Zwłaszcza imponuje mi to, w jaki sposób krzyczy tym głosem. On urodził się na dalekiej północy Gany, w małej wiosce, jest potomkiem plemienia myśliwych Frafara. No i to będzie taki bardzo plemienny występ Kinga Aisoby w Radio Kraków. A potem S.A. Williams, który z okazji 20. rocznicy emigracji, czyli opuszczenia Kapsztadu i zamieszkania w Londynie, wydał sobie piękną płytę Dala What We Must.
2: Yeah, man, man, man. If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamagombire. If it's so...

Słuchacie Państwo Radia Kraków. Przenosimy się na karaibskie wybrzeże Kolumbii, bo tam też właśnie działa Abelardo Carbono. No i osiągnął status legendy w szeregach ikon kumbi. A potem trochę zmienimy nastrój, ponieważ znana piosenkarka Anna Silvera i wirtuoz palestyńskiego udu, pieśniarz Syed Silbak, połączyli siły i założyli taki zespół Songs We Carry. Anna Silvera jest hiszpańską Żydówką, a Syed Silbak jest Palestyńczykiem. No i wyszło naprawdę coś przepięknego.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, teraz zrobi się rodzinnie, bo posłuchamy płyty My Family, Malang, Joe Bartek, a potem Kita Penas, czyli tropikalno-afro-latynoamerykański koktajl dźwięku, który urodził się w kalifornijskim słońcu, a założyciele po prostu pożyczyli sobie brzmienie radykalnych lat 60. i 70. I mamy taki piękny remiks historii muzyki i tradycji Angolii, Peru, Kolumbii, Brazylii i nie tylko.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, a ja już się pożegnam. Mohamed Ereba to jest moja ostatnia, przedostatnia propozycja dla Państwa. Pan Mohamed jest marokańskim muzykiem i spędził w ogóle dekadę podróżując po Maroku, studiując regionalne tradycje pod okiem bardzo słynnych właśnie śpiewaków i instrumentalistów. I szczególnie zafascynował się trzystrunową lutnią basową Gnawa i rozpowszechnił jej brzmienie, a na sam koniec i tutaj znowu możemy liczyć na DJ-ów, ponieważ to oni często znajdują świetne płyty. Tak też się stało, że jeden z nich znalazł starą płytę dominikańsko-wenezuelskiego muzyka Porfi Jimeneza. Trochę ją zliftingował, no i powstało coś naprawdę świetnego. A ja żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nazywam się Paulina Bisztyga, mówię do usłyszenia. No i zachęcam do pozostania z Radiem Kraków. Koniecznie dziękuję.

0: Radio Kraków.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Jest 17.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
7: Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Kilkaset owiec przeszło ulicami Zakopanego. Trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Po pierwszej połowie Górnik Zabrze bliżej trofeum. Rano spotkanie z Polonią, potem podniesienie flagi państwowej i uroczystość wręczenia nominacji generalskich. Warszawskie uroczystości Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za granicą obserwuje Mariusz Pieśniewski.
8: Rano prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
9: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
8: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
10: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
11: Okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieść.
8: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Mówił o oczekiwaniach.
9: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
8: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
12: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
8: 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Kilkaset owiec przeszło dziś samym centrum Zakopanego. To wyjątkowe wydarzenie, bo wiosenny Redek wrócił na ulicę miasta po wielu latach przerwy. Baca ze stadem wyruszył spod dworca PKP i przeszedł przez górną Rówień Krupową aż do Doliny Białego. Widok stada w samym centrum Zakopanego był ogromną atrakcją, co przyznali nawet właściciele owiec, Małgorzata i Andrzej Kluś z Charendy.
13: To jest pierwszy raz. To nasze owce są, bo to mąż idzie. I ja jestem po prostu pod takim wrażeniem, że no nie wiem, co mam powiedzieć. No jest to piękne. Nie spodziewałam się takiej ilości ludzi. No jest cudownie.
14: Na pewno coś innego i czekaliśmy długo na to.
15: Nam się udało, przyjechaliśmy na majówkę ekstra.
16: Bardzo mi się podobało. Mamy oczywiście nagrania, tak naprawdę z każdej perspektywy.
17: Trzeba wracać do korzeni, żeby ludzie też zobaczyli, jak tutaj żyją górale, jak wygląda kultura. Myślę, że trzeba.
7: Tak mówili turyści, którzy z zachwytem obserwowali przemarsz. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami. Do wieczora na drogach w Zakopanem może być tłoczno, a podobne uroczystości odbyły się dziś również w Szczawnicy.
0: Radio Kraków, wiadomości.
7: Trwa wielki finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawie. Po pierwszej połowie Górnik Zabrze prowadzi z Rogowem Częstochowa

0: 1-0. Do przerwy to Zabrzanie są bliżej trofeum, ale przed nami jeszcze drugie 45 minut emocji. O końcowym wyniku poinformujemy w kolejnych wiadomościach Radia Kraków. Dziś oddychamy pełną piersią. Dane z punktów pomiarowych w całym regionie wskazują na dobrą, a lokalnie nawet bardzo dobrą jakość powietrza. W Zakopanem, Tarnowie i Szymbarku normy są zachowane, a wskaźniki pyłów zawieszonych utrzymują się na niskim poziomie. Również w Krakowie sytuacja jest stabilna.
1: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Noc w Małopolsce będzie bezchmurna, ale chłodna. Termometry wskażą od 4 do 7 stopni. Lokalnie w zagłębieniach terenu możliwe są przygruntowe przymrozki. A 3 maja zapowiada się fantastycznie. Na niebie królować będzie słońce, a zachmurzenie, jeśli się pojawi, będzie znikome. Czeka nas też spory skok temperatury. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 22 do nawet 25 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku

0: Oto właśnie wspólnie z Państwem rozpoczynamy Dobry Wieczór u Hanki Wójciak w Radiu Kraków.
1: Drodzy Państwo, Hanka Wójciak przy mikrofonie. Pięknie zapraszam na moją audycję w Radiu Kraków. W dzisiejszym cyklu Gwiazda Wieczoru pojawi się u nas Zuzanna, wokalistka, multiinstrumentalistka i tekściarka, która śpiewa, akompaniując sobie na pianinie, gitarze i akordeonie. Debiutowała w roku 2020 albumem Dzień Dobry, natomiast 2 lata temu ukazała się jej druga płyta zatytułowana Poziomkowa. O obu płytach rozmawiałyśmy w Radiu Kraków. No i dzisiaj mamy kolejny pretekst do rozmowy, dlatego że Zuzia prezentuje nam piosenki z cyklu Warszawski Zielnik Zuzanny. To wszystko w ramach stypendium artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy. Co miesiąc ukazuje się nowa piosenka, a najnowsza z nich nosi tytuł Kintsugi. Posłuchajmy tego utworu wspólnie w Radiu Kraków.

Twoje wachlarze i kok upięty ze snów. Prosto do marzeń rękę wyciągasz i już. Ty wszystko masz. Młodość, blask i sens.

0: Drodzy Państwo, utwór Kintsugi Zuzanny zabrzmiał w Radiu Kraków, a ja już witam się z naszą artystką. Cześć Zuzia!
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cieszę się, że się spotykamy majówkowo. Opowiedz mi w takim razie, gdzie ty tę majówkę spędzasz, co ciekawego robisz, gdzie cię można spotkać, czy się gdzieś zaszyłaś, tak że cię nikt nie znajdzie.
1: Może nikt to za dużo powiedziane, ale spędzę majówkę w cudownym miejscu. Przyjechałam do moich rodziców, do ich gospodarstwa na wsi. No i cóż, no jak to typowo polska majówka, właśnie szykujemy się do grilla. Przed chwilką w ogrodzie zrywałam zioła, także jeszcze mi pachną ręce miętą i lubczykiem, bo siekałam je do takiego masełka ziołowego. Także jest bardzo przyjemnie, w końcu jest ciepło, więc jestem bardzo zadowolona.
0: No tak, właśnie tego ciepełka to nam chyba zawsze bardzo brakuje, a już zwłaszcza jak nam wiosna go tak skąpi. No więc tak, trzeba się docieplać i myślę, że ten twój zielnik warszawski, a dokładnie warszawski zielnik Zuzanny, bo tak nazwałaś swój projekt, myślę, też może naszą duszę docieplić. No bo mimo, że motyw właśnie flory pojawia się w nim, jest bardzo mocny, no to przecież opowiadasz po swojemu najpiękniej o emocjach, o uczuciach, o ważnych rzeczach. Powiedz mi, skąd w ogóle taki pomysł, żeby o tych roślinach śpiewać, czy żeby jakby te rośliny, które związane są z Warszawą, były takim pretekstem do spotkania ze słuchaczem, twoim słuchaczem?
1: Więc ten pomysł w sumie przyszedł do mnie dość naturalnie, kiedy zastanawiałam się nad tym, że chciałabym w ogóle złożyć taki wniosek o stypendium. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc było to dla mnie takie duże wyzwanie. No i zastanawiałam się, o czym ja mogłabym pisać i co takiego wybrać, żeby to pisanie nie było męką, żeby było wyzwaniem, ale jednak takim przyjemnym, co jest mi bliskie. No i tak w zasadzie bardzo szybko dotarło do mnie, że odkąd tylko pamiętam, przyroda zawsze była bardzo obecna w tych moich piosenkach. Więc jak tylko ten pomysł przyszedł mi do głowy, to jakoś pamiętam, że tak bardzo się uradowałam, ożywiłam i poczułam, że to po prostu będzie wspaniała przygoda. I tak rzeczywiście jest. Mam naprawdę ogromną przyjemność z pisania piosenek do zielnika.
0: No właśnie, użyłaś słowa pisania, czyli to sugeruje, że to nie jest jeszcze zakończony proces, czyli jest to chyba taka zupełnie inna sytuacja niż w przypadku twoich dwóch długo grających płyt, że tam już był gotowy materiał, a teraz, no właśnie, troszeczkę inaczej, a przynajmniej tak to wygląda od tej strony odbiorcy. No bo co miesiąc serwujesz nam nową porcję muzyki, jedną piosenkę i tych piosenek będzie 12, no zgodnie z tym, ile mamy miesięcy w roku. Czyli rozumiem, że to powstaje niejako na bieżąco? Jak to wygląda?
1: Dokładnie tak. Ja pisząc projekt wybrałam sobie 12 roślin i każda ma przypisany swój miesiąc. Natomiast rzeczywiście wygląda to tak, że ja faktycznie piszę te piosenki na bieżąco. Nie mam ich w zapasie, więc jest to no właśnie duże wyzwanie dla mnie i taki tryb, w którym nigdy do tej pory nie działałam, bo robię to na bieżąco. Jest to, przyznam, niezła akrobacja, bo tego czasu jest niewiele. Ja piszę sama teksty, piosenek, muzykę, tworzę aranżacje. Czasami zapraszam też do współpracy różnych warszawskich artystów, więc trzeba to jeszcze zarejestrować, no i być zadowolonym z tego, jak to brzmi, żeby po prostu nie było wstydu, kiedy to się ukaże. Także jest to no, taki zupełnie nowy sposób działania. Na szczęście, jak dotychczas, raczej mnie to mobilizuje bardziej niż paraliżuje, ale tego też byłam ciekawa, jak to właśnie, jak się odnajdę w ogóle w takim trybie.
0: No dzisiaj słuchamy tych piosenek, które już się ukazały. Przed chwileczką zabrzmiało Kintsugi, taki dosyć egzotyczny tytuł, słowo no na pewno nie nasze, nie polskie. Może opowiesz jeszcze nieco teraz, o czym ta piosenka dla ciebie dzisiaj jest i dlaczego właśnie to Kintsugi, ten tytuł nadałaś temu utworowi?
1: Więc tak, to była piosenka kwietniowa, a rośliną na kwiecień, którą wybrałam, była wiśnia japońska. I tak chodziłam wokół tego tematu przez długi czas, przyznam, nic mi w ogóle nie przychodziło do głowy. I nagle tak gdzieś wyłoniło mi się to Kintsugi. A jest to taka tradycyjna japońska metoda naprawiania potłuczonych naczyń i pewnie wiele osób kojarzy doskonale, jak one wyglądają, ponieważ większość z nich jest z pomocą złota klejona i tworzy się po prostu taka siateczka, taka żyłka tej spoiny. I jakoś tak poczułam, pamiętam, że to jest ładna metafora, ładny temat po prostu, bo wydaje mi się, że każdy z nas jest trochę takim potłuczonym przez życie naczynkiem. Co prawda tych śladów może nie widać tak jak na tej ceramice, natomiast poczułam, że też w tym momencie, kiedy pisałam tę piosenkę, sklejałam się faktycznie w jeden kawałek. Do tego właśnie ta Japonia i wiśnia. I tak to się wydarzyło.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Kraków gości Zuzanna. Zuzanno, myślę, że to już jest dobry moment na kolejną z piosenek. No i co byśmy mogli teraz naszym słuchaczom zaproponować?
1: Może zacznijmy, znaczy powróćmy do tej piosenki, od której zaczęłam. Warszawski zielnik, czyli Sosny Falenickiej.
0: Zuzanna w Radiu Kraków.

0: Drodzy Państwo, w Radiu Kraków zabrzmiał utwór Sosna Falenicka Zuzanny, która dzisiaj gości w moim programie. Przypomnę Państwu, a może też niektórzy z Państwa dołączyli właśnie w tym momencie, że Zuzia sama jest autorką piosenek, które dzisiaj gramy. Sama je śpiewa, wykonuje, aranżuje. No masz, Zuziu, tych talentów co niemiara. Powiedz mi, czy któryś z nich jest jakoś szczególnie ulubiony?
1: Ojejku, chyba nie potrafię tego w taki sposób rozdzielić, bo też to pisanie i granie, i śpiewanie to zwykle jakoś tak równolegle się u mnie toczy. Kiedy przychodzi do mnie piosenka, to ja słyszę zwykle jakąś frazę, ona już też ma swoją melodię i też zazwyczaj słyszę mniej więcej w jakiej aranżacji chciałabym, żeby to wszystko się później pojawiło, więc nie umiem chyba tego tak po prostu odseparować od siebie, to się zawsze jakoś toczy wspólnie.
0: No tak, bo też no, związany jest właśnie z muzyką, z piosenką, czyli tym efektem końcowym, na który się składa i śpiew, i tekst napisany, i muzyka, i aranżacje, o których wspomniałyśmy. A gdybym cię zapytała o jeszcze takie talenty pozamuzyczne, to masz takie poczucie, że w czymś jesteś jeszcze taka naprawdę dobra, że nie wiem, na przykład super gotujesz jakieś jedno specjalne danie, albo pieczesz jakieś świetne ciacho, albo nie wiem, co tam jeszcze może się wydarzyć u takiej Zuzi. No, jak myślisz, co jest jeszcze twoją mocną stroną?
1: Trafiłaś chyba z tym gotowaniem całkiem nieźle. Bardzo, bardzo lubię w ogóle gotować. To jest i piec też od jakiegoś czasu. I to jest taka czynność, którą bardzo lubi mój mózg, ponieważ on jest dość chaotyczny. I zawsze, jeśli oczywiście nie robię tego w wielkim pośpiechu i presji, to gotowanie rzeczywiście jest taką czynnością wręcz medytacyjną dla mnie i uwielbiam kroić warzywa w równe kawałeczki. Moja głowa, jak dostaję takie proste zadania, to właśnie czuję się taka ukojona. I bardzo też w ogóle lubię karmić dobrych ludzi dobrym jedzeniem. Także rzeczywiście to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność.
0: No, wydaje mi się, że to też jest takie pokrewne, bo to, co robisz poprzez muzykę, to karmienie duszy, a tutaj karmienie ciała, no i oba, myślę, dania serwowane czy to słuchaczowi, czy komuś bliskiemu, no są, no może nie, że równie ważne, bo wiadomo, że zjeść musimy coś konkretnego codziennie, prawda? Od muzyki teoretycznie możemy mieć jakiś, no taki moment, że tej muzyki w naszym życiu nie ma, ale kiedy jej brakuje, czy w ogóle sztuki, tak sobie myślę, że jednak to życie już no, nie smakuje tak samo. Więc myślę, że to są, ja bym chyba tutaj znak równości postawiła, że to tak jest według mnie. No to cudnie, słuchaj, mieć taką Zuzię blisko siebie. Powiedz mi, czy mąż to docenia, to wspaniałe gotowanie i śpiewanie, i czy potrafi się zachwycić właśnie nową piosenką, czy do niego biegniesz z kolejnym powstałym utworem, świeżo napisanym?
1: Na pewno docenia jedzonko. Muzykę myślę, że również. Myślę, że to w ogóle jest człowiekiem, który po prostu na tylu polach mnie wspiera we wszystkim, co robię. Mój mąż jest grafikiem, więc jak tylko wydaję muzykę i szukam jakiejś oprawy graficznej, to oczywiście to właśnie do niego zawsze, bo potrzebuję takie zdjęcie w tle. Oprawę moich płyt też projektował mój mąż i zawsze pracujemy razem przy tych teledyskach, które do tej pory stworzyłam. Także siłą rzeczy jest te wszystkie procesy no, mocno, mocno zaangażowane. Moja mama z kolei jest plastykiem, ilustratorem, więc ona również często jest zaangażowana w te historie. I teraz właśnie w ramach Zielnika ja kiedy zastanawiałam się nad tym, co chciałabym zrobić, jak ma to wyglądać, to też myślałam właśnie o tej stronie wizualnej. I moja mama również co miesiąc tworzy odręcznie piórkiem i akwarelami odręczne ilustracje tych wszystkich roślin. Później właśnie mój mąż to składa, także tutaj cała rodzina jest po prostu zaangażowana w tę historię.
0: No, ale myślę, że to pięknie, bo no właśnie, z jednej strony masz tyle talentów, jeśli chodzi o muzykę, to potrafisz się wszystkim w piękny sposób zająć, ale wydaje mi się, że kiedy się zaprasza do współpracy kolejnych ludzi, to można doświadczyć właśnie tego, że w tym spotkaniu się dzieją takie rzeczy niezwykłe, czasami się ich nie spodziewamy, nawet jeżeli kogoś znamy, nie wiem, czyjąś kreskę, czy sposób gry, to mam takie poczucie, że czasami jakiś taki rodzaj magii się pojawia właśnie dlatego, że ta druga osoba coś wnosi. Czy doświadczasz takich momentów?
1: Absolutnie tak. I w ogóle myśląc właśnie o tym zielniku też na etapie koncepcji, zaplanowałam to, że chciałabym przy tych piosenkach współpracować z ludźmi. Ja przywykłam trochę do takiego samotniczego trybu działania, no w związku z tym, że zwykle to rejestruję sama, aranżuję sama. Ma to swoje plusy, jest może łatwiejsze, jeśli chodzi o logistykę, czy właśnie zgranie. No to tylko ze sobą muszę wtedy zgrać swój kalendarz. Natomiast tutaj postanowiłam rzeczywiście tak otworzyć się na ludzi i zapraszam. Zapraszam różnych artystów. W Sośnie Falenickiej choćby słyszałam od początku, bardzo marzył mi się klarnet i moje zaproszenie do zagrania w tej piosence przyjęła Basia Derlak, co było dla mnie wzruszające i wspaniałe, bo ludzie, z którymi mam przyjemność pracować, to nie tylko są cudowni artyści, ale też po prostu wspaniali ludzie, których ja bardzo, bardzo lubię. I mam takie poczucie radości, że tworzenie tych piosenek jest trochę pretekstem do większej ilości spotkań i cieszę się bardzo, że tak to właśnie wygląda. I absolutnie, każda postać, która jakoś bierze udział w tym, co się dzieje, jeśli chodzi o te piosenki z zielnika, wnosi coś nowego, coś innego, coś świeżego i jest to dla mnie po prostu duża, duża przyjemność.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Kraków gości Zuzanna. Gramy jej piosenki, które składają się na warszawski zielnik Zuzanny. To jest proces, drodzy Państwo, czyli mamy już kilka utworów od stycznia do kwietnia, za momencik będzie pewnie premiera majowa, ale na nią jeszcze poczekamy i myślę sobie, Zuziu, że zagramy ten najnowszy utwór w wieczorze singli. Natomiast dzisiaj, no mam nadzieję, że zrobimy chrapkę naszym słuchaczom, żeby wyczekiwali kolejnych premier. No a mamy zamiar robić to i rozmową, i muzyką i myślę właśnie, że to już jest dobry moment na kolejną z tych zielnikowych piosenek. Co by to mogło być? Czekanie?
1: Możemy posłuchać Czekania. To jest piosenka marcowa, także jeszcze całkiem świeżutka możemy uznać.
0: Posłuchajmy. Zuzanna w Radiu Kraków.

0: Drodzy Państwo, w Radiu Kraków zabrzmiał utwór Czekanie z warszawskiego zielnika Zuzanny, o którym dzisiaj artystka opowiada nam. No właśnie, opowiadasz o piosenkach, o sobie, a takie przyszło mi, wiesz, pytanie do głowy. Czy myślisz sobie często o tym, Zuziu, o swoim miejscu w świecie? Że, bo z jednej strony ono jest już jakoś takie konkretne, zajmujesz się muzyką, tworzeniem, ale czy myślisz o tym, co chciałabyś ludziom dawać? I na przykład, czy myślisz o tym, jeżeli dane ci będzie być wciąż tutaj za 10 lat, 20, 30, czy widzisz siebie w przyszłości jako już dojrzałą kobietę i co wtedy chciałabyś zobaczyć, czy w lustrze, jakie osiągnięcia gdzieś chciałabyś już mieć za sobą, a co przed sobą? Czy wybiegasz w przyszłość, a jeżeli tak, to jak daleko, czy wolisz żyć tu i teraz?
1: Ojejku. Bardzo daleko chyba nie wybiegam, chociaż ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką, która również śpiewa i tak zorientowałam się, powiedziałam w tej rozmowie, że nie mogę się doczekać, kiedy będę taką starszą panią i mam nadzieję, że nią będę i że będę wtedy śpiewała, bo jestem tak ogromnie ciekawa, jak będzie brzmiał mój głos za kilkadziesiąt lat i uwielbiam w ogóle słuchać takich dojrzałych artystów. Mam takie poczucie, że w tym głosie wtedy się zawiera po prostu tyle warstw, tyle różnych wymiarów, że całe to życiowe doświadczenie, te wszystkie historie odcisnęły pewnego rodzaju piętno, ale te głosy stają się dla mnie tak wielowymiarowe, jak choćby, nie wiem, takie późne nagrania Johnny'ego Cash'a. No, to jest dla mnie po prostu jakiś taki kosmos potężny. Więc tego nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że dożyję takiego poważnego, dojrzałego wieku i że będę nadal śpiewała. Natomiast chyba nie myślę jakimiś takimi wielkimi konkretami. Wydaje mi się, że to moje miejsce w świecie pewnie jakoś znacznie się nie zmieni. Znaczy zobaczymy, co się wydarzy, ale czuję, że ten rdzeń przez lata jest u mnie jednak taki stały i byłabym zaskoczona mocno, gdybym, nie wiem, zmieniła na przykład zupełnie jakieś zajęcie na inne, ale zobaczymy. Jakoś wydaje mi się, że chyba mam w miarę dużą otwartość na to, co się tam powydarza w moim życiu.
0: No wiesz, ja sobie pomyślałam, wyobraziłam sobie taką sytuację, że jeżeli rzeczywiście dane nam będzie żyć długo i powiedzmy spotkamy się za 20-30 lat, a ja dalej będę pracować w Radiu Kraków i wyciągnę sobie z archiwum właśnie ten fragment rozmowy, że to może być w ogóle takie naprawdę bardzo wzruszające, bo wtedy już będziemy obie wiedzieć, co w tym życiu jeszcze się wydarzyło. No i myślę, że to może być coś ciekawego. Będziemy wiedziały już, jak brzmią nasze głosy, a wydaje mi się też, wiesz, tak sobie czasem myślę, słuchając takich dojrzałych wokalistek, zwłaszcza właśnie związanych z nurtem etno, czy folk, czy w ogóle z takim nurtem piosenki artystycznej, poetyckiej, gdzie to słowo ma znaczenie, że wydaje mi się, że jest dokładnie tak, jak ty mówisz, że z biegiem lat jeszcze bardziej to porusza, a wydaje mi się, że w takim nurcie, w którym my tworzymy, że właśnie ta młodość, która mija, czy starość, która się pojawia, to jest jeszcze dodatkowy walor i że też możemy mówić właśnie przez to do ludzi w różnym wieku, nie tylko do młodych. Chociaż myślę, że ta energia młodości, no świetnie by było, żeby towarzyszyła nam cały czas. Tak sobie właśnie dumam o tym śpiewaniu, że ona się zmienia, tak jak my się zmieniamy, ale że na pewno jest na nie przestrzeń. Tak sobie dumam. Rozumiem, że ty wolałabyś śpiewać do końca.
1: Jestem tego bardzo ciekawa, jakim byłabym człowiekiem i właśnie jak się moje życie potoczy, w takim sensie jaki będzie efekt, czy to będzie słyszalne w tym głosie i na przykład o czym w ogóle pisałabym piosenki, bo czy w ogóle pisałabym dalej piosenki, będąc już mocno dojrzałą panią, bo wiem, że bywa tak, że to się wyczerpuje. Czytałam ostatnio wywiad z Stanisławem Sojką sprzed kilku lat i on opowiadał o tym, że miał czas w życiu taki, zdaje się, kilka lat, kiedy bardzo, bardzo intensywnie tworzył i te piosenki po prostu się objawiały jedna po drugiej i przychodziły tak jakoś niesamowicie, jakby z lekkością, taką łatwością do niego, po czym się wyczerpało. I on miał przez wiele, wiele lat poczucie, że on już wszystko opowiedział i jakby już nie ma historii, którą on może przekazać ludziom. I przestał tworzyć, po czym jednak powrócił, więc wydaje mi się, że to są rzeczy takie kompletnie nieuchwytne i dopóki nie znajdziemy się w tym danym punkcie i tego nie przeżyjemy, to chyba ciężko jest w ogóle jakkolwiek to, nie wiem, przewidywać, planować.
0: No tak, no bo to jednak są takie rzeczy, które no, zaplanować możemy sobie, nie wiem, przerzucenie tony węgla, o powiedzmy, albo śniegu, wiesz, tak jak sobie myślę przy tej zimie, która była, że to jest taki konkret. I ja na przykład lubię się trzymać tych konkretów, bo na przykład to, że ja sobie taką tonę węgla przerzucę, to mnie bardzo uziemia. A powiedz mi, bo wiesz, lubię być w tym świecie takim eterycznym, bo tak mi się jednak, mimo że współtworzę ten świat muzyczny, kojarzy wciąż muzyka, że dążymy do tego, co piękne, pomimo tego, że jest cały ten trud i mozuł tworzenia i są też chwile po prostu trudne i męczące i no zresztą jak też może w każdej pracy, chociaż tutaj przy pracy twórczej to może być chyba jakoś frustrujące, bo często właśnie nie znamy dalszej drogi. Ale zapytam ciebie, czy ty masz w życiu takie kotwice, które cię trzymają ziemi, pozwalają okiełznać ci też jakoś swoją wrażliwość, to, że mocno bardzo przeżywasz świat, żeby czasem samą siebie też chronić, że coś cię po prostu trzyma ziemi, czy ktoś.
1: Mam kilka takich patentów. Jednym z nich na pewno jest kontakt z naturą. Po prostu to jest rzecz, która jakoś tak zawsze mnie reguluje i działa kojąco, więc to jest chyba jedna z pierwszych rzeczy, po jakiej sięgam, kiedy czuję się przeciążona. I tak w ogóle też przebywanie w odosobnieniu, w ciszy. Ja kocham, uwielbiam ludzi i uwielbiam granie koncertów i poznawanie nowych ludzi. I często czuję się wręcz uprzywilejowana, że mogę tak żyć i właśnie wciąż ich poznawać. I oni są cudowni i oni się nie kończą, wciąż pojawiają się nowi. Natomiast to jednocześnie jest taki duży wydatek energii, taka duża wymiana, więc po takim czasie zazwyczaj się po prostu zaszywam i właśnie regeneruję w ciszy, w samotności. I no i często wtedy rzeczywiście, jak to mówię, idę w krzaki, żeby się jakoś tak ukoić. Pisanie jest też taką czynnością, która mi bardzo pomaga od wielu, wielu lat. Takie zwyczajne, codzienne pisanie dzienników, pamiętników. I to też jest mój taki sposób właśnie na uporządkowanie tego, co się tam we mnie kłębi, a zwykle jest tego dużo, więc to jest takie, mam wrażenie, rozpływanie jakichś takich splątanych sznureczków i takie wyczesywanie z tego kołtuna tych myśli, tych emocji, które gdzieś tam się tak kłębią. No i na pewno ludzie, po prostu tacy zaufani, bliscy ludzie, z którymi można pobyć, po prostu pobyć i czasami nawet, nie wiem, niekoniecznie dyskutować, czy próbować coś naprawiać, czy działać, ale po prostu mieć takie bezpieczne, kojące towarzystwo.
0: No to skoro o tym powiedziałaś, to może sobie teraz posłuchamy Niedźwiedzi. To jest piosenka spoza cyklu Warszawski Zielnik Zuzanny, ale wydaje mi się, że ona teraz dobrze, że ona nam tutaj po prostu pasuje. Co myślisz?
1: Myślę, że jak najbardziej. To jest taka, tak myślę o niej, to jest taka piosenka plasterek. Mam nadzieję.
0: Posłuchajmy. Zuzanna w Radiu Kraków.

wolni, zajęci. Leżymy wciąż razem objęci. Ostatnie drzemanie mieć z tobą, kochanie, a świat niech się kręci, jak kręcił.

0: drodzy Państwo, w Radiu Kraków wybrzmiał utwór Niedźwiedzie Zuzanny, a ja dzisiaj rozmawiam z artystką, gramy jej piosenki, bo przypomnę Państwu, że Zuzia jest autorką tekstów i muzyki, sama też gra na wielu instrumentach, aranżuje te utwory, no i co miesiąc przynosi nam kolejną z piosenek, które współtworzą warszawski zielnik Zuzanny. Zuziu, cieszę się z tej rozmowy, bo myślę, że dotykamy także poza muzyką takich no ważnych tematów, na których nie zawsze mamy w takim codziennym biegu przestrzeń, bo trzeba się nieco zatrzymać, żeby sobie tak podumać. I oczywiście, że czas mamy ograniczony, ale myślę sobie, że to takie dobre i ciepłe spotkanie z takim nastawieniem na wzajemne słuchanie opowieści i po prostu tak się cieszę, że możemy znów kolejny raz rozmawiać. Tak ci chciałam podziękować po prostu. Myślę, że to jest ważne, mieć kogoś, z kim po prostu chce się rozmawiać. To jest tak ważne. No.
1: Bardzo, Haniu, dziękuję, bo powiem też i to po prostu z serca, że uwielbiam z tobą rozmawiać i jest to zawsze dla mnie po prostu święto i taka wielka radość, mimo tego, że nie pamiętam, przyznam, ile lat temu się widziałyśmy ostatnio na żywo, ale mam jakieś takie poczucie takiej bliskości, że to jest człowiek z mojego stada, więc naprawdę też dziękuję ci za to zaproszenie, bo jest to po prostu no, święto.
0: Wiesz, lubię też tego słowa używać, bo no właśnie, to żeby myśleć o spotkaniu z drugim człowiekiem jako o święcie, czyli czymś bardzo wyjątkowym, o tym, że jeżeli postaramy się właśnie skupić na tej chwili, która teraz trwa, na naszym rozmówcy, mówić do niego tym serduchem, nie myśleć o dziesiątkach spraw, które mamy do załatwienia, co mi się bardzo często zdarza. Nie ukrywam, w sensie takim, że staram się rzeczywiście w rozmowie być tu i teraz, ale może się słuchaczom przyznamy, że miałyśmy taki kłopot, że próbowaliśmy się wcześniej połączyć, nawet żeśmy już dla Państwa nagrały tę rozmowę, ale po prostu techniczne względy nam zupełnie wszystko zepsuły i my byłyśmy jakieś takie, a to sztywne, a to jakieś takie, no ta rozmowa po prostu nam się nie udała, a dzisiaj nam się jakoś pięknie rozmawia i chyba właśnie o to chodzi, że czasami warto też pomyśleć, że coś się może nieprzypadkowo dzieje, że coś jest nie po drodze, bo energia nie jest ta, ale to nie znaczy, że z nami coś jest nie tak, po prostu potrzebujemy wziąć oddech i zacząć jeszcze raz i nie jest to nic złego, prawda?
1: Absolutnie. Może jakaś dziwna koniunkcja planet na przykład. Kto wie, co tam się wczoraj działo.
0: No właśnie, słuchajcie, to dokładnie co ma na nas wpływ, to też jest jeden z wielkich takich tematów, prawda? Zuziu, a powiedz mi, jak twoje dni teraz wyglądają? Bo rozumiem, że sporo czasu zajmuje ci pisanie tych kolejnych utworów do twojego zielnika. Czy masz jakiś taki patent, że na przykład sobie zadajesz takie, rano wstajesz i myślisz sobie, dobra, układam plan, tyle, a tyle na pisanie, nie wiem, na jakiś spacer, czy bardziej to jest takie spontaniczne? Jak to wygląda? Jak ten proces twórczy ujarzmić? No bo jednak piosenka musi być w danym miesiącu i to się do tej pory udaje. No więc pytam, jak ci się to udaje porządkować, ten czas, którym dysponujesz?
1: Więc wygląda to bardzo różnie i też zależnie od danej konkretnej piosenki. Bo miałam takie doświadczenia, że na przykład Kintsugi właśnie chodziłam wokół tej wiśni i nic do mnie nie przychodziło, a ten czas płynął i płynął i płynął i już czułam taką straszną presję. A w środku tak próbowałam sobie pielęgnować takie zaufanie, że przecież to przyjdzie, może późno, ale przyjdzie, bo zawsze przychodzi. I rzeczywiście jakby spłynęła ta piosenka do mnie i ja pamiętam, że w zasadzie chyba w 2 godziny napisałam wszystko i była gotowa. A w przypadku innych na przykład układa się to zupełnie odmiennie i mam jakąś jedną frazę, która przyjdzie mi do głowy i chodzę z nią. I jakoś tak mam poczucie, że tak naprawdę te piosenki właśnie do mnie przychodzą same i ja tylko potrzebuję się wprawić w taki stan jakiejś takiej czujności, otwartości. I czasami mam takie wrażenie, że te piosenki, może zabrzmi to dziwnie trochę, ale że one już istnieją. W takim sensie, że one już są napisane i gdzieś tam wiszą sobie w przestrzeni, a ja tylko tak mam w odpowiednim momencie wyciągnąć rękę i tę piosenkę złapać i zapisać. Ale jest to wszystko takie przedziwne, powiedziałabym, że metafizyczne wręcz czasami dla mnie przeżycie, że gdzieś to po prostu spływa przeze mnie, się przefiltrowuje i jest. Więc mam raczej takie wrażenie, że tak ten proces działa, a nie, że ja siedzę i nie wiem, tworzę jakieś tam warianty, wymyślam, że to bardziej właśnie przychodzi.
0: Zuzio, a nie wiem, czy tego pytania nie zadałam ci już wcześniej podczas jednej z naszych rozmów, ale gdybyś dzisiaj mogła tak szybciutko w takich jakby punktach opowiedzieć, czy wymienić takie kamienie milowe, jeśli chodzi o twój rozwój, twoją artystyczną i też życiową drogę, bo to myślę sobie mocno się splata, to co ci przychodzi do głowy? Jakie spotkania, czy nie wiem, jakieś wydarzenia, które jakoś cię uformowały, coś w tobie zmieniły, coś ci dały i są po prostu ważne na tej twojej prywatnej mapie?
1: Kurczę, nie wiem, czy jestem w stanie wyłonić takie jakieś konkretne punkty. Ja mam takie poczucie, że po prostu tak bardzo wiele się dzieje we mnie ciągle i w moim życiu, że to wszystko tak bardzo kipi. Jest tego tak bardzo dużo. I ja tak ciągle się zmieniam. Przechodzę ciągle jakieś wewnętrzne transformacje. Czasami mam wrażenie, że żyję już po prostu 100 lat. Że to życie jest takie gęste, takie intensywne, jeśli chodzi właśnie o ludzi, i o emocje, i spotkania. Więc chyba ciężko jest mi jakieś takie momenty kluczowe wyłuskać, bo mam poczucie, że ciągle dzieją się ważne rzeczy, po prostu. Że nawet takie zwyczajne dni, to zwyczajne w takim sensie, że może nie dzieje się nic spektakularnego wtedy, to i tak jest jakaś taka wewnętrzna, nie wiem, praca, intensywność właśnie emocji i przeżywania wszystkiego.
0: O, wiesz, z jednej strony tak mnie to zaskoczyło, bo spodziewałam się, że może jednak coś wymienisz, a z drugiej strony sobie tak myślałam, słuchając, że to może jest właśnie taka dobra postawa, że ta nasza siła się buduje w tych zwykłych dniach, że czasami owszem, mamy takie spektakularne momenty, jakieś, nie wiem, tak jak w naszym przypadku, gdzieś tam jakieś może zwycięstwa na jakichś festiwalach, czy jakiś koncert na wielkiej imprezie, ale przecież doskonale wiesz o tym, zwłaszcza, że ze swoimi koncertami docierałaś do różnych miejsc, do często małych miejscowości, grając bardzo kameralnie, że często właśnie takie ciche spotkania, że w nich jest tak ogromna moc, że no właśnie to tam się coś niezwykłego wydarza, że no właśnie, że to jest ciągle tajemnicą tak naprawdę, kiedy przeżyjemy coś mocniej, że czasami się na coś szykujemy, a później się okazuje, ojej, jednak to jakoś było inaczej, może nie tak mocno, jakby się chciało, a czasami coś po prostu przychodzi znienacka i myślisz sobie, matko święta, ja teraz czuję, że ja żyję, mam ciarki, nie wiem. No po prostu...
1: Gdzie dzieje się coś tak intensywnego, ważnego. Tak, ja absolutnie mam takie poczucie i powiem jeszcze tylko, że miałam taką refleksję, jak to chyba było już 2 lata temu, grałam koncerty dwa w Turcji, co było piękną przygodą, natomiast pamiętam, że tak mnie to później bardzo poruszyło, jak grałam jakieś właśnie kolejne koncerty, bardzo, bardzo kameralne, bo gram sporo domówek, w jakichś takich malutkich miejscowościach, czasami na wsiach i pamiętam, że tak po prostu mnie to olśniło, że ta egzotyka była wspaniała i piękna i chciałabym to przeżyć jeszcze raz. Natomiast dotarło do mnie, że w zasadzie tego nie potrzebuję, bo ja czuję takie zagęszczenie często właśnie emocji i jakiejś takiej magii i cudowności, że ja mogę po prostu być w najmniejszym domku świata z garstką ludzi i tam też się wydarzą rzeczy tak istotne dla mnie i tak wspaniałe, że ciężko się to w ogóle jakoś tak mierzy. To po prostu jest takie bardzo subiektywne, ale pamiętam, że miałam taką myśl, że ja wcale nie potrzebuję być gdzieś daleko, to nie musi być wielkie, bo to nie jest chyba ten klucz, który jest dla mnie istotny.
0: Och, to też pięknie powiedziałaś, że to nie jest klucz, który dla ciebie jest istotny. Myślę, że kiedy się już zda sprawę właśnie, co jest tym kluczem, oczywiście tak sobie też myślę, że tych kluczy może być wiele, ale właśnie, co jest ważne, co nie jest ważne, czego się chce, a być może czego się już nie chce w życiu, to, że to są takie też ważne bardzo kroki i nawet trudno o nich rozmawiać, bo to są często takie elementy jakiejś wewnętrznej przemiany, które się dzieją na takim poziomie... No właśnie, nawet trudno tutaj, bo już dochodzimy do takich tematów, gdzie trudno nawet słów używać, chociaż my w tych słowach siedzimy po uszy. Bo dotykamy jakiejś takiej tkanki, gdzie to słowo sobie trochę nie radzi, takiego realnego przeżycia. U kogo ja to przeczytałam ostatnio? Chyba u Stasiuka, że życie jest zawsze ciekawe niż to, co o nim napiszemy. I wydaje mi się to prawdą. Natomiast chyba zaniechanie próby opisywania tego, co czujemy, co widzimy, to nie byłaby dobra droga. ale to, tak, tak, wydaje mi się, że tak chyba jest. Zgadzasz się z takim zdaniem?
1: To właśnie i tak, i nie.
0: No, no, no.
1: I tak, i nie. Wydaje mi się, że to co się wydarza, w czym jesteśmy zanurzeni, to życie, jakby zawsze jest takie najświeższe. Jak jesteśmy w czymś obecni, to po prostu pulsuje i chyba ta nieuchwytność i ta zmienność jest czymś takim niesamowitym i ciężko jest to opisać, ale z drugiej strony ja na przykład chyba nie wyobrażam sobie, że miałabym z tych prób opisu zrezygnować. Jest to po prostu coś takiego dla mnie absolutnie naturalnego, że są rzeczy dla mnie istotne, które ja później próbuję w tych słowach zamknąć. Chyba nie umiałabym po prostu w inny sposób tego wyrazić, tak mi się wydaje. I tych momentów, może to jest jakaś próba tak naprawdę zatrzymania i przeżycia raz jeszcze tych ważnych momentów, tak sobie teraz to poczułam. Tych istotnych, nie wiem, historii, które się wydarzają. To jest taka trochę stopklatka i później możemy raz jeszcze i raz jeszcze. Oczywiście to nie będzie jeden do jednego, ale chociaż się zbliżyć do tego przeżycia z danego momentu.
0: Przyszło mi też do głowy to, co kiedyś mój przyjaciel, wspaniały pisarz, który nie publikuje, Stanisław Pietrzyk. Mam nadzieję, że kiedyś świat usłyszy o nim, bo te rzeczy, które tworzy, są absolutnie niezwykłe. Może też dlatego, że on właśnie nie ma takich aspiracji, żeby to pokazywać. Po prostu jest to część jego życia, ale z drugiej strony chciałabym bardzo, żeby jednak to pokazał światu, bo te rzeczy są po prostu niezwykłe. I on kiedyś powiedział takie piękne zdanie, że zapisane żyje powielokroć. I że tak, możemy wracać do tego, ale widzisz, ty dając nam piosenkę, raz, że ta piosenka będzie nawet jak już ciebie nie będzie, ta piosenka będzie jak już będziesz ty czuła coś zupełnie innego niż wtedy, kiedy ją pisałaś, ale ona będzie aktualna dla innych ludzi, bo to tak działa i to też jest jakiś taki rodzaj magii. Tak jakbyśmy trochę chcieli oszukiwać czas, że on się toczy na różne sposoby, inaczej już dla mnie, ale poprzez moje dzieło wnosi coś istotnego w jego życie często, bo przecież na pewno dzielą się twoi słuchacze przemyśleniami i no, zwierzają się, co dana piosenka w nich robi, prawda?
1: Tak, tak, tak. I to jest też dla mnie zawsze takie niesamowite, kiedy okazuje się, znaczy bardzo mnie to zawsze cieszy i porusza, kiedy okazuje się, że ja piszę, bo potrzebuję po prostu dla siebie, to jest jakiś taki proces terapeutyczny, ale kiedy okazuje się, że ta piosenka wypuszczona w świat komuś coś dobrego zrobiła i pozwoliła coś albo przeżyć, albo nie wiem, spojrzeć na coś inaczej. Natomiast zawsze też mnie to tak zachwyca, jak bardzo różnie można te same historie widzieć i ja zwykle piszę z jakąś intencją, tak opowieść jest o czymś, a potem od ludzi słyszę, że oni to widzą z zupełnie innej perspektywy. I to jest też dla mnie fascynujące, że wydaje mi się, że to tylko tak, a potem słyszę interpretację i wow, i okazuje się, że tam jeszcze jakieś takie w ogóle inne przestrzenie się otwierają i to trochę żyje swoim życiem i uwielbiam to. To jest w ogóle naprawdę największe chyba wyróżnienie, jak właśnie mogę takiej historii od ludzi posłuchać.
0: Zuziu, ja ci życzę, żeby tych historii było może nie jak najwięcej, ale może tego ci życzę, żeby ludzie mieli odwagę się właśnie dzielić tymi historiami, bo wydaje mi się, że wtedy zawsze mówią o sprawach dla siebie ważnych i że to są takie chwile istotne i dla nich, i dla ciebie, że się właśnie spotykacie dzięki temu medium, jakim jest piosenka w tej swojej krótkiej formie, że te 2, 3, 4 minutki czasami może nas przenieść w jakiś inny świat, albo skłonić do refleksji, albo zatrzymać na chwilkę i że właśnie, no, taka drobinka tak naprawdę, nad którą oczywiście umówmy się, no, nie umówmy się, tylko tak jest, trzeba się napracować, no ale później ten efekt końcowy właśnie jest taką jakby miniaturką, prawda, to nie jest jakaś opowieść, która trwa, nie wiem, godzinę, jakieś słuchowisko czy film.
1: Tak, taki kondensat.
0: Tak, tak, ale właśnie dokładnie tak i że to działa jako medium, więc życzę ci takich spotkań w muzyce, w życiu, które cię budują. No i życzę sobie, żebyśmy się spotkały wreszcie face to face, bo to jest jednak ważne. Chociaż powiem ci, że też ma swój urok takie rozmawianie, kiedy tylko właśnie ten jeden zmysł działa najmocniej, czyli słuch, prawda, że mogę się wsłuchać w twój głos, co w radiu jest kluczem. Chociaż dzisiaj już wiadomo też, czasami się i pojawia jakiś obraz. No ale my dzisiaj sobie tak gadulimy, używając swoich głosów. No i za chwileczkę troszeczkę znowu nam, Zuzanko, zaśpiewasz i to będzie twoja piosenka Szklana Pułapka, bo myślę, że sobie właśnie to zagramy, że ten warszawski zielnik Zuzanny niechże wybrzmi, te wszystkiego odsłony, po to właśnie, żeby czekać na kolejne piosenki, które pojawią się w maju, w czerwcu i tak dalej. Dobra? To co? Gramy na koniec Szklaną Pułapkę?
1: Z przyjemnością.
0: A powiedz mi jeszcze, tam inspiracją, jakie rośliny były?
1: To wspomnę, że na Pradze, gdzie mieszkam, na Pradze Północ, mamy kaktusy i to nie byle jakie, ponieważ są to kaktusy zrobione ze szkła. Przepiękna instalacja artystyczna Wioli Głowackiej i właśnie te nieoczywiste szklane kaktusy stały się inspiracją do napisania piosenki. Piosenka osadzona właśnie w trochę takich praskich, podwórkowych klimatach dawnych kapel.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Kraków gościła Zuzanna. Pięknie Ci, Zuzanku, dziękuję, no i do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
0: Drodzy Państwo, to była audycja Dobry Wieczór u Hanki Wójciak, cykl Gwiazda Wieczoru. Naszą gwiazdą była Zuzanna i teraz raz jeszcze dla nas w piosence Szklana Pułapka. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Dobrej majówki, no i do zaś.
2: Ujrzał ją w parku praskim, była jak anioł z obrazka, słodka jak z kremem rurki, karmiła z ręki wiewiórki.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Zakopane da się lubić. Udowodnimy to podczas długiego majowego weekendu. Wielka zakopiańska majówka z Radiem Kraków. Bez paragonów grozy, bez tłumów, bez pośpiechu. W miejscach, które Was zaskoczą i zachwycą, niezależnie od pogody. Słuchajcie, odkrywajcie i wygrywajcie. Czeka na Was moc atrakcyjnych nagród. Na żywo ze stolicy polskich Tatr Marcin Koczywa, Ola Sobczak i Filip Droszcz. Od piątku do niedzieli odkrywamy Zakopane na nowo. Szczegóły radiokraków.pl. Zapraszają Radio Kraków, Zakopiańskie Centrum Kultury i Miasto Zakopane.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
4: Jest 18.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Jutro 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tych wiadomościach o tym, jak będą wyglądały uroczystości w Krakowie. Amerykanie redukują liczebność swoich wojsk w Europie. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 miesięcy do roku. Wojska amerykańskie stacjonują w kilku krajach europejskich. Najwięcej żołnierzy USA jest w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
6: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker. Amerykańska stacja NBC poprosiła o komentarz Michała Matlaka, analityka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i dyrektora Instytutu Innowacji i Technologii w Warszawie. Biorąc pod uwagę liczebność amerykańskiego kontyngentu w Europie, wycofanie 5000 żołnierzy nie stanowi krytycznej różnicy dla operacji USA na Starym Kontynencie w perspektywie bezpieczeństwa, stwierdził Matlak. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: W niedzielę obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości z udziałem pary prezydenckiej odbędą się w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w mszy w archikatedrze. Później na Zamku Królewskim powoła Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. W stolicy przygotowano też gratkę dla pasjonatów historii. W kancelarii premiera będzie można zobaczyć oryginał Konstytucji z 1791 roku. Z kolei w Krakowie uroczystości rozpoczną się mszą na Wawelu o godzinie 10. Następnie ulicami Krakowa przejdzie pochód patriotyczny zakończony defiladą na Placu Matejki. Będzie też piknik rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych.
7: Będą tam rozmaite stanowiska, oczywiście stanowiska edukacyjne, trochę atrakcji dla dzieci, ale też oczywiście coś dla ciała będzie przygotowane. Będą poczęstunki tradycyjne przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. To dla Krakowa nie jest takie naturalne, nie jest takie oczywiste. Chcemy tę naszą kulturę Małopolski pokazywać i wspólnie świętować.
4: Mówił wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar. To nie koniec atrakcji. Od 10:30 będzie można spotkać na torach tramwaj patriotyczny, w którym chóry szkolne zaproszą pasażerów do wspólnego śpiewania. Świętowanie zakończy tradycyjna lekcja śpiewania, która rozpocznie się o 17:00 na Małym Rynku w Krakowie.
5: Radio Kraków, wiadomości.
4: Oburzenie całkiem spore, ale wolnych miejsc nie brakuje. Dziś i jutro pod Tatrami niemal lato.

0: temperatura znacząco przekroczy 15 stopni Celsjusza. W niedzielę na Kasprowym Wierchu ma być aż 10 stopni, co jest wartością wręcz ekstremalną jak na tę porę roku. Warunki są idealne do długich spacerów czy górskich wędrówek, a w dodatku przyjezdni wciąż mogą przebierać w ofertach noclegów.
1: Miejsca właściwie zawsze będą na Podhalu i są wspaniałe miejsca u Gaździny w Kościelisku, gdzie przez parapet można dotknąć Giewontu, i są miejsca w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopca i są miejsca w tych naszych resortach ultraluksusowych, ale tam też w tym luksusie, mimo że majówka w pełni, jeszcze można znaleźć miejsce, żeby się popławić.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dodatkową zachętą dla przyjezdnych może być zakopiańska karta turysty, która zaczęła obowiązywać 1 maja. Z usługami mogą korzystać osoby, które uiszczą w miejscu noclegu opłatę miejscową, to jest 2 zł za dobę. W zamian odwiedzający otrzymają kod do dedykowanej aplikacji oraz szereg zniżek na wybrane atrakcje.
2: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Noc w Małopolsce będzie bezchmurna, ale chłodna. Termometry wskażą od 4 do 7 stopni. Jutro zapowiada się bardzo ciepło. Na niebie królować będzie słońce, a zachmurzenie, jeśli się pojawi, będzie znikome. Czeka nas też spory skok temperatury. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 22 do nawet 25 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.

Jan Stępień, miło mi powitać Państwa. Marmur to metamorficzna skała, powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Jest jednym z najtwardszych kamieni wśród skał krystalicznych. Ma dużą wytrzymałość na zgniecenie, ale mniejszą odporność na warunki atmosferyczne. To sprawia, że częściej stosuje się go do dekoracji wnętrz budynków niż na zewnątrz. Marmur dębnicki, zwany czarnym marmurem, pochodzi z kamieniołomu z miejscowości Dębnik, dziś to gmina Krzeszowice, i wykorzystywany był zwłaszcza w XVII i XVIII wieku jako materiał okładzinowy i zdobniczy. Stosowano go głównie w barokowych kościołach, a wykonywano z niego portale, ołtarze i posadzki. Ale to nie jedyna odmiana marmuru, którą możemy dziś spotkać w Krakowie i Małopolsce. Geolog dr Jan Urban z Polskiej Akademii Nauk zaprosi na radiowy spacer krakowskim marmurowym szlakiem. A wjedzie on nie tylko poprzez miejsca historyczne, jak na przykład katedra na Wawelu, ale także i współczesne obiekty, na przykład Nowochódzkie Centrum Kultury. W Krakowie na Placu Mariackim, po prawej stronie wejścia do kościoła Świętej Barbary, na zewnętrznej ścianie świątyni umieszczone są dwa epitafia. Zmarłego w 1566 roku Jerzego Pipana oraz jego żony Anny z Guldensternów. Kim był Jerzy Pipan? To protoplasta rodu krakowskich aptekarzy, którzy bywali także rajcami miejskimi. O Jerzym Pipanie starszym oraz o jego zmarłym w 1648 roku wnuku, także Jerzym, rektorze Uniwersytetu w Padwie, opowie profesor Janusz Skalski z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam.

0: Radio Kraków.
1: Doktor Jan Urban, geolog z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Teraz już rzadko spotykane, ale było takie powiedzenie: zimny jak marmur. No bo marmur to symbol chłodu i trwałości, szlachetności, no i przede wszystkim luksusu. Ale tak z geologicznego punktu widzenia, czym są naprawdę marmury?
2: Mamy dwie definicje marmuru: budowlaną i powszechnie rozumianą i definicję petrograficzną. W definicji budowlanej marmur to jest przede wszystkim skała dekoracyjna, która się błyszczy, czyli przyjmuje polar. Musi być ładna. Poza tym musi to być skała bloczna, czyli musimy móc uzyskać ze złoża blok, który potem potniemy na płyty albo zamienimy rzeźbiarsko na jakiś element architektoniczny, może na rzeźbę. No i trzecią cechą marmuru jest to, że to musi być skała węglanowa. I to trzeba wyjaśnić. Węglanowa dlatego, że skały węglanowe, tak jak wapień zmetamorfizowany czy dolomit, to skały o odpowiedniej twardości, żeby się dały ładnie polerować i żeby były dość wytrzymałe, a jednocześnie wystarczająco miękkie, żeby można było je polerować i ciąć przy pomocy na przykład piasku czy żelaznych, stalowych pił.
1: Gdy wchodzimy do gmachów reprezentacyjnych, banków, instytucji państwowych, uczelni, no to tam mamy i posadzki, i balustrady, i portale, kolumny, parapety. Czy to wszystko jest marmur?
2: Nie zawsze. Mamy także posadzki granitowe, gneisowe czy sienitowe. Mamy też w nowych budynkach sztuczne materiały, którymi się nie będziemy zajmować. Mnie one specjalnie nie interesują, wręcz mnie troszkę gorszą. Natomiast te najładniejsze, najbardziej dekoracyjne, błyszczące, to są zwykle marmury i to jest ich podstawową cechą.
1: A gdzie marmury możemy zobaczyć w Krakowie, te prawdziwe marmury?
2: Zanim przejdę do omawiania marmurów w Krakowie, chciałbym wspomnieć postać pana profesora Jacka Reichla z Akademii Górniczo-Hutniczej, który zmarł niestety przedwcześnie w 2020 roku i który zajmował się kamieniami w Krakowie, badał marmury i piaskowce w budynkach krakowskich.
1: I wydał specjalną książkę.
2: Napisał piękną książkę Kamienny Kraków, która jest białym krukiem. Ja jestem szczęśliwy, że mam tą książkę. I jest jeszcze drugi zespół autorski, który się zajmuje kamieniami w Krakowie. To są profesor Jan Bromowicz oraz dr Janusz Magiera, także z AGH, ale oni się zajmują kamieniami w budowlach średniowiecznych, czyli raczej nie marmurami, bo marmury zaczęto stosować w Krakowie powszechnie podczas renesansu, a zwłaszcza podczas baroku.
1: To skoro już wiemy, kto opisywał marmury, to w jaki sposób możemy podziwiać marmury, spacerując, zwiedzając kościoły krakowskie, muzea krakowskie?
2: Kiedy pójdziemy do muzeów krakowskich, będziemy je odwiedzać, kościoły krakowskie, to proszę zwrócić uwagę na kamienne tablice na ścianach, czarne, albo czarne bądź czarno-białe posadzki. Ten czarny element to jest marmur dębnicki, pochodzący z miejscowości Dębnik koło Krakowa.
1: Nie z krakowskich Dębnik, tylko z miejscowości Dębnik.
2: Z miejscowości Dębnik, nieco na północ od Krzeszowic, czyli 25 km na zachód od Krakowa. Tam do złoża czarnego wapienia dewońskiego, który po obrobieniu jest właśnie marmurem dębnickim i powszechnie jest w Krakowie stosowany. W posadzkach czarny marmur jest przekładany często płytkami białego wapienia jurajskiego i wtedy robi piękną mozaikową posadzkę. Bardzo dużo czarnego marmuru dębnickiego jest w katedrze wawelskiej. Na przykład w pierwszym portalu głównym, to jest ten portal zbudowany z marmuru dębnickiego, ale także w ołtarzach, czarnych ołtarzach katedry wawelskiej jest dużo tego marmuru. W kościele mariackim jest dużo tego marmuru. Bardzo piękny ołtarz i ołtarze boczne są również w Tyńcu. Tam w kościele tynieckim jest jeszcze zastosowany inny marmur podkrakowski, małopolski. To jest tak zwana różanka czatkowicka. Bardzo małe, nieduże zwykle, bo niestety nie uda się uzyskać z nich dużych płyt. Takie białe, biało-żółte, biało-różowe płytki marmurowe powsadzane pomiędzy czarne elementy marmuru dębnickiego.
1: Podsumujmy, jakie kolory może mieć marmur?
2: Czarny to jest marmur dębnicki. Biały wapień jurajski, który też możemy w tym wypadku nazwać marmurem. No i taki biało-różowy to jest różanka czatkowicka, ale zdecydowanie bardziej barwne są marmury świętokrzyskie. Ja jako badacz marmurów świętokrzyskich spotykam bardzo dużo tych marmurów właśnie w muzeach i w kościołach krakowskich. Te marmury mają bardzo różne barwy, od prawie czarnych, ciemnobrązowych, poprzez szaro-liniowe, upstrzone białymi plamami, które są szczątkami zwierząt. To są muszle bardzo często. I żyłami, pięknymi białymi bądź różowymi żyłami kalcytowymi. I mamy takich odmian wiele. One zwykle mają nazwy od miejscowości, więc mamy marmur bolechowicki, marmur szewski z Szewc, marmur chęciński, barwinek z osiedla Barwinek pod Kielcami. Ale mamy dwa wyjątki tutaj. Mamy marmur nazwany Zygmuntówką. To jest nazwa od tego, że ten marmur został zastosowany jako pierwsza kolumna Zygmunta w XVII wieku.
1: Ta warszawska kolumna.
2: Tak. Obecny cokół kolumny Zygmunta jest budowany z innej skały, natomiast ten stary, trochę zwietrzały, jest tam niedaleko od tego miejsca zdeponowany. I to jest bardzo piękny marmur. Powiedzmy sobie, można by go porównać do salcesonu, bo to jest lepieniec. Ma plamy różnego koloru. Brązowe, szare, ciemnobrązowe, które są na tle różowym, czerwonym albo śnieżno-białym, więc to daje piękny efekt. I drugi taki bardzo ciekawy marmur świętokrzyski to jest różanka zalejowska, podobna troszeczkę do poczołtowieckiej, zresztą tej samej genezy, bo to są żyłowe formy występowania kalcytu permskiego, czyli mającego tak 300 milionów lat mniej więcej. I ona też ma takie różowo-białe, pstrokate barwy.
1: To na koniec poproszę o wskazówkę. Ktoś, kto chciałby przejść po Krakowie i zobaczyć te marmury, to w które punkty by pan odesłał?
2: Polecam Muzea Krakowskie, na przykład główny gmach Muzeum Narodowego. Jak wejdziemy do tego głównego gmachu, to posadzki są zbudowane z marmuru typu Szewce i Bolechowice. A więc możemy na brązowym, plamistym tle zobaczyć białe fragmenty muszli małży bądź ślimaków, białe bądź różowe, śnieżno-białe bądź różowe żyły kalcytowe. Natomiast nieco wyżej w schodach możemy zobaczyć wapień zwany Morawicą, pochodzący z miejscowości Morawice na południe od Kielc, który jest w kolorze jasno-beżowym, jasno-brązowym, ale w nim można zobaczyć amonity. Bardzo piękną Zygmuntówkę możemy zobaczyć w kolumnach bocznego ołtarza w kościele Dominikanów w Krakowie. W tym kościele zresztą są także marmury typu Bolechowice, czyli wapienie dewońskie. Ale ostatnio byliśmy z wnukiem w Nowochódzkim Centrum Kultury.
1: O, to współczesny obiekt.
2: Tak, bo te marmury były eksploatowane praktycznie do początków XXI wieku. Niestety w tej chwili ich eksploatacja prawie zamarła, aczkolwiek są rzemieślnicy, które te marmury dalej wykorzystują. Natomiast w Nowochódzkim Centrum Kultury możemy zobaczyć w posadzkach, w schodach, ale także w ścianach bocznych przepiękną Zygmuntówkę, ten taki kamienny salceson, a w posadzkach wapienie morawickie z amonitami i wapienie bolechowickie ze śladami, z odbiciami białych muszli, ślimaków i małży.
1: Ciekawe, tyle razy bywam w Nowochódzkim Centrum Kultury i nie zwróciłem na to uwagi.
2: No i jeszcze właśnie w związku z tym chciałam jedną ciekawostkę powiedzieć. Otóż miałem taki sezon, kiedy wykładałem geologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i w zajęcia z paleontologii, część tych zajęć przeprowadzaliśmy w ten sposób, że wychodziliśmy ze studentami na korytarz i oglądaliśmy posadzki, bo tam właśnie posadzka jest zrobiona z marmuru świętokrzyskich, gdzie widać pięknie przecięcie muszli ślimaków, małży. I na to przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę, dlatego przyszedłem tutaj do pana redaktora, żeby powiedzieć, patrzcie ludzie na posadzki, na kolumny, spróbujcie zauważyć w nich świat sprzed 300 milionów lat.
1: Patrzmy na posadzki, żeby się nie poślizgnąć, ale patrzmy też okiem badawczym, penetrującym. Doktor Jan Urban, geolog z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Kraków.

0: Radio Kraków.
1: Profesor Janusz Skalski, znawca historii medycyny, autor książki Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych do upadku pierwszej Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam panie profesorze.
2: Dzień dobry panu redaktorowi.
1: Którą postać dzisiaj pan przedstawi słuchaczom?
2: Proponowałem ród Pipanów, bardzo zasłużony ród aptekarzy krakowskich. Aptekarze, lekarze, farmaceuci, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, rzeczywiście bardzo mądrzy ludzie i bardzo zasłużeni dla Krakowa. Także fundatorzy wielu obiektów i sakralnych, i także użyteczności publicznej. Zasłużyli się bardzo dobrze dla tego miasta.
1: Kto był protoplastą rodu?
2: Jerzy Pipan, pochodzący prawdopodobnie z czeskiej ziemi, z Czech. On był pierwszym aptekarzem. Założył aptekę u wylotu ulicy Grodzkiej w Krakowie pod Złotą Głową. Na ulicy Grodzkiej możemy łatwo znaleźć to miejsce. Natomiast w tej aptece cały ród Pipanów później pracował. Kilka pokoleń aptekarzy. To, co warto wspomnieć, ten bardzo zasłużony protoplasta rodu Pipanów w naszym królewskim mieście zasłużył sobie tak bardzo, że na frontonie kościoła świętej Barbary, jeżeli byśmy poszli na plac świętej Barbary tuż za kościołem mariackim i przyjrzeli się na fronton tuż obok wejścia głównego do kościółka świętej Barbary, po prawej stronie znajduje się bardzo piękne, niezbyt dużej wielkości, ale takie epitafium z płaskorzeźbą Jerzego Pipana, Georgius Pipan, który zmarł w 1566 roku, i tuż obok, po prawej stronie od tego, znajduje się drugie epitafium jego małżonki, Anny z Guldensternów.
1: Zmarła wcześniej, w 1541 roku. Jerzy Pipan pozostawił swoich następców. Zapoczątkował ród aptekarzy medyków.
2: Było ich wielu i to kilka pokoleń, ale wnuk Jerzego Pipana, wnuk, zasłużył sobie na szczególne podkreślenie. Też Jerzy, też Georgius Pipanus, ten z kolei, który bardzo dobrze wykształcił się w Uniwersytecie Padeskim, pobrał nauki w najlepszym uniwersytecie. Później przez brać akademicką, społeczność akademicką tego słynnego uniwersytetu, w wieku zaledwie 25 czy 26 lat został wybrany rektorem, artistarum. Rektorem
1: uniwersytetu. Wybrany. To było został uznanie wybrany. Środowiska.
2: To bardzo ważna informacja. Przecież niewielu mamy takich wielkich uczonych, wielkich w tym wypadku lekarzy. Przecież Józef Struś, z którego jesteśmy bardzo dumni za jego fantastyczne prace na temat tętna, on był prorektorem Uniwersytetu Padewskiego około 60 lat wcześniej, ale był także Jan Zamoyski, który kupił sobie to stanowisko rektora Uniwersytetu Padewskiego. Przepłacił. A Jerzy Pipan został wybrany za zasługi przez społeczność akademicką uniwersytetu. Był wtedy bardzo młodym człowiekiem, a zatem musiał być kimś naprawdę wybitnym. To wielka postać w polskiej nauce. Niestety zapomniana, niestety nie pamiętamy o tym. Jeżeli będziemy na placu świętej Barbary i popatrzymy na twarz jego dziadka, niestety nie dysponujemy w tej chwili podobizną jego wnuka, ale był prawdopodobnie bardzo podobny. No to pamiętajmy o tym, że mieliśmy w naszej historii także wielkich lekarzy, którzy zyskali sławę międzynarodową.
1: Jerzy Pipan, ten, o którym pan mówi, zmarł w roku 1648. Łatwo zapamiętać, bo to jest koniec wojny 30-letniej, ale także był posiadaczem Karniowic.
2: I w Karniowicach ufundował kaplicę. Tam jest pamiątka po Pipanie i tam znajduje się też jego epitafium. Odwiedzając Karniowice, warto też przypomnieć o tym wielkim polskim uczonym, profesorze Uniwersytetu Padewskiego. A tu wspomnę, że artistarum, wymieniłem tą nazwę. Uniwersytet Padewski nie miał jednolitej struktury. On był podzielony. Miał kolegium artistarum albo universitas artistarum i drugą część kolegium juristarum, które to kolegium nauczało prawa i różnych dziedzin prawa. Natomiast artistarum to przecież sztuki wyzwolone. To najważniejszy trzon Uniwersytetu Padewskiego w czasach renesansu, kiedy Uniwersytet Padewski rozwijał się fantastycznie i wtedy, kiedy było w tym uniwersytecie najwięcej mądrych głów, wielkich uczonych, uczonych w skali światowej, najważniejszych. I wtedy, w tym czasie, kiedy tak wielu było wielkich, nasz krakowski lekarz, uczony, był rektorem.
1: O Jerzych Pipanach, zasłużonych medykach, aptekarzach krakowskich, dziadku zmarłym w 1566 roku i wnuku zmarłym w 1648, rozmawiałem z profesorem Januszem Skalskim z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze.

0: Radiu Kraków.
1: Dziś to wszystko. Audycję zrealizował Michał Karoń, a przygotował i przedstawił Jan Stępień. Do usłyszenia.

0: Włącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Jesteśmy razem.
3: Magazyn Jesteśmy Razem. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o autyzmie, dlatego że za nami 13 przegląd filmów o autyzmie. Co roku o tym przeglądzie filmów o autyzmie rozmawiamy. W tym roku temat niezwykle ważny i aktualny, mianowicie miłość u osób w spektrum autyzmu. Skoro tak, to goście Radia Kraków, pani Anna Kokoruc, która jest pedagogiem specjalnym i logopedą w poradni EFATA. Prowadzi tam terapię grupową i zajęcia indywidualne, ale jest także nauczycielem w Centrum Autyzmu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I pani Dominika Garus, która jest terapeutką zajęciową i psychologiem, pracuje również w poradni, także na oddziale dziennym w EFATA. I pani Dominika Garus prowadzi zajęcia indywidualne, także zajęcia grupowe i wspiera rodziny w konsultacjach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Miłość u osób w spektrum autyzmu, temat szeroki, no bo tak naprawdę często, i taki jest stereotyp, te osoby miłości nie okazują. Ale czy to znaczy, że tej miłości nie czują?
5: To nie jest tak, że te osoby tego nie czują, nie czują miłości, chociaż nie do końca wiemy, no bo nie możemy wejść do głowy tych osób, ale jest to trochę tak, że te osoby inaczej tą miłość okazują. Mają swoje sposoby na okazywanie tej miłości, które nie są standardowe i mogą być po prostu nietypowe. Nietypowe dla nas, niecodzienne.
4: W przeglądzie był pokazywany film Dlaczego podskakuje, który został zrobiony na podstawie książki Naoki Higashida, który pisał ją, kiedy miał 13 lat, już 20 lat temu. On pisze: teraz umiem nawet pisać na komputerze. Problem w tym, że wiele autystycznych dzieci nie może wyrazić, co myśli i czuje, i często nawet ich rodzice nie mają pojęcia, co się dzieje w ich głowie. Mam więc wielką nadzieję, że będę mógł trochę pomóc, wyjaśniając, tak jak umiem, co dzieje się w umysłach ludzi autystycznych.
3: Te osoby same wiedzą, co się dzieje w ich głowie, co się dzieje w ich emocjach.
4: Same nie wiedzą, co się dzieje. Podążają za jakimiś wskazówkami takimi obrazowymi, które poznają być może na terapii, albo od nauczycieli, albo od rodziców z filmów. I to też pokazuje dobrze film Mind My Mind, który tłumaczy się na polski jako Teoria umysłu. Jednym jakby z bohaterów filmów jest umysł bohatera tak naprawdę filmu.
5: Tak, jest to bardzo fajnie zobrazowane.
4: I tam fruwa pełno tych karteczek, na których są różne zapisane ważne rzeczy. To jest właśnie często w formie takiego planu, co za czym. Na przykład jest w filmie scena no intymna i ten młody mężczyzna, będąc już w tej sytuacji, pokazany jest w filmie, jak mu się przerzucają karteczki, co należy zrobić po kolei.
5: Często po prostu jest to wyuczone, nie? Wyuczone różne role, różne sytuacje, jak się zachować w danych sytuacjach, co zrobić w danej sytuacji, krok po kroku.
3: No tak, ale zanim nauczą się, jak postępować, to jest ten moment odczucia, czy zrozumienia, czy w ogóle to jest uczucie. Czy osoby w spektrum autyzmu, mówimy oczywiście bardzo schematycznie, tak? Czy potrafią rozpoznać emocje w sobie, potrafią rozpoznać, tak, jestem w kimś zakochana, tak, czuję miłość do mamy czy do taty.
5: Wydaje się, że to z tym będą mieć największy problem, żeby właśnie zrozumieć, że to, co czuję, to miłość. Tak też jest z innymi emocjami, że to, co czuję, to złość, że to, co czuję, to radość. Tak naprawdę często właśnie to też jest wyuczone, czyli okej, rozumiem, że się zakochałem, bo na przykład gdy podchodzę do tej dziewczyny, która potencjalnie mi się podoba, zaczyna boleć mnie brzuch, zaczyna robić mi się gorąco, nie wiem, co powiedzieć. I tego też często te osoby tak naprawdę się uczą, albo dowiadują od jakiegoś kolegi, albo, nie wiem, od rodziców, że
3: coś,
5: to może być zakochanie.
3: Typowa osoba, neurotypowa osoba wie.
5: Automatycznie.
3: Automatycznie.
5: Tak. Okej, ten zestaw objawów to zakochanie. Ten zestaw odczuć to złość. Krok po kroku, po kolei tak naprawdę jest tak zbierane i dobra, to jest miłość.
3: Mhm. A czy potrafią te osoby rozpoznać miłość u innych osób? Czy potrafią odebrać ten sygnał? Aha, podobam się komuś, bo ktoś tak a tak się zachowuje.
4: Myślę, że po kilku jakichś takich gestach, typu złapanie za rękę, po daniu pocałunków, policzek, po jakimś spojrzeniu, ale to trwa chyba.
5: To muszą być też takie oczywiste sygnały. To nie mogą być takie niuanse, które są, no właśnie, trudne do odczytania, że na przykład... że dziewczyna chłopaka na przykład zaprosi, lub na odwrót, zaprosi do kawiarni. To wcale nie musi być...
1: Już miłość.
5: Już miłość, albo w ogóle, albo może nawet odwrotnie, że to nie musi być oznaka tego, że ej, podobasz mi się. A może to akurat być ta oznaka, bo się uśmiechnęła ładnie, bo nie wiem, podeszła, zapytała. Później po spotkaniu ta dziewczyna zapytała, czy jeszcze się spotkamy. No a ten chłopak niekoniecznie może rozumieć, że ta dziewczyna chce trochę innej relacji niż przyjacielska. No więc myślę, że tam dużo jest takich sytuacji właśnie w relacjach, które są nie do końca zrozumiałe i nie, często może niepoprawnie odczytane, co może być po prostu no, dużą trudnością na co dzień.
3: Czy osoby w spektrum autyzmu są świadome tego, że mają trudność w rozpoznawaniu i w okazywaniu uczuć? Czy to bardzo różnie bywa?
4: Bywa, że są świadome. Osoby w normie intelektualnej, które bardzo dobrze sobie radzą, są samodzielne, tak, zdają sobie sprawę. W relacjach już koleżeńskich, w liceum widzą, że nie pasują, że coś tutaj nie gra.
5: Że chcieliby niektórzy, nie wszyscy, ale właśnie pojawia się jakaś bariera, pojawia się jakaś trudność.
3: Niepowodzenie zniechęca.
5: Niepowodzenie zniechęca, dokładnie tak. Tym bardziej jak ktoś właśnie ma wysoki poziom lęku, że niekoniecznie ma odwagę, żeby spróbować jeszcze raz, tym bardziej, że w sumie nie wiadomo przecież jak. No więc jak to powtórzyć, jak to zrobić inaczej.
4: Często właśnie się szybko wycofują po jednej sytuacji jakiegoś niepowodzenia. Decydują, okej, to ja jednak nie chcę mieć przyjaciół, nie chcę być w związku romantycznym, nie chcę żadnej partnerki, żadnego partnera.
3: Zamykają się w sobie.
4: Tak.
5: Albo inaczej, tak jak w filmie Jeden na milion, który był na przeglądzie, jest tam, głównym bohaterem jest chłopiec, który wręcz przeciwnie, właśnie nie zrażał się tak naprawdę w tych relacjach i mimo tego, że tak naprawdę inni kompletnie nie rozumieli jego entuzjazmu i wielu nieadekwatnych zachowań, to ten z ogromną radością i chęcią wobec innych zawsze się witał, zawsze był zadowolony. W drugą stronę to też może pójść, czyli w tą taką trochę przerysowaną, właśnie nieadekwatną. To też obserwujemy, no, że to tak naprawdę może pójść dwoma ścieżkami.
3: Często, o czym panie mówią, albo zdarza się, że osoby w spektrum maskują się, chcą się dostosować do społeczności, no bo zdają sobie w którymś momencie sprawę z tego, że są neuroróżnorodne. I co, udaje się to maskowanie?
4: To częściej dotyczy dziewczyn i kobiet. Mhm. Zdecydowanie jest większość. Dziewczyny są w tym mistrzyniami.
3: No ale to maskowanie musi być strasznie męczące, bo jeśli to się robi świadomie i świadomie człowiek stara się dostosować do normy obowiązującej, to jakby ciągle jest na takim wdechu, tak?
5: Właśnie szczególnie kobiety szybko uczą się tego, jak inni się zachowują, jak sprawić, że komuś się, nie wiem, chociażby spodobam, jak sprawić, że ktoś będzie zadowolony z mojej odpowiedzi, z tego, jak się zachowam. Stosują te triki, dokładnie, których się gdzieś tam nauczyły, obserwując innych ludzi. No ale właśnie, przez to nie są sobą. Przez to ciągle udają i zakładają tą maskę, wychodząc na zewnątrz, poznając innych ludzi, pracując, chodząc do szkoły. To jest strasznie wyczerpujące, tak jak pani mówi, i jest to ogromnym kosztem energetycznym. Tak
4: jeżeli
5: jest.
4: To są małe dziewczynki, to potrafią robić awantury w domu, bo w szkole
5: duże też.
4: Cały czas... Tak, tak, ale chcę tak zacząć stopniowo. Kiedy są malutkie, w szkole wytrzymują te 8 godzin, powiedzmy, a przychodzą w domu i robią dzikie awantury. I rodzice...
5: Czasem są dwie różne osoby właśnie, że w szkole to zupełnie inna osoba niż w domu.
4: A dorosłe kobiety z kolei no, też potrzebują być cicho, być w ciszy przez wiele godzin. Potrzebują wejść do domu, przebrać się w jakiś dres i po prostu...
5: I zanurzyć się w swoim świecie, który lubią, w którym czują się bezpiecznie.
4: I zrobić coś, nie wiem, jakąś taką stymulację czymś, nie wiem, wodą albo tak, materiałem.
5: Każdy ma zupełnie inaczej, tak, ale zdecydowanie no, każdy ma tam jakieś sposoby na to, żeby się trochę odizolować od tych bodźców. No, oczywiście to osoby same sobie to robią, ale no właśnie, jak to robić inaczej, skoro świat jest taki, jak jest i jakoś trzeba się dostosować do tego, co jest.
3: No więc... Te osoby potrzebują takiego schematu zachowania. Tu się nie da tego schematu przygotować ani przewidzieć, no bo trochę no każda sytuacja jest inna i może to jest trudne. No, mówimy o tej sytuacji z punktu widzenia osób, które są w spektrum, ale teraz jest partner, czy partnerka tej relacji, czy to jest romantyczna relacja, czy to jest przyjaźń, czy to jest relacja rodzicielska, czyli druga strona miłości. I teraz co możemy takiej osobie powiedzieć, no bo możemy sobie tylko pomyśleć, że dopiero ta osoba jest wyczerpana, no bo ona tak naprawdę rzadko otrzymuje te sygnały miłosne, albo bardzo sprzeczne, albo nieoczywiste. Jak ona ma wytrzymać, świadomie używam tego słowa, wytrzymać w tej relacji, żeby tej relacji nie zawieść? Jak w ogóle mieć odwagę wejść w taką relację?
4: Pewnie łatwiej będzie mężczyznom w spektrum znaleźć partnerkę kobietę, ponieważ kobiety są bardziej chyba gotowe do różnych poświęceń i takiego nauczenia się potrzeb tego partnera w spektrum. Chodzi mi o te właśnie i schematy, i rutyny. Łatwiej też będzie pewnie rodzicowi, który ma też inne dzieci, i uzyska te wszystkie okazywania uczucia od innych dzieci neurotypowych.
3: Choć może wtedy bardziej czuje różnicę, że jedno dziecko mu okazuje tę miłość, a inne nie.
5: Ale jeżeli rodzic jest wyrozumiały i rozumie diagnozę, na czym ona polega i z czym mierzy się to dziecko, z jakimi trudnościami i jakie ma cechy, to wtedy myślę, że ten rodzic potrafi to zrozumieć, że po prostu to dziecko w inny sposób wyraża tą miłość, no a jego inne dzieci robią to, powiedzmy, typowo, więc myślę, że to też kwestia rodzica i chęci zrozumienia swojego dziecka, ale no na pewno no, nie ukrywamy tego, że znamy rodziców, którzy no po prostu cierpią, mając osobę, dziecko w spektrum pod tym kątem, że właśnie nie usłyszały tego kocham cię, albo no, że nie ma tej bliskości pomiędzy nimi i no i jest to trudne w przeżywaniu tego.
4: No a w relacji romantycznej z dwojgiem dorosłych ludzi, no to trzeba, muszą dużo rozmawiać, po prostu ustalić sobie reguły. Jeżeli działają razem według jakiegoś już wspólnie ustalonego schematu, to jest wszystko do wypracowania i tutaj tak. Może być dobrze.
5: Tak sobie troszeczkę myślę o innej stronie tego, jak my wszyscy jesteśmy różni i jak... Neurotypowe osoby, jak bardzo potrafią mieć różne cechy i trudności, swoje upodobania i jakieś właśnie swoje rutyny. I myślę sobie, że chyba po prostu relacje są trudne i są piękne, ale są po prostu trudne, więc czy to spektrum, czy nie, po prostu rozmowa chyba jest kluczem i jakieś ustalenie wspólnych zasad i rozumienie siebie nawzajem, przynajmniej próba ciągłego rozumienia siebie nawzajem i tego, jak tą miłość chcemy wyrażać, jak ją wyrażamy. No przecież nie jest tak, że spotykają się dwie neurotypowe osoby i
3: jest zawsze idealnie.
5: Okay. Każdy ma to swoje wyzwanie, z którym w jakiś sposób musi sobie poradzić, a druga osoba, no skoro kocha, no to też próbuje zrozumieć.
3: Miłość jest możliwa.
5: I oczywiście, zawsze.
3: Proszę Państwa, dzisiaj o miłości w spektrum autyzmu rozmawialiśmy i gośćmi Radia Kraków byli terapeuci z EFATY, z Ośrodka dla Osób z Autyzmem, pani Anna Kokoruc, która jest pedagogiem specjalnym i logopedą w poradni EFATA i także nauczycielem w Centrum Autyzmu. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
3: I pani Dominika Garus, terapeuta zajęciowy i psycholog, pracuje i w poradni, i na oddziale dziennym w EFATA i prowadzi zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: To był magazyn Jesteśmy Razem w Radiu Kraków. Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.

0: i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
1: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
0: O godzinie 18:00 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21:10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
5: Kampania społeczna.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Kampania społeczna.
7: Jest 19.
8: Radio Kraków. Wiadomości.
7: Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Pierwszy raz od ponad 50 lat. Nie milkną komentarze po decyzji Pentagonu w sprawie wycofania z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla Górnika to 7 Puchar Polski w historii, ale poprzednio po to trofeum sięgnęli w 1972 roku. Tak to spotkanie ze Stadionu PGE Narodowego podsumowali Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski.
9: Górnik Zabrze po raz 7 w historii zdobywa piłkarski Puchar Polski.
10: Początek spotkania niezbyt dobry w wykonaniu zawodników Górnika, ale przebudzili się w 32 minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Erika Janże, Roberto Massimo głową i 1-0 prowadził Górnik.
9: Raków Częstochowa w pierwszej połowie spotkania zrobił niewiele, by wyrównać. W drugiej zresztą też, dlatego w 65 minucie Maksym Chłań przejął piłkę i precyzyjnym strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza. Było już 2-0.
10: A w końcówce spotkania na boisku pojawił się Lukas Podolski, który wcześniej zdobywał Puchar Kraju z Bayernem, Arsenalem, Galatasaray i Witzel Kobe. Dziś wygrał z Górnikiem Zabrze, który pokonał Raków Częstochowa 2-0 i po 56 latach sięgnął po krajowe trofeum.
7: To nie koniec piłkarskich emocji. W pierwszej lidze piłki nożnej Wieczysta Kraków zagra dziś w spotkaniu wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz odbędzie się na stadionie w Pruszkowie, a pierwszy gwizdek o 19:30.
8: Radio Kraków, wiadomości.
7: NATO musi stać się bardziej europejskie. Tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry.
11: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Premier Lando Nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego Domu. Aleksander Schweitzer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem Nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Karsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
7: Słoneczna majówka sprzyja wspólnemu grillowaniu, ale zanim rozpalimy ruszt, warto poznać obowiązujące przepisy. Nie wszędzie jest to dozwolone, a błąd może nas kosztować mandat. O czym musimy pamiętać, to wyjaśnia Marek Anioł z Krakowskiej Straży Miejskiej.
2: Jeżeli chodzi o przepisy, to tak naprawdę nie ma czegoś takiego w przepisach jak zakaz grillowania. I to jest na początek bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy od grilla chcą korzystać. Natomiast uwaga, bardzo ważna rzecz dotyczy regulaminów, przepisów, aktów prawa miejscowego i tak dalej.

0: jak dalej, dlatego że żyjemy w pewnej społeczności w mieście. Mamy tereny miejskie, ale mamy też tereny prywatne. Mamy tereny spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, mamy administrację.
1: Przed rozpoczęciem biesiadowania zawsze sprawdźmy regulamin danego miejsca. Marek Anioł podkreśla, że aż 90% interwencji strażników nie dotyczy samego dymu czy ognia, ale niewłaściwego zachowania uczestników spotkań. I na koniec ekoprognoza, tu bez zmian. W całym regionie powietrze jest czyste, prognozy są także dobre.
2: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Termometry wskażą w nocy od 4 do 7 stopni. Lokalnie w zagłębieniach terenu możliwe są przygruntowe przymrozki. A jutro na niebie królować będzie słońce. Zachmurzenie, jeśli się pojawi, będzie znikome. Czeka nas też spory skok temperatury. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 22 do nawet 25 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Tadeusz Kwaśniak, Inka Siepracka, witamy serdecznie. Zapraszamy na blisko godzinne spotkanie ze sportem na naszej antenie Radia Kraków. Oczywiście piłka nożna dzisiaj będzie dominować, ale nie zapomnimy także o innych dyscyplinach sportu, a także nie tylko o małopolskiej dyscyplinie spoglądania na sport mówić będziemy.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Zaczynamy dziś może nie z najwyższego, ale bardzo wysokiego pułapu. Nie wszyscy, ale wielu uważa, że gimnastyka to jest matka sportu. A Kraków przyciągnął dzisiaj uwagę środowiska gimnastycznego z całej Europy. Na obiektach Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie zainaugurowano Europejską Ligę Gimnastyczną oraz Grand Prix Adama Jaroszewskiego i Janiny Chorskiej. Do Krakowa przyjechali m.in. reprezentanci Czech, Francji, Niemiec, Rumunii, a także czołowi gimnastycy polskich klubów. W hali krakowskiej AKF można zobaczyć m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich. Z sędzią głównym imprezy, Leonem Biskupem, rozmawiał Kuba Niziński.
2: Muszę panu powiedzieć, że ten, kto nie widział na żywo gimnastyki sportowej, to nie wie, o co chodzi za bardzo.
3: Tak.
2: Bo to jest kosmos absolutny.
3: No tak, świadomość w społeczeństwie, jeżeli chodzi o wyczynową gimnastykę sportową, jest bardzo mała. No jest to sport niszowy, a też z tego względu, że tych imprez się odbywa niezbyt wiele. I nie mamy okazji, żeby obserwować, chociaż te zawody są pierwszymi na tym poziomie, na poziomie europejskim, a my w mieście Krakowie robimy takie ligi tu wewnętrzne na Polskę Południową, na też to Małopolska Liga Gimnastyczna, więc też zapraszam, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak najbardziej, nieco w innym ujęciu, ale też zawody się takie odbywają. Tu mamy poziom bardzo, bardzo wysoki, bo mamy zawodników, którzy są medalistami Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich. Tu jest taka uczta, akurat właśnie w tym rzucie to najwyższy poziom jest i chyba z grona tych zawodników oczekujemy tutaj zwycięzcy. W tej chwili na wolnych właśnie ćwiczy nas jeden z lepszych zawodników, Szymon Chruściel. Zobaczymy, jak mu się powiedzie. Na razie 2,5 obrotu zrobił bardzo dobrze, więc można pooglądać też naszych zawodników na wysokim poziomie ćwiczących w tych zawodach.
2: Tak sobie myślę, bo ja powiedziałem, że to jest kosmiczny poziom, no bo dojście do takiego momentu, to jest ile lat trenowania?
3: No już panu mówię, to nie tak wiele, to znaczy dla niektórych 15 lat i już mamy takie wyniki. Także zaczynamy w wieku 6 lat, no i tak po 15 latach możemy dojść, jeżeli przy okazji nie będzie jakichś historii, które nam pokrzyżują plany, możemy dojść do takiego wyniku.
2: To już pan sobie odpowiedział teraz na pytanie, dlaczego ludzi jest mało w tym sporcie.
3: To prawda, jest to niestety ciężka praca, chociaż satysfakcjonująca, tak jak w każdej chyba dyscyplinie, z grona osób, które rozpoczynają zajęcia z gimnastyką, przygodę z gimnastyką, to faktycznie niewielu dochodzi do tych wielkich poziomów, wielkich wyczynowych rezultatów. Natomiast nawet ci, co się gubią po drodze, to są świetnie przygotowani do praktycznie każdej innej dyscypliny sportowej. Mogą się przerzucić natychmiast i od razu są dobrze.
2: Ja tak widziałem jeszcze dodatkowo przed halą tutaj na krakowskim AKF-ie taką planszę dla dzieciaków i te dzieciaki już mają wielką frajdę. To takie myślę właśnie o tych 6-latkach albo 7-latkach.
3: Tak. Tutaj Polski Związek Gimnastyczny właśnie dość szeroko propaguje gimnastykę powszechną i właśnie tam, na tych błoniach, na tych trawach właśnie mamy taki przykład gimnastyki powszechnej, gdzie dzieciaczki mogą się spróbować, sprawdzić. Mamy tam animatorów i mogą sobie popróbować różnego rodzaju ewolucje, na razie proste. No chociaż dla tych dzieci to już są też ewolucje, które sprawiają przyjemność.
2: Wejście z punktu widzenia sportowego do klasy mistrzowskiej to jest wiele lat pracy, ale to ile wyrzeczeń jeszcze w tym wszystkim jest, bo to jest dyscyplina, która półśrodków absolutnie nie akceptuje, mam wrażenie.
3: No jest to dyscyplina tak totalnie indywidualna. Tu nie ma możliwości, żeby się oprzeć na
2: koledze
3: gdzieś tam z drużyny.
2: Mieć gorszy dzień.
3: Oczywiście, tu jest cały czas na full. Jak już startujesz, musisz wiedzieć, że jesteś przygotowany świetnie, żeby nie dostać kontuzji chociażby. Praca jest bardzo ciężka, chociaż nie chciałbym tutaj przesadzać, bo wszyscy sportowcy wysokiej klasy pracują ciężko. No ale jest to, proszę Państwa, od poniedziałku do soboty po 6 godzin pracy non-stop. Tu się nie da, jak się chce, że wejść oczywiście do wyniku. W związku z tym tu każda dyscyplina, chcąc osiągnąć wysoki wynik, to trzeba pracować, a tu mamy tylko tą trudność, że gimnastyk startuje w wieloboju gimnastycznym. To jest 6 dość trudnych konkurencji, które same niektóre się wykluczają nawzajem, więc należy się tak przygotować, żeby przygotowując się do jednej konkurencji, nie zepsuć innej. Więc to jest jeszcze dodatkowa trudność.
2: Żeby nie przesadzić, żeby na przykład nie zrobić
3: zbyt wielką siłę, bo później ona przeszkadza w innej konkurencji, albo z kolei nie zrobić robić za dużej gibkości, no bo to też może przeszkadzać w jakiejś tam innej konkurencji. Więc tu mamy jakby całe spektrum przygotowania motorycznego i to takiego musi być wszystko perfekcyjne przygotowane.
2: Ale ja tylko, drodzy Państwo, dodam, że niekoniecznie trzeba wyjść na mistrzowski poziom, bo gimnastyka, tak jak Pan powiedział, do wszystkich dyscyplin innych się przyda, więc my zachęcamy tak naprawdę, bo dzisiaj to jasne zawody w krakowskiej AKF, ale jutro, czyli w niedzielę, także będzie można zobaczyć, a to może być super motywacja, żeby coś zrobić.
3: Oczywiście, że tak. Ja już tak czasem studentów tłumaczę im to ciągle im w głowie, że mamy taką dyscyplinę bardzo piękną jak lekkoatletyka, która jest królową sportu, ale gimnastyka jest naszą matką sportu, czyli od niej się powinno wszystko rozpoczynać. Tu dajemy początek wszystkiego, co jest związane z ruchem, z kondycją, z motoryką i jak się pobawimy na poziomie obojętnie jakim, ale taki właśnie sposób gimnastyczny, to jesteśmy zdrowsi, jesteśmy przygotowani, możemy, jeżeli mamy ochotę, zacząć przygodę z dowolną dyscypliną sportową.
1: Zapowiadając tę rozmowę Kuby Nizińskiego, mówiłem, że będzie mowa o matce sportów. No i Leon Biskup to potwierdził. Więc jeśli ktoś chce zajrzeć do domu matki, to zapraszamy jutro do hali Akademii Kultury Fizycznej.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Teraz będzie o piłce nożnej. Na początku tego wieku, w 2002-2003 roku, Wisła Kraków sięgała po Puchar Polski w XXI wieku. Uczyniła to raz jeszcze, gdy jako drugoligowiec sięgała po to trofeum w roku 2024. Swoją drogą nie ucieknę od refleksji. W 2003 roku finałowy mecz z Wisłą Płock na stadionie Przedejmonta obserwowało ile? 4000 widzów. Dzisiaj taka frekwencja oznaczałaby dla Wisły dzień chyba, no, bez mała żałoby. Ale do walki o trofeum powróćmy. Dzisiaj po 54 latach po trofeum sięgnął Górnik Zabrze, pokonując 11 Rakowa Częstochowa 2-0. A mieliśmy w tym finale także małopolskie akcenty. Na linii sędziował Sebastian Mucha, a w podstawowym składzie Rakowa wybiegł pamiętany z Krakowi Patryk Machuch. Pozostańmy przy piłce. Wracamy do wczorajszego, wygranego przez Puszczę Niepołomice meczów ze Zniczem Pruszków na zapleczu polskiej ekstraklasy. O tych zawodach Gabriela Koziara.
2: Koniec rzędem temu, kto przewidziałby, że przed tym spotkaniem Puszcza Niepołomice będzie miała tak wielkie problemy, by pokonać dużo niżej notowanego, walczącego przecież o utrzymanie Znicza Pruszków. Puszcza, która przecież w ostatnich spotkaniach była zespołem naprawdę rozpędzonym. Ostatni remis z Wisłą Kraków potwierdził, że ekipa trenera Tomasza Tułacza realnie wierzy i walczy o awans do strefy barażowej. To po wczorajszym meczu się udało, ale słodko-gorzki był to wynik, słodko-gorzkie zwycięstwo, bo okupione walką i zdrowiem zostawionym na boisku. Przez pierwsze 45 minut w tym meczu nie działo się właściwie nic. Żubrom nie brakowało determinacji i zdecydowania, ale fakty są takie, że w pierwszej połowie Puszcza nie oddała żadnego strzału na bramkę Znicza. Co prawda Konrad Stępień skierował piłkę głową do siatki tuż przed przerwą, ale sędzia Mariusz Myszka szybko odgwizdał pozycję spaloną. I w tej samej akcji ucierpiał Kacper Przybyłko, który długo był opatrywany przez medyków. W drugiej odsłonie meczu częsty był to widok, gdy medycy musieli interweniować po bezpośrednich kontaktach zawodników ze sobą. Być może wpływ na taki stan rzeczy miała absencja Gioniego, który po strzeleniu dwóch bramek w Wiśle znalazł się na ustach kibiców i mediów z całej Polski. Tomasz Tułacz przyznawał, że grał w tym meczu ze złamaną kością w dłoni i na mecz ze Zniczem zabrakło go w kadrze meczowej, co było mocno odczuwalne. Puszcza bez swojego lidera długo się męczyła, potrzebowała pobudzenia, bo do przerwy nie przypominała drużyny sprzed tygodni. I w końcu w drugiej połowie, a dokładniej w 58 minucie, gospodarzy tchnęli do gry rezerwowi. Adrian Piekarski podjął decyzję o strzale z daleka, chociaż do bramki było ponad 30 metrów. Ale strzał był na tyle mocny i precyzyjny, że piłka, która odbiła się jeszcze rykoszetem od barku koniecznego, zmyliła Piotra Misztala. W efekcie Puszcza objęła prowadzenie i tego prowadzenia już do końca spotkania nie oddała. Trener Tomasz Tułacz gratulował swoim zawodnikom po zwycięstwie, ale w jego głosie było słychać sporo rozczarowania.
3: Czasami jest tak, że ciężko się ogląda poczynania własnej drużyny i chyba to był ten moment dzisiaj. Ja gratuluję chłopakom wygranej oczywiście, ale myślę, że mogliśmy zagrać lepiej, a na pewno powinniśmy zagrać lepiej. Ale to jest sztuka też, zagrać słabiej, a wygrać mecz. Chcę pochwalić rywala, bo naprawdę dzisiaj tak do przerwy to ten mecz był taki no nijaki. Po przerwie rywal stworzył trochę z tych szybkich przejść, kilka sytuacji może, że i tutaj duże słowa uznania dla Michała Perchela. To tylko pokazuje, że ten pomysł, który my mamy w pewnych zasadach funkcjonowania, filozofii funkcjonowania zespołu się broni. Pierwszy raz jak otworzymy tabelę, jesteśmy w strefie barażowej, przynajmniej do jutra. Ale wiemy, że będzie ciężko, bardzo ciężko, a tym bardziej jak będziemy mieli takie momenty jak dzisiaj.
2: Puszcza Znicz 1-0.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Jutro w pierwszej lidze, ale to ważny mecz dla krakowskiej Wisły. Być może właśnie jutro piłkarze Białej Gwiazdy potrafią przypieczętować powrót do tej wymarzonej ekstraklasy, ale warunkiem wygrana w wyjazdowym meczu w Rzeszowie z tamtejszą Stalą. Tymczasem trener rzeszowian Marek Zup zapowiada, że czerwonego dywanu na drodze do ekstraklasy krakowianom na pewno nie rozłoży.
2: Presji żadnej nie będzie. Największą motywacją, jaką w tej chwili mamy, to żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Żeby pokazać swój poziom, jaki prezentowaliśmy w tej rundzie, bo zebraliśmy bardzo pozytywne recenzje za ten mecz w Krakowie z Wisłą, a później na wyjeździe wygraliśmy, odwracając wynik meczu z Wieczystą, też kandydatem do baraży. No, chcemy jak najwięcej punktów zdobyć, nie patrząc na rywali, a zdajemy sobie sprawę, że te pojedynki dwa z Wisłą i z Wieczystą tu w Rzeszowie będą dla nas takim wyjątkowym wydarzeniem. To będzie finał, można powiedzieć, prawie pierwszej ligi. Finał może się zadziać już w niedzielę w przypadku Wisły, ale nie chcemy im tego ułatwiać. Także okoliczności bardzo sprzyjające, bardzo motywujące dla chłopaków. Absolutnie tutaj chcemy pokazać, na co nas po prostu stać. Jaką drużyną jesteśmy, swój charakter, swoje atuty. A biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję Wisły, pozycję tabeli rundy wiosennej, to jesteśmy prawie sąsiadami, niewiele tam się od siebie. W związku z tym Wisła też pokazuje, że mając w zasadzie otwarte drzwi do ekstraklasy, no też nie jest do końca tak skuteczna i tworzy widowiska, dobre, ciekawe mecze, ale punktów nie zdobywa tak, jak chciałaby zdobywać. Ale to jest zawsze ciekawy zespół, jeden z najmocniejszych kadrowo w naszych tutaj rozgrywkach, w związku z tym każdy na tle Wisły chce się sprawdzić, ale też i pokazać. Takie jest nasze nastawienie.
1: Do pierwszej lidze, a przejdźmy do ekstraklasy, bo w niej jutro także bardzo ważny mecz dla krakowskiej drużyny.
0: Sport w Radiu Kraków.
1: Dzisiejszy finał rozgrywek o Puchar Polski rozmontował nieco kalendarz spotkań o ekstraklasowe punkty, ale jutro Krakowia gra w Lubinie z Zagłębiem. Oba zespoły miały w tym sezonie chwilę, gdy kibice wierzyli w europejskie nawet puchary. Dziś te marzenia może jeszcze drzemią w Lubinie. Zagłębie zajmuje 7. miejsce w tabeli ze stratą tylko 2 punktów do 3. drużyny w tabeli. Ale w ostatnich 5 kolejkach drużyna klubu obchodzącego 80-lecie zdobyła ledwie 3 punkty. W ostatniej kolejce, przegrywając na własnym boisku z niemal pewnym spadkowiczem Brukbetem Termaliką Nieciecza. Krakowia też nie ma się czym zbytnio chwalić. W ostatnich 5 spotkaniach punktów 5, ale w Krakowi jest tak zwana nowa miotła, czyli trenera Luke Elsnera, który sprowadził Krakowie na próg bezpieczeństwa w ligowej tabeli, zastąpił Bartosz Grzelak, który w poprzedniej kolejce zadebiutował w roli szkoleniowca pasów remisem z Pogonią Szczecin na własnym boisku. A na przedmeczowej konferencji przed spotkaniem z Zagłębiem Lubin tak oto mówił.
3: W tym tygodniu mogliśmy więcej trochę pracować na takich detalach. Poznałem zawodników jeszcze bardziej. Jestem bardzo zadowolony naszymi treningami i uważam, że za każdy dzień robimy małe kroki do przodu. Mam nadzieję, że więcej będziemy widzieć z tego, co ja chcę zrealizować w tym zespole. Zauważyłem w tym tygodniu, że jest taka energia w drużynie i jedyne, co potrzebowali, żeby ktoś im o tym przypomniał. Jak tak grają, jak na przykład grali wczoraj na treningu albo dzisiaj na treningu, no to całkiem nieźle to wygląda, ale to będziemy dalej nad tym pracować. To jest oczywiste. Mam taką myśl, że zaczynamy coś nowego ze mną. To, co było, to było, bo ja nie wiem, co oni robili w tych mikrocyklach, przygotowując się do tych meczów. W tej części sezonu no to nie jest okres, żeby bardzo ciężko trenować, tylko żeby trenować skutecznie i mieć taką świeżość do tych meczów, to jest jedna rzecz, ale próbuję jak najczęściej rozmawiać z zawodnikami kolektywnie, indywidualnie o mentalnym nastawieniu do meczu. Bo ja myślę, że coś, co jest bardzo ważne w takiej sytuacji, że nie wolno się bać wyjść na te mecze, mieć takie uczucie, oj, co się stanie, jeżeli przegramy. Trzeba myśleć pozytywnie. Co się stanie, jeżeli wygramy? Rozmawiamy. Codziennie jest jakiś taki moment, gdzie mam jakąś może przemowę albo pokazuję jakieś wideo i właśnie o tym mentalnym nastawieniu, więc mam nadzieję, że to pomoże. W różnych rzeczach trzeba się dostosować do przeciwnika. Na przykład Zagłębie Lubin bardzo dobrze są w stałych fragmentach gry, no to oczywiście stwarza to, że więcej tego trenujemy w tym tygodniu i się troszeczkę dostosujemy do przeciwnika w ten sposób.
1: Mecz Zagłębie Lubin Krakowia jutro o 14:30. Relacjonować będziemy jego przebieg w OFF Radiu Kraków w cyfrowej technologii DAB+ oraz w kanale transmisji na naszej stronie internetowej. Tam także będzie relacja z meczu Bruk-Betuter-Melika-Niedziecza, która w Katowicach zagra jutro z GKS-em. Ten mecz o 12:15. A trener niedzieckich Słoni, Marcin Brosz, mówi...
4: Pokazaliśmy w ostatnim meczu, że mecz wyjazdowy, dobry przeciwnik, to są plusy, które powodują, że chcemy zrobić wszystko, żeby zaprezentować się podobnie jak w ostatnim spotkaniu. Patrząc na naszego przeciwnika, to zespół dobrze pracujący, wiedzący czego chce oraz bardzo doświadczony trener. Natomiast my koncentrujemy się na sobie, patrząc na treningi. Widać, że moi zawodnicy bardzo są zaangażowani w trening, starają się wykonywać ćwiczenia jak najlepiej potrafią i przygotować się do meczu. Na to nie ukrywam, bardzo liczymy, że nie tylko ta podstawowa jedenastka, ale i również tak w ostatnim spotkaniu chociażby zmiennicy, którzy weszli, czyli cała ta szeroka nasza kadra spowoduje, że będziemy zespołem, który zrobi wszystko, żeby przywieźć punkty do naszej Niedzieczy. It's gonna be a good night.

0: close to heaven. Sport w Radiu Kraków.
1: No, teraz wędrujemy troszeczkę poza granicę województwa małopolskiego. Sosnowiec Winter Arena. Tutaj trwają Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie dywizji pierwszej grupy A. No, a w tych rozgrywkach udział bierze także reprezentacja Polski, która dzisiaj rywalizuje z Ukrainą. Marek Solecki ma głos.
2: W tej chwili rozpoczęte spotkanie Polska-Ukraina. 0-0 po 2 minutach 15 sekundach gry. Gramy w osłabieniu. Kilka znakomitych interwencji Fuczika na początek tego spotkania w grze w przewadze. Ukraińcy stworzyli kilka okazji dla siebie. Za nami dwa spotkania w tym turnieju. Francuzi wygrali z Japończykami, choć Japończycy w końcówce meczu prowadzili 3-2 i wydawało się, że dowiozą to zwycięstwo. Niespodziewane, sensacyjne, ale później wycofany francuski bramkarz. No i trochę przypadkowy gol na 3-3 i wreszcie zwycięska bramka dla trójkolorowych. A później Litwa sensacyjnie prowadziła z Kazachstanem przez 2/3 1-0, by ostatecznie jednak przegrać 1-4. No a teraz mecz biało-czerwonych zawodników małopolskich klubów. Tutaj trzeba szukać ze świata. Ale wielu z nich ma małopolski rodowód, bo przecież wielu graczy urodziło się choćby w Nowym Targu czy Krynicy. Znów wybrnęliśmy obronną ręką z opresji. Mamy już 5 zawodników na lodowej tafli. Mecz z Ukrainą bardzo ważny, mecz otwarcia. Myślę, że jeśli chodzi o walkę o utrzymanie, no to Litwa jeszcze jest w zasięgu biało-czerwonych. Choć tak naprawdę zawsze przed takimi turniejami powtarzam, że wszystko może się zdarzyć. Dwie drużyny awansują, jedna spada i zarówno spadek, jak i awans, to wszystko na pewno jest możliwe w zależności od tego, jaką formę się pokaże na tej imprezie.
1: Dziękujemy bardzo. To był pierwszy meldunek Marka Soleckiego z Sosnowca, ale obiecujemy, że jeszcze w tym programie przed 20 do Marka wrócimy.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Do piłki nożnej wracamy, bo piłka jednak dominuje w naszych programach. A teraz ten powrót jest za sprawą Wieczystej Kraków, która gra o pierwsze ligowe punkty. No to Kuba Dziziński ma głos.
2: Witam serdecznie, to 7 minuta meczu z Pogonią Grodzicki-Mazowiecki 0-0. To teraz najważniejsza informacja, ale uwaga, bo gospodarze, którzy grają w Pruszkowie, bo to spotkanie właśnie w Pruszkowie rozgrywane. Zarówno Wieczysta, jak i Pogoń Grodzicki-Mazowiecki swoje mecze domowe rozgrywają na wypożyczonych stadionach i tak jest w tym przypadku. Jedni i drudzy, spoglądając na ligową tabelę, jeszcze z szansami na to, żeby zagrać w barażach, to Wieczysta oczywiście broni tego swojego trzeciego miejsca, a Pogoń Grodzicki-Mazowiecki chce doskoczyć jeszcze w tej części tabeli, by powalczyć ewentualnie o piłkarską ekstraklasę. No, szalenie ciekawie nam się ustawia ta tabela, biorąc pod uwagę, że tutaj naprawdę jeszcze bardzo wiele się może wydarzyć. Ewentualne zwycięstwo oczywiście Wieczystej przybliży ją bardzo do miejsca wysokiego, dającego rozstawienie w tej półfinałowej rywalizacji, jeżeli chodzi o walkę barażową, bo przypomnę, że dwa pierwsze zespoły awansują bezpośrednio, cztery kolejne zagrają w barażu i ten z miejsca trzeciego z drużyną, która w tej strefie barażowej zajmie ostatnie miejsce, więc naprawdę warto grać także o wyższą lokatę, bo do tego wszystkiego gra się przed własną publicznością, choć w przypadku Wieczystej to oczywiście w tym momencie jest drugorzędna sprawa, ale uwaga, dośrodkowanie, pole karne, uderzenie głową i jest na posterunku bramkarz gospodarzy w tym momencie. Biorąc pod uwagę skład Wieczystej, Mikułko, Diermanowicz, Fila, Paznan, Pietrzak, Piazon, Gajos, Majgard, Cięgielewski, Miki Bijar i Fajrtak, Stefan Fajrtak w drużynie Wieczystej Kraków. Na to spotkanie 8:09 już rozpoczęta, 0-0. Pierwsze dosłownie kilkadziesiąt sekund to z dużym akcentem ataku podopiecznych Kazimierza Moskala. Oni tutaj ewidentnie przyjechali po to, by powalczyć o te trzy punkty zbliżające do dogody pozycji, no ale naturalnie do zakończenia rywalizacji tutaj jeszcze bardzo wiele minut. Pogoń Grodzicki-Mazowiecki niejednokrotnie w tej lidze straszyła i postraszyła tych lepszych, tych faworytów, no więc tutaj oczywiście sytuacja może być bardzo ciekawa, ale uwaga, teraz jest Wieczysta, pole karne, tam zrobiło się sporo zamieszania, będzie szansa, uderzenie, ależ szkoda tego dnia, bo piłka po tym zagraniu koło lewego słupka i to bardzo daleko. Uderzenie Natana Dziengielewskiego, dalekie od ideału, choć no, miał tę piłkę wystawioną gdzieś na 14-15 metrze, trochę ten kąt był ostry, to nie było na wprost bramki, ale tak czy inaczej przypuszczam, że można było uderzyć zdecydowanie lepiej. Pressingiem mocnym grają zawodnicy z Krakowa, oni już atakują rywali właściwie w polu karnym drużyny Pogoni Grodzisk-Mazowieckiej. No i właśnie to daje efekt, bo strata piłki, mają trudności gospodarze z wyjściem z własnej połowy, ale uwaga, jeszcze jeden atak Wieczystej, cała ekipa z Krakowa, oczywiście tylko bez bramkarza na połowie rywala, ale to zagranie na lewą stronę było niedokładne i od autu będą rozpoczynać gospodarze. 10:00, 0-0.
1: No to przejdźmy jeszcze do spotkań piłkarskich na niższych, w niższych klasach. W trzeciej lidze dzisiaj rezerwy Krakowi wygrały w Kazimierze Wielkiej ze Spartą 3-1. A oto wyniki dzisiejszych spotkań w czwartej lidze piłkarskiej małopolskiej. Rezerwy Puszczy Niepołomice wygrały z Bocheńskim Klubem Sportowym 1-0. Poprad Muszyna zremisował z Pcimianką Pcim 1-1. Watra Białka Tatrzańska uległa rezerwom Wieczystej 1-3. MKS Trzebinia przegrał z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska 1-2. Lubań Maniowy, Metal Tarnów 3-0. Glinik Gorlice Okocimski Brzesko 3-1. Beski Andrychów rezerwy Hutnika Kraków 5-1. Dalin Myślenice Limanowia Limanowa 2-2. Do tej pory jeszcze nie znamy w wyniku meczu Orzeł Ryczów Unia Tarnów. No to za chwilę może będziemy już go znać.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Obiecałem powrót do hokeja na lodzie, no to czas na to właśnie nastąpił, nastał. Polska-Ukraina w Sosnowcu. Marek Solecki.
2: 8 minut tego spotkania za nami, szczelnie wypełnione trybuny stadionu zimowego w Sosnowcu. Wynik bezbramkowy, ciągle 0-0. Mieliśmy znakomitą szansę, ale musieli interweniować sędziowie. Doszło do kontaktu polskiego napastnika z bramkarzem reprezentacji Ukrainy. A rywale też mieli świetną okazję, ale w ostatniej chwili krążek uciekł napastnikowi drużyny Ukrainy. No i nie był w stanie z bliska oddać strzału na bramkę dobrze spisującego się Fucika. 11,5 minuty do końca pierwszej tercji tego spotkania. Ważne to wejście w turniej, ważny ten początek. Za nami, przypomnę, mecz polskiej reprezentacji kontrolny z reprezentacją Francji, która to dzisiaj męczyła się z Japończykami, choć wydawało się, że jest zdecydowanym faworytem. Krążek w naszej tercji. Próbuje tutaj przejąć gumę Kamil Górny, nowy kapitan biało-czerwonych. Rywale jednak, Peresunko, doskonale znany z polskich lodowisk, na niebieską linię. Uderzenie odbite przez polskiego gracza. Ciągle jednak Ukraińcy utrzymują się w naszej tercji. Wjazd przed bramkę. Dobra interwencja Wanackiego. Krążek wybity. Będą musieli Ukraińcy po ten krążek wrócić. Wyrównana gra w tym spotkaniu. 11 minut pozostaje do końca tej rywalizacji i ciągle bezbramkowy rezultat tego spotkania.
1: No to wracamy do piłki nożnej, a tutaj na żywo śledzimy losy Wieczystej Kraków w pierwszej lidze, czyli Kuba Niziński.
3: 16 minuta 0-0, ale przed momentem dosłownie dwie stuprocentowe sytuacje Wieczystej Kraków już mogło być właściwie po meczu. Dosłownie kilkadziesiąt sekund temu dośrodkowanie w pole karne i tam piłka w najbliższej odległości wpada na głowę Michała Pastana. Ten chyba jest mocno zdezorientowany, no i ta piłka się odbija nad poprzeczką, a dosłownie przed momentem Miki Villar miał prezent otrzymany od obrońców, od stoperów drużyny Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Ci interweniując tuż przed linią pola karnego, kiksowali, wyskoczył za nich zawodnik Wieczystej Kraków, uderzył, ale uderzył w słupek. A więc gola cały czas nie ma, cały czas 0-0, ale tutaj faktycznie Wieczysta zawiesiła wysoko poprzeczkę gospodarzom i cały czas atak za atakiem. Wisi nam ta bramka w powietrzu, no ale trzeba dokładniej nieco uderzyć, żeby jednak otworzyć wynik tej dzisiejszej rywalizacji. Uwaga, Wieczysta teraz w takim zagraniu pomiędzy obrońcami w linii, zepchnięci nieco na własną połowę potopieczni Kazimierza Moskala, ale z pominięciem drugiej linii zagranie przed pole karne. Zrobiło się tutaj sporo wolnego miejsca. Taka krakowska, mocna, szybka piłka zagrana i zawodnicy Grodziska Mazowieckiego mieli kłopoty momentami, ale szkoda, że brakło tego zagrania, bo od własnej bramki będą rozpoczynać gospodarze. Na krótko do narożnika pola karnego, od razu koło gracza w pasiastych biało-czerwonym stroju, czyli stroju drużyny gospodarzy, znalazł się zawodnik na czarno ubrany Wieczystej Kraków, ale uwaga, prawą stroną zrobiło się nieco więcej wolnego miejsca. Rywale mają tutaj przestrzeń. Rywale z młodziutkim składem teraz szarżują na bramkę gości, ale jest także tutaj brak dokładności przy tym ostatnim podaniu i Antoni Mikulko nie ma problemu, by złapać tę piłkę. 18 minuta meczu rozpoczęta w Grodzisku Mazowieckim, a właściwie w Pruszkowie, gdzie Pogoń gra swoje mecze. Mamy bezbramkowy remis.
1: No to jeszcze przy piłce nożnej pozostając w Ekstraklasie kobiet. No niestety porażka Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków w Łodzi ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego 0-1. A w piłkę gra się nie tylko nogami, gra się także z użyciem rąk w Lidze Centralnej Piłki Ręcznej Kobiet. Niemiła niespodzianka, SPR Olkusz przegrał po rzutach karnych na własnym parkiecie z Pogonią Szczecin. Walczy zespół męskiej siódemki AZS-u AGH w wyjazdowym meczu z Gwardią Koszalin. Do przerwy akademicy prowadzą 12-10.

0: Sport w Radiu Kraków.
1: Wracamy jeszcze raz w relacjach bezpośrednich. Najpierw do hokeja, czyli Sosnowiec i Polska-Ukraina. Mistrzostwa Świata grupy 1A. Marek Solecki.
2: A to dobre wieści dla sympatyków polskiego hokeja, bo prowadzimy z Ukrainą 1-0, choć były bardzo trudne, ciężkie dwie minuty, kiedy Patryk Wronka zarobił dwuminutową karę i rywale mocno zepchnęli nas do defensywy. Z trudem wybroniliśmy się, kilka znakomitych interwencji Furczyka, dobra gra w defensywie, choć kręcili mocno Ukraińcy. No a później, gdy już 5-5 ruszyła polska akcja w kierunku bramki Ukraińców, strzelał Karol Biłas w takiej trochę sytuacyjnej pozycji, zaraz za niebieską linią, trochę przypadkowo ten krążek tam się znalazł, Biłas uderzył w kierunku bramki rywali. Krążek odbity trafił do Arona Chmielewskiego na prawą stronę, a ten mniej więcej z punktu bulikowego po prawej stronie, czyli po lewej ręce bramkarza reprezentacji Ukrainy Aleksandra Lewszyna, posłał krążek do bramki rywali. No i w efekcie biało-czerwoni prowadzą w tym meczu 1-0, 6,5 minuty do końca pierwszej tercji.
1: Zaraz wrócimy do meczu wieczystej w pierwszej lidze piłkarskiej, ale jeszcze jest zaległy wynik meczu w czwartej lidze, gdzie lider Orzeł Ryczów grał dzisiaj z Unią Tarnów i zremisował 1-1, ale pozostaje na pozycji lidera ligowej tabeli. No a teraz zaplecze ekstraklasy, walka o awans do ekstraklasy. Czy to możliwe? Wieczysta, Kuba Niciński.
3: Ja myślę, że są takie plany, ale czy to się stanie realne, to oczywiście daleka droga jeszcze. Mam wrażenie, że tutaj walka o bezpośredni awans, oczywiście teoretyczna dla Wieczystej cały czas jest, ale trzeba wygrywać i liczyć na porażki innych. Więc myślę, że tutaj raczej podopieczni Kazimierza Moskala skupiają się na tym, że grać będą w barażach. 23 minuta. Jak na razie w Pruszkowie 0-0 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, ale teraz uwaga, gospodarze będą przed swoją szansą, bo będzie rzut rożny. Nie ma dużo takich stałych fragmentów gry dla rywali, ale ładnie bronią krakowianie. Tyle, że pod nogę rywali. Jeszcze jedna próba dośrodkowania. Mocno w pole karne, gdzieś tam przy linii i piłka wyszła za linię końcową, a więc od bramki będą rozpoczynać goście. Wieczysta znowu kilkadziesiąt sekund temu miała swoją sytuację. Uderzenie zza pola karnego, ale znowu niecelne. Znowu brakło tego momentu nastawienia celownika, by jednak gdzieś w światło bramki uderzyć tę piłkę. Spoglądając oczywiście na ligową tabelę, to mecze te pierwszoligowe trwające tutaj cały czas pokazują, że naturalnie drużyna Wieczystej zajmuje w tym momencie trzecie miejsce w ligowej tabeli. Przypomnę, dwie drużyny awansują bezpośrednio, kolejne cztery walczą w barażach, ale coraz śmielej zaczynają sobie poczynać zawodnicy Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Ta młoda drużyna z Grodziska, która ma taką współpracę z Legią Warszawa, o tym niejednokrotnie mówiliśmy już na antenie Radia Kraków, wielu wypuszczonych zawodników z Legii właśnie do Pogoni Grodzisk Mazowieckiej, by ogrywać się na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy. Wieczysta, Pogoń po 24 minutach gry. Jak na razie 0-0.
1: No jak będzie po 30 minutach, to przekonają się Państwo w serwisie informacyjnym Radia Kraków o godzinie 21. A dzisiejszy program Sport w Radiu Kraków właśnie dobiega końca. Inka Sieplacka, Tadeusz Kwaśniak. Dziękujemy serdecznie za uwagę.

0: Kampania społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Kampania społeczna.
2: Jest 20.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Siła sojuszu nie wynika tylko ze zdolności operacyjnych, ale z jedności i współpracy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rękopis Konstytucji z 1791 roku będzie można oglądać jutro w Kancelarii Premiera. Wieczysta Kraków gra w spotkaniu wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W tych wiadomościach relacja z tego spotkania. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje na wiarygodność jako podstawę każdego sojuszu, także NATO. Siła sojuszu nie wynika tylko ze zdolności operacyjnych, ale z jedności, współpracy, wspólnych decyzji i wzajemnej odpowiedzialności państw członkowskich. Dziś ta jedność wymaga wzmocnienia. I Polska, my możemy odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu jedności NATO, napisał na portalu X. Podkreślił, że najważniejsze jest jedno, wiarygodność. Sojusz działa dobrze tylko jako całość, dlatego musi pozostać silny, spójny, gotowy do reakcji wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Jestem w stałym kontakcie ze stroną amerykańską oraz sojusznikami z grupy E5, Niemcami, Wielką Brytanią, Francją i Włochami, dodał. To jest reakcja m.in. na krytykę działań NATO ze strony amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, a także na zapowiedź Pentagonu zamiaru wycofania 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Rękopis Konstytucji z 1791 roku będzie można oglądać jutro w Kancelarii Premiera. Rzecznik rządu Adam Szłapka zachęca w mediach społecznościowych do tego, by przyjść i zobaczyć oryginalny dokument.
4: 3 maja w niedzielę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja. Tak, tej Konstytucji z 1791 roku. Wpadajcie od 9 do 17, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wejście od Ujazdowskiej.
2: Na co dzień oryginalny dokument w 3 egzemplarzach jest przechowywany w archiwum.
3: Radio Kraków, wiadomości.
2: W wiadomościach czas na sport. W pierwszej lidze piłki nożnej Wieczysta Kraków gra w spotkaniu wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To spotkanie obserwuje Kuba Niziński z redakcji sportowej Radia Kraków. Jaki mamy wynik?
5: Jak na razie 0-0, ale to gospodarze zaczynają teraz przechodzić do ataku, choć te pierwsze 30 minut zdecydowanie dla Wieczystej Kraków, bo tam Pazdan z najbliższej odległości głową przestrzelił później i słupek uratował mu gospodarzy, by kilkadziesiąt sekund później uderzeniem zza pola karnego chcieć zaskoczyć rywali, ale niestety to uderzenie nie było dokładne i piłka nawet nie poleciała w światło bramki, ale mocno pressingiem podopieczni Kazimierza Moskala. Tyle, że raz po raz młodziutki zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki próbuje gdzieś ukąsić rywali. I tak jak teraz, uwaga, rzut rożny po lewej ręce bramkarza drużyny Wieczystej, będzie szansa dla gospodarzy. Piłka odchodząca od linii, uwaga, głową piłka na szczęście w rękach golkipera z Krakowa, a więc cały czas 0-0 po 32 minutach gry.
2: Kuba Niziński, dziękuję bardzo. Do tego spotkania wrócimy w wiadomościach za godzinę.
6: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: A noc w Małopolsce bezchmurna, ale chłodna. Termometry wskażą od 4 do 7 stopni. Lokalnie w zagłębieniach terenu możliwe są przygruntowe przymrozki. A jutro zapowiada się ciepło i słonecznie. Na niebie królować będzie słońce. Zachmurzenie, jeśli się pojawi, będzie znikome. No i czeka nas też spory skok temperatury. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 22 do nawet 25 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
7: Wieczór galicjowy.
8: Zaprasza Lidia Jaskar.

3 maja, ale w tym roku, dziś, 2 maja, przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ustanowioną po odzyskaniu niepodległości, czyli w roku 1918. To święto, proszę Państwa, to nie tylko tradycja. Ma swój początek w konkretnym wydarzeniu z historii Kościoła. Uwaga, uwaga, teraz zaczyna się piękna opowieść. Postaram się szybciutko ją tutaj streścić. 14 sierpnia 1608 roku, w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, włoski jezuita, pewien ojciec Giulio, w Neapolu prawdopodobnie otrzymał szczególną łaskę spotkania z Matką Bożą. Zapytała ona zakonnika: a czemu mnie królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jego synowie. Wydarzenie, proszę Państwa, to miało miejsce na długo przed ślubami lwowskimi króla Jana Kazimierza z roku 1656, który formalnie ogłosił Maryję królową Polski. W szczególnych momentach i na co dzień, w trudnych, przełomowych, Polacy zawsze, także dziś, zwracają się do Maryi, powierzając jej losy swoje i całego narodu. Moi goście też tak robią. Już zaraz opowieść piękna popłynie, ale jeszcze pozdrowię wszystkich Was, drodzy słuchacze, a szczególnie 2 maja Polaków i Polonię poza granicami naszej ojczyzny, bo dziś święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoni, dumni, więc życzmy sobie nawzajem miłego wieczoru, a skoro święto maryjne, nasza galicjowa piosenka z płyty Ale nam się wydarzyło.

0: Swoje życie zawierzyli Najświętszej Panience i Panu Bogu, także moi dzisiejsi goście. Ale póki co jeszcze przypominam adres do Państwa dyspozycji przez cały tydzień, więc w czasie trwania tego programu także lidia.jazgar@radiokraków.pl. Program realizuje Inka Siepracka. Bardzo Was zapraszamy na te godziny aż do 21:00, jak w każdą sobotę. Przypominam też, że w moich mediach społecznościowych Lidia Jazgar, Lidia Jazgar z zespołem Galicja mogą Państwo znaleźć opisy poprzednich programów, także zdjęcia moich gości. Naprawdę warto zerknąć. A na stronie radiokraków.pl w zakładce audycje Wieczór Galicjowy i tam 20 parę odcinków ostatnich z ostatnich sobót mogą Państwo usłyszeć. Dzisiaj też będzie o czym usłyszeć, dlatego że zamiast gdzieś tam na Wyspy Kanaryjskie wyjeżdżać, to z dalekiej, odległej od Krakowa o tysiące kilometrów Goszczy. Od razu Jakub powiedz, ile naprawdę kilometrów do Radia Kraków?
1: Dobry wieczór. Wydaje mi się, że to jest około 20 kilku.
0: No, czyli niewiele się pomyliłam, więc przyjechali moi goście. Jakub już przemówił, ale przedstawię po kolei najpierw dziewczyny. Mama Magdalena, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Córka Zuzanna, dobry wieczór Zuzia.
3: Dobry wieczór.
0: I tato, który już przemówił, Kuba.
1: Tak, dobry wieczór jeszcze raz.
0: I jeszcze pozdrawiamy syna Antoniego, który nie zaszczycił nas swoją obecnością. Antoś, słyszysz nas? Czy nas słyszysz? Pozdrawiamy?
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Został te 20 kilometrów, czyli w Goszczy, tak?
1: Tak jest.
0: Nie wiem, czy sprząta, czy odpoczywa, jak myślisz?
1: Na pewno sprząta.
0: Aha, no na pewno, dobra. Antoś, pozdrawiamy cię. Rodzina chomików. Magdalena chomik, Kuba chomik, Zuzia chomik, Antoś chomik w Goszczy.
2: Tak.
0: Poznaliśmy się niedawno. Można by na godziny liczyć, ale to dokładnie już kilka dni minęło. Zuzia, pamiętasz ten dzień?
3: Pamiętam,
0: środa,
3: jak dzisiaj. To była środa.
0: Właśnie.
3: To było po konkursie Żonki Love Song.
0: Tak jest.
3: Który został zorganizowany dla Hospicjum Świętego Łazarza.
0: I przez Hospicjum Świętego Łazarza.
3: Świętego
0: tak
3: Łazarza. I ja na tym konkursie występowałam.
0: I śpiewałaś piosenkę szczególną, bo swojej imienniczki Zuzanny
3: Grabowskiej, czyli Sanach.
0: Sanach i jeszcze do wiersza
3: Zuzanny Ginczanki.
0: Kolejnej,
3: czyli
0: Zuzi.
3: Tak, czyli trójca Zuzanny się zebrała w tej jednej piosence.
0: I wcale niełatwy wiersz.
3: Tak.
0: Prawda. Pamiętasz tytuł?
3: Maj 1939.
0: Sami Państwo słyszą, że będzie niekonwencjonalnie. Maj 39. Rzeczywiście, Żonki Love Song, konkurs piosenki Hospicjum Świętego Łazarza, Młodzieżowy Dom Kultury imienia Janusza Korczaka w Krakowie. Od 9 lat taki festiwal istnieje. To w ramach akcji Pola Nadziei, Państwo na pewno wiedzą. Hospicjum, żółte żonkile kwitną, zakwitają, dając nadzieję i Pola Nadziei, a ten konkurs jako jedno z wydarzeń. Konkurs przeznaczony dla najmłodszych, dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i średnich. I tam właśnie Zuzia, jako uczennica klasy drugiej
3: szkoły średniej.
0: Przyznasz się, która szkoła?
3: Dokładnie, Publiczne Liceum Palatyńskie imienia Królowej Apostołów. Z tego miejsca bardzo pragnę pozdrowić moją panią wychowawczynię, Renię Kurak, panią Ewelinkę oraz całe grono pedagogiczne i schole palotyńską.
0: Śpiewasz w niej, tak?
3: Dokładnie.
0: No proszę. Jeszcze może księdza dyrektora.
3: Dokładnie. Księdza Marka też bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Ja też się dołączam, bo znamy się nie od dziś. U Palotynów na Bulwarowej ileż to już było koncertów, ile wydarzeń wspaniałych dla ducha. I tak właśnie się poznaliśmy, proszę państwa, drodzy słuchacze. Mama Magdalena była na miejscu.
2: Tak.
0: Słuchała.
2: Przywiozłam tam Zuzię.
0: Denerwowałaś się, Magda?
2: Nie denerwowałam się, natomiast bardzo kibicowałam Zuzi, ponieważ ona od maleńkości uwielbia śpiewać i bardzo chciała śpiewać. Zuzia skończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Słomnika, w klasie wiolonczeli. Ale kiedy ja ją zaprowadziłam do tej szkoły, to ona była rozczarowana, bo ona chciała śpiewać. Mm-hmm. Ja mówię, Zuzia, ale musisz najpierw grać, zanim zaczniesz śpiewać.
0: Tak.
2: Także tak byłam i to było takie prowadzenie Ducha Świętego, że żeśmy się znalazły na tym konkursie.
0: I tu się sprawa wydała, bo dzisiaj właśnie my tak bliżej nieba będziemy się poruszać. Niechcący tak wyszło, nie ma przypadków, ale najpierw dokończmy. Zuzia, przedstawiasz się w mediach społecznościowych jako molik książkowy.
3: Dokładnie.
0: Czyli muzyka muzyką, śpiewanie, tak? Wiolonczela też, ale książki.
3: Dokładnie, książki to jest moja ogromna pasja i dlatego na Instagramie można mnie znaleźć pod dwoma nazwami. Taką sobie autopromocję zrobię. Pierwsze moje konto to jest Zuzia Molik Książkowy. bez polskich znaków oczywiście, a drugie moje konto to jest Panna z głosem. Na tym drugim koncie wstawiam moje piosenki autorskie i nie tylko. A na tym pierwszym koncie, które no niestety przez nawał nauki w szkole średniej aktualnie jest trochę martwe, są recenzje książek, ale jest tam dość sporo recenzji, bo około 100, więc też jest w czym wybierać.
0: Od razu pomyślałam, księże dyrektorze, jak to nawał nauki w liceum, to aż tak ciężko?
3: Znaczy, nie powiem, że ciężko, ale dojazdy jednak do mojej ukochanej wsi,
0: no właśnie,
3: spokojnej wsi, wesołej, no męczą, więc nie mam aż tyle czasu.
0: Jak to się, jak to się odbywa? Kto jeździ z Zuzią? Mama?
3: Rano tata, a wracam autobusem, więc jak autobus mam 14:28, tak w domu jestem 15:30, jak się nie spóźni.
0: Jaka dokładność.
3: No.
0: I żeby jeszcze do tego dołożyć, to jeszcze piszesz wiersze. Właśnie patrzymy
3: dokładnie
0: na twoje dwa tomiki
3: dokładnie
0: wydane z pięknym liskiem na okładce.
3: Dokładnie.
0: Czy któryś z wierszy, tak na dobry początek, zabrzmi za chwileczkę już wybrana przez ciebie piosenka i to będzie ta Zuzanna twoja ulubiona, czyli
3: dokładnie,
0: Sanach.
3: Dokładnie.
0: Bo dzisiaj Zuzia, proszę państwa, wybrała dużo muzyki do programu, ale może najpierw w jakiś wiersz, żebyśmy cię poznali jako poetkę.
3: Dobrze, no to może zacznę od wiersza Zwariowanie z 8 lipca 2022 roku. I tu jest dedykacja dla mojego brata. W sposób zdecydowany oddzielasz mnie od smutku i od rozwagi umysłu mojego. Czasem ktoś powie do mnie głupku, choć co niezgodne z prawdą i co dla umysłu mego jest obelgą. Emanuje z mojej duszy i daje chęć skakania na trampolinie w deszczu i bez parasola. I myśl tylko jedna w mojej głowie woła, że bez zwariowanych świat niewiele zdoła.
0: No i żeby Zuzia się całkiem przedstawiła, to teraz ulubiona jej piosenka.

0: Wieczór galicjowy. Ta piosenka to ulubiona piosenka Zuzi Chomik, która jest gościem dzisiaj w programie razem z mamą Magdaleną, razem z tatą Kubą i pozdrawia cały czas brata Antoniego. I wiersz dla niego, także mam nadzieję, że słyszał.
1: Dokładnie.
0: Zuzia, dlaczego ta piosenka? Dlaczego ją wybrałaś?
1: Wybrałam tę piosenkę ze względu na to, że zawsze jak jeździłam z mamą rano na rehabilitację, to ta piosenka włączała nam się na płycie, gdyż słuchamy w naszym aucie, nie mamy bluetootha, jest tylko wejście na płyty. I zawsze jak jechałyśmy do szpitala, do Prokocimia, to jak wjeżdżałyśmy na obwodnicę, to tak się to zgrywało czasowo, że się ta piosenka właśnie włączała. I dlatego też stwierdziłam, że to jest taka piosenka w sumie kojarząca mi się ze szpitalem i też w sumie nie byłoby mnie na tym konkursie też trochę, gdyby nie szpital.
0: Mama Magdalena, szpital, co się stało?
2: Tak, szpital nam bardzo pomógł, uratował Zuzi życie. W 2022 roku zdiagnozowano u Zuzi nasorze, na CITO. Przyjechaliśmy z bólem głowy. Myśleliśmy, że to jest po prostu ból głowy taki migrenowy. Natomiast okazało się, że Zuzia ma w głowie guza mózgu wielkości 6 cm. Nazywa się on czaszko-gardlak szkliwiakowy. Według WHO pierwszy stopień złośliwości. Jest to guz najlepszy z najgorszych, tak żeśmy usłyszeli.
0: Sama nazwa wskazuje, że jest to coś nieciekawego, tak Zuzia?
1: Prawda, głowa mnie bolała bardzo. Tyle mogę powiedzieć.
2: Tak, na SOR-ze wtedy nas przyjęli, od razu była pierwsza operacja.
0: W szpitalu w Prokocimiu, tak?
2: W szpitalu w Prokocimiu, tak, polegająca na odbarczeniu, ponieważ guz zatkał odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego i to były ostatnie chwile na uratowanie Zuzi. Wierzę bardzo mocno, że Matka Boska nas wtedy prowadziła, ponieważ odesłano nas z trzech miejsc, włącznie ze szpitalem na Strzeleckiej. Powiedzieli nam, jedźcie do Prokocimia. Było wtedy bardzo dużo pacjentów, była zima, był bardzo duży śnieg. I tam na SOR-ze została Zuzia uratowana. Przyjechaliśmy w sobotę, to był 10 grudnia, była pierwsza operacja, a 16 grudnia za tydzień w piątek była druga operacja usunięcia guza. Niestety guza nie dało się usunąć w całości, ponieważ objął skrzyżowanie nerwu wzrokowego. Stąd część guza Zuzi została w głowie, ta pozostała część została naświetlona protonami. Zuzia miała naświetlanie w centrum cyklotronowym w Bronowicach i te naświetlanie miały za zadanie unieszkodliwić tą resztkę guza. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy ta resztka guza w głowie jeszcze jest i ją obserwujemy. Co pół roku robimy badanie rezonansem magnetycznym, ponieważ ten guz nie daje przerzutów, ale może odrosnąć. Stąd jest potrzebna ciągła kontrola i zawierzenie Panu Bogu, że ten guz pozostanie taki, jaki jest w tej chwili, że nie odrośnie.
0: Mówisz wprost, dlatego też się wyjaśnia, dlaczego spotykamy się dzisiaj za niezbadanym zrządzeniem opatrzności, właśnie w uroczystość Królowej Polski. Maria wam pomogła? Ja jestem ciekawa, co tata powie. Kuba? Nie masz tu wątpliwości?
3: Ja absolutnie nie mam wątpliwości i Maryja zawsze była, ze mną zawsze była związana, odkąd pamiętam. Tak wyszedłem, tak zostałem wychowany przez rodziców, że Bóg był zawsze na pierwszym miejscu. No i jak wracałem właśnie w tą noc, bo Zuzia została zoperowana, no i oczywiście zostaliśmy odesłani do domu. No więc ja tylko usłyszałem w głowie jeden głos, który powiedział mi na pytanie moje, dlaczego? No to usłyszałem w głowie, czy ty mi ufasz? No i nie była to łatwa odpowiedź, no ale mówię tak, ufam. I potem już krok po kroku, można powiedzieć, realizowaliśmy boski plan, który nie był łatwy, bo myślę, że gdyby nie modlitwa i gdyby nie różaniec, to byłoby bardzo ciężko przejść przez tą sytuację, przez tą chorobę. I rodzice, którzy przeszli przez taką chorobę, no myślę, że wiedzą, o czym mówię, tak? Bo nie ma słowa osoby, która gdzieś nie przechodzi przez chorobę dziecka. Nie ma słów pocieszenia, które by były w stanie w jakiś sposób ukoić ból, jaki jest w środku. Nie ma takich słów.
0: I lęk, i strach, i obawy, co będzie, prawda? Tak. Czy operacja
3: tylko
0: się uda?
3: Tylko modlitwa jest w stanie pomóc.
0: Mówicie wprost, Maria, Duch Święty, Różaniec. To jak to wyglądało? Operacja trwała. Zuzia, ty podejrzewam, że nie pamiętasz operacji,
1: nie
0: tak?
1: Pamiętam
0: nic
1: operacji.
0: Nic ci nie bolało wtedy?
1: Znaczy, zostałaś jeżeli chodzi uśpiona. O ból, zostałam uśpiona, nic mnie nie bolało. I w tym miejscu bardzo pragnę pozdrowić pana profesora Kwiatkowskiego. Wiem, że pan tej audycji słucha. I chcę też pozdrowić wszystkich lekarzy, którzy się mną zajmowali. Panią doktor Garus, panią doktor Kwiecińską, panią docent Januś, doktora Klasę i wszystkich lekarzy z Prokocimia. Jeżeli o kimś zapomniałam, to przepraszam.
0: To ja jeszcze panią profesor Walentynę Balwierz, bo razem dokładnie. Dużo się napracowałyśmy. I w ogóle to szpital, gdzie naprawdę pomagają,
1: tak.
0: prawda?
1: I też chcę pozdrowić całe królestwo. Kto wie, ten wie, czym jest królestwo. Część królestwa jest już w niebie. Część królestwa jest dalej na ziemi. Dokładnie dwie osoby, ja i kolega. I pozdrawiam również ciocię Zuzię Bigosiarę ze Szczecina i ciocię Magdę Gwiazdę z Bielska. Pozdrawiam was, kochane.
0: No proszę.
3: A ja jeszcze zwracam uwagę, że pierwszą osobą, która tak naprawdę pomogła Zuzi, jest również profesor Stachura.
1: Tak.
3: I to była osoba, która, można powiedzieć, w mega profesjonalny sposób podeszła do nas i od razu w ogóle w takim szoku pokazała nam pewną perspektywę, tak? I właśnie pan profesor odbarczył Zuzię, powiedział, że na dzisiaj robota jest zrobiona, że teraz czekamy na jutro. Natomiast to, co Zuzia powiedziała, no profesor Kwiatkowski i doktor Klasa, szapoba po prostu. To, co zrobili, jak się opiekowali i cały personel w ogóle oddziału neurochirurgii szpitala w Prokocimiu, to są naprawdę ludzie z ogromną klasą i sercem.
0: 4 lata temu to było. Jak jest dzisiaj?
1: Jest,
0: cały czas kontrole,
1: jest,
0: prawda?
1: Dobrze. Cały
0: badania.
1: Czas są kontrole, są badania. Jeżeli chodzi o badania krwi, jestem już do nich tak przyzwyczajona, że można mnie kuć z której ręki się chce, nawet ze stopy sobie. Ostatnio dałam weflon, wbić sobie do stopy dałam.
0: Masz wycieczkę z tatą zaplanowaną.
1: Tak, dokładnie. W przyszłym tygodniu w sobotę jedziemy na rezonans, więc no ja wiem, że wszystko będzie dobrze, ale mama się martwi.
0: Mama się uśmiecha teraz. To powiedzcie mi, albo nie, teraz posłuchamy Marka Grechuty, ponieważ ucieszmy się, że jest dobrze. I zaraz będziemy opowiadać, jak to przebiegało tak w praktyce, bo jak można tak spokojnie mówić różaniec, kiedy dziecko jest w sali operacyjnej. Patrzę na was, zaraz was o to zapytam, ale najpierw specjalnie dla Zuzi, dla całego królestwa, tak?
1: Tak.
0: Dla wszystkich, którzy tutaj są i tam już poszli na drugą stronę, tak Zuzia?
1: Mhm,
0: wszystkich
1: tak.
0: pozdrawiamy i Marek Grechuta.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie?

0: Proszę Państwa, tak, to jest wieczór galicjowy na żywo w Radiu Kraków, jak każdą sobotę, a to tak pięknie ze mną w duecie Zuzia Chomik i jeszcze Magdalena, mama i tato Jakub i Antoniego. Pozdrawiam. Proszę Państwa, no jakby to powiedzieć, ważna uroczystość dzisiaj, pierwsza majówka, pierwsza sobota maja. Dla nas ważna, dla moich gości też. Już się okazało, że ojciec Jakub nie miał wątpliwości, tylko wiedział, do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy Zuzia zachorowała. Już wiemy, że cię bardzo bolała głowa.
1: Mm-hmm.
0: Już wiemy, że na szczęście, kiedy przyszła operacja, która miała trwać, Magdaleno, mamo, ile godzin?
2: No nawet do 11 godzin pani doktor mówiła, że może to trwać.
0: A trwała?
2: 1 godzinę.
0: Dlaczego?
2: To Bóg jeden wie. I ja wiem, że to dzięki Bogu się tak stało.
0: Czy zawsze tak wierzyłaś, jak twój kochany mąż, czyli...
2: Nie
0: zawsze.
2: Pełne
0: zaufanie, nie martwić się, nie przejmować, choroba, ale damy radę, nie?
2: Nie, jestem kobietą po przejściach wielu, jeżeli chodzi o relacje z Panem Bogiem. I miałam taki czas w swoim życiu, że bardzo, bardzo odeszłam daleko. I 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy przed diagnozą, której się nikt nie spodziewał, ja się nawróciłam.
0: Co to znaczy?
2: To znaczy, że zawołałam do Pana Boga, żeby mi pomógł, ponieważ moje życie nie wyglądało tak, jak ja bym chciała.
0: Mimo tego, że układałaś tak, jak chciałaś.
2: Tak mi się wydawało. Mm-hmm. Układałam z niewłaściwymi istotami, w niewłaściwy sposób, ponieważ byłam zanurzona w opary okultyzmu, czarów, magii i kart tarota.
0: I sama nawet książki podobno pisałaś.
2: Pisałam książki, które nie były natchnione Duchem Świętym, innym duchem złym, których się pozbyłam i spaliłam je na ogrodowym grillu.
0: Jak przyszedł czas dopiero.
2: Jak przyszedł czas, czas oczyszczenia. Ale dzięki temu, że ja się nawróciłam, to przez te 9 miesięcy mogłam się na nowo zaprzyjaźnić z Panem Bogiem i w momencie, kiedy usłyszałam diagnozę, ja się trzymałam świętego różańca. Ten święty różaniec to była jedyna rzecz, której nie wyrzuciłam, kiedy byłam przez 5 lat zanurzona w okultyzm.
0: Przepraszam. Jakub, ty byłeś tego świadkiem?
3: Tak.
0: Byliście już małżeństwem przecież.
3: Tak.
0: I co robiłeś?
3: No...
0: Pozwalałeś, przytulałeś, krzyczałeś, denerwowałeś się, modliłeś się?
3: Myślę, że nie krzyczałem, akceptowałem i się modliłem, bo no nic więcej nie dało się zrobić, tak? To nie są łatwe rzeczy, ale no dokładnie tak jak mówisz, czyli ta modlitwa za drugą osobę.
0: I naprawdę ufałeś, że to się da zmienić?
3: Tak jakoś się mi poukładało w życiu, że wszystko, co... Naprawdę, ja idę przez życie idę z Panem Bogiem. To nie jest łatwe, co mnie spotyka po drodze, bo jak patrzę, to zawsze gdzieś jest pod górkę.
0: Mhm. I ciągle trzeba wybierać.
3: Tak, ale to jest fajne życie i jak się idzie właśnie, ja mam taką dewizę, że jak się idzie z Panem Bogiem, to jest łatwiej. Myślę sobie też o tym, że wtedy jest prawda. To jest to, co też poznałem w chorobie Zuzi i że nikt mi nie obiecywał, że będzie łatwo, ale wszystko, co dostaję na tacy, to dostaję tak, jak jest. Taka jest prawda. I no, mnie Bóg bardzo pomaga w życiu, w małżeństwie, w byciu ojcem, bo to nie jest łatwa rola dzisiaj byciem ojcem. W pracy mi Bóg pomaga też. Modlę się codziennie i ufam temu, że moje wybory są dobre, a nawet jeżeli nie są dobre, to gdzieś zastanawiam się, z czego to wynika. Także no tak samo było i w tej sytuacji, że ufałem, że kiedyś przyjdzie zmiana, no i przyszła.
0: Będziecie się mogli modlić razem.
2: Modlimy się razem.
0: Czy tak już jest?
2: Tak.
0: Jeszcze raz wracam do tej operacji. Co robiliście? Kiedy był ten najtrudniejszy moment, czyli oczekiwanie, czy się uda, czy nie. Byliście w domu, w kaplicy szpitalnej, gdzieś w samochodzie. Jak to było?
2: Byliśmy w kaplicy szpitalnej 16 grudnia. Był ze mną mąż, brat i szwagier mojego męża.
0: I jeszcze te ogromne ilości osób, poinformowanych.
2: Tak, była msza święta, była zamówiona msza święta w naszym kościele parafialnym w Prusach, mojej rodzinnej parafii.
0: O świcie, przed operacją.
2: O świcie, o 7 godzinie. Tam się bardzo dużo osób zgromadziło. Nie wiedzieliśmy, że tyle przyjdzie. Tam dałam na Facebooku ogłoszenie. Jedyne, o co prosiłam przed operacją, ludzie pytali, czy nam czegoś potrzeba. I ja mówiłam, modlitwy. Módlcie się za Zuzię i to też bardzo pomagało.
1: I jak pamiętam, nawet się tak wtrącę, że robiłam listę osób, które się za mnie modliły i byłam zaskoczona, że aż tyle osób się za mnie modli. To było niesamowite uczucie. Jakby czułam, że prawie fizycznie czułam, że ta modlitwa mnie wspiera.
2: Tak.
0: Powiedziała Zuzia, która wtedy była operowana.
1: Znaczy jakby, bo mama i tata mi mówili tam przed operacją, no, że modlą się za ciebie babcia, dziadek, pozdrawiam zresztą babcię Renię, dziadziusia Henia Małego, dziadziusia Henia Dużego i babcię Gosię, pozdrawiam was serdecznie z Radio Kraków.
0: A ja pozdrawiam babcię Renię, bo właśnie otrzymałam od moich gości sernik, duży kawał i babcia Renia go upiekła i jestem wzruszona i nie wiem co powiedzieć.
2: Na zdrowie.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Czyli słuchajcie, no i nie wstydziliście się prosić o taką pomoc modlitewną? Dużo osób musiało was wspierać.
2: Tak, znaleźliśmy się w sytuacji granicznej, w której po drugiej stronie widzieliśmy, ja widziałam otchłań, tak? Widziałam, że śmierć, wiedziałam, że dziecko moje może w tym momencie stracić głos, słuch, może przestać mówić, może umrzeć, bo w działaniach niepożądanych na liście było napisane bardzo dużo rzeczy. Mąż to podpisywał przed operacją, zgodę na operację. I w tej sytuacji człowiek zaczyna postępować zupełnie inaczej, inaczej patrzy na to, co się dzieje. I ja się pozbyłam jakiegoś wstydu, lęku, znaczy bałam się o to, co będzie z Zuzią. Przyszliśmy rano do kaplicy w ten dzień operacji, zaczęliśmy się modlić, właśnie był mój brat, szwagier męża i mój mąż i ja poczułam w którymś momencie, usłyszałam taki głos w głowie, że byśmy się położyli krzyżem w tej kaplicy. Ja słyszałam wcześniej na YouTubie różne takie nagrania, co robić w trudnych sytuacjach, w jaki sposób można prosić Boga o pomoc. I bardzo chciałam zjednoczyć moją wolę z wolą Boga i prosiłam, Panie Boże, zostaw mi Zuzię. Ja Cię bardzo proszę o to.
0: No i mówię, wtedy nie ma, że się wstydzę.
2: Nie,
0: po prostu całego siebie człowiek daje.
2: Tak. I jest piękna jest ta kaplica w Prokocimiu. I tam po prostu powiedziałam to do mojego męża i on po prostu posłuchał mnie i położyliśmy się razem i zmówiliśmy całą koronkę do miłosierdzia Bożego. I jak skończyliśmy odmawiać tą koronkę, to mój mąż powiedział, że on czuje, że musi iść do profesora na oddział, że tak po prostu usłyszał. No i rzeczywiście wtedy się okazało, że po godzinie, niecałej godzinie operacja się po prostu skończyła i udała się. I operacja się udała.
0: My nawet, ja jeszcze nie słyszałam, rozmawiamy już trochę o tym także poza anteną. Nie używacie słowa cud, jeszcze nie słyszałam, ale wy po prostu jesteście pewni, wdzięczni, radośni. Zuzia bierze udział w konkursach i zdobywa drugie miejsce. Gratulacje.
1: Dokładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: I ta muzyka cały czas towarzyszy, ta muzyka też pomaga, co Zuzia?
1: Bardzo. Ja powiem szczerze, że właśnie to z muzyką też ja te chwile pierwsze pooperacyjne, jak mnie przewieźli z oddziału intensywnej terapii na neurochirurgię z powrotem, to słuchałam właśnie też Sanach Snu we śnie, czyli aranżacji wiersza Edgara Allana Poe'ego, wykonanej przez Sanach i przez Grzegorza Turnała, którą zaraz tutaj zresztą wydaje mi się, że usłyszymy.
0: Jak sobie życzysz, jasne, że tak.
1: I powiem właśnie, że ta muzyka bardzo mocno daje mi siłę.
0: Może do Sanach i do Grzesia Turnała dotrze ta informacja, że proszę bardzo, nie mamy pojęcia, że jedno słowo, jeden dźwięk albo cała piosenka może komuś życie ratować też.

0: Sanach, Grzegorz Turnow, jak to we łzach? Zusia, się cały czas uśmiechasz, przepraszam bardzo. Dlaczego ulubiona piosenka?
1: Znaczy, to jest taka ulubiona piosenka, jakby ja mam kilka gatunków ulubionych piosenek. I to jest ulubiona piosenka, kiedy mam ochotę się zamknąć w pokoju, zawinąć w kocyk i płakać w poduszkę, bo takie dni też mam.
0: Jak każdy, kto
1: jak
0: nie ma?
1: Każdy,
0: ja
1: dokładnie.
0: Mam. Każdy masz ma. Takie?
2: Czasem.
0: Czasem, mama? No.
3: Też.
0: Też, ja też.
1: Więc
0: pani Inka?
1: To jest...
0: Pani Inka nic nie mówi. Też, dobra, też. Pani
1: Więc
0: Inka też.
1: To jest właśnie jedna z ulubionych moich piosenek. Ostatnio też do tego repertuaru wyszło dużo Kaśki Sochackiej, ale właśnie Sen we śnie to jest taka piosenka. No wydaje mi się, że dlatego, że mi się bardzo z neurochirurgią kojarzy i no jednak... Powiem szczerze, że czas spędzony w szpitalu był dla mnie z jednej strony smutny, a z drugiej strony też bardzo radosny, co się może wydawać dość paradoksalne. Ale no, był to jednak czas piękny i to może ty się bardziej wypowiesz na ten temat.
0: Jak w życiu, jak zapowiadałaś piosenkę na konkursie środowym, gdzie się poznałyśmy, Żonkilowy Song, to powiedziałaś, że ty wiesz, co to jest hospicjum.
1: Dokładnie.
0: Że wiesz, co to jest cierpienie i to było naprawdę poruszające,
1: dokładnie,
0: prawda? Pozdrowiłaś dokładnie swoich kolegów, którzy,
1: którzy
0: już są po drugiej
1: są
0: stronie.
1: Po drugiej stronie. Mhm. Staszek, Tymek, patrzcie tam na mnie z góry, proszę. No, także...
0: Jeśli się wierzy... że to życie tutaj się nie kończy, tylko się zmienia, to co, łatwiej jest, czy wcale nie? Patrzę
1: wydaje mi się, że na pewno jest łatwiej, ponieważ jakby, jeżeli kurczę, jeżeli coś się kończy...
0: No to już nie ma.
1: To nie ma. Tak. I wtedy w sumie...
0: Pustka.
1: Życie, które trwa 80, czy 90, czy w jakichś tam skrajnych przypadkach 100 lat, to jest mało. A co dopiero, kiedy to życie się urywa po 12 latach, bo jest na przykład choroba jakaś onkologiczna, albo jakaś inna, albo na przykład wypadek.
0: I nie każda operacja się uda,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie. Albo czasami jest tak, że nie można zdążyć na operację. Albo no, różne są sytuacje. Także według mnie na pewno musi być coś po drugiej stronie. To jest moja opinia. I
0: dlatego piszesz piękne wiersze.
1: Dokładnie.
0: I dlatego bardzo cię proszę o ten o Kawusi, ponieważ on bardzo mnie wzruszył od razu, kiedy czytałam przed programem.
1: To jest jeden z takich wierszy weselszych, bo ja nie ukrywam, że ten tomik jest taki dość depresyjny, pomimo że nie wygląda, jest taki różowy.
0: Różowy? To ten z liskiem też?
1: Tak, na
0: bo
1: obu
0: tu
1: są
0: i tu jest
1: lisek. I tu jest lisek i tu też jest.
0: Tylko liski mają coś, jakiś tam znaczek pooperacyjny.
1: I tutaj też jest blizna na tych liskach.
0: No właśnie, proszę państwa, zrobię zdjęcia spokojnie, zobaczycie na Facebookach.
1: Tak.
0: Czyli, ale liski się tak uśmiechają się, no tak.
1: No, no tak, ten tak mniej, a ten w sumie wydaje mi się, że on się nie uśmiecha, ale kto wie.
0: Ale jest różowe tło.
1: Dokładnie.
0: Zanim weszliśmy na antenę Radia Kraków, to rzeczywiście Kawusia była, no to teraz Zuzia o Kawusi.
1: To jest wiersz z 26 stycznia 2024 roku. Kawa. Kawa, kawka, kawa, kawusia. Uwielbia kawkę moja mamusia. Kawusia, kawka, kawusia, kawa. Uwielbia kawę również mój tata. A ja z kawusią mam na bakier i naprawdę wcale nie łapię. Dlaczego prawie wszyscy dorośli za kawusią, by w ogień poszli?
0: Tata, lubisz kawę?
2: Tak.
1: Tata pije tylko podwójny espresso, mama kapuczynę.
0: Tak, przed chwileczką się to okazało, przed wejściem na antenę rzeczywiście. Bardzo jestem ciekawa, jak tata, co tata pamięta z tego pobytu w szpitalu na oddziale Zuzi?
2: No właśnie, pamiętam dwa światy i to też, te światy można powiedzieć trochę pokazały mi, albo wyrwały mnie z takiego, z pogoni za, no właśnie pytanie za czym, bo każdy z nas... chyba goni za czymś, tylko nie wiadomo za czym. A na oddziale czy neurochirurgii, czy onkologii są dwa światy. Jest świat życia i świat umierania.
1: Mi też się wydaje, że na oddziale onkologii są dwa światy, świat dorosłych, którzy są zajęci rzeczywiście prawdziwymi problemami dzieci i świat dzieci, które jakby czasami nie rozumieją tego, że są chore, albo nawet pomimo tego, że rozumieją tą swoją chorobę, to jak na przykład ja z moimi kumplami z onkologii grałam sobie w wirusa, w Uno. Jeden tata nam zamawiał pizzę i przynosił na oddział.
0: Przecież w szpitalu w Prokocimiu nieraz też goście byli w Wieczerze Galicjowym obecnym. Znam tam dużo osób. Przecież tam jest, funkcjonuje szkoła, prawda?
3: Się, tak.
0: Zdaje się maturę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w poniedziałek teraz maturę i w twoim
1: dokładnie
0: liceum, prawda?
1: Jula, trzymam kciuki za maturę, naprawdę.
0: A,
1: trzymam
0: właśnie
1: bardzo kciuki i za wszystkich moich znajomych z szyderców, którzy nas opuścili w tym roku, również bardzo trzymam kciuki.
0: No wiem, proszę. I zobaczcie, tutaj z jednej strony na przykład choroba i normalne funkcjonowanie, tu matura, przecież wszyscy się denerwują, prawda, czy inne egzaminy.
1: Dokładnie.
0: Także no, takie
2: ale
0: trudne
2: doświadczenie. Ta normalność, pamiętam, że takie najlepsze momenty, jakie z dziećmi mieliśmy, to właśnie normalność, tak? Czyli no, teraz już możemy powiedzieć, że czasem wyrywaliśmy się z oddziału. Bardzo przepraszamy za to, bo robiliśmy to nielegalnie.
1: Do przysłowiowej
2: kaplicy. Albo, natomiast tak. Chodziło o to, żeby po prostu dzieciom pokazać coś innego niż oddział onkologii na przykład.
1: Raz też pamiętam, była taka sytuacja, że dostałam zezwolenie na to, żeby wyjść na spacer i uciekłam ze szpitala, czyli wyszłam za bramkę po prostu i to był gigant, to były takie emocje naprawdę.
2: Dokładnie. Zamawialiśmy pizzę, chodziliśmy w różne miejsca zakazane.
0: W szpitalu.
2: Natomiast no, to też można powiedzieć, to był taki kawałeczek normalnego życia dla tego dziecka. Te 5 minut czasem poza
0: oddziałem
2: czy przysłowiową bramą szpitala, to było coś niesamowitego. Dziecko nagle się świeciły oczy i wracaliśmy całkiem z innym nastawieniem.
1: Tak.
0: Słuchajcie, wielki szacunek, prawda, podziw, wdzięczność dla wszystkich, którzy pracują, dla lekarzy, całego personelu, dla wszystkich, którzy tam ratują życie, prawda?
2: Tak.
0: Ileż to tysięcy, ja nie wiem, czy nie więcej, opowieści. Tak, każdy ma
1: nie
0: swoją.
1: Nie tylko dla tych, którzy ratują życie, ale również dla tych, którzy ratują serce. I tutaj siostro Bożenko, księże Lucjanie, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za wszystkie komunie, które udzieliliście mi i moim rodzicom i za wszystkie rozmowy i za tą rozmowę przed operacją, kiedy ksiądz Lucjan przyszedł do mnie z namaszczeniem chorych. Ja to wszystko pamiętam i
0: ciekawe,
1: mama
0: czy to ten
1: pamięta.
0: Sam ksiądz Lucjan, który jest też moim kolegą. Zaraz się okaże. Zaraz jak
1: będzie. We'll see.
0: Właśnie, bo to wszystko jest tak pięknie połączone, ale wiecie, co mnie najbardziej wzrusza? Czy wam to już to ktoś powiedział, że wy się trzymacie razem? Jakie macie szczęście. Magdalena, że masz takiego męża, Kuba, że masz taką żonę, rodzice, że macie taką córkę i Antoniego. Tak. Antoni, pozdrawiamy cię. I że Zusia, że masz takich rodziców.
1: Dokładnie.
0: Wszystko robicie razem?
2: No, powiedz.
1: Dużo rzeczy
0: no, z tego, co słyszę,
1: razem.
0: To Zuzia operowana, rodzice w kaplicy leżą krzyżem. Antoni, nie wiem, co wtedy robił.
3: Antoni
0: ale
3: był u babci.
0: O,
3: u babci,
0: dobra. Babcia tak. Na pewno się też modliła
1: tak,
0: i wszyscy.
1: Tak. Dokładnie.
0: I teraz wszystko robicie razem.
3: Dużo
0: przyjechaliście
3: rzeczy,
0: też razem tutaj
3: dużo,
0: dzisiaj.
3: Tak, przyjechaliśmy razem, też dużo rzeczy jeszcze razem nadal robimy, ze względu na to, że Zuzia jest pod stałą opieką wielu poradni specjalistycznych. Mamy ich 10. Plus dochodzą jeszcze konsultacje rehabilitacyjne, ponieważ Zuzia w wyniku operacji dostała niedowładu prawostronnego, więc musi być rehabilitacyjna. Od 3 lat bardzo intensywnie.
0: Ale jak pięknie grała jedną ręką na konkursie tak. Piosenkowym,
3: grała
0: na instrumencie
3: jedną
0: klawiszowym,
3: ręką.
0: Tak jest.
3: Da się i
0: da się.
3: Staramy się żyć w ten sposób, żeby mimo tej choroby żyć jak najnormalniej się da.
1: Ja też, przepraszam, że ci przerwę, mamuś, ale pamiętam, że jak dostaliśmy diagnozę, to rodzice jakby, oni nie mówili, o Jezu, jesteś chora, obłożni i tak dalej, tylko tata mi powiedział, Zuzia, małe kroki, plan jest taki, taki, taki i realizowaliśmy ten plan i mówił, jak cię boli głowa, mówisz mi, ja to mówię lekarzom, lekarze cię odbarczą wtedy.
0: Słuchajcie, to bardzo prosto brzmi, ale przepraszam bardzo, proszę teraz o porady dla wszystkich, którzy się zmagają z chorobami, boją się różnych rzeczy, niekoniecznie choroby fizyczne, są różnego rodzaju inne, duchowe, psychiczne, a wy się tak pięknie trzymacie razem i tak się wspieracie, proszę bardzo, jak to się robi? Na pewno nie jest to łatwe, powiedzmy od razu.
3: Jest to
0: wiara, nadzieja, miłość wzajemna, miłość do Pana Boga.
1: I małe kroki. To jest bardzo ważne, żeby jakby jeżeli... Bo umówmy się, że przezwyciężenie choroby jest jak wyjście na Mount Everest albo nawet gorsze. A na Mount Everest nie da się wyjść tak z marszu, że sobie idzie jakaś... Na przykład ja nie wejdę na Mount Everest, bo w ogóle nie jestem przygotowana. Żeby wejść na Mount Everest, trzeba się latami przygotowywać. I tak samo z chorobą teoretycznie można wygrać w jeden dzień, ale tak naprawdę jest to bardzo trudne.
2: Małe
0: proszę
2: kroki.
0: O podpowiedzi.
2: Tak, ja też powiem trochę z takiego punktu widzenia naszego, bo te małe kroki to tak wygląda fajnie, natomiast my też od razu zgłosiliśmy się z żoną pod opiekę osoby, która opiekę
3: psychoterapeutyczną.
2: Tak, psychoterapeutycznym, bo możemy oczywiście przez pewien czas, ja akurat jestem taką osobą, że w momencie, kiedy jest kryzys, włącza mi się tryb zadaniowy, tak? I ten tryb zadaniowy pewnie działa przez długi okres czasu, natomiast potem trzeba wrócić do tego. I ja tutaj bardzo mocno namawiam wszystkie osoby, żeby korzystały z pomocy specjalisty w takich sytuacjach. Tu w ogóle nawet nie ma o czym mówić, bo no, nie ma takiej osoby, moim zdaniem, która by sobie sama poradziła z problemem, zwłaszcza takim problemem jak choroba dziecka, czy różne inne są, tak? Może rodzic umrzeć, może małżonek i tak dalej.
0: Czyli wiara wiarą, ale też korzystanie tak, z tej opieki, prawda,
3: Pan Bóg
0: ludzi.
3: Działa przez innych ludzi tak i jest. To nie jest tak, że Maryja dokładnie załatwi nam wszystko modlitwą, ponieważ są pewne procesy, które dzieją się w naszej osobowości, w naszej psychice, których my po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a dobry terapeuta, czy psychiatra najpierw zadziała lekami. Ja na przykład przez pierwszy okres brałam leki. Nie potrafiłam sobie poradzić sama, bo byłam, no to były takie wahania nastrojów. To jest trauma. I warto nie wstydzić się tego, tylko iść po pomoc. I jesteśmy już 3 lata pod opieką naszego terapeuty. Jest to ksiądz katolicki, którego też serdecznie pozdrawiamy i bardzo mu dziękujemy. Ponieważ są kryzysy. To nie jest tak, że my jesteśmy cały czas uśmiechnięci.
0: Tak,
3: są chwile zwątpienia.
0: Żelaźni. Tak.
3: Kolejne badania. Zuzia jest spokojna o swój rezonans, natomiast we mnie zawsze jest troszeczkę, no jest ten lęk, tak? To jest ciągle takie, jak w modlitwie Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Jestem katoliczką i też swoją postawą chcę dać świadectwo, że ja ufam. Ja nie mam pretensji do Pana Boga, nie krzyczę na Niego. Proszę Go o pomoc, tak? I jaka jest Jego wola?
0: Czyli
3: chcę ją przyjąć?
0: Tak, wierzę, Panie, ale przymnóż mi wiary, prawda?
3: Tak.
0: Ufam, ale pomocy i ludzie się znajdują nagle, czyli wiele osób was wspiera, a najbardziej mnie wzrusza ta wasza szczerość, bo czasem można coś ukrywać w małżeństwie, w rodzinie, przed dziećmi, prawda? Dla dobra tak pojmowanego, a wy tutaj oficjalnie o tym mówicie. Ja nie szukam sensacji, mówicie to, co chcecie i za to bardzo wam dziękuję, bo Zuzia to słyszy, co wy mówicie i w domu, i tutaj jest po prostu prawda. Czyli prawda
3: tak
0: wyzwala, co?
3: Tak, tak, tak. To jest droga.
1: Ja jeszcze chcę pozdrowić kilka osób, bo już nam się czas antenowy kończy.
0: Tak.
1: Pozdrawiam panią Paulę z mojej szkoły podstawowej w Goszczy, panią dyrektor Marię Pęchalską.
2: Którą kochamy bardzo.
1: Dokładnie, kochamy panią i uwielbiamy. I panią Marię Włosowicz-Ciesielską, pani profesor, całym sercem oddana uczennica. Pozdrawiam panią z miejsca w Radiu Kraków.
0: Proszę państwa, tak mi żal, że ta godzina się już kończy. Jeszcze będzie piosenka, która nas też połączyła, czyli Żonkilowa, pełna
3: piękna
0: nadziei. Dla hospicjum świętego Łazarza ją stworzyliśmy. Więc teraz zabrzmi na koniec, a ja wam bardzo dziękuję i wszystkiego, co najlepsze życzę z pomocą całego nieba. Zuzia Chomik, Magdalena Chomik, Kuba Chomik i Antoni tam w Goszczy w domu. Ja nazywam się Lidia Jazgar, program zrealizowała Inka Siepracka. Kochani, wszystkiego dobrego.
3: Dziękujemy wzajemnie wszystkim słuchaczom.
0: Do usłyszenia.
2: Dobranoc.

0: Już minutę po 21.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Wandalizm w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jutro Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. W wiadomościach także relacje ze spotkań wieczystej Kraków i reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Satanistyczne napisy na zabytkowych kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wandale zdewastowali kilka obiektów na słynnych dróżkach kalwaryjskich, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bluźniercze hasło odkryto dziś po południu. Na miejscu pracuje policja, która zabezpiecza ślady. Gospodarze sanktuarium, ojcowie Bernardyni, wydali oświadczenie, w którym stanowczo sprzeciwiają się niszczeniu miejsc kultu i naszej wspólnej historii. Rzecznik sanktuarium apeluje do wiernych i mieszkańców o czujność oraz zgłaszanie służbom każdego podejrzanego zachowania w rejonie dróż. Przypomnijmy, kalwaryjskie dróżki to unikalny zespół ponad 40 kaplic i kościołów, które od ponad 400 lat przyciągają pielgrzymów z całego świata.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Paweł Szefernaker przypomina, że Karol Nawrocki odznaczył go 11 listopada zeszłego roku. Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznając odznaczenie, prezydent zwraca uwagę na niezłomność Andrzeja Poczobuta, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską i Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Czas na sport. Wieczysta Kraków rywalizuje o ligowe punkty w spotkaniu wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz obserwuje Kuba Niziński z redakcji sportowej Radia Kraków. Czy zmienił się wynik tego spotkania?
2: No mamy bramki wreszcie, to zmienił się wynik bardzo szybko. 2-1 prowadzi Wieczysta w 74 minucie, ale gdybyśmy się połączyli dosłownie kilkadziesiąt sekund temu, musiałbym powiedzieć, że Wieczysta to spotkanie przegrywa 0-1, bo w 49 minucie Szczepaniak strzelił bramkę dosyć niespodziewanie dla Pogodzinik Grodzisk Mazowiecki. No ale odpowiedź, 69 minuta Gajos, 71 Fajertak, 2-1, a raz po raz Wieczysta Kraków po tych bramkach miała kolejne sytuacje i mogło być już zdecydowanie wyżej. Jest 2-1 w 74 minucie.
0: Kuba Niziński, dziękuję. Zmieniamy teraz dyscyplinę. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie meczem z Ukrainą rozpoczyna dziś udział w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, czyli na zapleczu hokejowej elity. Drużyny powinny mieć za sobą już dwie tercje. Jak spisują się biało-czerwoni? To pytanie do Marka Suleckiego z redakcji sportowej Radia Kraków.
3: Tak, tu też mam dobre wiadomości dla fanów polskiego hokeja, bo po 40 minutach biało-czerwoni prowadzą z Ukrainą 2-1. Pierwsze bramki w tym meczu w pierwszej tercji. W 13 minucie Aaron Chmielewski pokonał bramkarza Ukraińców. W 18 Daniel Tracht mijał polskich obrońców jak tyczki na slalomowym stoku narciarz i strzałem z backendu pokonał polskiego bramkarza. Ale w drugiej tercji, w 29 minucie spotkania w grze w przewadze Polacy zdobyli bramkę, znów obejmując prowadzenie. Łyszczarczyk zagrał do Wałęgi, ten z lewej wrzucił krążek przed bramkę, a tam

0: Wronka dostawił jeszcze łopatkę kija tuż przed ukraińską bramką i zdobyliśmy gola na 2-1. Mieliśmy kolejne znakomite szanse. Rywale w grze 5-4 też dwukrotnie potężnie uderzali z dystansu, ale dobrze bronił Fuciga. W końcówce tercji krężołek Wronka, Łyszczarczyk, raz jeszcze krężołek z bliska tym razem. Niewiele brakowało do trzeciego gola dla biało-czerwonych, ale prowadzimy 2-1.
1: Dziękuję bardzo, a pomeczowy komentarz Marka Soleckiego w wiadomościach za godzinę.
2: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Termometry w nocy wskażą od 4 do 7 stopni. Jutro na niebie królować będzie słońce. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 22 do nawet 25 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich, gdzie termometry pokażą około 20 stopni.
2: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze. Defekt masy. Zaprasza Aneta Chucik.

Dobry wieczór. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Słuchacie Państwo Radia Kraków przy mikrofonie w studiu Aneta Chudzik, czyli Eta Hox. Godzina 21 minęła, a to oznacza, że rozpoczynamy audycję Defekt Masy. Audycję, która potrwa przez najbliższe 2 godziny i w sposób bardzo luźny opowiada o muzyce elektronicznej. Ta muzyka elektroniczna jest takim spoiwem tego, co Państwu na antenie prezentuję, chociaż bardzo często odbiegamy od elektroniki w strony przeróżne, czy to w strony jazzowe, czy songwriterskie, czy strony jeszcze inne, funkowe na przykład, żeby sprawdzić, gdzie elektronika, jak daleko elektronika potrafi docierać. chudzik@radiokrakow.pl to jest mój adres mailowy, pod tym adresem do godziny 23 jestem dla Państwa dostępna, a nasze spotkanie rozpoczyna się od najnowszej płyty artystki, która nazywa się Carla Dal Forno. Pochodzi z Australii, wydała teraz nowy album. Ten album nosi tytuł Confession. 41 minut muzyki, 12 piosenek, 3 piosenki dzisiaj dla Państwa przyniosłam. Rozpoczęliśmy to spotkanie od utworu Going Out. Ciekawy album, dlatego że na pierwszy rzut ucha brzmi bardziej melodyjnie i przystępnie niż wcześniejsze nagrania artystki, ale pod tą warstwą kryją się dużo mroczniejsze emocje. Płyta bowiem opowiada o obsesyjnej relacji, w której uczucie do przyjaciela stopniowo przeradza się w coś niezdrowego i niepokojącego, ale narracja jest jednostronna, przez co my jako słuchacze nie mamy pewności, na ile przedstawiana historia może być traktowana wiarygodnie. Jeszcze 2 utwory z tej właśnie płyty. Carla Dal Forno Confession przed nami, Nighttime i Under the Covers, a ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na program Defekt Masy na antenie Radia Kraków.

Carla Dal Forno, dwa utwory Nighttime i Under the Covers to spotkanie z najnowszą płytą artystki, płytą, która została zatytułowana Confession. Materiał powstał po przeprowadzce artystki do spokojnego miejsca w Australii, co też wpłynęło na jego bardzo intymny, ale miejscami nawet powiedziałabym, że klaustrofobiczny charakter. Całość można odczytać jako bardzo osobisty, niemal pamiętnikowy zapis emocji i wewnętrznych napięć. Przechodzimy teraz do świata muzyki nazywanej spoken word, który jest przeze mnie ostatnio bacznie obserwowany. Cały czas poszukuję również artystów polskich, którzy w ten nurt by się wpisywali. Na próżno ich szukać na razie, ale nie przestaję i rozglądam się bardzo uważnie dookoła, ale zanim takowych znajdę i będę miała możliwość przedstawić ich Państwu na antenie Radia Kraków, to sięgniemy po artystów, którzy, no trudno powiedzieć skąd pochodzą, ale też trudno powiedzieć, kim właściwie są. Ja raczej lubię zachować taki styl opowiadania artystów, jaki oni sami chcą, żeby istniał w świecie. Wiem tylko, że nazywają się Headache, prawdopodobnie jest to duet producencki, na to wskazywałyby zdjęcia we wszelkich serwisach streamingowych, które publikują, natomiast opis, czyli biografia, tylko kilka zdań przytoczę, bo to jest historia bardzo fantazyjna. Wyobraź sobie, że był pewien mężczyzna, zupełnie zwyczajny mężczyzna, zupełnie niepozorny mężczyzna. Pewnej nocy nie mógł zasnąć i nie wiedział, co ze sobą zrobić, więc wziął monetę i rzucał nią raz za razem, aż się znudził i wrzucił ją do konewki. Poczuł się bardzo pechowy i powiedział sobie, że to tylko dlatego, że jest zmęczony, bo nie może spać, bo jest zbyt kiepski w pisaniu. Ale to było kłamstwo. To jest początek tej biografii. Ta biografia później rozwija się w bardzo rozbudowaną historię, która zupełnie nic nam nie mówi o artystach, oprócz tego, że są bacznymi obserwatorami świata. Końcówka natomiast tego wpisu brzmi tak. Czy wiedziałeś, że istnieje smok, który goni swój ogon dookoła świata? Jakiego rodzaju stworzenie goni ciebie? Po dwa utwory tych artystów teraz sięgniemy. Pierwszy pochodzi z płyty The Head Hurts, But The Heart Knows The Truth. To jest płyta z roku 2023. Posłuchamy utworu That Thing With The Rabbit, a później przeniesiemy się do roku 2025. Tytuł płyty Thank You For Almost Everything i utwór 1965 przed nami. Nazywają się Headache. Ten drugi utwór został napisany razem z artystą o pseudonimie Vegin.

Na antenie Radia Kraków trwa audycja Defekt Masy. Za nami spotkanie z duetem, tak chyba będziemy zakładać, choć niewiele o nich wiemy. Duetem producenckim, który nazywa się Headache 965. To jest utwór, który zakończył się przed momentem, a przed tym utworem Dancing with the Rabbit. To już za nami, a przed nami spotkanie z zespołem belgijskim. Zespołem, który zajmuje się dzisiaj przede wszystkim graniem muzyki elektronicznej na żywo, ale oczywiście produkowaniem również materiałów wydawanych później jako LP i jako EP, ale zaczynali wcześniej jako projekt DJ-ski. Dopiero z czasem przekształcili się w pełnoprawny zespół koncertowy. Nazywają się Stavros i my sięgniemy po jeden z ich albumów. Ten album został wydany w roku 2023, nosi nazwę Mindeep Remixes. To oznacza, że jest to album nie z utworami oryginalnymi, a właśnie z remiksami. Nobody Around to będzie pierwszy utwór z tego właśnie krążka, Omeria Remix, a później remix pana, który gości często w Defekcie Masy i jakoś tak orbituje cały czas wokół tej audycji, a być może ja wokół jego muzyki. W każdym razie efekt jest taki, że Matthew Herbert często ze swoją muzyką tutaj do nas, do Defektu Masy wpada. Herbert's Friday Dub to jest rozwinięcie tytułu utworu, który nazywa się Paradise Carnival. To teraz przed nami na antenie.

Cztery panowie, ale także osoby im towarzyszące, artyści im towarzyszący. Stavros, tak nazywa się ten projekt. Dwóch utworów posłuchaliśmy. Pierwszy to Omeria Remix, utwór o tytule Nobody Around. A ten utwór, który zakończył się przed chwilą, utwór długi, ale też on z premedytacją jest tak długą formą, dlatego że jego rozwinięcie to Airbirds Fridays Dub, a tam, gdzie jest dub, tam musi być odpowiednio długa struktura dźwiękowa, bo całą magią muzyki dubowej lub reinterpretacji, czyli remiksów dubowych, jest to, że musi się pojawić ten element hipnozy, a żeby w muzyczną, artystyczną hipnozę wejść, potrzebny jest czas. Stavros Paradise Carnival, Matthew Herbert zremiksował ten utwór. Przenosimy się teraz do Wiednia i do świata producenta, który nazywa się Klaus Waldeck. Waldeck Sextet natomiast to jest jego projekt stanowiący akustyczne uzupełnienie jego głównie elektronicznej twórczości. Rok 2021, epka It May Be French i z tej epki dwa utwory przed nami, Sweetest Lies i Rough Landing, jeden i drugi utwór nagrany w towarzystwie Patricii Ferrery.

Waldek Sextet na antenie Radia Kraków, Sweetest Lies, Rough Landing. Patricia Ferreira towarzyszyła artyście przy nagrywaniu właściwie całej tej epki. Na sam koniec pierwszej godziny audycji natomiast spotkanie z artystą, który jest aktywny od roku 2001, nazywa się Clark. Przez różne pola muzyczne przechodził, przez różne zainteresowania muzyczne. Między innymi interesowała go muzyka techno, bardzo mocno ta muzyka techno osadzona również w kulturze rave'u. Warp Records to jest też wytwórnia, w której wydawał swoją muzykę, a my przeniesiemy się na koniec pierwszej godziny oczywiście audycji do płyty, która została wydana w roku 2021. Playground in a Lake to jest jej tytuł. Trzy utwory przed nami z tej właśnie płyty: Citrus, Lambent Rock i Small. W drugiej godzinie audycji spotkamy się natomiast z Wojtkiem Siwikiem, artystą z Krakowa, który właśnie wydał nowy album Omackiem. Utworu z tego albumu będziemy słuchać. Będziemy również słuchać fragmentów mojego spotkania z Wojtkiem Siwikiem na antenie Radia Kraków Kultura. To wszystko po godzinie 22 na antenie Radia Kraków. Ja nazywam się Aneta Chudzik, czyli Eta Hock. Zostawiam Państwa z muzyką. Do usłyszenia już za kilkanaście minut.

0: Minęła 22.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Kamil Wszołek. Andrzej Poczobut odbierze w niedzielę z rąk prezydenta Nawrockiego order Orła Białego. Tarnowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Animals może przestać istnieć. Wieczysta Kraków nie składa broni w walce o ekstraklasę. Dobre wiadomości mamy także dla kibiców hokeja. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Order Orła Białego jest najważniejszym polskim odznaczeniem. Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada 2025 roku, gdy dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był w białoruskim więzieniu o zaostrzonym rygorze.
2: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi. Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach.
0: Andrzej Poczobut, opozycjonista i dziennikarz, za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w regionie. Tarnowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Animals może przestać istnieć. Organizacja jest na skraju bankructwa przez ogromne koszty leczenia i utrzymania zwierząt. Finanse dobiła ostatnia interwencja, podczas której uratowano prawie 40 psów.
3: One trafiły do domów tymczasowych, do hotelików i do domów stałych. I niestety te kilkadziesiąt psów spowodowało bardzo wysokie rachunki w lecznicach, ponieważ okazało się, że założona zbiórka internetowa po prostu nie wystarczy. I ta interwencja nas pogrążyła po prostu. Do tego to cały czas prośby o pomoc dla innych zwierząt. Na przykład zaplanowana operacja okulistyczna psiaka, który został od nas adoptowany. Koszt operacji został oszacowany na ponad 2000 zł, więc my to musimy zapłacić.
0: Mówiła Dorota Lewicka. Wolontariusze od 15 lat pomagają czworonogom, ale teraz sami potrzebują wsparcia. By spłacić długi, brakuje im 20 tysięcy złotych.
1: Radio Kraków, wiadomości.
0: A w wiadomościach czas na sport. Wieczysta Kraków nie składa broni w walce o ekstraklasę. Piłkarze Kazimierza Moskala rozbili na wyjeździe Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-1. Mimo, że to gospodarze pierwsi strzelili gola. Spotkanie obserwował Kuba Niziński z redakcji sportowej Radia Kraków.
4: Do 49 minuty wydawało się, że będą problemy dla Wieczystej Kraków. Gol Szczepaniaka, otwarcie wyniku przez gospodarzy. Ale ze spokojem do sprawy podeszli podopieczni Kazimierza Moskala. Gajo w 69 minucie, fire tak w 71 i robi się 2-1. Po tych dwóch uderzeniach obrona drużyny Pogoni rozsypuje się Piazą. 76 minuta jest 3-1. Gajos stawia w 82 minucie kropkę nad i Wieczysta Kraków wyjazdowo wygrywa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 4-1.
0: W pozostałych meczach ważne punkty dopisał ŁKS Łódź, a Miedź Legnica przedłużyła swoje nadzieje na utrzymanie. Zmieniamy dyscyplinę. Cenne zwycięstwo polskich hokeistów na początek Mistrzostw Świata w Sosnowcu. Relacja Marka Soleckiego z redakcji sportowej.
5: Polacy wygrywają z Ukrainą 3-2 po zaciętym meczu. Meczu, który chwilami wyglądał jak walka ukraińskich napastników z polskim bramkarzem Fuczykiem, który spisywał się bardzo dobrze. Zaczęło się jednak od prowadzenia biało-czerwonych. W 13 minucie Aaron Chmielewski zdobył bramkę dla naszej drużyny. W 18 w grze w przewadze Daniel Trach doprowadził do remisu. Polacy znów prowadzili w 29 minucie spotkania, kiedy po akcji Łyszczarczyka z Wałęgą Wronka dołożył łopatkę kija i z bliska trafił do bramki rywali. W końcówce drugiej tercji więcej szans dla biało-czerwonych, ale na początku trzeciej gol wyrównujący, znów po indywidualnej akcji Ukraińca. Demyskin trafia i jest remis, ale w 54 Krężołek strzela po dobitce zwycięską bramkę, jak się okazuje, bo rywale wprawdzie ściągają bramkarza i atakują do końca, ale gola już nie potrafią zdobyć. Wygrywamy więc na początek z Ukrainą 3-2.
0: A jutro rywalem biało-czerwonych będą Francuzi.
6: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: W nocy termometry wskażą od 4

0: do 7 stopni. Jutro w najcieplejszym momencie dnia od 22 do nawet 25. Nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich, gdzie termometry wskażą około 20 stopni. Wiatr pozostanie słaby, południowy. Jedynie wysoko w górach może powiać nieco mocniej.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Defekt masy. Zaprasza Aneta Chocik.

Dobry wieczór. Witam się z Państwem w drugiej godzinie audycji Defekt Masy. Słuchacie Państwo Radia Kraków, godzina 22 minęła, a my z niemałą energią wchodzimy w tę drugą część programu. Programu, który potrwa przez najbliższą godzinę, do 23:00 jestem tutaj dla Państwa. A ta energia płynie do nas z projektu, który nazywa się Storm 1 and 2, bo to są właściwie dwa utwory, które zostały także połączone jednym teledyskiem. Współautorem tego projektu i autorem muzyki jest szwedzki raper Young Lean, natomiast towarzyszą mu producenci pod pseudonimem Generation się ukrywający i oczywiście ten wizualny aspekt wydawnictwa jest niesamowicie ważny. Ja Państwa bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby sięgnąć na platformy wideo i sobie zerknąć na to, w jaki sposób to zostało wszystko wyreżyserowane, bo to połączenie choreografii osadzonej w bardzo niesubtelnym, tak bym powiedziała, środowisku, trochę agresywnym, zdecydowanie hierarchicznym, dlatego że wszystko dzieje się w środowisku szkolnym, występują sami chłopcy i główną rolę oczywiście gra Young Lean. Jeszcze jeden utwór, czyli drugi utwór, który tworzy ten projekt z inną już energią, nieco bardziej chaotyczną, Storm 1 teraz przed nami, a ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na audycję Defekt Masy. Słuchacie Państwo Radia Kraków.

Na antenie Radia Kraków za nami już spotkanie z Younglinem ze Szwecji, Storm 1 i Storm 2, dwa utwory wchodzące w skład jego najnowszego projektu audiowizualnego, bo z jednej strony jest to muzyka, są to numery rapowane przez niego, a z drugiej strony również choreograficzny, wizualny projekt, teledysk, ale taki naprawdę z rozmachem. A ten utwór, który zakończył się przed momentem na antenie, to Yves Bion. Not to Tell to jest tytuł utworu. Organiczna energia oparta na głębokim basie, ale też onirycznym wokalu. I ta oniryczna nić została teraz w audycji zapoczątkowana, a snuć się będzie przez antenę Radia Kraków przez najbliższych kilkadziesiąt minut, bo oprócz Yves Bion, których, bo to duet, piosenek jeszcze posłuchamy, to spotkamy się niebawem również z krakowskim artystą Wojtkiem Siwikiem i jego najnowszym albumem Omackiem, który właśnie o oniryczność jest bardzo mocno oparty. Yves Bion to jest projekt założony przez Daniela Silema i Buket Zor. Łączy ich różnorodne muzyczne doświadczenia w bardzo unikalną mieszankę elektroniki muzycznej, muzyki tanecznej, ale też trip-hopu, który jest tam mocno obecny. I to, co jest również obecne, to jest kultura samplingu winylowego, taka kultura, która, czy taki styl produkcji, który być może ostatnio został nieco zapomniany, ale są tacy artyści, którzy cały czas po to sięgają. Dopracowany sound design, charakterystyczne, barwne partie wokalne, to wszystko w ich muzyce odnajdujemy. I teraz przyjrzymy się jednej z płyt. Płyta z roku 2025, to jest epka. Cztery utwory, In the Wake of Motion, to jest tytuł tej epki. Not to Tell, to jest utwór, który już za nami, a który z tej epki właśnie pochodzi, podobnie jak Odd Love i Leave a Mark.

To duet Yves Bion na antenie Radia Kraków. Ja przypominam, że słuchacie Państwo audycji Defekt Masy. Trzech utworów od tych artystów posłuchaliśmy. Not to Tell, Leave a Mark to ten, który zakończył się przed momentem, a jeszcze wcześniej na antenie wybrzmiało od Love. Wszystkie te utwory pochodzą z jednej epki. To jest rok 2025, album In the Wake of Motion. Przenosimy się teraz na grunt polski, a nawet na grunt krakowski. Ku mojej wielkiej uciesze, że mogę zaprezentować Państwu materiał tak wartościowego artysty, który właśnie z Krakowem postanowił swoje kroki połączyć, chociaż nie z Krakowa pochodzi, to jednak tutaj żyje i tutaj produkuje swoją muzykę. Nazywa się Wojtek Siwik, znany również jako Szary Pudel. Wydał właśnie nowy album. Przepiękny jest to album, bardzo ciekawy, bardzo ciekawa forma i koncepcja, dlatego że na każdą godzinę nocną w tym albumie przypada jeden utwór. Omackiem to jest tytuł tego materiału. Premiera odbyła się 28 kwietnia, więc bardzo świeże wydawnictwo. Dwa utwory dzisiaj dla Państwa przyniosłam z tego właśnie krążka. Wojtek Siwik zresztą również po pierwszym utworze za kilka minut także sam Państwu opowie trochę o tym materiale. Srebro leczy rany. Teraz przed nami utwór nagrany z Gabrielą Klarą Matyldą.

0: Wojtek Siwik i płyta Omackiem na antenie Radia Kraków. Przypominam, że to audycja Defekt Masy w Państwa głośnikach. Omackiem składa się z 12 utworów błądzących po granicach poetyki, eksperymentalnego hip-hopu, ambientu i postindustrialu. Jeszcze przed premierą płyty miałam przyjemność porozmawiać z Wojtkiem Siwikiem w porannej audycji Radia Kraków Kultura. Fragment tej rozmowy teraz przed nami. Wojtek Siwik sam Państwu opowie co nieco o albumie.
1: Cały myk polega na tym, że mimo tego, że to jest płyta dziejąca się w nocy od 6 rano do 6 od 6 wieczorem do 6 rano, jakby nie pojawia się tam motyw snów, bo chciałem, żeby ta płyta była o tym momencie, kiedy nie śpi się jednak. Na początku chciałem, żeby ta płyta była o snach i okazało się, że mnie sny nie jakby nie interesują i nie inspirują aż tak bardzo jak ten moment, kiedy nie śpi się, a powinno się spać. Część tych utworów powstawała w nocy, ale ja mam mikrofon i takie home studio w sypialni, więc nie mogło powstawać, jak na przykład moja partnerka Ola szła spać, więc powstawała raczej w dzień. Samo też to, że ten album się dzieje w nocy i tak dalej, to wychodziło w sumie z tego, że chciałem opowiedzieć o różnych rzeczach, które jakoś finalnie przycięły mi się właśnie w tym momencie nocy. To jest album też, który jest inspirowany właśnie na przykład moimi problemami ze snem, z zasypianiem konkretnie i jakimś takim po prostu maglinowym rozciąganiem tego momentu leżenia w łóżku, kiedy pojawiają się te memiczne myśli przeróżne, które nie zawsze są okej. Też to, że na przykład właśnie mój dom rodzinny jest 480 kilometrów od Krakowa, więc kiedy na przykład wracam do domu rodzinnego i z powrotem do Krakowa, to często wiąże się to z byciem o jakichś kosmicznych godzinach nocnych w pociągu, w stylu właśnie 3-4 nad ranem i ja jestem w pustej galerii krakowskiej, bo dopiero wysiadłem z pociągu. I dużo tych momentów właśnie wiąże mi się, jakby gdzieś kojarzy mi się z takim momentem bycia zawieszonym gdzieś pomiędzy, nie? Takiego, że czujesz, że jesteś w miejscu właśnie, niech już będzie ta galeria krakowska, nie? Że pachnie konwoliowym majaksem. Chodzi o to, że jakby wchodzisz do takiego miejsca, które widzisz, że nie powinno ono istnieć trochę w momencie, kiedy nie ma w nim ludzi, a ty jesteś tym człowiekiem,
0: nie,
1: który
0: miejsca
1: istnieje.
0: Się tutaj pokazują.
1: Pojawiają się nie miejsca, no też, który też Mark Orze, czyli właśnie autor konceptu nie miejsca, pojawia się we wkładce w zinie, który również się ukaże razem z fizykiem, będzie mały follow-up. Ale tak, no takie poczucie właśnie jakichś przestrzeni liminalnych, takiego czasu pomiędzy, to są wszystko rzeczy, które mnie inspirowały i w pewnym momencie właśnie przycięło się to z nocą i stwierdziłem, że też podoba mi się właśnie ta procesualność nocy, w sensie, że noc zaczyna się od jakiegoś takiego poczucia nostalgii, tak, zachody słońca, wspomnienia, lata, które te zachody ma dużo później. Jest taki moment, w którym noc jest jeszcze dosyć żywa i staje się względnie niebezpieczna, w zależności od tego, w jakim się jest miejscu. I później jest ten moment, kiedy ta noc się staje taka absurdalna trochę i w jakimś sensie psychodeliczna właśnie przez to, że nie jesteśmy, że tak nie, że pojawiają się te niemiejscowe wątki, tak? Czyli jakiegoś takiego poczucia, że miejsca, które w ciągu dnia są dosyć normalne, są puste, są jakieś wyludnione, a jednocześnie dalej istnieją.
0: To Wojtek Siwik opowiadał o swojej nowej płycie Omackiem. Pełna rozmowa dostępna jest na stronie rkk.pl w zakładce podcasty. Tytuł tego podcastu to Nocna Odyseja Wojtka Siwika. A przed nami jeszcze jeden utwór z jego najnowszej płyty, 3-metrowe twarze.

Onirycznie na antenie Radia Kraków. Nić ta została rozwinięta przez Yves Bion, duet, później kontynuowana przez Wojtka Siwika i jego najnowszy album Omackiem, a teraz również przez Suzanne Ciani i Jonathan Fitoussi. Artyści w 2023 roku nagrali wspólnie album Golden Apples of the Sun. Z tego właśnie albumu posłuchaliśmy utworu tytułowego. Artyści, którzy specjalizują się w syntezatorach modularnych, zresztą Suzanne Ciani zagrała w zeszłym roku, w 2025, na festiwalu Unsound w Krakowie razem z innym producentem muzycznym Actressem. Kino Kijów ich wtedy ugościło. Wyjątkowy był to wieczór, choć ich występ podzielił zdecydowanie publiczność. Actress i Ciani wracają w tym roku ze wspólnym materiałem, wspólnym albumem, zatem to muzyczne, artystyczne porozumienie jest cały czas kontynuowane. My teraz przenosimy się w świat producenta, który nazywa się Thomas Constantin, i zacznijmy to spotkanie od utworu You Can Sit With Us.

Thomas Constantine, You Can Sit With Us, to jest utwór, który pochodzi z albumu Rise and Fall z roku 2025 i zresztą będzie też to album, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Kraków. Artysta wydał album, który jest albumem, można powiedzieć, że zawierającym muzykę filmową, ale bez filmu. Muzyka filmowa, która filmowi nie towarzyszy. Jest to po prostu album koncepcyjny, który opiera się o nurt muzyki filmowej i jest narracją snutą jakoby do obrazu, ale takiego wyśnionego. Zatem i oniryczność na koniec nas nie opuszcza. Dreamers of the Dream to będzie krótki utwór, który stanowi intro do tego albumu, który za chwilę wybrzmi na antenie, a Defekt Masy zakończy się utworem trzecim z tej płyty, Mr. Midnight. Thomas Constantine, to do niego ostatnie dzisiaj dźwięki należą. Audycję Defekt Masy prowadziła dla Państwa Aneta Chudzik, czyli Eta Hox. Po więcej muzyki elektronicznej zapraszam za tydzień, w sobotę o 21:00 na antenę Radia Kraków. Do usłyszenia.

0: 23.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Kamil Wszołek. Jutro Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Barbara Nowak odnosi się do sprawy bojkotu oficjalnych obchodów Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie. W Zakopanem odbył się widowiskowy redyk. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się jutro na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie.

0: schodach. Centrala PiS odcina się od tych działań. To prywatna inicjatywa Barbary Nowak, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek.
1: Nie będę się tłumaczyć. Pan Rafał Bochenek pełni swoją funkcję rzecznika prasowego i pełni ją tak, jak to sobie wyobraża. A ja jestem osobą, która w tym momencie odmawia jakiegokolwiek komentarza.
0: Głos zabrali za to ojcowie Bernardyni. W wydanym oświadczeniu zakonnicy zaznaczyli, że pomysł alternatywnych obchodów nie był z nimi w żaden sposób konsultowany. Tłumy turystów i setki owiec na ulicach Zakopanego. Pod Giewontem odbył się widowiskowy Redyk, zorganizowany po raz pierwszy od wielu lat. Wydarzenie przyciągnęło setki widzów, mówi Małgorzata Kluś, żona Bacy z Charenty.
2: Ile tych owiec macie?
3: Około 300. Nigdy się nie mówi dokładnie, ile się ma. Około. Naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem, że jest tyle osób. To jest ciężka praca, ale owca jest owcą i jest to piękne stworzenie.
2: Chyba kto ma owce, ten ma co chce.
3: To tak dawno było. Ma dużo pracy, ale zawsze dochód z tego jakiś jest. Nie można mówić, że się nie ma dochodu, bo to nieprawda jest.
0: Trasa przemarszu rozpoczęła się przy dworcu PKP w Zakopanem. Stąd stado przeszło na górną Rówień Krupową i dalej ulicami miasta w stronę Doliny Białego. Ogrody biblijne w Muszynie znów otwarte dla zwiedzających. To największa tego typu atrakcja w Polsce. Na zwiedzających czeka tam prawdziwa podróż w czasie. Można przeczytać fragmenty Pisma Świętego, zobaczyć makietę świątyni Salomona czy rekonstrukcję słynnej sadzawki Siloe. W ogrodach również jest ponad 300 gatunków roślin i krzewów opisanych na kartach Biblii.
4: Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Przez przypadek trafiliśmy na to miejsce. No jest przepiękne. Warto tu przyjechać, zwiedzić. Cisza, spokój, kontemplacja, zastanowienie się nad samym sobą.
5: Można sobie tutaj spokojnie posiedzieć, zastanowić się nad sobą, no ogólnie zrelaksować się.
6: Pięknie jest zrobione. Zieleń dopiero nam tu wybuchnie i będzie jeszcze piękniej, ale naprawdę warto przyjść i poczytać te wersety biblijne.
0: Ogrody są otwarte od wtorku do niedzieli, a tegoroczny sezon potrwa tradycyjnie do końca października.
7: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: W nocy na termometrach od 4 do 7 stopni, jutro ciepło od 22 do nawet 25.
7: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
8: www.radiokraków.pl

Man I Keep Train to utwór, który Mark Oliver Everett napisał do filmu zatytułowanego Prisoner's Daughter i utwór ten nagrał z kolegami z zespołu Eels. No i dobry wieczór Państwu. Nocny szlak Radia Kraków się rozpoczął, ale dziś nie będzie filmowo. Natomiast Mark Oliver Everett, ciąg dalszy płyty, która tydzień temu pojawiła się w sporych fragmentach przeuroczej płyty nagranej Skate Bull. Jako Bronco Bull występują wspólnie jako Boo Boos. Płyta zatytułowana Young Love. No, jak już powiedziałem, płyta taka bezpretensjonalna, ale kapitalnie skomponowana, ładnie wykonana, chwilami pięknie wręcz zaśpiewana przez oboje artystów. Young Love, grupa Boo Boos.

Płyta o tytule Young Love to płyta, która firmowana jest przez dwoje artystów, teraz już znanych jako Bubus, no i pełna takich rozmaitych klimatów jest i zadziornie jest i bardzo spokojnie, balladowo. Duża, duża przyjemność, naprawdę. Warto było poczekać, bo tak mniej więcej od wakacji zapowiadano tęże płytę. Słuchają Państwo Nocnego Szlaku Radia Kraków. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, a niektórzy może nawet się stęsknili za głosem bardzo niezwykłym Alberta Kuwezina, odpowiedzialnego za takie muzyczne przedsięwzięcie znane jako Jatka. No, ten poruszający głos, takie najniższe możliwe nuty, jest niezwykle charakterystyczny. Zespół Jatka ma swój własny repertuar, bardzo mocno taki folkowy, no ale także od czasu do czasu lubią sięgać po utwory, które jakoś krążą w świecie muzyki popularnej. No i takie akcenty też zdarzyły się na, jak na razie, ostatniej płycie zespołu We Will Never Die, Jatka.

strasznie.

Także pojawił się taki akcent Beatlesowski. To grupa Jatka, płyta zatytułowana We Will Never Die. No, chyba taka najbardziej spokojna w dyskografii z grupy i Alberta Kuwezina. Słuchają Państwo Nocnego Szlaku Radia Kraków. Jakiś czas temu sięgnąłem po płytę wydaną z okazji 50-lecia albumu Raw Power. Album ten został ciekawie zremasterowany. Pierwsza płyta to, przypomnę Państwu, miksy dokonane przez Davida Bowiego. Druga to samo, tylko miksy dokonane przez Iggy'ego Popa. Czwarta płyta zaś rozmaite dodatki, które różnią się od tego, co można usłyszeć w oryginalnym repertuarze. No a trzecia płyta to zapis koncertu z 1973. No i dziś taki ciąg dalszy. Zespół The Stooges, Raw Power na żywo, rok 1973.

0: wonder pretty hard.
1: Open up and believe.

0: you feel it? I wanna know, do ya?
1: Do ya feel?

0: go!
1: The Stooges.
2: Z edycji jubileuszowej albumu Raw Power zespołu The Stooges nagrania koncertowe. To jeszcze koncertowe nagrania będą towarzyszyć w Radiu Kraków nocną porą, także z jubileuszowej płyty sprzed kilku lat, kiedy to minęło 25 lat od wydania jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki rockowej, tej współczesnej, zespołu Jane's Addiction, Ritual de lo Habitual. No nie tak dawno odżyły nadzieje na to, że może zespół powróci do działalności, ale niestety porywczy charakter Perego Farrella spowodował, że doszło do konfliktu, no i raczej nici z powrotu. Ale nigdy nie mów nigdy, mówi stare powiedzenie. To powróćmy do tych fantastycznych dźwięków, kapitalnie także brzmiących na żywo, związanych z płytą Ritual de lo Habitual, grupa Jane's Addiction.

0: Reportaż i dokument w Radiu Kraków.
1: Czas na reportaż. Przed mikrofonem Ewa Szkurłat. Misja Artemis II dobiegła końca. Jej celem było okrążenie Księżyca przez czworo astronautów w kapsule Orion. To osiągnięcie pozwoli przygotować ludzkość na kolejne etapy strategii NASA. Cel misji? Częstsze loty na Księżyc i jak najszybsza budowa pierwszej załogowej bazy na Srebrnym Globie. Strategia NASA zakłada, że każda kolejna misja, począwszy od Artemis IV, będzie zostawiać na powierzchni elementy bazy księżycowej, które z czasem pozwolą stworzyć bezpieczną przystań dla ludzi na Księżycu. Warto przypomnieć, że Polska również przygotowuje się do funkcjonowania w kosmosie, co według szacunków ma nastąpić w latach 30. Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstaje analogowa stacja kosmiczna, w której przyszli astronauci i inżynierowie będą mogli przetestować funkcjonowanie ludzi i sprzętu w warunkach symulowanej mikrograwitacji. O szczegółach już za chwilę.

0: Sukces zakończonej niedawno misji Artemis II był ogromnym osiągnięciem, które pokazało, że powrót w okolice Księżyca jest możliwy i bezpieczny dla człowieka. Jednakże na prawdziwy przełom musimy jeszcze poczekać, do momentu, gdy ludzie nie tylko wylądują, ale i zdołają bezpiecznie powrócić na Ziemię. Kosmos inspiruje. Przyciąga marzycieli, innowatorów i naukowców. Na AGH powstaje pierwsza na świecie akademicka analogowa baza kosmiczna. To specjalistyczne, naziemne laboratorium symulujące warunki panujące w kosmosie, na przykład na Marsie lub Księżycu. Będzie miejscem do treningu astronautów, testowania technologii oraz prowadzenia badań. Zapraszam na reportaż.
1: Jako córka astronomów od dziecka miałam kontakt z niebem, rozgwieżdżonym niebem, z planetami, z obserwacją tych planet poprzez różnego rodzaju urządzenia, lunety Newtona, teleskopy. Do tego mieli dostęp moi rodzice. No ale to też było związane z tym, że no, wieczorami zamiast człowiek sobie robić to, co chciał, to często trzeba było patrzeć w to niebo. I przez to, że to nie było zawsze takie wywołane własną chęcią, ciekawością, tylko właśnie podpowiedziami rodziców, to nie było priorytetem. I dopiero dużo, dużo lat później stało się pasją. Niebo w zimie jest dużo bardziej rozgwieżdżone, dużo piękniejsze, czystsze. Na tych niebach ze wsi, z Podkarpacia, widziałam takie niesamowite rzeczy, a w szczególności w wakacje ja spałam pod gołym niebem. I wiele godzin byłam wpatrzona w spadające gwiazdy, w to, co się dzieje. Cały czas mam to w głowie.
2: To są jedne z najbardziej zaawansowanych skafandrów kosmicznych, oczywiście symulatorów skafandrów kosmicznych, które są na świecie. W żadnym habitacie poza naszym tutaj w Polsce nikt nie testuje na prawdziwych symulatorach właśnie skafandrów kosmicznych. To są ciśnieniowe skafandry. Ta droga prowadziła przez wiele takich pętli, bym powiedziała, wiele nawracania. Moje studia w Krakowie były na Uniwersytecie Jagiellońskim. To właśnie moi koledzy z orkiestry reprezentacyjnej AGH, oni mnie tutaj ściągnęli. Dzięki temu nie tylko byłam tam nosem zatopiona w książkach, ale też robiłam inne rzeczy i właściwie się socjalizowałam. To była jedyna możliwość tutaj na AGH się socjalizować w orkiestrze. Rozmawiałam z profesorem, którego spotkałam na konferencji, oczywiście za granicą, co tam na AGH, no mówił, że właśnie będą robione nowe tematy, w szczególności kosmos. No i tak się zaczęłam przysłuchiwać i przyszłam do profesora, się zapytałam, czy nie mogłabym za darmo tutaj pracować, bo bardzo jest to ciekawy temat i czuję, że muszę oddać

0: dać troszeczkę tego, co mi dała jednak Polska, to wykształcenie za darmo, tak? My tu mamy Polacy za darmo wykształcenie, więc ja też chciałabym za darmo się dzielić tymi swoimi talentami. No ale profesor powiedział, że za darmo się nie da i tak to tutaj na AGH znowu jestem, uwielbiam tu być, naprawdę, to jest mój drugi dom.
1: Ze względu na ograniczoną ilość czasu i na ograniczoną ilość zasobów, my nie jesteśmy w stanie podpinać każdego pod butlę z gazami. Jest to po prostu drogie, a my chcemy, żeby ta misja była dla każdego, a nie dla tego, kto zapłaci. Widzimy tutaj, że taki skafander zbudowany jest z kilku warstw. Mamy warstwę ciśnieniową, jest to warstwa taka najbardziej wewnętrzna. Jest to po prostu guma. Jak wchodzi się w to w takim stroju termicznym, jak na narty, to bardzo szybko człowiek jest już od razu cały mokry. Właśnie z tego względu, że tutaj no, nie mamy chłodzenia, znowu ze względu na oszczędności. Ale to chłodzenie oczywiście możemy tutaj poprzez te zawory zamontować. Także to nie jest tak, że nie ma chłodzenia, bo w designie, w tym skafandrze nie ma, tylko w tym przypadku tutaj no, nie implementujemy. Druga warstwa to są wszelkiego rodzaju linki, materiały, klamry, które mają za zadanie zabezpieczenie tej części ciśnieniowej, czyli żeby nam nic nie pękło, nie było żadnych przecieków. Te wszystkie linki, te wszystkie umocowania to jest właściwie krytyczna warstwa podtrzymująca tą warstwę ciśnieniową. No i na zewnątrz mamy skafander taki już, który ma służyć funkcjonalnością różnego rodzaju kieszenie na narzędzia, miejsca na schowanie radia, przewodów, hełmu, osłony przeciwsłoneczne, no bo przecież nie będziemy mogli, tutaj one są zrobione dokładnie tak jak w przypadku strojów w programie Apollo na Księżyc. Składa.
2: Sam strój, no genialne doświadczenie przede wszystkim. Jest dosyć ciężki, więc tutaj potrzeba dwóch osób, żeby ten strój założyć. Jest to czasochłonne na samym początku, ponieważ jest dużo zamków, dużo klamer, no i do tego jeszcze trzeba też hełm zamocować. Przykucnięcie w nim to jest spore wyzwanie, że na przykład kucnąć, podnieść coś z ziemi, można czuć się jak prawdziwy astronauta.
3: Czy to jest jakaś pleksa?
1: Są to różnego rodzaju materiały. Mamy tutaj ponad 20 rodzajów różnych materiałów. To jest pleksa, ale taka specjalna, która zabezpiecza ciśnienie. Tutaj mamy rozpięty zawór. No i ten strój służy do odtwarzania spacerów lądowych. W przeciwieństwie do tego skafandra, tutaj mamy skafander, który jest dopasowany do spacerów w neutralnej pływalności pod wodą. W tych skafandrach pływamy pod wodą. No i również jest to unikalny na skalę świata. Z tym skafandrem jeździmy do Stanów na organizowane kursy. Tutaj w Polsce jeszcze kursów w podwodnych właśnie strojach, symulacje podwodnych, spacerów podwodnych nie realizujemy.
3: Jest pan odizolowany od wszelkich dźwięków?
2: Praktycznie tak. Dodatkowo, jeżeli ubierzemy zestaw słuchawkowy z mikrofonem, to w tym momencie słyszę tylko to, co przez radio jest do mnie mówione. Natomiast osoby z zewnątrz mogą słyszeć, kiedy ona stoi mniej niż metr ode mnie.
3: Czy wtedy słychać głównie szum w uszach i bicie serca?
2: Przy większym wysiłku tak, zwłaszcza na początku. To była dla mnie nowa rzecz, więc też lekki stresik był. Natomiast z każdym kolejnym spacerem w takim stroju czułem się dużo lepiej i rzeczywiście mój większy wysiłek, tak, to czuć.
0: Kierunkowe wykształcenie było ściśle związane z teorią, z rozwojem takiej wielkiej nauki z dziedziny funkcjonalnej morfologii. To tak bardzo, bardzo brzmi skomplikowanie, ale ogólnie bardzo mi się podobało, bo to oznacza to, że cokolwiek nie spojrzę pod mikroskop czy na jakąś strukturę, morfologię, to staram się poznać tego funkcję, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej zbudowane. I to samo odkrywałam w neuronach. Udało mi się przez przypadek odkryć wewnętrzną powiekę owada, taki bardzo ciekawy neuron tangencjalny. I to robiłam przez wiele lat. Moim jakby oczami to był mikroskop konfokalny. 8 lat spędzałam w ciemni. Uwielbiałam chodzić i właśnie pracować bez światła, tylko z tym sygnałem od przeciwciał, z sygnałem fluorescencyjnym na szkiełku mikroskopu. I to były lata bardzo ciekawej pracy, no a potem się to przerodziło w technologie kosmiczne. Stacja kosmiczna to też jest laboratorium. Też jest laboratorium podobne w sumie do ciemni mikroskopu konfokalnego. Też jest ciasno, duszno, buczący, huczący sprzęt. Też są to skomplikowane bardzo procesy. No oczywiście nie ma tutaj mikrograwitacji, nie ma tutaj promieniowania kosmicznego, jakichś problemów z bezpieczeństwem. Moja praca nad układem wzrokowym, nad rytmami okołodobowymi i nad tą pracą w ciemnościach w Szwecji, gdzie nie ma światła, gdzie ten wewnętrzny zegar nas woła wyjść na pole czy na dwór, bo trzeba synchronizować ten zegar biologiczny, to bezpośrednio przeniosło mnie właśnie w takie środowisko analogowe, w środowisko symulatorów baz kosmicznych, w tą całą tematykę zagadnienia, jak astronauci mogą być zdrowi z zaburzonym tym zegarem biologicznym.
4: 10, 9, ignition sequence start.
0: Analogowych baz kosmicznych jest na świecie obecnie coraz więcej. Analogowa baza kosmiczna to miejsce, laboratorium, w którym wykonuje się eksperymenty analogiczne do tych, które są wykonywane na stacji kosmicznej właśnie na orbicie, czy w przyszłości na Księżycu albo Marsie.
3: Czyli to jest takie jeden do jednego w kosmosie?
0: Każdy habitat, każda analogowa baza odzwierciedla jeden z aspektów tych analogii. Nie ma tak, że mamy jeden do jeden habitat zrobiony na świecie, który dokładnie to symuluje. Po prostu jest to nierealne. Ale właśnie dzięki temu, że każda z takich baz, które istnieją na świecie, symuluje jeden z aspektów, na przykład właśnie izolację od światła, teren EVA, czyli do spacerów kosmicznych, który symuluje takie czerwone ziemie Marsa, albo habitaty, które są wydrukowane w 3D, takie jak będą w przyszłości drukowane bazy na Marsie właśnie. I jak tam ludzie żyją, czy taka architektura dobrze wpłynie na ich zdrowie, czy źle. No to wszystko się bada właśnie w tego typu analogowych bazach kosmicznych.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Tak, chciałabym być w kosmosie, ale nie na zasadzie, że wygram konkurs. Nie to, że nie chcę wygrywać. Oczywiście będę brała udział w każdym konkursie, nie poddam się, nie będę rezygnować z tej ścieżki, ale przede wszystkim chcę szukać dróg, których jeszcze nie ma. Czyli takich możliwości, żeby ten kosmos był możliwy dla każdego, a nie tylko dla wybranych bardzo niewielkiej ilości osób na tej planecie. I o to mi najbardziej chodzi, żeby ten kosmos był dla ludzi, żeby on był po prostu dla nas wszystkich.
4: Right on time, as far as the astronaut countdown is concerned, the prime crew now departing from their crew quarters. 10, 9, ignition sequence start.
0: Już latamy w kosmos, wiemy jak budować statki kosmiczne, wiemy jak tam latać, wiemy wszystko bezpiecznie jak robić. Bazy kosmiczne, które są teraz tworzone, myślę, że powstaną w latach 30. Wtedy już będzie też zapotrzebowanie do pracy. Kosmos no, jest bardzo taką ciekawą, atrakcyjną można powiedzieć z jednej strony sferą, a z drugiej strony bardzo nieznaną, bardzo nieprecyzyjną bym powiedziała. Studenci lubią mieć rzeczy precyzyjne. Nie powiem proste, ale takie, które są jakieś takie no namacalne. I w szczególności moim zadaniem jest pokazanie studentom, że kosmos to jest przyszłość, że oni mogą znaleźć tutaj pracę, że ta dziedzina sektora przemysłowego, ona się bardzo ładnie rozwija i że będą miejsca pracy i że to będzie na razie nisza taka, gdzie łatwo będzie można tą pracę znaleźć.
3: Czyli to już nie marzenie, ale sektor gospodarki.
0: Jak najbardziej tak i to jeszcze taki sektor, który my jako Polska możemy rozwijać. Akurat jesteśmy w takiej koniunkturze i geopolitycznej i każdej i dzięki Sławoszowi naprawdę to wszystko się przyspiesza. Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy nowych firm, kompetencji i to wszystko na już.

0: Mnie zainspirowały opowieści o misjach analogowych, jako nowa forma nauki, która pozwala rzeczywiście wcielić się w rolę astronauty, na przykład na stacji kosmicznej. Trzeba na początku zarekrutować się na taką misję. Po rekrutacji mamy ocenę wstępną, jest nam dokładnie umieszczany, jak taka misja będzie wyglądać, czego od nas będzie oczekiwana, a także jakie badania będziemy wykonywać. Potem przenosimy się do takiego habitatu, tam spędzamy czas, tam realizujemy różnego rodzaju testy. No i na końcu dowiadujemy się naprawdę sporo o sobie, jak my możemy znosić taką ścisłą izolację, a także co potrafimy zrobić, jak na nas wpływa taki właśnie warunki.
1: My akurat byliśmy członkami dwóch misji analogowych, jednej takiej zwykłej, myślę, że całkiem standardowej, jak na habitaty analogowe w ogóle na świecie, oraz w największej misji analogowej na świecie, która liczyła 30 analogowych astronautów.
2: Czy chciałby pan polecieć w kosmos? Czy chciałby pan pracować w kosmosie? Czy tylko go zobaczyć?
0: Polecieć i zobaczyć. Co do pracy, to myślę, że na razie bym na Ziemi został. Jeżeli byłaby perspektywa pracy w kosmosie, to na pewno ją rozważę.
2: A jak by sobie pan ją wyobrażał?
0: Pracę na przykład w jakimś laboratorium dotyczącym biologii, czy też technicznym, tak żeby coś nowego odkryć, a jednocześnie mieć zawsze też widok na to, co jest na zewnątrz, na Ziemię, na te zorze światła, która się za Ziemią pojawia, kiedy wschodzi słońce.
3: Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
0: Duża część wizji, która jest mi przedstawiona, ziści się w ciągu najbliższych lat. To po prostu kwestia czasu. Na przykład bazy na Marsie, bazy na Księżycu, gdzie ludzie będą tam przebywać stale, robić badania i też wynajdywać nowe rozwiązania, które nam się przydadzą tutaj na Ziemi. A także statki kosmiczne, czy też wizje różnych kolonii ludzi też na Marsie, Księżycu, a tak samo w pasie asteroid, bo tam też jest sporo surowców, które możemy wykorzystać.

podróż w prędkości zbliżonej bądź większej niż prędkość światła. Będzie to ciekawe, w szczególności kiedy dotrzemy do najbliższego nam układu słonecznego Alfy Centauri i na przykład tam założymy kolonię, tak jak to jest właśnie w Awatarze między innymi. No, to jest dla mnie naprawdę ciekawa perspektywa.

0: Był to taki nagły sygnał, ponieważ kiedyś pamiętam, jak wracałam do domu z zajęć jeszcze w liceum, przeglądałam sobie telefon i na Facebooku zobaczyłam ogłoszenie właśnie koła naukowego AGH Space Systems na AGH-u. I od tamtej pory stwierdziłam, że to jest jedno z moich zadań, które muszę na pewno spełnić. Czy ja się tym zainteresuję, czy to będzie coś, co będę chciała robić, zobaczymy. I udało się. Jestem analogowym astronautą dwukrotnym, także już ta miłość do kosmosu, ja już po prostu w niej zatonęłam. Po przebyciu takiej misji otrzymaliśmy właśnie tytuł analogowego astronauty. W skrócie, to tydzień przepełniony pracą od rana do nocy, w zasadzie od rana do rana. Na samej misji zajmowaliśmy się około 20 eksperymentami. Każdy tak naprawdę mógł uczestniczyć w różnych eksperymentach. Bardzo duża grupa osób, która znajdowała się na tej misji, przyjechała z własnym eksperymentem, który chciała przetestować podczas takiej misji. I musimy wykonywać sporo takich z góry narzuconych prac, zadań, mierzyć swoje parametry fizjologiczne, sprawdzać nasze odwodnienie. Jesteśmy cały czas zamknięci w jednej przestrzeni, bez dostępu do światła, bez dostępu do świeżego powietrza.
1: 30 osób na jakiej przestrzeni?
2: To było około 120 metrów kwadratowych, jak dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli na przykład zbieraliśmy się w jednym miejscu, czy podczas odprawy, czy podczas posiłków, no to było wrażenie, że nas rzeczywiście jest dużo. Były 3 wydzielone terminy na wspólne posiłki, wspólne śniadanie, wspólny obiad i wspólną kolację.
0: Było ciężko, natomiast więcej problemów miałam podczas mojej pierwszej misji, kiedy byłam zamknięta z 3 osobami, kompletnie mi nieznanymi. Brak światła był czymś niesamowitym. Do tego oczywiście mogliśmy używać sztucznego światła z lamp, z naszych urządzeń elektronicznych. Natomiast częścią też misji są takie zadania wyjątkowe, w których musimy sobie radzić z różnymi przeszkodami. W przypadku mojej misji analogowej był to blackout, czyli wyłączenie światła w ogóle jakiegokolwiek na 3 dni. Musieliśmy cały czas rozwiązywać nasze problemy, zbierać dane z misji właśnie w całkowitej ciemni. Bardzo miło to wspominam. Też taki, powiedzmy, test dla mnie samej, czy jestem w stanie w ogóle pracować w takich ciężkich warunkach. Było bardzo fajnie.
1: Czego się pani o sobie dowiedziała?
0: Utwierdziłam się w tym, że jeżeli jest jakaś bardzo kryzysowa sytuacja, to jestem w stanie pracować pomimo tego. Multitasking, czyli byłam w stanie cały czas robić swoje eksperymenty, a jednocześnie pomagać osobom z zespołu. Praca pod presją czasu. Mamy mnóstwo zadań w trakcie takiego dnia, powiedzmy 12-16 godzin. Czasem jest to bardzo ciężkie, żeby wykonać wszystkie te zadania jakościowo przede wszystkim, bo to nie chodzi też o to, żeby zrobić po jednym pomiarze, tylko żeby to było jakościowe, żeby można było później przeanalizować te dane i wykorzystać w publikacjach czy w dalszym rozwoju. I było to bardzo duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że jakoś dałam radę.
2: Ja miałem za zadanie przede wszystkim wykonywać regularne też badania parametrów swojego ciała, na przykład temperatury, bioimpedancji, też masy ciała. Dodatkowo jeszcze pracę nad swoimi badaniami związanymi z zachowaniem grzybów w takim środowisku, więc dla mnie wyzwanie przede wszystkim było na początku ustalić sobie rytm dobowy. Dla mnie najcięższe były pierwsze 2 dni, żeby się do tego przyzwyczaić, a później to już działało praktycznie z automatu. Wiedziałem kiedy, o której godzinie co mam wykonać, tego się pilnowałem. To była misja analogowa Colony One. Sam habitat zrobił na mnie też spore wrażenie naprawdę, bo no, przypominało to faktycznie bazę księżycową i mogłem się poczuć też jako członek autentycznej załogi. No, doświadczenie nie zapomniane.
1: Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstaje pierwszy na świecie akademicki habitat?
3: Można tak powiedzieć, pierwszy w takim wydaniu. Chcemy zmienić prawo budowlane aż na ten cel, zamykać ludzi w izolacji, w laboratorium, co obecnie w świetle prawa polskiego jest wykonalne, ale jesteśmy na dobrej drodze i mamy ogromną nadzieję, że nasze uzasadnienia, nasze głosy wołające o zapotrzebowanie na taką infrastrukturę, na takie narzędzie badawcze będą pozytywnie rozpatrzone tam na górze. To będzie taka kuźnia przyszłych astronautów. Tak mamy nadzieję. Na pewno też tutaj będzie to kuźnia systemów podtrzymywania życia, technologii, które zapewnią bezpieczeństwo załogowych lotów w kosmos, ale również tutaj na Ziemi, które zapewnią życie w izolacji, w warunkach ekstremalnych. No, różne sytuacje mogą nas spotkać. Tak, żeby każdy w swoim domu na przykład czuł się bezpiecznie. Czyli rozwijać chcemy takie technologie oczyszczania wody, wykorzystywania zasobów, które są w przestrzeni izolowanej, właśnie jak wygenerować prąd z bakterii, gdzie nie ma światła, gdzie nie mamy paneli fotowoltaicznych gdzieś na zewnątrz. To wszystko chcemy tutaj tworzyć, budować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpiecznego życia.
4: Mam nadzieję, że to nam ładnie zadziała. Już puścimy tutaj jedno maszynę.
1: I co to jest?
3: Stoimy przed maszynami do symulacji mikrograwitacji, grawitacji księżycowej i grawitacji marsjańskiej. One tutaj są po zakończonym eksperymencie, także słychać dokładnie łożyska, całą mechanikę. Są to maszyny przeznaczone do długotrwałej pracy, dzień i noc, przez wiele tygodni, z różnego rodzaju materiałem biologicznym. Obecnie pracuję na nasionach. Mają w pewnym okresie swojego rozwoju fazę czucia grawitacji. I my w tej fazie wykonujemy cały szereg eksperymentów i patrzymy, jak zaburzona grawitacja wywołana przez obrót tutaj tych dwóch ramek, mamy dwie ramki. Obrót jest randomizowany, czyli mamy losową ilość obrotów w prawo, w lewo. Wektor grawitacji ziemskiej dąży do zera właśnie poprzez te obroty próbki. No i chodzi o to, żeby tą naszą komórkę troszeczkę oszukać, bo na tym cała zabawa polega, że grawitropizm w komórkach roślinnych objawia się tym, że mamy ziarna skrobi, które metodą sedymentacji osadzają się po prostu na dnie. Wtedy komórka czuje, że tam jest dół, a tam, gdzie nie ma tych ziaren skrobi, jest góra. No ale przez to, że my kręcimy tymi ziarnami skrobi, no to ono a raz uderzy w jedną stronę, raz w drugą, nie ma tej sedymentacji. Komórka traci umiejętność rozróżnienia, gdzie jest góra, gdzie dół. I zaczynamy obserwować bardzo ciekawe ekspresje genów, bardzo ciekawe struktury morfologiczne. Dzięki temu udało nam się opublikować już z 5 publikacji o produkcji żywności w kosmosie, co się dzieje, co się zmienia pod wpływem grawitacji i na co ewentualnie zwrócić uwagę. Udało nam się odkryć, że rośliny produkują całkiem inne geny właśnie w takich warunkach stresu, bo to jest stres dla nich. W szczególności możemy tworzyć personalizowaną żywność. No a najważniejsze oczywiście to dowiedzieć się, jak komórki czują grawitację. Jedna maszyna nam pracuje na mikrograwitacji, druga na tej grawitacji właśnie, symulacji grawitacji księżycowej i symulacji grawitacji marsjańskiej. Do tego mamy warunki kontrolne i w ten sposób analizujemy dane.
1: A co z myciem i higieną?
0: Tak jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie mamy dostępu do bieżącej wody. Musimy wykorzystywać do tego mokre chusteczki. Takie prozaiczne rzeczy jak dezodoranty czy suche szampony również tutaj wchodzą w grę, natomiast no, przez tydzień trzeba bardzo, bardzo dbać o tą higienę.
1: Rozumiem, że dezodoranty bez wyraźnego zapachu.
0: I tak i nie, ma tutaj pani rację, że czasem były to drażniące zapachy, ale chyba wszyscy bardziej wolimy te drażniące zapachy dezodorantów niż ich braku.
1: Jak będzie wyglądał moduł laboratoryjny? Co on będzie zawierał?
3: Istotną częścią modułu laboratoryjnego to będzie mock-up stacji Gateway. Stacja Gateway będzie budowana na orbicie wokół Księżyca. Będzie to europejskie laboratorium, gdzie my, Polacy, również będziemy mogli testować nasze technologie w środowisku tak zwanego Deep Space, czyli głębokiego kosmosu. I tutaj właśnie chcemy stworzyć dokładnie takie samo laboratorium, jakie będzie na orbicie księżycowej, żeby naukowcy, żeby studenci, żeby nawet przedstawiciele przemysłu mogli przetestować swoje technologie w środowisku takim adekwatnym, dokładnie 1:1, jak to będzie wyglądać. Oczywiście nie możemy zrobić mikrograwitacji tutaj, ale możemy pokazać, jak mało przestrzeni jest w tym laboratorium, jakie są ograniczenia i napięciowe, i wymagania elektroniczne, techniczne, no wszelkie wymagania sprzętowe, materiałowe, logistyczne, proceduralne, to wszystko trzeba spełnić, żeby w ogóle mieć szansę wystartować w takim konkursie na eksperyment na stacji Gateway.
1: Nie wszystko można poczuć, oglądając zdjęcia i projekty w internecie.
3: No przede wszystkim, jeżeli taka osoba chciałaby podłączyć się wtyczką albo przetestować właśnie dany czujnik w środowisku, musi zobaczyć to środowisko. Nie jesteśmy w stanie tylko opisać po prostu tego, tych wymogów technicznych. To wszystko, każde takie urządzenie czy technologia, która leci w kosmos, musi być przetestowana w warunkach analogowych. I tutaj znowu wraca nam ten wyraz analogicznych, tak? Dotychczas nie mamy odpowiednich właśnie takich specjalnych komór próżniowych z odtworzeniem środowiska Deep Space. Mamy już coraz to więcej w Europie, bo nie mówię oczywiście o Polsce, o AGH to nie mówię, ale powstaje u nas na AGH brudna komora właśnie do testów środowiska księżycowego. To wszystko jest ogromnie skomplikowane, ogromnie trudne. Natomiast tak jak mówię, my się skoncentrujemy na lotach załogowych, czyli mamy tutaj atmosferę, mamy tu temperaturę pokojową, dużo łatwiejsze warunki, jeśli chodzi o środowisko.
1: Do odwzorowania.
3: Do odwzorowania, ale wciąż bardzo dokładne odwzorowanie właśnie tych wymogów technicznych, ograniczeń przestrzeni.
0: Myślę, że jedyne, co odczuwałam, to ból karku, ponieważ bardzo dużo pracowałam przy komputerze w czasie tej misji, ale to jest normalne.
2: Przez to, że właśnie w trakcie misji dużo eksperymentów, trzeba było je zrobić, przed wyjściem spać, więc czasami tego snu było rzeczywiście mniej. No i wyjście na otwartą przestrzeń, czucie ruchu powietrza, czucie ruchu właśnie powietrza takiego świeżego, no i też promienie słoneczne, które padały na moją skórę. No tego mi brakowało w trakcie habitatu i cieszę się, że mogłem to poczuć znowu właśnie. Prozaiczna rzecz, a potem się to bardzo docenia. Po ciężkim dniu, kiedy trzeba było wstać o standardowej porze, ciężko im było zasnąć, na przykład też kiedy ktoś w nocy wykonał jakieś czynności, to mnie czasami budziło, ale to jest kwestia przyzwyczajenia.
0: Każdy ma różne przyzwyczajenia, każdy ma różny tryb pracy, jakieś swoje zwyczaje. Myślę, że to było dla osób, które są na takie zewnętrzne bodźce wrażliwe. Myślę, że to mogło być ciężkie, ale też na pewno uczące właśnie takiej pracy w grupie skrajnie różnych osobowości. Różne malutkie konflikty, które gdzieś tam powstawały, mogły wskazywać na to, że nie każdy z tych 30 osób był świadomy, w jakiej przestrzeni się zamyka i co się z tym wiąże.
2: W procesie rekrutacji trzeba zadeklarować, że nie posiada się żadnych przeciwwskazań, na przykład zawałów klaustrofobii, czy jakichś chorób też psychicznych przewlekłych, które by powodowały problemy. Na przykład u mnie na misji też była sytuacja, że jeden kolega, no ciężko mu było czasami wytrzymać, chociażby przez to, że nie mógł wyjść na zewnątrz, natomiast pomagaliśmy mu, polecaliśmy, żeby skupiał się na tym, co ma do zrobienia i wtedy sam zauważył, że okej, jeżeli tak zrobię, czas mija szybciej i to mu pozwoliło na spokojnie całą misję przebrnąć.
1: Nawet widać liofilizator, moduł kuchenno-gimnastyczny.
3: Tak, liofilizator jest to bardzo ciekawe urządzenie. Ono pozwala na transport różnego rodzaju produktów bez cząsteczek wody, czyli bez w sumie takiego zbędnego ciężaru, który możemy pozwolić sobie, żeby go nie dźwigać. I w szczególności my chcemy liofilizować różnego rodzaju bakterie w dobie ogniw. Jeżeli chcemy produkować prąd, jeżeli chcemy oczyszczać ścieki na stacji kosmicznej, musimy mieć stabilną taką mieszankę mikroorganizmów. I żeby one bezpiecznie zostały przetransportowane w kosmos, to najlepiej, żeby były w stanie właśnie w zliofilizowanym, czyli takim, można też powiedzieć, nieaktywnym. I w zależności od zapotrzebowania, wtedy aktywujemy te bakterie, kiedy one są potrzebne.
1: To jest też jakieś urządzenie do ćwiczeń?
3: Dokładnie. Widzimy tutaj bieżnię mikrograwitacyjną. Ona oczywiście w kosmosie tak nie będzie wyglądać, ale tutaj chcemy odwzorować tą mikrograwitację poprzez zmianę ciśnienia w dolnej części ciała. I przez to, że będzie ta zmiana ciśnienia, to ciśnienie będzie niższe. Przez to możemy wywołać efekt podobny do takiego, jak jest w mikrograwitacji, w zmniejszonej grawitacji. Będziemy chcieli tworzyć tutaj różnego rodzaju czujniki do pomiarów kinetyki takich astronautów, do pomiaru, jak oni ćwiczą, czy faktycznie te ćwiczenia na stacjach kosmicznych, one będą wydajne. No bo jak móc doradzać w ogóle załodze, czy wszystko jest dobrze, jeżeli my nie będziemy mieć takiego monitoringu. Obecne metody no, są absolutnie niewystarczające do tego, dlatego ta bieżnia będzie tutaj służyła nam jako takie środowisko testowania różnego rodzaju czujników, różnego rodzaju narzędzi do rehabilitacji mięśni, do stymulacji układu krążenia.
2: Osoba A miała coś zrealizować dla osoby B. Osoba B pyta osobę A, czy to zostało zrealizowane. Okazuje się, że nie. No i w tym momencie mamy zgrzyt. Często na przykład bywało tak, że już po kolejnym dniu z rzędu o braku wystarczającej ilości snu, właśnie tego przepełnionego grafiku, po prostu emocje zostały uwalone. Ludzie wybuchali złością, to się zdarzało. Natomiast koniec końców rozmawialiśmy ze sobą twarzą w twarz, po kolei co dana strona ma sobie do zarzucenia, no i był osiągany konsensus na takiej zasadzie, żeby do końca misji dotrwać w zgodzie, a przede wszystkim uzyskać wyniki, które dla obu stron będą zadowalające.
1: Czy zdarzały się konflikty o nic, które normalnie w normalnych warunkach by raczej nie wybuchły?
2: Tak, u mnie na misji na przykład raz tak się zdarzyło, natomiast to jest po prostu kwestia tego, jak sobie radzić z emocjami w takim środowisku.
1: Takie konflikty idą na przysłowiowe noże, czy to jest tylko takie wzburzenie na fali?
2: Zburzenie na fali zdecydowanie.
0: U mnie może jako takich konfliktów nie było, natomiast zdarzają się misje i jedną z nich była właśnie moja misja, podczas której niestety dany członek zespołu musi opuścić taką misję ze względów różnych. Zazwyczaj są to właśnie takie względy psychologiczne, brak możliwości poradzenia sobie właśnie z tym zamknięciem, z tą izolacją. Niestety jeden z naszych kolegów nie był w stanie po prostu funkcjonować pod takimi warunkami. Ta niedyspozycja objawiała się różnymi symptomami, na przykład wyjadaniem jedzenia. Na każdą taką misję mamy przeznaczoną ilość jedzenia, mamy konkretny jadłospis i konkretne dania, które musimy sobie gotować. Pojawił się dość poważny problem i myślę, że dzięki temu też naprawdę mieliśmy realne odwzorowanie takich warunków ciężkich i tej izolacji, ponieważ po prostu jeden z naszych właśnie tutaj analogowych astronautów zaczął nam takie jedzenie chować, wyjadać. To był taki właśnie mechanizm obronny i gdzieś tam stres, który u niego się pojawiał. Nie spał w ogóle w nocy, on wtedy dopiero zaczynał działać, co kompletnie rozwalało nasz system pracy. Ciężki przypadek. Nasz kolega musiał wcześniej opuścić misję.
1: Czy już wiadomo, jak pobyt w kosmosie może wpływać na układ krążenia nerwowy i mięśnia?
3: Ten wpływ no, nie jest dobry i cały czas próbujemy znajdywać rozwiązania, które są nie tylko krótkoterminowymi rozwiązaniami, ale takie, które pomagają również tutaj wielu ludziom z różnymi problemami. Nawet ta nasza opaska, którą robiliśmy w projekcie Maxine in Leo w czasie misji IGNIS na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ta opaska już jest wdrażana w szpitalach, właśnie na pacjentach testujemy z chorobami układu krążenia. Czy ta opaska nie mogłaby służyć im jako taki wskaźnik do tego, żeby właśnie zdrowiej żyć, żeby być dłużej w dobrej formie?
1: Czy kosmonauci będą musieli ćwiczyć w kosmosie?
3: Niestety tak, to znaczy niestety. Ja uwielbiam ćwiczyć i myślę, że każdy powinien się troszkę poruszać, bo to jest po prostu przyjemne. Chcemy zoptymalizować to ćwiczenie, tak żeby to nie było, nie chcę powiedzieć, ale taka jakby robota głupiego. Czyli żeby te wszystkie ruchy, które człowiek na takich bieżniach z różnymi nowymi narzędziami wykonuje, żeby te ruchy dawały nagrodę. Czyli żeby po prostu to od razu było coś pożytecznego, coś, co od razu służy habitatowi przede wszystkim. Czyli są to ruchy takie, które są również pracą. Taką pracą może być właśnie produkcja prądu, tak? Do generatorów, do systemów podtrzymywania życia.
1: Czyli nic nie może się zmarnować.
3: No niestety, w izolacji musimy liczyć się z każdym zasobem, czy to w postaci gazowej, czy to w postaci cieczy i oczywiście ciała stałego. To wszystko dla nas jest istotne, jak to krąży, jak to jest zsynchronizowane z innymi organizmami. No i właśnie też pytanie, z jakimi? Czy tylko bazujemy na człowiek i bakterie, czy jednak dokładamy rośliny? A wiemy już z wyników, z habitatów, które są na świecie, chodzi o chińskie habitaty, oni są najbardziej zaawansowani w tych badaniach, że im więcej posiadamy roślin w domu, tym mamy bardziej stabilne warunki takie mikroorganizmów. Nasz mikrobiom jest najbardziej zdrowy, czyli te rośliny na pewno muszą być. Pytanie jakie? Pytanie, co zrobić, jak roślina zachoruje? No i tutaj jest cały szereg nieodpowiedzianych pytań.
1: Na razie oglądamy planszę. Kiedy ta wizja stanie się stacją?
3: Otrzymaliśmy finansowanie na realizację projektu. Projekt architektoniczny mamy. Tutaj razem na AGH z działem budowlanym też już wszyscy jesteśmy w gotowości bojowej, żeby zacząć.
5: Zdjęcia bohaterów reportażu dr Agaty Kołodziejczyk, Julii Baścik i Stanisława Sękary znajdą Państwo w katalogu reportaż na radiokrakow.pl.

0: Niedawno obchodziliśmy Dzień Dumy z Munduru. To święto ustanowione dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, aby podkreślić ich służbę. W tym dniu terytorialsi noszą mundury w drodze do pracy, uczelni czy w przestrzeni publicznej, pokazując, że są częścią lokalnych społeczności. Jak Edward Solak, bohater mojego reportażu. Pracuje jako pielęgniarz w małopolskim szpitalu.
1: Chyba te przeżycia z Afganistanu pomagają mi w pracy na SOR-ze. Mi się wydaje, że z czasem każdy się go jakoś, nie wiem czy dobre słowo, odparnie, ale jakoś inaczej już podchodzi, że każdy to musi przepracować. Zresztą myślę, że dużo ludzi przechodzi wypalenie zawodowe. Ja też coś takiego przeżyłem w wieku, pamiętam, 40 lat. Pacjenci mnie irytowali, koledzy mnie irytowali. Wtedy się jakoś wziąłem się za właśnie naukę anestezjologii, zrobiłem kurs kwalifikacyjny, a później zacząłem robić specjalizację, ale o tym wypaleniu się mało mówi i chyba to jest problem. Ludzie się w ogóle boją mówić o swoich problemach psychicznych, a jeśli mówią, to w swoim wąskim gronie.
0: Czy te wszystkie specjalizacje i studia zaczął pan po zakończeniu służby w gromie?
1: W trakcie. Socjologię zacząłem realizować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, no ale ponieważ zostałem powołany do gromu, więc się przyniosłem do Warszawy i skończyłem na Uniwersytecie Warszawskim. I przy okazji też robiłem tą specjalizację z pielęgniarstwa społecznego. Anestezjologię robiłem już w jednostce w gromie. Dostałem zgodę od szefa, ale powiedział na tej zasadzie, że owszem, dostanę, ale muszę dużo rzeczy przenieść do jednostki, znaczy chodzić o szkolenia. To ucieszyli się z tej specjalizacji Amerykanie, z którym latałem na medawaku, to powiedzieli, że jak jestem anestezjologiem, o to super, to ja byłem jako dodatkowy też medyk. Oczywiście miałem dodatkowy karabin, bo każdy z nas, będąc na pokładzie śmigłowca, a latem na Black Hawku, oprócz czynności medycznych, no w czasie lotu też czym tak zwany sektor, czy nie ma przeciwnika.
2: Wyczekacie jeszcze?
3: Nie. Wybrzeźmy. A oni tak.
1: Najpierw musisz wykonać zadanie, później dopiero możesz udzielać pomocy żołnierzom. W medycynie taktycznej jest taka zasada, że najpierw udzielasz sobie pomocy sam. Ewentualnie, jeśli nie możesz, to mogą ci instruować koledzy, to się nazywa medycyna za barykady, to się nazywa opieka pod ostrzałem. Drugi poziom to jest jakby druga faza, opieka, polowa opieka. Jeżeli jakieś jest bezpieczne miejsce, wtedy możemy tam udzielić takiej pomocy, typu założenie opaski kat, założenie hemostatyku, odwalczenie odmy. A trzeci poziom to już jest ewakuacja, gdzie możemy już wdrożyć takie specjalistyczne procedury, podać leki, zaintubować pacjenta, założyć rurkę krtaniową czy maskę krtaniową. Teraz też do tego się dołącza opieka przedłużona. Jeżeli jest opóźnienie ewakuacji, to takiego chorego trzeba opiekować się nim przez kilkadziesiąt godzin lub kilka dni. I to oczywiście wymaga już wiedzy specjalistycznej, jak do tego podejść.
4: Cześć.
1: W czasie pandemii pracowałem często na triażu, czyli dokonywałem oceny pilności pacjentów. Pamiętam, że raz było dużo pacjentów i przyjechało naraz chyba około 8 do 10 karetek. I ja to musiałem jakoś rozładować na dyżurze. Miałem wtedy dobę, tak się jakoś ułożył mi grafik. Zmarło mi 20 pacjentów. Praktycznie co godzinę był zgon pacjenta. Nie mam takiego mechanizmu obrony, sobie wytworzyłem, że tak robię sobie jakby mur, że to się dzieje, a ja tego nie oceniam i nie mam jakichś takich problemów. Nie mam też jakichś objawów behawioralnych, że czegoś unikam, boję się, po prostu nie. Robię, kończę dyżur, wychodzę do domu i to po prostu zamykam. Taki mam mechanizm obronny. U mnie to działa.
0: Reportaż medyk o Edwardzie Solaku, który na co dzień opiekuje się pacjentami w szpitalu i nie tylko, żołnierzu 11 MBOT i dyplomowanej pielęgniarce oddziału chirurgicznego w Bochni, znajdą Państwo w katalogu reportaż na radiokrakow.pl.

Nietuzinkowi bohaterowie, ludzie i ich opowieści, na które nie ma miejsca w innych mediach, zjawiska i problemy pomijane w serwisach informacyjnych, to wszystko znajdą Państwo w naszych reportażach. Zapraszam do słuchania audycji w katalogu reportaż na radiokraków.pl. Teraz żegna się z Państwem Ewa Szkurłat. Do usłyszenia.

0: Podstawowe pytanie jest takie, czym się różni Jezus Chrystus od wszystkich innych guru?
1: Nic mnie tak nie uczy tajemnicy jak badania naukowe.
2: Moja mama pięknie uczyła. Patrzcie, tutaj oglądałyśmy mrówki w mrowisku, na przykład tam Boga mi pokazała.
3: Rozmowy o wierze.
4: Rozmowa o wierze, przed mikrofonem Anna Łoś. Pielgrzym między różnymi narodami, światami. Można w różny sposób tytułować tę skończoną w tym tygodniu pielgrzymkę papieża Leona, ale ja zacznę od cytatu ważnego. Jestem w Afryce, by umacniać katolików, a nie polemizować z Trumpem. Te słowa przebiły się bardzo mocno, ale warto jednak, by pozostały tylko, by nie tylko one pozostały w naszej pamięci, bo trwająca 11 dni pielgrzymka Leona XIV do Afryki to wydarzenie, w którym jak w soczewce widać kierunek, w jakim powinien albo w jakim zmierza Kościół. Nie trzeba zawłaszczać papieża na potrzeby własnych politycznych narracji, bo tracimy wiele. Czyni to różne gesty, które się pojawiały i to, co mówi w Afryce, w sposób bardzo osobisty i autentyczny i o treści różnych zaskoczeniach najdłuższej na razie w pontyfikacie pielgrzymki i zbliżającej się w maju rocznicy tego, jak niektórzy mówią, amerykańskiego papieża, porozmawiamy. A w studiu witam dr Elżbietę Wiater, teologa, autorkę książek oraz Edwarda Augustyna, watykanistę, szefa działu religijnego Tygodnika Powszechnego. Czy dla was ta pielgrzymka, muszę teraz już skrócę, ten wstęp był dosyć długi, więc skracam. Czy rzeczywiście ta pielgrzymka to wyraźny sygnał zmiany perspektywy?
5: To w ogóle jest zarysowanie perspektywy tego pontyfikatu, bo myśmy niewiele wiedzieli o planach papieża. On w zasadzie teraz powiedział, że tę pielgrzymkę planował już w maju, zaraz po wyborze. Po drodze wypadły jeszcze dwie. Króciutka do Monako, taka zaskakująca dość, i druga jeszcze zaplanowana przez papieża Franciszka, Turcja i Liban.
4: Ale ta Afryka, była jego autorska.
5: Tak, to była jego, przez niego wymyślona, czy też upragniona, ale pokazująca też, gdzie ten papież najpierw chciał skierować swoje kroki. I nie tylko chodzi o to, że zaczął od miejsc związanych ze świętym Augustynem, to był symbol z augustianinem i wiadomo, że to też, ale to Afryka jest przyszłością Kościoła i to brzmi jak frazes propagandowy, ale tak naprawdę, jeśli popatrzymy na...
4: 1/5 katolików tam jest, na przykład.
5: Ale tam mediana wieku to jest 19 lat.
4: A ta stara, bezzębna, bezpłodna Europa.
5: Dokładnie. W związku z tym za 30, 40, 50 lat Kościół katolicki będzie kościołem młodym, wbrew pozorom młodym, żywiołowym.